wybrzmiał koncert na harfę, harfę celtycką i orkiestrę Bogusława Szefera. Przypominamy wykonawców. Anna Sikorzak-Olek, harfa, oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyrygował Bogdan Olęcki. A teraz muzyczny przykład inspiracji teorią monad Leibniza, ale też ludowymi zaśpiewami. Oto monada druga na trąbkę, głos i komputer Cezarego Duchnowskiego. Źródłem pomysłów dla kompozytora jest pojedyncze brzmienie. Nierozdzielna substancja porównywalna do monad Leibniza, która kształtuje muzyczny byt utworu. Oto wykonawcy. Agata Zubel, głos, Piotr Wojtasik, trąbka i Cezary Duchnowski, komputer.

To była Monada II na trąbkę, głos i komputer Cezarego Duchnowskiego. Przypominamy wykonawców: Agata Zubel – głos, Piotr Wojtasik – trąbka i Cezary Duchnowski – komputer. Tematem Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień w 2020 roku była muzyka i język. To niezwykle ciekawy temat. Wzajemne relacje słów i muzyki zmieniały się przez wieki. Joanna Woźny w utworze Canti in Versi na chór i elektronika wykorzystuje fragmenty utworów Cezarego Pavese i Horacego. Ale nad znaczeniem słów góruje ekspresja dźwięku, wytworzony syntetycznie szum, w który wtapiają się ludzkie głosy. Oto wykonawcy. Chór Filharmonii Narodowej, którym dyryguje Bartosz Michałowski, oraz Barbara Okoń-Makowska, Aleksandra Koniuch, Ewa Guziołek-Tubelewicz i Michał Bereza, czuwający nad projekcją dźwięku.

To był utwór Joanny Woźny Canti in Versi na chór i elektronikę, w którym wykorzystane zostały fragmenty utworów Cezarego Pavese i Horacego. Przypominamy wykonawców. Chór Filharmonii Narodowej, którym dyrygował Bartosz Michałowski oraz Barbara Okoń-Makowska, Aleksandra Koniuch, Ewa Guziołek-Tubelewicz, Michał Bereza, projekcja dźwięku. Słuchaliśmy nagrania z Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, który odbył się w 2020 roku. Utwór Grażyny Pstrokońskiej Navratil Lasy deszczowe na dwa flety, występujące w czterech odmianach i na orkiestrę, to, jak pisze kompozytorka, symboliczna wędrówka od opalizujących ciemnych barw leśnego poszycia poprzez jaśniejącą ferię kolorów, aż po pełne słońca i ruchu korony drzew. Kompozycja, czytamy dalej, jest hołdem złożonym wielowiekowym drzewom, pomnikom natury, które można unicestwić w ciągu kilku minut narzędziami cywilizacji. Oto wykonawcy. Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz flety, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej, dyryguje Benjamin Schwartz. Słuchamy nagrania z koncertu, który odbył się w 2014 roku we Wrocławiu podczas festiwalu Musica Polonica Nova.

To była kompozycja Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil Lasy deszczowe na dwa flety i orkiestrę. Grali Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz flety oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej, którą dyrygował Benjamin Schwartz. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w 2014 roku we Wrocławiu podczas festiwalu Musica Polonika Nova. 23 lipca 1909 roku zmarł w Warszawie Zygmunt Noskowski, kompozytor, dyrygent, pedagog i publicysta muzyczny. Z jego twórczości symfonicznej najbardziej znane są poemat symfoniczny Step, uwertura koncertowa Morskie Oko i dwie symfonie, druga elegijna i trzecia Od wiosny do wiosny. My dziś posłuchamy pierwszej symfonii A-dur. Utwór ukończony w 1875 roku był pracą dyplomową kompozytora podczas studiów w Berlinie i zdobył uznanie berlińskiej publiczności. Oto części: Allegro molto, Adagio cantabile, Vivace, Finale Allegro con fuoco. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyryguje Sławek Wróblewski.

To była pierwsza symfonia A-dur Zygmunta Noskowskiego. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyrygował Sławek Wróblewski. Tytuł utworu Air na zespół instrumentalny i media elektroniczne został zaczerpnięty z tekstu poetyckiego Edwarda Estlina Cummingsa, tłumaczy kompozytor Stanisław Brombo.

Pod koniec słychać słowa poety nagrane przez Ewę Satalecką i Mirosława Najnerta. Realizatorami warstwy elektronicznej są Michał Paduch i Marek Grucka. Gra Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO, dyryguje Marek Moś. Słuchamy nagrania z Festiwalu Prawykonań z 2015 roku.

0: 一，你，你，
1: 神是累的，
0: 你，
1: 那这样，幸福你也如何美？
2: To był utwór Stanisława Brąboszcza R na zespół instrumentalny i media elektroniczne. Słowa Edwarda Eslina Cummingsa zostały nagrane przez Ewę Satalecką i Mirosława Neinerta. Realizatorami warstwy elektronicznej są Michał Paduch i Marek Grucka. Grała Orkiestra Kameralna Miasta Tychy Auxo pod dyrekcją Marka Mosia. Słuchaliśmy nagrania z Festiwalu Prawykonań, który odbył się w Katowicach w 2015 roku. Posłuchajmy teraz utworu Grzegorza Pieńka o wieloznacznym tytule To the Other Side. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyryguje Szymon Bywalec. Słuchamy na

To był utwór Grzegorza Pieńka To the Other Side. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Szymona Bywalca. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu prawykonań, który odbył się w 2019 roku w Katowicach. Poezja Wisławy Szymborskiej zainspirowała dwoje artystów tworzących duet Elettro Voce do stworzenia utworu zatytułowanego Szymborskie improwizacje na głos, fortepian i komputer. Oto Agata Zuber, głos, i Cezary Duchnowski, fortepian i komputer, w utworze, w którym warstwę słowną stanowią następujące wiersze poetki: pejzaż, jarmark cudów, akrobata, utopia, w rzece Heraklita i poezja.

ścieżka na pewno prowadzi do celu. Sygnaturę z powagą zastępuje źdźbło. Jest wiarygodna, piąta po południu. Maj delikatnie, ale stanowczo wstrzymana. Więc ja przystanęłam, ależ tak, drogi mój, to ja jestem.

giuto, spudnice! Jak mocno trzymam koszyk, żeby nie wypaść z obrazu! Jak paraduję sobie w cudzym losie i odpoczywam od żywych tajemnic! Choćbyś zawoła, nie usłyszę! A choćbym usłyszała, nie odwrócę się! A choćby mi zrobiła ten niemożliwy ruch!

za stołem siedzi kościsty mężczyzna i reperuje zegar.

0: Jeden z wielu.
1: Chmurka zwiewna i mała potrafi zasłonić duży, ciężki księżyc.
0: Kilka cudów zwiewnie.
1: Olcha w wodzie odbita i to, że odwrócona ze strony lewej na prawo. I to, że rośnie tam koroną w dół i wcale dna nie sięga, choć woda jest płytka.
0: Cud na porządku dziennym.

0: Cud pierwszy, lepszy, czy lepszy?
1: Thank you.

Dodatkowe jest to wszystko. Dodatkowe jest wszystko.

Już? Cud, no bo jak to nazwać? Cud, no bo jak to nazwać? Rzekła. Cud, no bo jak to nazwać? Już? Już? Cud, no bo jak to nazwać? Cud, no bo jak to nazwać? Rzekła. Cud, no bo jak to nazwać?

trapezuna. Na trapez ciszy po. Po nagle znikłym werblu przez. Przez zaskoczone powietrze życzy. Niż ciężar ciało, na które znów nie zdążyło spaść. Albo jeszcze mniej niż sam. Mniej. Bo ułomny. Bo mu brak. Brak skrzydeł. Brak mu bardzo.

mozolnie lekko, z cierpliwą zwinnością, wyrachowany natchnieniem, czy widzisz, jak on się czai do lochu, czy wie? Jak on spiskuje od głowy do stóp, będzie takiemu, jakim jest, czy wiesz, czy widzisz, jak chce się.

zresztą już minęła.

0: Mimo powabów wyspa jest bezludna, a widoczne po brzegach drobne ślady stóp bez wyjątku zwrócone są w kierunku morza.
1: Wyspa jest bezludna,
0: jak gdyby tylko odchodzono stąd i bezpowrotnie zanurzano się w to.

se srebrnej tak krutko, že môže to ciemne.

Szymborskie improwizacje na głos, fortepian i komputer Agaty Zubel i Cezarego Duchnowskiego usłyszeliśmy w wykonaniu twórców utworu, czyli duetu Elektrowocze. Śpiewała Agata Zubel, zaś Cezary Duchnowski towarzyszył jej na fortepianie i komputerze. Hakmanit to, jak tłumaczy kompozytorka Monika Szpyrka, naturalny minerał, którego wyjątkowość polega na zdolności zmiany koloru pod wpływem światła słonecznego, powtarzającej się niemal w nieskończoność. Uważa się także, że hakmanit sprzyja wejściu w głęboki stan medytacyjny i wywołaniu poczucia radości, wolności, uzdrowienia i odnalezieniu sensu w przebytych doświadczeniach. Oto hakmanit na dwa flety i audio playback Moniki Szpyrki. Grają flecistki Ewa Lipchen i Maja Miro. Ewa Guziołek-Tubelewicz dokonała zgrania warstwy audialnej z elektroniką.

To był utwór Moniki Szpyrki Hakmanit na dwa flety i audio playback. Na fletach grały Ewa Lipchen i Maja Miro. Ewa Guziołek-Tubelewicz dokonała zgrania warstwy audialnej z elektroniką. Człowiek z manufaktury to opera, której autor, Rafał Janiak, w 2019 roku otrzymał Grand Prix w konkursie zorganizowanym przez Teatr Wielki w Łodzi i łódzką manufakturę na operę o historii Łodzi. Libretto napisała Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Treścią opery są losy ludzi i sceny z życia miasta na przestrzeni dwóch wieków jego historii. Bohaterem pierwszego aktu jest Izrael Poznański, nazywany królem bawełny, bezwzględny kapitalista, ale i filantrop. W drugim akcie śledzimy późniejsze losy fabryki aż do przekształcenia jej w obiekt artystyczno-handlowy, znany pod nazwą Łódzka Manufaktura. Niedługo po premierze w katowickiej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia nagrano suitę z opery. Oto jej część. Introdukcja i list, antrakt baletowy, walc, konie wyścigowe barona de Hirscha, aria Poznańskiego, pieśni i taniec żywiołów,

Ariazofi, robotnicy, strajk, upadek fabryki, sąd nad dyrektorem. Wykonawcy: Małgorzata Walewska-Alt, Stanisław Kierner, baryton, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyrygował kompozytor Rafał Janiak.

Wysłuchaliśmy suity z opery Rafała Janiaka Człowiek z manufaktury do libretta Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. Przypominamy wykonawców. Małgorzata Walewska, alt, Stanisław Kierner, baryton, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Całość poprowadził kompozytor Rafał Janiak. Posłuchajmy teraz koncertu na klarnet i orkiestrę smyczkową Edwarda Sielickiego. Części Molto Animato, Liberamente, Grazioso. Oto wykonawcy. Krzysztof Zbijowski, klarnet i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyryguje Agnieszka Duczmal.

Wybrzmiał koncert na klarnet i orkiestrę smyczkową Edwarda Sielickiego. Przypominamy wykonawców. Krzysztof Zbijowski, klarnet i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, grająca pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. W 1938 roku Grażyna Bacewicz skomponowała 3 pieśni na tenor i orkiestrę do poezji arabskiej z X wieku w przekładzie Leopolda Staffa. Kompozytorka nie nawiązała do nieznanej jej zresztą muzyki Orientu, ale w sobie właściwy sposób starała się oddać klimat poezji. Oto tytuły pieśni. Mamidło, inna, samotność. Śpiewa Karol Kozłowski, tenor, towarzyszy mu Polska Orkiestra Radiowa, którą dyryguje Szymon Bywalec.

trzy pieśni Grażyny Bacewicz na tenor i orkiestrę do poezji arabskiej z X wieku w przekładzie Leopolda Staffa śpiewał Karol Kozłowski, tenor, z towarzyszeniem Polskiej Orkiestry Radiowej, którą dyrygował Szymon Bywalec. Naszą fantazję zakończy Orawa na orkiestrę smyczkową Wojciecha Kilara. To ostatni z tatrzańskich utworów kompozytora, powstały w 1986 roku. Tytuł nawiązuje do krainy na pograniczu Polski i Słowacji, a także płynącej przez nią rzeki. Gra Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus. Dyryguje Agnieszka Duczmal.

To była Orawa na orkiestrę smyczkową Wojciecha Kilara. Grała Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. I tym żywiołowym, tatrzańskim akcentem kończymy Fantazję Polską. Za uwagę dziękuję autorka audycji Małgorzata Gąsiorowska i Maciej Gudowski.

0: Reklama.
1: Gotyckie mury, wielka historia i czysta improwizacja w Elblągu. Galeria L oraz prezydent miasta Elbląga zapraszają na 12. Festiwal Jazz Blong. W dniach od 24 do 26 lipca w Galerii L zagrają m.in. Atom String Quartet, Gart Nielsen Acoustic Unity, Marcin Masecki, Leszek Możdar. Więcej informacji na stronie Galerii L. Do zobaczenia w Elblągu. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
0: Reklama.

To jest program Drugi Polskiego Radia. Minęła siódma. Program realizuje Zofia Kruszewska, przy mikrofonie Andrzej Sułek. Dzień dobry. To jest niedziela, 19 dzień lipca. Zapraszam Państwa na niedzielny poranek, zapowiadając zarazem dzień, który przynajmniej w tej chwili za oknem zapowiada się bardzo pięknie, choć zdaje się prognozy nie są aż tak optymistyczne, ale o tym później. Dziś powiadam 19 lipca, słońce wzeszło o 4:38, zajdzie o 20:40.

0: 36, co oznacza, że ten dzień potrwa 16 godzin i 8 minut. No i dziś także będziemy mogli obserwować wschód i zachód księżyca. To pierwsze o 11.09, to drugie o 22.37. Dzień krótszy od najdłuższego w roku o 38 minut. Nie lubię tej informacji, zawsze wolę mówić, że dzień się wydłuża, no ale to już nie ten czas. Słońce w znaku raka. Dziś dzień czerwonego kapturka. Jeśli lubią Państwo bajki, to proponuję świętować i obchodzić z należnym szacunkiem. No a poza tym, a może przede wszystkim, proszę pamiętać o solenizantach. Wincenty, Radomiła, Radomił, Marken, Marcin, Teodor, Ambroży, Arseniusz, Rufin, Włodzisław, Aurea i Lutobor. To są ci, którzy dziś obchodzą imieniny. Wszystkiego najlepszego. A teraz zaczynamy od wiadomości kulturalnych, które przedstawi Katarzyna Sowińska.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam. Szczęk mieczy, tętent koni i setki rycerzy na polu bitwy. Na polach Grunwaldu odbyła się inscenizacja słynnego starcia z 1410 roku, największej bitwy średniowiecznej Europy. Widowisko jak co roku zgromadziło tłumy miłośników historii z całej Polski, a w pokazie bitwy wojsk polsko-litewskich z Armią Zakonu Krzyżackiego wzięło udział około 1400 rekonstruktorów.
2: To był dla zakonu i dla wszystkiego zachodniego rycerstwa największej i krańskiej, ale i chwały.
3: To jest jedna z największych rekonstrukcji historycznych bitew, którą możemy zobaczyć w Europie. Jest to niesamowite święto. I to też pokazuje, że kultura nie dzieje się tylko w muzeach.
4: Rękopis, który nazywa się Libre Vermel de Montserrat, czyli Czerwona Książka z Montserrat. No i tam mieliśmy po prostu utwory zapisane w takiej notacji dawnej. One zostały przetranskrybowane, no i my teraz je po prostu odtwarzamy.
1: Badania archeologiczne potwierdzają, że bitwa z 15 lipca 1410 roku rzeczywiście rozegrała się w tym miejscu. Danse Macabre Agnieszki Osieckiej Piosenki Ostatnie to tytuł premierowego spektaklu, na który zaprasza Sopocki Teatr Atelier. Przedstawienie powstało z okazji przypadającej w październiku 90. rocznicy urodzin patronki teatru Agnieszki Osieckiej. W programie znalazły się teksty napisane przez poetkę w latach 1994-97 do muzyki Ewy Korneckiej, Zygmunta Koniecznego, Jerzego Satanowskiego i Przemysława Gintrowskiego. Jak przypomina producentka spektaklu Patrycja Jarmicka, Agnieszka Osiecka ostatnie lata swojego życia spędziła w Sopocie, współpracując z Teatrem Atelier.
5: Kiedy Jacek Stanisław Buras zaprosił ją na premierę spektaklu w reżyserii Andrzeja Hibnera-Chodlo, natychmiast się zaprzyjaźnili. Faktycznie te ostatnie 3 lata ona tworzyła, sama mówiła, że wzniosła się na wyżyny swojego artyzmu, swojej poezji. I teksty, które są wykonywane w spektaklu Danse Macabre, czyli Agnieszki Osieckiej Piosenki Ostatnie, to są teksty pochodzące z takich spektakli jak Do dna, jak Darcie pierza, jak Cinzano. To są piosenki o odchodzeniu. To są piosenki, w których Agnieszka żegnała się z tym światem, ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi najbliższymi, żegnała się z obecną swoją formą i przygotowywała na przechodzenie do tamtego świata.
1: Wszystkie utwory do spektaklu zostały opracowane na nowo.
5: Nowe aranżacje Adama Żuchowskiego, nieco jazzowe, nieco balladowe, odkrywające zupełnie nowe sensy, zupełnie nowe warstwy.
1: A piosenki w nowych aranżacjach wykonają Joanna Kniter, Marcin Januszkiewicz, Arkadiusz Brykalski i reżyser spektaklu Andre Hibner-Ochodlo. Premiera dziś o 19.30. W Poznaniu już po raz 25 odbędzie się festyn Warkocz Magdaleny. W programie tradycyjne pomiary długości warkoczy, występy muzyczne oraz wyjątkowa okazja do zwiedzenia zabytkowej poznańskiej fary, w tym miejsc na co dzień niedostępnych dla odwiedzających. Do udziału zachęca proboszcz parafii farnej ksiądz Mateusz Misiak.
6: Od samych podziemi, gdzie jest pochowany ojciec Kacper Drużbicki i czy krypty udało nam się odrestaurować właśnie w ostatnich 14 latach. I te krypty kryją tajemnice pochówków budowniczych tej świątyni, jezuitów, którzy tu pracowali, poprzez piękną świątynię, jaką jest poznańska fara, a więc styl barokowy, piękne ołtarze.

0: że piękne kaplice, organy Fryderyka Ladegasta, aż po Strych.
1: Festyn i zwiedzanie świątyni rozpoczną się po południu. Pieśni, opowieści i dawne tradycje ludowe ożyją w Koźle koło Kolna. Odbywa się tam pierwszy festiwal pieśni dziadowskiej, lirników i opowiadaczy, który zgromadził twórców z całej Polski.
2: Przyjechałam, aby wziąć udział w konkursie dla solistów grających na lirze korbowej. Ma ona taki przeciągły, długi dźwięk burdonowy. Na tym tyle można fajnie improwizować.
3: Oj, ten pomysł już chodził za mną dosyć dawno.
4: Kazimierz Koter, instruktor Centrum Kultury Gminy Kolno.
3: Lirnicy, baleciarze, opowiadacze, oni występują, mają swoje spotkania, ale zwykle to się odbywa przy jakichś innych imprezach, przy festiwalu w Kazimierzu, czy festiwalu w Sanoku. I tak sobie już kiedyś myślałem, żeby zrobić miejsce, gdzie oni się będą mogli po prostu spotkać. Oni nie tylko śpiewają ballady klasyczne, ale też sami tworzą.
1: W programie są koncerty i warsztaty lutnicze oraz nauka gry na nietypowych instrumentach i te zajęcia oczywiście poprowadzi Joszko Broda. To były wiadomości kulturalne, na kolejne zapraszam o 9:00.
5: Pogoda. No a tutaj możemy się spodziewać różnych niespodzianek. Na razie najcieplej jest w Sandomierzu, najchłodniej w Zakopanem, od 18 do 12 stopni. No a w dzień może pojawić się zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na południu i w centrum kraju spodziewane są także przelotne opady deszczu i burze. Do 35 mm. Temperatura maksymalna w dzień od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich, około 25 stopni w centrum, do 28 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty z kierunków zachodnich, ale w czasie burz może sięgnąć nawet prędkość wiatru 85, a na południu i w centrum 100 km na godzinę. Tak przedstawia się prognoza pogody na dziś. Wszystkim Państwu życzę wymarzonej pogody na tę letnią wakacyjną niedzielę. No i zapraszam do wspólnego słuchania poranka, który jak zwykle wypełni muzyka, choć oczywiście także nie zabraknie naszych stałych punktów programu. O godzinie 7:30 będzie to magazyn Lumen. Potem będziemy także słuchali nabożeństwa. No a już teraz chciałbym zapowiedzieć dzisiejszą audycję Cafe Muza, której gościem będzie Włodzimierz Nachorny. Rochsiciński będzie gospodarzem naszej radiowej kawiarenki. No a kim jest Włodzimierz Nachorny? Tego chyba Państwu mówić nie trzeba. To wielka legenda, wielka postać polskiej muzyki, polskiego jazzu, jazzowy pianista, saksofonista i kompozytor muzyki filmowej. To wszystko czeka Państwa dziś w dwójce.
6: Autopromocja.
7: Jeden utwór, jedna piosenka, tylko tyle i aż tyle może przynieść kompozytorowi nieśmiertelność. Ale może też przesłonić ogrom dorobku. Dziesiątki płyt, setki koncertów, muzykę pisaną dla teatru, filmu i dla poetów przez ponad 60 lat. Gościem audycji Cafe Muza będzie artysta o naprawdę wielu muzycznych twarzach, choć dla dużej grupy słuchaczy na zawsze związany z tą jedną, szczególną melodią. Włodzimierz Nachorny odwiedzi Studio Dwójki już o 10:00. Zapraszam, Roch Siciński.
6: Autopromocja.
5: No właśnie, to wszystko dziś przed Państwem, przed nami. Jest 9, prawie 10 minut po godzinie 7:00. Zacznijmy od muzyki, która wprowadzi, mam nadzieję, Państwa w bardzo dobry nastrój. No i pewnie brzmieniem instrumentu, który uważam za takiego prześmiewcę w całym instrumentarium klasycznym, wprowadzi w rzeczywiście najlepszy humor.

To Christoph Graupner i jego koncert fagotowy C-dur, część pierwsza, Sergio Azzolini i Ensemble Il Capriccio. Lubimy zaczynać od baroku, często od Bacha, no ale Graupner, pozostając w cieniu wielkiego Jana Sebastiana, także pisał muzykę więcej niż godną uwagi, pełną natchnienia, pełną polotu, pełną blasku, czego mam nadzieję ten fragmencik z koncertu fagotowego był doskonałym przykładem. Gości dzisiejszej audycji Café Muza, Włodzimierz Nachorny, jak powiadam, nie domaga się przedstawienia, bo legenda żyje cały czas w naszych wyobrażeniach, w naszej myśli, w naszym przede wszystkim tym, co słyszymy. No i właśnie, posłuchajmy teraz Włodzimierza Nachornego. Mam przed sobą płytę, którą Polskie Radio wydało w 1998 roku. To wtedy Włodzimierz Nachorny sięgnął po mity Karola Szymanowskiego. Szymanowski w tym tygodniu mocno na fali, nie tylko dwójkowej. Przypomnę, że Peter Jabloński zaanonsował swoje nowe przedsięwzięcie związane z nagraniem kompletów fortepianowych dzieł Karola Szymanowskiego. No a wtedy, w 1998 roku, Włodzimierz Nachorny z wspaniałym zestawem polskich jazzmenów, Dorota Miśkiewicz, skrzypce i wokal, Piotr Biskupski, Mariusz Bogdanowicz, Maciej Strzelczyk stworzyli całą płytę, cały program wokół mitów Karola Zatmy.

Włodzimierz Nachorny z płyty Mity. Włodzimierz Nachorny w dialogu z Karolem Szmanowskim, a w dialogu z Państwem. No i oczywiście z Rochem Sicińskim dziś w Kafe Muza o godzinie 10. Dziś także o 19.00 przenosimy się ponownie na Promsy. Letni festiwal muzyczny o 20.00. Prom 4. Koncert Narodowej Orkiestry Hiszpanii. Muzyka z hiszpańską nutą i kolorytem. Dyryguje Dawid Afkam. No i także hiszpańska orkiestra. Po ten sam wątek hiszpański sięgnęli na swojej nowej płycie Maria Dueñas, Gustavo Dudamel i Simon Bolívar Symphony Orchestra.

0: Maria Dueñas, rozczuliłem się. Najjaśniejsza gwiazda hiszpańskiej wiolinistyki. Tu we fragmentu nowej płyty. Pierwsza część Allegro non troppo symfonii hiszpańskiej op. 21 Eduarda Lelo. Towarzyszyła jej orkiestra symfoniczna pod wezwaniem Simona Bolivara. Dyrygował Gustavo Dudamel. Premiera płyty zapowiedziana jest na 28 sierpnia. To pierwsze jej zwiastuny. Myślę, że już możemy zacierać ręce. A dziś wieczorem hiszpański koncert z promsów. Solistą będzie Rafael Aguirre, grający partię solową m.in. w koncercie Rodrigo w Concierto de Aranjuez. Zbliża się godzina 7.30.
1: Lumen. Magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski. Niektóre zmiany dokonują się nieomal niezauważalnie. Dopiero po pewnym czasie orientujemy się, że zmieniły się nasze codzienne przyzwyczajenia, język, którym opisujemy rzeczywistość, a czasem nawet sposób myślenia o sprawach, które jeszcze niedawno wydawały się oczywiste. Autorzy najnowszego numeru Więzi przyglądają się właśnie takim zmianom. Jedna z nich dotyczy miejsca alkoholu w naszym życiu społecznym, mówi Zbigniew.

0: Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny Kwartalnika.
1: Uważni obserwatorzy polskiego życia społecznego zauważą coraz wyraźniejszą, no można powiedzieć, modę na niepicie alkoholu, zwłaszcza w środowiskach młodzieży wielkomiejskiej. Niektórzy już nawet ogłaszali erę postalkoholową, ale nie jest to takie proste. Kiedy przyjrzeliśmy się uważnie całej tej rzeczywistości, porozmawialiśmy z ekspertami, których zaprosiliśmy do pisania w tym numerze Kwartalnika, to okazuje się, że nie ma na to jednej prostej tezy, no bo z jednej strony owszem, Polacy piją mniej niż przed pandemią, młodzi piją rzadziej niż ich rodzice w tym samym wieku, owszem, rośnie asortyment piw 0% i pewna moda na jego spożywanie, ale jednocześnie w sumie Polacy piją obecnie wciąż więcej niż w PRL-u, w czasie, który powszechnie uważano w środowiskach krytycznych wobec władzy komunistycznej za czas rozpijania społeczeństwa. Właściwie były takie przekonanie, że to władza usiłuje rozpijać społeczeństwo. Obecnie Polacy piją w sumie więcej niż w PRL-u, ale już władzy obwiniać o to nie można.
2: Ważne jest to, że ta moda na niepicie nie wiąże się z jakąś akcją profilaktyczną, tylko to jest koincydencja rozmaitych tendencji kulturowych, jak podkreśla autor tekstu.
1: Autorem fundamentalnego tekstu w tym numerze Kwartalnika Więź jest Michał Bujalski, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, badający kwestie uzależnień. Bardzo ciekawie analizuje on wszystkie te tendencje, z którymi mamy do czynienia w polskim życiu społecznym i rzeczywiście pokazuje, podobnie zresztą jak inni autorzy tego numeru, Michał Kędzierski, Monika Białkowska czy Bożena Maciek-Haściła, że to, co się ważnego dokonuje, to jest pewien oddolny ruch społeczny, czyli przemiana kulturowa. Trzeba się zastanawiać, jakby z czym to się wiąże, na czym to polega. Może jest tak, to jedna z hipotez, że młodzi rzadziej sięgają po alkohol, bo częściej sięgają po inne używki, tak? I wtedy wcale nie ma się z czego cieszyć, bo problem może być jedynie przeniesiony. No, ale pewien trend, że picie alkoholu nie jest już tak popularne, oczywiste, jest wyraźny. Ciekawe, na ile to się uda rozprzestrzenić też do innych grup społecznych, no bo tutaj ewidentnie trzeba by odpowiedniego zaangażowania państwa, a na to niestety nie można liczyć, bo wiadomo, że jednak wpływy ze sprzedaży alkoholu do budżetu państwa są znaczącym przychodem i nawet próby ograniczenia czy wręcz zakazu sprzedaży popularnych małpek, czyli takich małych buteleczek alkoholowych, które najskuteczniej rozpijają, a sprzedawane są w liczbach idących w miliony dziennie. Te próby też niestety nie są skuteczne, no bo budżet był ucierpiał, najkrócej mówiąc, czyli państwo nie jest aż tak bardzo zaangażowane. No plus mamy też do czynienia z alkoholowymi lobbystami, których precyzyjnie opisuję w tym numerze, z nazwiskami i nazwami instytucji, które lobbują za alkoholem, opisuje ich Marcin Kędzierski, jednocześnie opisując tych oddolnych, antyalkoholowych influencerów.
2: Monika Białkowska idzie o krok dalej, nie pyta już tylko o to, ile pijemy, dlaczego pijemy, jak pijemy, ale pyta o to, czy państwo i społeczeństwo mają prawo chronić człowieka przed jego własnymi wyborami. I właśnie na tym polu pojawia się zaskakujący sojusz, zaskakujące spotkanie środowisk, które zwyczajowo znajdują się po przeciwnych stronach barykady ideologicznej.
1: Może nawet jeszcze do tego spotkania nie doszło, ile mogłoby dojść, gdyby strony chciały tak rozmawiać, no bo okazuje się, że ci antyalkoholowi influencerzy, którzy wcale nie używają argumentacji chrześcijańskiej, w sumie wzywają do czegoś, do czego akcje trzeźwościowe prowadzone przez Kościół jeszcze za czasów PRL wzywały właściwie od zawsze. No ja pamiętam takie czasy, kiedy w kazaniach lokalnych proboszczów największym złem, jakie tępiono, były meliny, czyli miejsca nielegalnej sprzedaży alkoholu. Pamiętam wręcz sytuację, że odmawiano rozgrzeszenia na poziomie proboszcza ludziom, którzy prowadzili te meliny. No, teraz od 30 już z górą lat mamy sklepy 24-dobowe. No ale wreszcie też państwo zaczęło jakieś kroki wprowadzać, może nie tyle państwo, ile samorządy, no bo właśnie są te wprowadzane lokalnie zakazy sprzedaży alkoholu.

0: z tym mamy aktualnie do czynienia i może to prowadzić też do ciekawych przemian. Sojusz natomiast, o którym pisze Monika Białkowska w tekście o znakomitym tytule Kościół, Lewica, Trzeźwość, nawiązującym rzecz jasna do książki Adama Michnika sprzed ponad pół wieku Kościół, Lewica, Dialog, to jest przekonanie, że argumentacja takich postaci jak ksiądz Franciszek Blachnicki, który jest najszerzej znany jako twórca ruchu oazowego, ale tworzył też dwie potężne inicjatywy trzeźwościowe, najpierw Krucjatę Wstrzemięźliwości, a później Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, bardzo powiązaną z ruchem Światło Życie, ruchem oazowym, ale jednak samodzielną inicjatywę, która miała też takie głębokie uzasadnienie teologiczne, może nawet antropologiczne. Ona pokazywała, że człowiek, jeśli jest uzależniony, to właśnie traci to, co jest jego fundamentalną cechą, wolność. Uzależnienie to jest przede wszystkim utratą ludzkiej wolności i w tym sensie wyzwolenie się od przymusu picia było związane z wyzwoleniem człowieka indywidualnie, a Blachnicki potrafił to przekładać też na wyzwolenie społeczne, narodowe. On uprawiał taką swoistą formę, polską formę teologii wyzwolenia. A dzisiejsi antyalkoholowi influencerzy, zupełnie świeccy, okazuje się, że używając innej argumentacji prowadzą do podobnych efektów. Może więc ten fakt, że lewica zaczęła mówić językiem podobnym do nauczania społecznego Kościoła, może prowadzić do jakichś form współpracy. Jest to bardzo ciekawa teza.
1: Lewica i Kościół wychodzą z różnych założeń, ale spotykają się w pewnego rodzaju diagnozie, mianowicie, że problem alkoholowy to problem dobra wspólnego, a nie tylko wyłącznie prywatnych decyzji.
0: Tak, to nie jest tylko prywatny wybór jednostki, znaczy człowiek jest tu uwarunkowany i skuteczna polityka, powie tutaj myśl i chrześcijańska, i lewicowa, skuteczna polityka w tej dziedzinie powinna oddziaływać właśnie na te społeczne uwarunkowania, bo nie wystarczy przekonać jednostkę, bo ludzie piją z różnych powodów, ludzie piją nadmiernie z różnych powodów, uzależniają się też z bardzo różnych powodów i dopiero ponazywanie tych powodów, dostrzeżenie tego, co się kryje pod alkoholem. To jest też ważne sformułowanie. Mamy w tym numerze rozmowę Wybuczek z Bożeną Maciek-Haściło, która zastanawia się właśnie nad tym, co jest pod alkoholem, czyli jakie są motywacje prowadzące do picia, a w konsekwencji do uzależnień.
1: Drugi blok tekstów dotyczy bycia liderem i liderów. To bardzo ważna kwestia, bo z jednej strony mówimy o upadku autorytetów, z drugiej zaś poszukujemy właśnie liderów i to w bardzo różnych dziedzinach. Ta tendencja przenika także do Kościoła, gdzie zwłaszcza po Soborze Watykańskim II coraz większą rolę odgrywają świeccy. I tu już na samym początku pojawia się problem, pojawia się pewne pytanie, na ile sam termin lider dobrze opisuje odpowiedzialność czy władzę w Kościele.
0: Tak, sam termin został przejęty z języka takich protestanckich wspólnot charyzmatycznych. My odwołujemy się do tego określenia, żeby zrozumieć najpierw fenomen świeckich liderów w Kościele, który jest bardzo klerykalny. Kościół rzymskokatolicki jest bardzo klerykalny, ma wyeksponowaną pozycję hierarchii, do której ci świeccy liderzy bynajmniej nie należą, a jednocześnie potrafią oni zdobywać i posiadać realną władzę duchową, czasami psychiczną, nad członkami swoich wspólnot. Potrafią też, co gorsza, tej władzy nadużywać ze szkodą dla ludzi, którzy im zaufali. Więc my z jednej strony badamy fenomen, kim są świeccy liderzy, co to oznacza w Kościele, który wcale nie ma teologii świeckich liderów, jakie to niesie ze sobą pozytywne aspekty, jakie niesie niebezpieczeństwa i skupiamy się wreszcie na analizie fenomenu. Najbardziej nas interesuje ten moment, kiedy świecki lider przekracza swoje uprawnienia i ulega pewnej ideologii, którą my tu nazwaliśmy lideryzmem. Czyli interesują nas świeccy liderzy i pokusy lideryzmu. Jak to się dzieje, że ktoś, kto sprawuje taką duchową władzę w religijnej wspólnocie, może uzurpować sobie prawo do decydowania o życiu innych ludzi, do dyktowania innym, co mają robić, do narzucania im właściwie swojej woli.
1: Bardzo ładne określenie się pojawia w jednym z tekstów, że lider powinien troszczyć się w pierwszej kolejności o relacje międzyludzkie,

0: a nie o dzieło i nie o misję danej grupy i wspólnoty, bo wtedy ludzie zaczynają być traktowani instrumentalnie i to jest to miejsce przejścia bycia liderem do bycia liderystą.
1: Tak, w dyskusji liderów kilku wspólnot chrześcijańskich Irmina Ślimińska mówi bardzo ważne zdanie, że ona uważa, że dla chrześcijańskiego lidera żadna misja, żadna idea, żadna ambicja nie mogą być ważniejsze od godności konkretnego człowieka i że być chrześcijańskim liderem to chronić najsłabszych. To jest bardzo ważne, bo to jest właśnie zgodne z tym przesłaniem ewangelicznym, że władza, jak mówił Jezus, wszelka władza, także taka władza nieformalna, liderska, ma być służbą, tak? I w tym sensie to porównanie jest bardzo ważne. Drugą stroną tego medalu są sytuacje, które nazywamy lideryzmem. Mamy tekst Dawida Gospodarka, kiedy lider wpada w lideryzm. On bardzo precyzyjnie definiuje, na czym polega problem, bo nie sama liderskość, powiada Dawid Gospodarek, jest problemem, lecz kultura niekontrolowanej władzy. A liderem można być oczywiście bez lideryzmu, tyle że wymaga to przejrzystości, rozliczalności, podziału odpowiedzialności, wymaga to również niezależnych procedur zgłaszania nadużyć, ograniczenia kadencyjności, zgody na krytykę, realnej kontroli zewnętrznej. Jeśli ktoś posiada wizję, prowadzi innych, ma przez to władzę duchową i nie podlega żadnej kontroli, to bardzo łatwo popaść mu w lideryzm.
0: W aktualnym numerze jeszcze jeden tekst przykuwa w sposób szczególny uwagę. To esej Jakuba Wygnańskiego, który pisze o Iliadzie i Odysei. Stara się pokazać, że mamy do czynienia z dziełami, które koncentrują się na człowieku, który jest uwikłany najpierw w wojnę, a później próbuje z tego uwikłania wyjść.
1: Bardzo się cieszę i dziękuję, że zwrócił Pan uwagę na ten tekst. Jakub Wygnański, znakomity socjolog i czołowa postać polskiego środowiska organizacji pozarządowych, jest naszym felietonistą. Te jego felietony to właściwie takie eseje filozoficzno-społeczne. Tym razem w bardzo ciekawy sposób podjął tematykę reakcji na traumę bojową, którą przeżywają Ukraińcy skazani na nieustanną walkę z rosyjskim agresorem. Wygnański jest zaangażowany w pewne próby tworzenia w Polsce środowiska, zaplecza, miejsca dla ukraińskich weteranów, którzy mogliby się tutaj podleczyć. Ale jak to on znajduje bardzo głębokie uzasadnienie i porównania do sytuacji ludzi przeżywających aktualnie w czasie wojny Ukrainy o niezależność od Rosji z dawnymi opisami klasycznymi w Odysei. Ja nie śmiem właściwie takiego eseju streszczać w kilku zdaniach, bo to zawsze będzie uproszczenie, ale też zafascynowało mnie to, w jaki sposób Wygnański potrafił znaleźć sam w Odysei pewne wzorce przeżywania takiej sytuacji i znaleźć amerykańskiego autora, który to analizował jeszcze w swoich dziełach. On odwołuje się do prac Jonathana Shea, psychiatry klinicznego pracującego od dziesięcioleci z weteranami w USA. On bazował na doświadczeniach tych, którzy mieli za sobą wojnę w Wietnamie i potem, jak się okazuje, napisał dwie książki. Jedna z nich nosiła tytuł Achilles w Wietnamie, a druga Odyseusz w Ameryce. Wyobrażają sobie Państwo, że można tam zobaczyć bardzo ciekawe porównania bohaterów tych klasycznych epopej z sytuacją amerykańskich weteranów i dlatego Wygnański napisał ten felieton, esej, jak słusznie Pan zauważył, pod tytułem Homer, pierwszy klinicysta traumy bojowej.
0: O letnim numerze Więzi mówił Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny Kwartalnika. Za uwagę dziękuję, Jan Pniewski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
2: Słuchają Państwo Poranka Dwójki, jest 7:45. Teraz mam dla Państwa zadanie, wyzwanie, chociaż nie będzie ono z pewnością trudne. Słynna kompozycja, która kusiła wielu, by ją dokończyć. Słynna kompozycja, która do dziś pozostaje w swoim kształcie niepełnym, wielkim wyzwaniem i zarazem zawsze wielką radością wszystkich wykonawców. Proszę posłuchać, czy rozpoznają Państwo rękę tego podstawowego głównego kompozytora, to na pewno, ale kto to opracował?

To propozycja Witolda Maliszewskiego na ogłoszony w 1927 roku konkurs na ukończenie niedokończonej. Filharmonia Opolska dyrygował

0: Małgorzata przy kołowrotku Franciszka Schuberta, Lisa Davidson i James Baillieu. Jest prawie już godzina ósma.
1: Autopromocja.
2: Być może największą mocą superbohaterów nie jest ani latanie, ani nadludzka siła, lecz możliwość działania bez proszenia kogokolwiek o zgodę. Właśnie od takiej władzy zaczynają się najciekawsze i najbardziej niewygodne pytania. Czy superheros jest obrońcą prawa, czy kimś, kto stawia się ponad nim? Jaka motywacja stoi za jego działaniami? A może intencje nie mają znaczenia, liczą się tylko konsekwencje superbohaterskich wyczynów? Odpowiedzi poszukamy dziś o 14.30. Michał Nowak, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
3: Minęła ósma, słuchają Państwo programu drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. Zapraszamy Państwa do wysłuchania nabożeństwa z parafii ewangelicko-augsburskiej w Kętrzynie. Nabożeństwo rozpocznie Monika Wereszyńska, radna kościoła, a poprowadzi je i kazanie wygłosi ksiądz Piotr Mędroch, emerytowany proboszcz parafii w Mrągowie.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Siostry i bracia, zebraliśmy się tu dzisiaj, aby słuchać Słowa Bożego, w którym obecny jest też Pan i Bóg. Witam Was serdecznie i pozdrawiam hasłem biblijnym. Już nie jesteście obcymi i przechodniami, lecz współobywatelami świętych i dostojnikami Boga, aby Bóg przyznał się do naszej wspólnej służby i pobłogosławił ją obficie swoją łaską.

Módlmy się. Boże, Ojcze niebiański, dziękujemy Ci za wszelkie Twoje dary i błogosławieństwa dla naszego ciała i ducha.

Prosimy Cię, poświęć nasze serca swoim Duchem Świętym i umocnij go w nas, aby nam nie rządziła Twoja święta wola, a duch nasz i ciało bez nagany zachowane zostały na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Słowo Pisma Świętego przeznaczone na dzisiejszą siódmą niedzielę po Trójcy Świętej to słowo wyjęte z Dziejów Apostolskich z drugiego rozdziału od 41 do 47 wiersza. Ci, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości i mienie i rozdawali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Błogosławieni, którzy słuchają i strzegą Słowa Bożego. Alleluja.

Słowo Ewangelii Świętej znajdujemy zapisane w Ewangelii według świętego Jana w 6 rozdziale od 1 do 15 wiersza. Odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. A szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A była blisko Pascha, święto żydowskie. A Jezus, podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę. Sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Rzekł Jezus: każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym podobnie i z ryb tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami, pozostawionymi przez

tych, którzy jedli. Wtedy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił, rzekli: ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Jezus zaś, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. Tyle słów Pisma Świętego. Bądź pochwalon, Panie Jezu. A teraz w odpowiedzi na Boże Słowo złóżmy wspólnie wyznanie wiary naszej. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niechaj będą z wami wszystkimi. Amen. Słowo

Pisma Świętego, które Duch Boży kładzie na serca nasze w tę dzisiejszą siódmą niedzielę po Trójcy Świętej, to słowo wyjęte z listu apostoła Pawła do Filipian, gdzie od pierwszego rozdziału 27 wiersza do rozdziału 2 wiersza 4 tak czytamy. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało podarowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Boże i Panie nasz, do Ciebie przychodzimy dziękując za Twoją miłość, dziękując za prowadzenie, za łaskę. Bądź z nami, błogosław to słowo w sercach naszych, abyśmy je w codzienności naszej wypełniali. Amen. Umiłowany zborze, siostry i bracia, nasz dzisiejszy tekst biblijny pochodzi z listu apostoła Pawła do Filipian. Zbór Filipi został założony przez apostoła Pawła i był zborem, czyli lokalnym kościołem, z którym łączyły Pawła szczególnie serdeczne stosunki. Ten zbór przesłał Pawłowi wsparcie, które on chętnie przyjął. A teraz w swoim liście dziękuję za wsparcie, przesyła wiadomości o sobie, o swoim położeniu oraz odpowiednie pouczenia i napomnienia. Ten list jest napisany w bardzo serdecznym tonie. Kochani, list do Filipian jest autentycznym listem skierowanym do konkretnych ludzi, znajdujących się w ściśle sprecyzowanej sytuacji, napisanym w określonych okolicznościach i czasie. Apostoł Paweł nie myślał o przyszłych pokoleniach. Apostoł Paweł nie myślał o nas, którzy dzisiaj ten list czytamy. Jednak Duch Święty sprawił, że list ten napisany został tak, iż ludzie wszystkich czasów, wszystkich stuleci w nim znajdują prawdziwe Boże Słowo. I właśnie jako takie, jako prawdziwe Słowo Boga, chcemy ten list czytać i rozważać. Siostry i bracia, po skąpych wiadomościach, jakie apostoł Paweł przekazał o sobie, pisze w naszym dzisiejszym tekście o tym, co dotyczy Filipian.

I chociaż nie ma im nic do zarzucenia i ma o nich bardzo dobrą opinię, to jednak wypowiada pewne napomnienia, a przede wszystkim prosi, żeby ich życie było godne Ewangelii Chrystusowej. Paweł pisze: niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia. I to od Boga. I to leżało apostołowi najbardziej na sercu. Jak jego życie świadczyło o Chrystusie, a jego uwięzienie posłużyło ku rozkrzewianiu Ewangelii, jak czytamy, tak pragnie, żeby i oni byli żywymi świadkami, którym, jak pisze, dla Chrystusa zostało darowane to, że mogą nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Ewangelia jest dobrą nowiną o zbawieniu i ratunku, jakie jest w Jezusie Chrystusie. Od początku dziejów tę dobrą nowinę, tę dobrą wieść o ratunku słyszało wielu ludzi, ale nie wszyscy ją przyjęli. Przykładem może być żona Lota. Ona słyszała dobrą wieść, dobrą wiadomość o ratunku przygotowanym dla niej i dla jej bliskich. Jednak jej zachowanie nie było godne tej dobrej nowiny. Nie mogła oderwać się od płonącej Sodomy. Nie mogła pozostawić za sobą przeszłości. Nie stała w jednym duchu z Lotem, z córkami. Nie była jednomyślna z nimi, kiedy chodziło o wiarę Ewangelii, dobrej nowinie, czyli o zaufanie do dobrej nowiny przyniesionej przez aniołów. Jeżeli zwlekamy z uchwyceniem zbawienia zgotowanego nam przez Boga w Jezusie Chrystusie, nie postępujemy zgodnie z Ewangelią. Wzorem dla nas mogą być pasterze z pól betlejemskich, ci, którymi kiedyś wszyscy pogardzali. Gdy usłyszeli, że im narodził się Zbawiciel, uwierzyli tej radosnej nowinie, czyli Ewangelii. I jak czytamy, śpiesząc się przyszli i znaleźli niemowlątko leżące w żłobie. Godnie Ewangelii postąpili również Grecy, którzy usłyszawszy o Jezusie, szukali Go. A gdy spotkali Jego uczniów, mówią: chcemy Jezusa widzieć. A to znaczy poznać, słuchać, być z Nim. Kochani, nasze życie jest godne Ewangelii Chrystusowej, gdy stoimy w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. Wszystko, co jest zbudowane na własnym wysiłku, na naszym trudzie, dzieli ludzi. Natomiast dobra nowina o Jezusie Chrystusie jednoczy, bo to ona sprawia, że stoimy w jednym duchu ze wszystkimi, którzy uwierzyli prawdzie Ewangelii. Może ktoś zapytać, po czym poznać, że nasze życie jest godne Ewangelii? Otóż po tym, że mamy przeciwników, którzy występują przeciwko nam, kiedy zapieramy się samych siebie, ale nie zapieramy.

Opieramy się Chrystusa. Oni ujawniają się właśnie wtedy, gdy stoimy w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Właśnie ci, których życie jest godne Ewangelii Chrystusowej, spotykają się ze sprzeciwem. Może nas to przerażać, bo przecież nie widzimy powodu do sprzeciwu. Dla nas jest rzeczą zrozumiałą, że ktoś staje się naszym przeciwnikiem, kiedy czynimy źle, kiedy go obrażamy, kiedy czynimy komuś krzywdę. Ale dlaczego jest przeciwny, gdy postępujemy dobrze? Wydaje nam się to czymś co najmniej dziwnym, zaskakującym. Apostoł jednak doświadczył, że chrześcijanin musi się liczyć ze sprzeciwem, z opozycją wtedy, kiedy będzie występował w życiu zgodnie z Ewangelią. Chrześcijanin musi pytać, co czynię złego, co uczyniłem niewłaściwego, kiedy wszyscy mnie chwalą, kiedy nie ma przeciwników, kiedy spotykam się tylko z uznaniem i z poklaskiem otoczenia. Pan Jezus powiedział, biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. Tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Kochani, kiedy Jezus cierpiał, kiedy umierał na krzyżu, kto wtedy był przekonany, że On ma rację? Niewielu. Garstka przy Nim została. Odrzucenie przez świat jest znakiem, że Jezus Chrystus stał się Zbawicielem i Panem. Dlatego, kto od świata się odwraca. Dla przeciwników jest to zapowiedzią zguby, a dla nas zbawienia. I to od Boga. Apostoł Piotr pisał w tym samym duchu. W swoim pierwszym liście powiada, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest to łaska u Boga. Chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego. Wszakże, jeśli kto cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem uwielbia Boga. Siostry i bracia, dla chrześcijanina istnieje dwojakie cierpienie. Albo musi, tak jak Piotr, gorzko zapłakać, gdy zaprze się Jezusa Chrystusa, albo cierpi dla Niego, bo w Niego wierzy. Prawdziwy chrześcijanin nie może być przez wszystkich lubiany. Pamiętajmy, że kłaniamy się jednym, a innym wypinamy. Innej możliwości nie ma. Najbardziej dotkliwie odczuwają to ci, którzy stoją w służbie słowa. Często spotykają się ze sprzeciwem, a nawet z wrogością. Inaczej nie może być. Jeżeli mówią to, co się podoba ludziom, mają mnóstwo przyjaciół. Jeżeli zaś mówią to, co powinien głosić sługa Jezusa Chrystusa, mają wielu przeciwników. Ale to nie może przerażać, bo jak powiada apostoł Paweł, wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Filipianie nie tylko wierzyli w Jezusa Chrystusa. Oni również dla Niego cierpieli i staczali ten sam bój, który podjął apostoł. Tymi, którzy zwiastują

Ewangelię. Są nie tylko zwiastuni Słowa Bożego. Jesteśmy wszyscy, bo mamy ją zwiastować swoim życiem, zachowaniem. I kiedy świadomi, że dzieje się krzywda i ktoś czyni zło, sprzeciwiamy się temu, znajdą się przeciwnicy. Siostry, bracia, jeżeli zbór chce się oprzeć przeciwnikom na zewnątrz, to wszyscy muszą być, jak pisze to apostoł Paweł, jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I tu napomnienie apostoła staje się błagalną prośbą. Paweł powołuje się na pociechę miłości, na wspólnotę ducha i apeluje o współczucie i zmiłowanie, aby nie czynili nic z kutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę. Tajemnica życia godnego Ewangelii Chrystusowej objawia się w szacunku dla drugiego człowieka. A szacunek ten jest możliwy, kiedy w bliźnim dostrzegamy obraz i podobieństwo Boże. Szacunek dla człowieka powstrzymuje od traktowania go jako przedmiotu. Gdy go tak traktujemy, wtedy go poniżamy. Apostoł Paweł zaś mówi: w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. I wtedy życie nasze jest godne Ewangelii Chrystusowej. Wsłuchujmy się w Ewangelię i prośmy Boga, aby przez swego Ducha Świętego prowadził nas właściwymi drogami, aby przydał nam miłości do Niego, do Jego prawdy i do bliźnich. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli waszych w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym.

Módlmy się. Boże nasz i Panie, stajemy przed Tobą, aby wielbić Twoje święte imię. Przychodzimy do Ciebie, aby Ci dziękować i aby Cię prosić. Dziękujemy za wszelkie dobro, którym nas ubogacałeś i ubogacasz. Dziękujemy i za ten dzisiejszy dzień, za tę niedzielę i za Twoje słowo. Bo w nim okazuje się troska Twoja o nas i nasze zbawienie. Umacniaj w nas ducha swego, aby nas oświecał, poświęcał i w prawdzie Twojej utrzymywał. Bądź i pozostań z nami. Bądź z nami w tym nowym tygodniu, który w Twoim imieniu rozpoczynamy. Bądź z nami wszędzie i zawsze. I dopomóż, abyśmy nie byli słuchaczami zapominającymi, ale wykonawcami Twojego słowa. Bądź z nami wszędzie. Przydaj odwagi, kiedy trzeba będzie sprzeciwić się złu. Wzmocnij miłość, abyśmy bliźnich przyjmowali i byli dla nich dobrzy. Pomóż nam, Panie, w tej dobroci. Pomóż nam we wszystkim, bo bez Ciebie niczego uczynić nie możemy. Twojej opiece polecamy każdy dzień tego nowego tygodnia. Twojej opiece polecamy wszystkich, którzy są doświadczeni chorobą. Wzmacniaj, ulecz, niech będzie Twoja wola. A teraz wysłuchaj nas, kiedy jeszcze razem jako dzieci Twoje wołamy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja.

Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i da ci swój święty pokój. Amen.

0: Wysłuchali Państwo nabożeństwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z parafii w Kętrzynie. Nabożeństwo rozpoczęła Monika Wereszyńska, radna kościoła, a poprowadził jej kazanie wygłosił ksiądz Piotr Mędroch, emerytowany proboszcz parafii w Mrągowie. Na organach grała Sylwia Hraniuk.
1: To posłuchajmy teraz muzyki, jaką Jan Sebastian Bach napisał na siódmą niedzielę po Trójcy Świętej. To kantata 170, część pierwsza.

Andreas Scholl i Ensemble 1700, kantata 170, obłogi spokoju, o duszy radości, w grzechach piekielnych wszak ciebie nie ma, lecz jesteś w świętej jedności nieba, tylko tyś podporą dla ludzkiej słabości. No i pomyśleć, że Bach także miał pewne kłopoty ze swoimi i wiernymi, i radą miasta, i konsystorzem. Kto by pomyślał, że nawet Bach miał nie do końca, był nie do końca doceniony przez swoich wiernych. Bach niemniej koi duszę. Posłuchajmy teraz jeszcze dwóch części z jego sonaty na flet i klawesyn obligato, Le Caravanserai i Bertrand Kier.

0: Largo Dolce, a potem Allegro to druga i trzecia część z sonaty na flet poprzeczny i klawesyn Jana Sebastiana Bacha, numer 1032 w katalogu dzieł kompozytora. To fragment z płyty zespołu Le Caravanserai. Proszę Państwa, już za moment godzina 9:00. Dzisiaj w poranku dwójki przed nami jeszcze wiadomości kulturalne o 9:30 Kunstkamera, audycja Aleksandry Łapkiewicz. A w tej audycji pochylimy się nad nowym nabytkiem Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Słowem, namalujemy pewien portret, który pojawił się w zbiorach pszczyńskiej kolekcji. No i oczywiście nie sposób nie przypomnieć o gościu dzisiejszej audycji Cafe Muza, o gościu Rocha Sicińskiego. Będzie nim Włodzimierz Nachorny, pianista, saksofonista, kompozytor, aranżer. To postać tak, o tak bogatym życiorysie artystycznym, o tak bogatej biografii, że pewnie jak zwykle zabraknie tych 60 minut, by o wszystkim porozmawiać. Warto może też przypomnieć, że to jeden z tych pianistów, który zdobył nagrodę na organizowanym przez Friedricha Gulde, legendarnego austriackiego pianistę, Festiwalu Młodych Muzyków Jazzowych. To był Wiedeń, rok 66. Polskie Radio, program drugi. Minęła godzina 9:00. Lipca to ostatnia godzina dzisiejszego niedzielnego poranka. 19 lipca, słońce wzeszło o 4:38, zajdzie o 20:46. Ten dzień potrwa 16 godzin i 8 minut. Imieniny obchodzą Wincenty, Radomiła, Makryn, Marcin, Teodor, Ambroży, Arseniusz, Rufina, Włodzisław, Aurea i Lutobór. No i proszę Państwa, czas na wiadomości kulturalne.
1: Katarzyna Sowińska, zapraszam. W Zakopanem rozpoczyna się 49. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Karola Szymanowskiego. W programie znalazły się koncerty kameralne, recitale i dzieła symfoniczne. Tym razem motywem przewodnim są inspiracje Orientem, obecne w twórczości kompozytora. Na otwarcie zabrzmi monumentalna trzecia symfonia Pieśń o nocy. W drugim okresie twórczości Szymanowski czerpał inspiracje z kultury i sztuki Persji, tworząc wyjątkowe dzieła, przypomina dyrektor artystyczny festiwalu Piotr Sałajczyk.
2: I Orient, bo trzecia symfonia jest orientalna, bo właśnie jest takim sztandarowym przykładem u Szymanowskiego tego zachwytu Orientem. Ten Orient wynikający z trzeciej symfonii przerodził nam się w ideę generalną i później zacząłem poszukiwać odniesień w różnych epokach, jak ten Orient w muzyce istniał, skąd się brał. To w ogóle ta opowieść o tym będzie trwać podczas każdego z tych 7 koncertów.
1: Koncert inauguracyjny z udziałem ponad 140 artystów rozpoczął

0: Rozpocznie się o 19 w Nosalowym dworze, a w programie festiwalu znalazły się również prawykonania dzieł Zbigniewa Bargielskiego, Przemysława Szelera. Koncerty zapowiadać będzie z kolei nasz radiowy kolega Marcin Majchrowski. Festiwal muzyki Karola Szymanowskiego pod Tatrami potrwa do 3 sierpnia. W pawilonach międzynarodowych targów poznańskich można oglądać jedną z największych w ostatnich latach retrospektyw twórczości Zdzisława Beksińskiego. Na wystawie zaprezentowano ponad 100 obrazów, rysunków i fotografii. Większość pochodzi z Sanoka, ale są też dzieła z prywatnych kolekcji, wcześniej nie pokazywane publiczności, mówi kustosz Muzeum Historycznego w Sanoku Dorota Szomko-Osenkowska.
1: Tutaj jest bardzo mocny akcent na te początki poszukiwania artysty, które są przecież niezwykle ważne i doniosłe w jego twórczości. Do dzisiaj Beksiński uchodzi za jednego z najwybitniejszych, awangardowych twórców fotografii lat 50., torujących nowe drogi poszukiwań, wyprzedzających pewne rozwiązania, które w fotografii przyszły znacznie później. Więc jest tutaj to zderzenie właśnie tych początków z tą dojrzałą twórczością malarską.
0: Pracę Beksińskiego można oglądać w Poznaniu do połowy października. Nowe wystawy także w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Jedna z nich poświęcona jest wojownikom oraz ich bogato zdobionym zbrojom, których symbolem jest motyw ważki. Druga wystawa, Wojowniczki, japońskie herstorie, przypomina z kolei o roli kobiet w kulturze, historii i literaturze tego kraju. Pokazuje bohaterki pełne siły, odwagi i determinacji, podkreśla dyrektorka muzeum Katarzyna Nowak.
2: Piękne kobiety będą się pojawiać jako uzupełnienie tej wystawy właśnie o samurajach i będą stanowiły taką trochę nieodkrytą historię Japonii, właśnie tą herstorię. To będziemy starali się opowiedzieć, pokazać naszej publiczności.
0: Obie te japońskie wystawy czynne do 11 listopada. W warszawskim Kinie Kultura dobiega końca replika 45. koszalińskiego festiwalu debiutów filmowych Młodzi i Film. Widzowie mogą oglądać nagrodzone produkcje i spotkać się z twórcami. O 17.00 pokazany zostanie film La Petite Mort w reżyserii Martyny Byczkowskiej i Kai Zalewskiej, który w Koszalinie otrzymał nagrodę dziennikarza, a także wyróżnienie za szczególny wkład twórczy debiutanta. Jak mówi Kaja Zalewska, to osobisty eksperyment łączący film, teatr i dokument.
3: Wychodząc od punktu historii Ofelii i troszeczkę nakreślenia tej bohaterki w inny sposób przez nas, myślałyśmy o tym, żeby zamknąć pewien etap naszego życia, czyli dorastanie, dojrzewanie, wchodzenie właśnie w taki wiek 20 paru lat. No i po prostu rzuciłyśmy sobie kilka tematów, które są dla nas ważne. Nazwałyśmy to takimi pierwszymi razami, małymi śmierciami. Opisałyśmy pewne historie, czasem nadwyrężając je, tworząc trochę inne linie.
0: Po pokazie filmu zaplanowano spotkanie z jego autorkami wcześniej. O 16.00 w warszawskim Kinie Kultura będzie można zobaczyć także nagrodzony w Koszalinie film Zero w reżyserii Jana Bujnowskiego. To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwojka.polskieradio.pl, a także w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
4: Pogoda.
5: W dzień niezachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju, przelotne opady deszczu, a nawet burze z gradem. Wysokość opadów do 35 mm. Temperatura maksymalna od 20 stopni na Pomorzu i na zachodzie kraju do 25 stopni w centrum i 28 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty z zachodu, a na południowym wschodzie także zmienny. W czasie burz porywy wiatru mogą sięgać 85, a w centrum nawet 100 km na godzinę.
6: Reklama.
7: Otwórz się na folklor, otwórz się na TKB.
4: Już od 25 lipca do 2 sierpnia w Bielsku Białej, Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Podhalańskim, Oświęcimiu oraz Ujsołach, Jabłonkowie i Stebnej spotkajmy się podczas roztańczonego, tętniącego życiem, muzyką i śpiewem 63. Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Zapraszamy. Patronat Polskiego Radia i Radiowego Centrum Kultury Ludowej.

0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Reklama.
4: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, to jest poranek dwójki, jest 8 minut po dziewiątej. Za mniej więcej 50 minut w naszym studiu w Café Muza pojawi się pan Włodzimierz Nachorny. Ja już przedstawiałem Państwu jedną z jego wcześniejszych płyt, tą inspirowaną muzyką Karola Szymanowskiego, ale to nie jedyny z klasycznych, poważnych kompozytorów, z całym szacunkiem dla powagi pana Włodzimierza Nachornego. Nie jedyny Szymanowski, pojawił się także Karłowicz, pojawił się i Chopin.

Włodzimierz Nachorny i jego trio z wokalizą Doroty Miśkiewicz. No i tak, jak dla Włodzimierza Nachornego inspiracją był Chopin i jego dwa preludia, Adur i Cemol, tak dla Mozarta inspiracją bywał niejaki Józef Myśliweczek.

To Józef Myśliweczek i jego uwertura A-dur. Zbliżamy się pomału do zamku w Pszczynie. Posłuchajmy muzyki kompozytora, który z tym zamkiem był związany. Oto dwie części z koncerto polskiego G-dur Georga Filipa Telemana.

Muzyka Andy Kwakeln i Reinhard Gebel w koncercie polskim G-dur Telemana Largo i Allegro. A to widomy znak, że zbliżamy się do Pszczyny.

0: Kunstkamera. Wszystko zaczęło się od maila z Wielkiej Brytanii. Muzeum Zamkowe w Pszczynie w 2025 roku wzbogaciło się o nowy obiekt. Portret księżnej Daisy. Rysunek ołówkiem i węglem, który Ellis Roberts, słynny portrecista arystokracji, wykonał w 1902 roku. Rysunek związany jest z wielkoformatowym portretem księżnej von Pless i jej syna z pszczyńskiej kolekcji. Zapraszam na opowieść o wyjątkowym odkryciu, niezwykłym darze i malarzu, który zatrzymał czas. Goście to Malina Czosnowska i Marcin Nyga, kuratorzy wystawy Nabytki, ekspozycje, narracje w Muzeum Zamkowym w Pszczynie oraz Zuzanna Żubka-Chmielewska, historyczka mody.
1: Ellis Roberts jest bardzo znanym angielskim portrecistą z przełomu XIX i XX wieku, który portretował arystokratki,

0: arystokratów. I taką jego cechą charakterystyczną było to, że portretował ich w takiej scenerii w typie malarstwa XVIII-wiecznego, a więc ukazującego ich jakby w innej epoce, w innym czasie, kiedy jeszcze ta arystokracja miała duże znaczenie, a nie chyliła się ku upadkowi. No i był artystą rozchwytywanym.
1: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Nieznany rysunkowy portret księżnej Daisy w 2025 roku został podarowany Muzeum Zamkowemu w Pszczynie. Piękna historia obiektu i jego łączność z obrazem znajdującym się w pszczyńskiej kolekcji sprawiają, że na jubileuszowej wystawie nabytki, ekspozycje, narracje, gromadzenie zbiorów przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie w latach 1945-2026 zajmuje szczególne miejsce.
0: Jednym z najciekawszych i najcenniejszych obiektów na wystawie czasowej jest portret księżnej Daisy von Pless.
1: Marcin Nyga, kurator wystawy.
0: Jest to rysunek wykonany przez Elisa Robertsa w 1902 roku i wiąże się z nim bardzo interesująca historia. I w ogóle historia, w jaki sposób do nas dotarł, jest godna opowiedzenia. Wszystko zaczęło się 2 lata temu, kiedy dostałem jako przewodniczący komisji zakupów maila od pani z Anglii, która napisała, że jest w posiadaniu portretu księżnej Daisy i chciałaby go nam przekazać. No więc informacja, która jak piorun z jasnego nieba uderzyła. Zaczęliśmy korespondować, też zacząłem zgłębiać tą informację i sprawdzać, bo często jest tak, że dostajemy jakieś sensacyjne oferty, a potem okazuje się, że to tak do końca nie jest. Natomiast tutaj wszystko się sprawdziło. Mianowicie historia zaczyna się od tego, że w latach 70. ojciec tej pani pracował w sklepie obok takiego sklepu, jak to się mówi, z rupieciami. Ona tak to określiła, z rupieciami. I tam wypatrzył taki rysunkowy portret pięknej kobiety, który mu się spodobał. No i postanowił go nabyć. Nie wiedział, kogo przedstawia. Kupił go i przez wiele dziesięcioleci ten portret wisiał na klatce schodowej w domu rodzinnym pani Kate. Po śmierci ojca ona ten portret przejęła, no ale zaczęła się nim interesować, a jako, że to już czas internetu, więc wpisała w internet imię, nazwisko artysty, który swoją sygnaturę pozostawił na lewej piersi Daisy, Elis Roberts, 1902 rok, no i bardzo szybko stwierdziła, że po pierwsze odkryła, bo Elis Roberts jest bardzo znanym angielskim portrecistą z przełomu XIX i XX wieku. Natomiast, co ważniejsze, udało jej się odkryć, że ta kobieta to nie jest jakaś anonimowa dama, tylko właśnie księżna Daisy von Pless, a udało jej się to stwierdzić po tym, że obraz przedstawiający Daisy autorstwa Elisa Robertsa z tego samego roku znajduje się w naszych zbiorach. Na ten temat więcej opowie koleżanka. Natomiast to jeszcze sprawiło, że to znalezisko dla nas było jeszcze ważniejsze, bo okazuje się, że Daisy, zlecając wykonanie portretu olejnego, również przy okazji tego powstał ten oto rysunek, który być może, tutaj już wchodzimy w taki obszar spekulacji, mógł służyć artyście jako pomoc, bo wiadomo, że obraz olejny dosyć długo powstawał i model nie przebywał cały czas w pracowni, tylko artysta miał tam kilka dni na wykonanie jakichś szkiców, rysunków, a potem już pracował bez tego, więc może to była taka pomoc dla artysty, może powstał jako równoległy, pełnoprawny rysunek. Trudno powiedzieć, niemniej jest to fantastyczne znalezisko, bo tych portretów księżnej Daisy nie ma aż tak wiele w ogóle i o tym, że taki rysunek istnieje, nikt nie wiedział. Tych badaczy historii księżnej jest wielu, ale ten rysunek pozostawał w mroku, w cieniu przez 123 lata i dopiero wypłynął w ubiegłym roku. No a teraz może go podziwiać każdy z turystów, który przyjedzie do Pszczyny, spojrzeć na niego, a później udać się do zamku i porównać go z tym dużym portretem olejnym.
2: Znajdujemy się teraz na wystawie stałej o nazwie Galeria Portretów w kręgu wolnych hrabiów, panów i książąt pszczyńskich.
1: Malina Czosnowska, kuratorka wystawy, nabytki eksponatów.

0: ekspozycję, narrację.
1: Siedzimy naprzeciwko portretu namalowanego przez Elisa Robertsa, przedstawiającego księżną Daisy w wieku 29 lat, która pozuje ze swoim najstarszym synem, czyli Hansem Heinrichem XVII.
0: Ten obraz jest związany z rysunkiem, albo też rysunek jest związany z obrazem.
1: Tak, ciekawa historia. O rysunku wspominał już pan Marcin. Rysunek jest dokładnym odwzorowaniem popiersia księżnej Daisy z portretu całopostaciowego. 1902 rok, czyli okres powstania tego obrazu, jest to okres, wydaje mi się, że dość szczęśliwy w jej życiu, ponieważ pojawia się drugie dziecko, pierwszy syn pary książęcej. Dwa lata po ślubie Daisy z Hansem Heinrichem XV na świat przychodzi córeczka w 1893 roku. Niestety przeżywa zaledwie 2 tygodnie i umiera. Także myślę, że narodziny syna, zdrowego syna, muszą wprowadzić w życie zarówno Daisy, jak i Hansa sporo radości. Także myślę, że tutaj przedstawiona jest przede wszystkim matka, spełniona i zadowolona matka.
0: Możemy opowiedzieć trochę o samym portreciście. On był bardzo popularny pod koniec XIX wieku i na początku XX w kręgach arystokracji angielskiej.
2: Ellis William Roberts był rozchwytywanym, bardzo znanym portrecistą angielskiej arystokracji.
0: Zuzanna Żubka-Chmielewska, historyczka mody.
2: Przede wszystkim portretowały się u niego kobiety, choć oczywiście zdarzało mu się i malować mężczyzn. Te portrety, które Roberts malował, były utrzymane na ogół w bardzo określonej konwencji, nawiązującej do malarstwa tak naprawdę angielskiego XVIII-wiecznego, czyli do wzorców Joshua Reynoldsa, czy Thomasa Gainsborough, czy George'a Romneya. To jest taki dość specyficzny portret, właśnie typowy dla Anglików, gdzie widzimy postacie w lekko stylizowanych ubiorach, przedstawione na tle krajobrazu. Krajobraz już ma taki charakter lekko preromantyczny, czyli trochę skłębionych chmur na niebie, trochę niespokojne drzewa. Wchodzimy w taki nastrój lekkiej tajemnicy i postacie są ubrane w stroje lekko antykizujące. Czyli wszystko można powiedzieć w takim nastroju modnym końca XVIII wieku, czyli natura plus antyk. Takie portrety robili angielscy portreciści w XVIII wieku i do tych portretów nawiązuje właśnie Roberts ponad 100 lat później.
0: A co oznacza to nawiązanie?
2: Nawiązanie jest wprowadzeniem takiej konwencji typowo arystokratycznej. Już wtedy, kiedy on malował te obrazy, przecież to jest moment wielkich rewolucji w sztuce, te portrety Robertsa były uważane za takie bardzo zachowawcze. Zwłaszcza, że lata mijały, a on był cały czas taki sam. Natomiast dla arystokracji to było bardzo dobre. To znaczy arystokracja angielska nie słynie z tendencji do zmienności, podążania za trendami. Raczej jest konwencjonalna i taka właśnie spokojna, wyważona. I te portrety Robertsa bardzo odpowiadały, można powiedzieć, takiemu arystokratycznemu myśleniu. Jednocześnie to były też portrety, które idealizowały postacie kobiece. Te kobiety były wyjątkowo piękne, zgrabne, z wielkimi oczami, z malowniczą fryzurą, więc to też powodowało, że cieszył się popularnością, bo każda kobieta chciała wyglądać trochę romantycznie, trochę klasycznie, trochę pięknie.
0: No właśnie, bo on nawet ustanowił taki typ angielskiej arystokratki.
2: Mówiono o Robercie, że on właśnie maluje arystokratki czystej krwi, że to jest taki no właśnie wyidealizowany wizerunek, do którego no nikt inny nie powinien aspirować. Nie mieli takich oczywiście pomysłów ci, którymi sam Roberts się inspirował. Oni po prostu malowali świat, który był wokół nich i wokół, i jakby oni byli wewnątrz tej konwencji, która w ogóle wszędzie obowiązywała. A Roberts był takim, można powiedzieć, takim antykwarycznym malarzem, takim właśnie zamykającym, chciałoby się powiedzieć w konserwie, ale to brzmi wręcz brzydko, pod takim szklanym kloszem, zamierający już, zanikający w pewien sposób świat arystokracji XIX wieku.
0: No Daisy słynęła z urody i na tym jego portrecie no rzeczywiście jest wyjątkowo piękna. Ta granica pomiędzy idealizacją a oddaniem natury w jej przypadku może być tak nie do końca określona.
2: Daisy była przepiękną kobietą, ikoną mody, stylu, kobietą niezwykłą. Zachwycano się nią wielokrotnie, mamy na to dowody w różnych tekstach epoki i z pewnością była wymarzoną modelką dla Roberta.

0: Berca, jak pewnie dla każdego innego portrecisty. I z tego, co nam się zdaje, Daisy poszła do pracowni Robertsa pozować do portretu, bo było to właśnie modne. Ona była w tamtym czasie w Londynie i jakby siłą rzeczy kochała sztukę, lubiła patrzeć też na siebie, nie ukrywajmy tego, więc jakby ten portret zamówiła. I ten portret jej nie jest jakby wyjątkowy. Jest jak najbardziej w tej konwencji, którą Roberts, można powiedzieć, uprawiał, ale ona doskonale się w to wpisuje. Jako niezwykle piękna kobieta i niezwykle zgrabna, wygląda na portrecie doskonale. Roberts przedstawił Daisy w sukni lekko stylizowanej. I ta stylizacja, można powiedzieć, jest wielowarstwowa, bo suknia z jednej strony spełnia wszystkie jakby wymogi mody przełomu wieku XIX i początku XX. To jest suknia o bardzo dopasowanej linii, o smukłej talii, podkreślonej u kobiety i takim troszkę wydobytym, podkreślonym dość dobrze biuście. Ale suknia jest namalowana tak, jakby była stworzona z cieniuteńkiej tkaniny, z białego muślinu, lekkiego, zwiewnego, który nawiązuje właśnie do ubiorów malowanych jeszcze w XVIII wieku. Czyli ta wystylizowana suknia Daisy jest połączeniem balowej i dworskiej mody końca XIX wieku i jednocześnie mody końca XVIII z portretów Reynoldsa czy chociażby Gainsborough. I tworzy to taką niezwykłą, właśnie delikatną, zwiewną całość. Fryzura Daisy z jednej strony odpowiada znowu fryzurze secesyjnej końca XIX wieku, kok na czubku głowy, falujące, luźno ułożone włosy, ale te włosy zdają się być trochę rozwiane wiatrem, trochę niespokojne, tak jak właśnie w portretach chociażby Gainsborough. Ja z kolei, patrząc na ten portret, też mam skojarzenia z portretem słynnej piękności XVIII-wiecznej Lady Hamilton z portretu Romneya, gdzie właśnie mamy piękne, wielkie oczy, rozwiane włosy. To jest pewna taka estetyka, którą myślę, że Anglicy mają bardzo mocno wryte w podświadomość. Skoro my, Polacy, gdzieś odbieramy ten portret jako bardzo angielski, no to Anglikom on musi się wydawać bardzo brytyjski. Pamiętajmy, że Daisy była Angielką i tą angielskość bardzo podkreślała i zawsze czuła się nieswojo w Pszczynie. Tęskniła za Anglią i widać to w tym, co mówiła, jak ubierała też swoje dzieci, nawiązując do angielskiej mody. Zresztą na portrecie Robertsa nie widzimy tylko Daisy, ale widzimy też jej syna, Heinza Heinricha, który ma jeszcze bardziej stylizowany ubiór. On jest ubrany w strój ewidentnie XVIII-wieczny. To jest taka sukienka, koszulka, nazywano je w Anglii w XVIII wieku frocks i przewiązana jest w pasie taką szarfą o niebieskim kolorze i ten ubiór może dzisiaj kojarzyć się z ubiorem dziewczęcym, ale to jest ubiór, który nosiły i dziewczynki, i chłopcy pod koniec XVIII wieku. Jest to związane z takim wprowadzeniem w XVIII wieku mody na wygodne ubrania dla dzieci. Z postulatami Rousseau jest to związane w ogóle z takim innym myśleniem o dzieciństwie w XVIII wieku i wtedy te bardzo właśnie wygodne ubiory, ale jednocześnie lekko antycznie stylizowane, czyli właśnie takie białe koszulki, długie, z szarfą w pasie, były niesamowicie dla dzieci modne. Już pod koniec XIX wieku i na początku XX dzieci tak nie ubierano w domach, ale na portrecie Daisy jej syn jest tak ubrany, czyli to jest bardzo ewidentne nawiązanie do właśnie tej XVIII-wiecznej stylistyki. Sam Roberts, który jest dość ciekawym portrecistą, też można powiedzieć nie jest wyjątkowy, bo ta konwencja w Anglii, w świecie arystokratycznego portretu, czy to malarskiego, czy fotograficznego, obowiązywała, no może nie powszechnie, ale gdzieś się powtarzała i pojawiała.
1: Zuzanna Żubka-Chmielewska oraz Malina Czosnowska i Marcin Nyga opowiadali o portretach księżnej Daisy z kolekcji Muzeum Zamkowego w Pszczynie. Do usłyszenia, Aleksandra Łapkiewicz.
2: No, przyznają Państwo, że ten portret namalowany słowem, portret portretu, to przemawiało do wyobraźni. Jest za 13 minut godzina 10. W Pszczynie, o czym warto pamiętać, jest klawesyn, na którym prawdopodobnie grał Ludwig van Beethoven, gdy przebywał na nieodległej Opolszczyźnie, na zamku w Głogówku.

A ja mam dla Państwa zapowiedź nowej płyty z sonatami, późnymi sonatami Beethovena w wykonaniu Mitsuko Uchida. No to posłuchajmy, jak zaczyna 30. sonatę E-dur op. 109.

Vivace, Manon troppo, adagio espressivo, tempo primo. To część pierwsza 30. sonaty Edur Ludwika van Beethovena, sonaty opus 109. Mitsuko Uchida anonsuje w sierpniu opublikowanie płyty z ostatnimi sonatami, z tą wielką triadą sonat, a więc właśnie Edur, Asdur opus 110, no i oczywiście 32. sonata C-moll opus 111. To jest rejestracja jej recitalu z Suntory Hall. No i myślę, że także kolejna

płyta, kolejne nagranie dla fanów muzyki fortepianowej. Rzecz nie do przeoczenia. Będziemy tej płyty i jej pojawienie się na pewno wypatrywać i w dwójce przypilnujemy, by te sonaty znalazły się na naszej antenie, by mogli się Państwo z tym nagraniem zapoznać. No tym bardziej, że te zwiastuny, które już są dostępne, obiecują naprawdę wiele, wiele, wiele i bardzo wiele. A teraz coś jeszcze z nieco innej beczki, bo kolejna płytowa zapowiedź to płyta z muzyką Sir Anthony'ego Hopkinsa. Często nie pamiętamy, że ten wybitny, wielki aktor to także kompozytor. No i teraz właśnie laureat Oscara podpisuje kontrakt ze znaną wytwórnią płytową, nie będę jej wymieniać. 21 sierpnia ma się pojawić album zatytułowany Life is a Dream. To będzie pierwsza monograficzna płyta poświęcona w całości jego twórczości kompozytorskiej, twórczości, przypominam, Sir Anthony'ego Hopkinsa. No a do tego wykonawczego przedsięwzięcia zaangażowano naprawdę pierwszorzędne siły artystyczne. Sergio Tempo przy fortepianie, wiolonczelista Gregorio Nieto, The Bach Choir, The Winchester Cathedral Choir. No a do tego jeszcze znakomita orkiestra. Będzie ten projekt prowadzić Gustavo Dudamel z Orkiestrą Filharmonia. Myślę, że to jest też takie nagranie i taka propozycja programowa, której będziemy się bardzo uważnie przyglądać. Ja na pewno będę czekać na tę płytę w całości, a ponieważ ukazała się już zapowiedź, ukazał się już pierwszy fragment 1947, suita na fortepian, solo i orkiestra, część druga, Break and Road. Posłuchajmy tego fragmentu.

0: I tak oto, proszę Państwa, zapowiada się płyta, premiera 21 sierpnia Life is a Dream z muzyką Sir Anthony'ego Hopkinsa. To była druga część suity na fortepian i orkiestrę 1947 Bracken Road. Sergio Tempo przy fortepianie, orkiestra Filharmonia, całość prowadzi Gustavo Dudamel. No i tym oto sposobem dzisiejszy niedzielny poranek dobiega końca. Zofia Kruszewska pozostaje za konsoletą, a już za moment przywitamy się z gościem Rocha Sicińskiego w audycji Cafe Muza.
1: Autopromocja.
2: Kastaniety, gitara, flamenco, zarzuele. Do tego wyraziste rytmy i melodie pełne uczuć. Brzmi jak muzyka hiszpańska, ale kompozytorzy z Półwyspu Iberyjskiego nie zawsze byli tak pewni swojej muzycznej tożsamości. Szczególnie gdy w hiszpańskim stylu zaczęli komponować ich francuscy koledzy. Jak sobie z tym poradzili? Przekonamy się dziś podczas letniego festiwalu muzycznego. O 20:00 czeka nas kolejna transmisja z festiwalu BBC Proms. Narodową Orkiestrę Hiszpanii poprowadzi Dawid Afkam, na gitarze zagra Rafael Aguirre. Do usłyszenia, Michał Dębski.
1: Autopromocja.
3: Tu program Drugi Polskiego Radia, jest punktualnie 10:00.
1: Cafe Muza.
3: Zwykle w tym miejscu, czyli na starcie audycji, słyszą Państwo listę płac i powitanie gościa, ale są wakacje, a to jest czas, kiedy reguły można nieco naginać. Zatem dzisiejsze wydanie audycji Cafe Muza zaczynamy od muzyki. Brzmienia wakacyjne, choć nie pozbawione pazura.

0: Głośnik Gdańskiej Polskiego Radia, prowadzony przez Jana Tomaszewskiego, rzecz zarejestrowana na jakieś 60 lat temu na saksofonie altowym Włodzimierz Nachorny, który pewnie tego nagrania nie słyszał właśnie od 60 lat. Dzień dobry, panie Włodzimierzu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Oczywiście nie słyszałem, nie rozpoznałem nawet, bo to dziwne dźwięki. Znaczy siebie jakoś udało mi się na saksofonie rozpoznać. Ale kiedy i co to było nagrywane, to nie miałem zielonego pojęcia.
0: Chyba z tym zespołem po raz pierwszy pojawił się pan na Jazz Jamboree w 1962 roku, ale słuchając tego nagrania pomyślałem, że skoro panują upały w naszym kraju od dwóch dni, dziś również, no to nie można zacząć inaczej. To naprawdę bardzo słoneczne nagranie, utwór zatytułowany To Miłość. Kiedy przeszukiwałem nagrania Polskiego Radia i trafiłem na zespół rozrywkowy rozgłośni Gdańskiej Polskiego Radia, to zastanawiałem się, jak to się stało, że pan opuścił Trójmiasto, że pan zrezygnował z Wybrzeża? Wiem, że maczał w tym palce, tak zakładam, Andrzej Trzaskowski. No ale chyba wówczas te lata w Trójmieście no, należały do bardzo kolorowych, a pan z nich zrezygnował i przeniósł się do stolicy.
1: Najmniej palce maczał Andrzej Trzaskowski. Co prawda po Odrzezie nad Odrą zaproponował mi współpracę. To był rok 64, 5 mniej więcej. 5 po Drzezie nad Odrą. Ale myśmy właśnie z Kruzą, z tym gdańskim towarzystwem wybrali wyjazd do Czechosłowacji, do restauracji, żeby w nocy zarabiać, a w dzień ćwiczyć, przygotować się i wrócić, podbić świat, no co najmniej Wybrzeże i Polskę, Europę. Co się dało? Wjechaliśmy, kontrakt mieliśmy na pół roku. Właśnie się zaczęły mniej więcej po tygodniu czy dwóch.
0: Pokłócili się panowie.
1: Tak, pięcioosobowy skład, a tych grup się narobiło tyle, że właściwie nie wiedziałem, do której należę. W sumie było miło i przyjemnie, co prawda nic do zwiedzania, bo byliśmy w Ostrawie, nie dość, że blisko Polski, to jeszcze górnicze miasteczko, także do oglądania niewiele, ale ja przynajmniej skorzystałem w ogóle przez te pół roku, bo tyle ile na saksofonie ćwiczyłem właśnie tam, to ani wcześniej, ani później nie udało mi się.
0: No ale tam, wówczas jeszcze w Czechosłowacji, znalazł pan idealną ćwiczeniówkę, czyli budkę telefoniczną. Tak o tym ćwiczeniu pan mówi?
1: Głównie tak, ale budka była dopiero w drugim etapie naszego grania i pobytu w Czechosłowacji. Z tej Ostrawy po 3 miesiącach przenieśliśmy się do w Tatry w każdym razie. W góry i tam w takim hotelu górskim znalazłem taką budkę nieczynną oczywiście, wyłożoną tłumiącym materiałem, gdzie mogłem wsadzić, wtoczyć nawet fotelik, usiąść, ćwiczyć, zupełnie nie przeszkadzając nikomu. Także tam był już spokój, cisza. I sobie grałem do upojenia. Rzeczywiście ograłem masę rzeczy, których w Polsce trudno, zresztą wszędzie. No jednak saksofon jest dość hałaśliwym instrumentem i tak, żeby swobodnie grać, to trzeba jednak albo trochę być bezczelnym, albo nie liczyć się z sąsiadami.
0: Ale wspomniał pan o tym sukcesie na Jazzie nad Odrą. Ja znalazłem w swoich archiwach prasowych numer jazzu, czyli pierwszego periodyku o muzyce jazzowej wydawanego w Polsce, właśnie z maja 65 roku. I tu jest notatka o zwycięskim trio Włodzimierza Nachornego. Pozwoli pan, że zacytuję jeden akapit kończący tę wzmiankę. Na zakończenie maleńka zdrada tajemnicy. Pan Włodzimierz zetknął się z muzyką jazzową w wieku niemalże oseskowym. Pewnego pięknego dnia jego siostra poślubiła inżyniera, przedwojennego jazzfana. Współpracował z naszym jazzem od pierwszego numeru. Pan Włodek zamieszkał ze szwagrem, którego jazz pasjonuje równie silnie jak silniki spalinowe. Słuchał jego rad, razem z nim swingował na fortepianie i rezultat nie dał się

W ten słoneczny sposób witamy się z Państwem. Przed mikrofonem Rok Sieciński, kłaniam się w imieniu całego zespołu. Za konsoletą Zofia Kruszewska, wizję realizuje Wiktor Wysocki, a nad wszystkim czuwa Andrzej Sułek. Te wakacyjne dźwięki to natomiast zespół rozrywkowy, rozgłosowy.

0: nie dał na siebie długo czekać. W tegorocznym Jazzie nad Odrą jurorzy odkryli w Nahornym następcę Zbyszka Namysłowskiego i to bynajmniej nie dlatego, że w repertuarze Tria była m.in. kompozycja Zbyszek. Po tym Jazzie nad Odrą Andrzej Trzaskowski się odezwał. Pan odmówił, pojechał pan...
1: Ja nie odmówiłem, tylko...
0: Był pan zajęty.
1: Tylko wyjechał.
0: Odmówił pan Andrzejowi Trzaskowskiemu, a potem wrócił pan i powiedział: panie Andrzeju, już jestem dostępny?
1: Jestem, tak. I na szczęście moje olbrzymie zresztą Andrzej wybaczył mi ten wybryk. I propozycja okazała się być nadal aktualna. Mało tego, on świeżo po sukcesach w Stanach, przecież grali na festiwalu w Newport, mieli piękną trasę z zespołem w Quintecie, gdzie grał właśnie Michał Urbaniak i Zbyszek Namysłowski, Gucio Dylong i chyba Andrzej Jędrzejowski. I oczywiście Zbyszek miał swoje zespoły, także Andrzej nie mógł za bardzo liczyć na jego współpracę. A Michał Urbaniak jak zwykle był zajęty sprawami wyjazdu swojego do Stanów, zupełnie innej puli, z innej, przy innych sposobnościach. Jego marzenie Michała, zresztą nie ukrywał tego, było być w Stanach, osiąść w Nowym Jorku, grać w klubach nowojorskim, jak i w klubach nowojorskich, no w ogóle żyć tamtym życiem.
0: Nie chcę powiedzieć, że pan jest domatorem, ale jednak pewnym przeciwieństwem Michała Urbaniaka, bo nawet kiedy dochodziło do tych tournée dość odległych i długotrwałych, To z radością pan wracał. Kiedy cały światek jazzowy grywał na statkach, pan tylko w momencie, kiedy osiągnął pan określoną kwotę, po którą pan jechał na rejsy, też zrezygnował ze statków i wrócił do kraju. Ale pojawiła się postać, która wprowadziła pana w muzykę jazzową. W tym numerze magazynu Jazz z 1965 roku tajemnicza postać szwagra. No chyba już możemy powiedzieć, że tenże szwagier zaangażowany w życie takie bardziej branżowe, jazzowe w naszym kraju, to Jan Sitkowski, prawda?
1: Jan Sitkowski, który w dwóch pierwszych egzemplarzach, dwóch wydaniach jazzu był współredaktorem naczelnym tego pisma. Ja jeszcze miałem do niedawna, dla mnie 10 lat to nie jest dawno, także wiem, że gdzieś znalazłem taki egzemplarz, gdzie właśnie w stopce tej redakcyjnej był wymieniony Józef Balcerak i Jan Sitkowski. Także on się wtedy angażował bardzo poważnie w muzykę jazzową na Wybrzeżu, robił prelekcje, miał świetną płytotekę, z której oczywiście ja też korzystałem.
0: No właśnie, wtedy to chyba ogromny skarb, żeby w latach 50., 60. mieć amerykańskie nagrania pod ręką.
1: Tak, tylko że to był okres, jak ja zacząłem słuchać, to on miał patefon na igły, które trzeba było po kilku przegraniach wymienić i te płyty na 76 bodajże obrotów, które bardzo szybko niszczały, a jak się nie wymieniało igieł, no to po prostu nie można było już wydobyć muzyki z tej płyty. Ja co prawda wziąłem się na, jak się okazało, barbarzyński sposób słuchania dłużej tych płyt, to znaczy na ramię z tą szpilką, którą właśnie trzeba było zmieniać, ponieważ nie zawsze była jakaś nowa do wymiany, kładłem pudełko zapałek i przy
0: dociążał
1: obciążeniu to jeszcze jakoś grało, no ale płyta jeszcze krócej żyła. Ale w każdym razie w tym okresie on miał wspaniałą płytotekę, a głównie kochał pianistów, trochę klarnecistów, bo Goodman z Teddy Wilsonem to królowali. Ale poza tym Big Bandy, Duke Ellington, także ja miałem dostęp do wspaniałej muzyki i no prawie w sposób nieograniczony, bo w domu.
0: Skoro usłyszeliśmy ten...

pierwszy trójmiejski zespół, z którym pojawił się pan w Warszawie na Jazz Jamboree w 62, to sięgnąłbym po fragmencik pana wizyty na Jazz Jamboree numer 6 chyba, 63 rok, i wówczas już nie gra pan na saksofonie altowym, ale na fortepianie. To jest kwintet Alka Musiała. No i pół kompanii z zespołu musieliby wybaczyć, bo sięgam po sam koniec kompozycji, pańskiej kompozycji, Tchnienie ściętej róży. To nie jest free jazzujący Włodzimierz Nachorny, to jest Włodzimierz Nachorny trochę brzmiący tak jak współcześnie.

0: To było, przepraszam, z Bigbandem Jana Tomaszewskiego?
1: Nie, to było rok później, to był kwintet Alka Musiała. Bogdan Jopek, Ryszard Kruza, Wiesław Damięcki, no i pan przy fortepianie, Włodzimierz Nachorny.
0: Ja myślałem, bo jeszcze grałem z Bigbandem Jana Tomaszewskiego, a to jest dla mnie o tyle ważne, że dzięki temu Bigbandowi w ogóle miałem saksofon. Myśmy ćwiczyli w klubie Kwadratowa przy Politechnice w Gdańskiej i z racji tego, że grałem w Big Bandzie, to mogłem uzyskać i pożyczyć sobie od Politechniki saksofon. Nie wiem, skąd oni mieli saksofon. Wyższa Szkoła Muzyczna nie miała saksofonu, no bo to był instrument raczej nie symfoniczny wtedy jeszcze. I unikano instrumentów takich, które studentom mogą zaszkodzić. Oczywiście cudzysłów jest niezbędny i to duży. W każdym razie ten saksofon mi pożyczyli z racji tego, że mogłem, żebym mógł ćwiczyć. Ja byłem jednak bardziej pianistą, na klarnecie studiowałem, ale klarnet to

0: to nie był taki jazzowy instrument wtedy. W związku z tym saksofon potrzebny do zarabiania pieniędzy bardziej, bo chodziło o to, żeby grać na wieczorkach tanecznych, a myśmy również ćwiczyli z wibrafonem, który z racji gabarytów i różnych innych akustycznych przypadłości nie nadaje się do tego rodzaju uprawiania muzyki. W związku z tym saksofon był potrzebny, tym bardziej, że Rysiek Kruza bardzo dobrze grał na fortepianie i poza tym mogliśmy się wymieniać. Wersja koncertowa była z wibrafonem, wersja taneczna z saksofonem. W każdym razie od tego momentu zacząłem ćwiczyć na saksofonie. A pierwsze dżembory, dlatego wspominam Jana Tomaszewskiego, bo utkwiła mi recenzja moja osobista, którą w całości zapamiętałem do dzisiaj. Nie była obszerna, ale w każdym razie dotyczyła występu Big Bandu i na zakończenie był moment, w którym wspominano mnie, że na uwagę zasługuje zrelaksowana gra pianisty. To wszystko. I to było dla mnie bardzo ważne. Także recenzja z Jazz Jambory i saksofon w domu. Długo grałem na tym pożyczonym saksofonie.
1: Tak? Ale oddał pan Politechnice. Znaczy, przy Politechnice pan ćwiczył, a rozumiem akademia. Akademia, na której obecnie pan uczy od tak wielu, wielu lat. Myślę, że warunki mocno się zmieniły, kiedy patrzy pan obecnie na swoich studentów w porównaniu do tych lat 60., do początku lat 60. Ale tak, zespół Jana Tomaszewskiego otworzył nasze dzisiejsze spotkanie, no bo w ciągu tej prawie 70 lat trwającej kariery muzycznej nie da się wybrać wszystkich nagrań, by zacytować je chociaż króciutko w ciągu tej godziny. No ale tu mieliśmy brzmienie pianisty bardzo zbliżone do tego, co uprawia pan na swoich koncertach w trio, niezmienionym trio od 90 roku. I słychać, że pan jest prawdziwy w tych nagraniach w tym sensie, że wiem, że niektórzy zarzucali nadmierny sentymentalizm albo za duże zapatrzenie się w muzyce romantycznej. No ale pan jest prawdziwy i w 63, i współcześnie. Kiedy sięga się po płyty, które były wymierzone no, w pop, w publiczność szeroką, pan na jeszcze saksofonie altowym też gra swoje prawdziwe rzeczy. Niech pan powie, jak to mogło wyglądać, że przychodzi wytwórnia, która zamawia na przykład album, jeden z najdziwniejszych w historii polskiej fonografii, czyli Jej Portret. Mówi, że ma wymagania, jak to wytwórnia, że mają być to piosenki rozrywkowe, znane wszystkim, ale zagrane na jazzowo. Wówczas pomysł no, niespotykany. No i że pan ma grać na wszystkich instrumentach, na których pan umie grać. A pan godzi się na to, choć gra dość free jazzowo.
0: No nie tak od razu, umówmy się, walczyłem z polskimi nagraniami, no nie powiem, że przez lata, ale rok na pewno, czy dwa. Ja się upierałem przy wersji fortepian ze smyczkami, a oni przy tej, żebym grał na wszystkim, na czym potrafię. Ja mówię, że to nie jest cyrk, to jest muzyka prawdziwa, chcę zagrać dobrą, ładną płytę, ale nie było szans wygrania z tak potężną instytucją. W związku z tym musiałem ustąpić. I rzeczywiście na tej płycie gram nawet na tym, na czym nie potrafię. No tak, no, tam jest utwór z klawesynem, o którym nie mam zielonego pojęcia, chociaż muszę przyznać, że brałem udział w koncertach kameralnych takiej grupy. W Warszawie się utworzyła. Bardzo wspaniali przyjaciele, którzy prywatnie sobie się spotykali w prywatnym domu i ćwiczyli muzykę baroku, no bo klawesyn był w domu i ja do nich przychodziłem pograć sobie i nawet zagrałem z nimi kilka koncertów, między innymi w Pałacu w Rybnej, gdzie zawsze były fajne spotkania właśnie jazzowe, a ja raz zagrałem muzykę klasyczną.
1: Klawesyn też pojawia się w nagraniach z Janem Ptaszynem Wróblewskim, pojawiał się też w ramach sesji nagraniowych Studia S1 Andrzeja Trzaskowskiego, więc grywał pan incydentalnie na klawesynie, ale wracając do tej płyty,

0: No, przepychanki trwały, gra pan tam na wszystkim, na czym umie i na czym nie umie, ale ostatecznie, kiedy wróciłem do tego nagrania, te improwizacje nie są zbyt słodkie, jak się wówczas mówiło. One były takie, jak pan chciał. Można powiedzieć, że postawił pan na swoim.
1: Nie wiem, ja staram się nie wracać do nagrań swoich starszych, ani zresztą do żadnych swoich nagrań. Bardzo nie lubię, nawet z czasami no, bardzo trudne do zniesienia dla kolegów, no i w ogóle bardzo niedobre dla muzyki, bo staram się nie przysłuchiwać nagrania po skończeniu sesji. Także no, jakoś nie czuję tej, ja muszę nabrać dystansu, żeby jakoś móc strawić własną muzykę, bo tak to człowiek zazwyczaj, normalny człowiek, to słyszy tylko błędy, potknięcia.
0: W takim razie nie
1: nigdy
0: będę.
1: Nie brakuje.
0: Zrezygnuję z pomysłu cytowania płyty Jej Portret, ale poproszę pana o założenie słuchawek i sięgnę raz jeszcze do archiwum Polskiego Radia. W takim razie teraz nie po muzykę, ale po rozmowę o muzyce. To jest nagranie zarejestrowane między świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem 69 roku. Emisja była w roku 70. Audycja znana wszystkim państwu. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski.
2: Pozwólcie państwo przedstawić sobie muzyka, który w przeciągu zaledwie roku z pozycji nieznanego amatora włamał się do ścisłej czołówki naszego jazzu. A jego dalsza kariera jest nieprzerwanym pasmem błyskotliwych sukcesów. Alcista, flecista i pianista w jednej osobie, znakomity kolega, jednym słowem Włodzimierz Nachorny. Może jako niezaprzeczalny nasz sztandarowy muzyk awangardowy, powiesz mi, co sądzisz o free jazzie i jak właściwie wygląda w tej chwili jego sytuacja. Prasa ostatnio strasznie się u nas wybrzydza na ten kierunek i właściwie to temu kierunkowi przypisuje się tak zwany kryzys jazzu. A co ty o tym sądzisz?
3: No, z tym zupełnie nie mogę się zgodzić. Zresztą prasa chyba już też zmieniła trochę front i przyznaje temu kierunkowi no co najmniej rację bytu, a stał się on bardzo popularny i nie tylko wśród jazzmenów uprawiających ten rodzaj jazzu, ale również już jest do strawienia nawet dla przeciętnego słuchacza.
2: No zgoda, zgoda. Przerwałbym ci tu może. Właściwie ta sprawa zaczyna mnie zastanawiać od czasu dwóch twoich ostatnich występów na Jazz Jamboree. Myślę o namiastce, którą zorganizowałeś właściwie bardziej nawet niż zagrałeś w zeszłym roku. No i jednak o tym, co robiłeś w roku ostatnim, a przede wszystkim o haku. Czy to podanie jakieś w ładnym opakowaniu jest sprawą, którą robisz celowo?
3: No oczywiście, bo umówmy się, że każdemu muzykowi, który staje na estradzie i ma przed sobą tą olbrzymią publiczność, czasami chętną słuchania, czasami nie, zależy na jej jakimś poklasku, czy w każdym razie zrozumieniu. I na pewno każdemu, choćby nie wiem jak zaprzeczał, zależy na tym, żeby jakoś się zadowolić. No, trudno zrezygnować z jakichś idei muzycznych, ale wystarczy je inaczej opakować, czy podać w jakiejś przystępnej formie, czasami nawet lekko zabawowej, żeby ludzie trawili to wszystko, co się im podaje, żeby im się to podobało i wtedy i artysta stojący na estradzie jest zadowolony, bo jednak element zabawy jest na pewno istotny i wcale nie stoi na przeszkodzie w uprawianiu dobrej muzyki.
0: Element zabawy nie stoi na przeszkodzie w uprawianiu dobrej muzyki.
1: No na pewno. Ja miałem na myśli chyba i Ptak, również ten koncert, którym poprosiłem wszystkich kolegów, nie tylko perkusistów, kto akurat był blisko sceny, żeby wyszli, dołączyli do naszego grania i stukali w co mają pod ręką. No stąd był koncert na, nie wiem, 10 perkusistów. Ja miałem kłopoty z przedstawianiem, bo niektórzy nie byli mi bliżej znani. Ale zabawa była i na scenie przednia. Chyba Andrzej Trzaskowski również uczestniczył jako perkusista. Wiem, że Janusz Kozłowski. Kto naprawdę siedział i słuchał zza kulis naszego występu, to się dołączał i grał na różnych przeszkadzajkach. A ja wtedy w zespole miałem 5 perkusistów. Chyba. Nie, kwintet. Andrzej Dąbrowski na perkusji, Bartz i

0: instrumentach perkusyjnych.
1: Na kongach i tych wszystkich przeszkadzajkach. Na kontrabasie Janusz Kozłowski najczęściej, Andrzej Dąbrowski na perkusji. Tylko chyba już wymieniałem, nieważne. W każdym razie tych perkusistów było już w momencie rozpoczęcia utworu dużo, trzech. A z chwilą, kiedy to się rozbudowywało, ja grałem wtedy, pamiętam, free na flecie, dołączali kolejni, przychodzili, kłaniali się albo nie i tłukli w co mogli. To było radośnie z ich strony, no i ze strony publiczności, która naprawdę dobrze się bawiła.
0: To jednak fragment muzyczny pojawić się musi, skoro wywołana została ta szuflada, ta kategoria, ta metka, free jazz. Fragment przecieków z płyty Heart.

0: Trio Włodzimierza Nachornego, który jest gościem audycji Cafe Muza w programie Drugim Polskiego Radia. Jeśli mają Państwo pytania do dzisiejszego bohatera, proszę dzwonić. 22 645 22 22. Panie Włodzimierzu, widziałem, że jakaś refleksja się pojawiła w trakcie słuchania tego utworu z płyty Heart i nawiązanie do programu Drugiego Polskiego Radia. Poproszę pana o opowiedzenie tej historii, natomiast z góry przyznam, że pewnie wielu słuchaczy myśli o tych związkach z Karłowiczem, z Chopinem, z Szymanowskim, o Mazurkach. Ja z kolei myślę o wielu orkiestrach Polskiego Radia. Tych wątków jest wiele, więc tym bardziej, jeśli mają państwo swoje pytanie, to zachęcamy. 22 645 22 22.
1: Ja tylko chciałem wspomnieć o żarciku, bo zresztą to chyba przeprowadzał rozmowę również tak jak dzisiaj z publicznością, która mogła dzwonić. I przed audycją zapytał mnie, jak tam z moim poczuciem humoru. No każdy ma dobre zdanie o swoim poczuciu humoru, dopóki nie staje się żartów, nie robi się żartów na temat tego tej osoby, o którą chodzi. W każdym razie przyznałem, że mam poczucie humoru i to dobrze. Audycja oczywiście na żywo, to było, wszystko dotyczyło mitów Szymanowskiego, bo to było pierwsze moje nagranie muzyki klasycznej, tych transkrypcji, a po drugie trochę szumu się zrobiło, bo bodajże Jazz Forum ukazała się taka trochę niesympatyczna recenzja, że tam w ogóle nie ma muzyki Szymanowskiego, tylko jest moja i co to jest za transkrypcja w związku z tym. W związku z tym po raz pierwszy ja wkroczyłem w polemiczne wątki i zacząłem dyskutować. Pomógł mnie Paweł Brodowski, naczelny redaktor, a ja się posiłkowałem swoim przyjacielem Andrzejem.

0: To niestety starość na tym polega, że czasami umykają imiona, nazwiska i różne takie rzeczy. Adam Sławiński oczywiście, znakomity muzykolog i znawca różnych i form, i różnych gatunków muzyki klasycznej i jazzowej. Poszedłem do domu i udowadniałem, że tam jest dużo jednak Szymanowskiego. On napisał od siebie jakiś artykuł prostujący. W każdym razie po raz pierwszy zrobiła się jakaś wymiana polemiczna, wymiana zdań na temat jednej płyty. I to zrobiło trochę właściwie dobrą atmosferę wokół płyty. Dlatego może dwójka mnie zaprosiła do siebie, żeby porozmawiać o mitach. I właśnie Grzegorz Michalski zaczął rozmowę od tego. Mówi, wie pan, na pewno nie wie pan, że w archiwach Polskiego Radia odnalazło się nagranie, co do którego dalej nie mamy pewności, właśnie fragmentów mitu Szymanowskiego. Ja zaraz panu puszczę źródło aretuzy, początek. I proszę powiedzieć, już kojarzy się panu jaki wykonawca. Są podejrzenia, że na fortepianie gra sam Karol Szymanowski, ale nie wiemy, kto gra na skrzypcach. No i puścili, rzeczywiście muzyka była słyszalna, ale bardzo pobrudzona i szumy i stuki tego. No i właściwie to chodziło o to, żeby mnie wpuścić, że jak już usłyszałem Karol Szymanowski, że on się rzucił w pochwały. No i to był ten niebezpieczny moment, gdzie ja uprzedzony przed tym pytaniem, czy mam poczucie humoru, wyczułem zagrożenie i nie mówiłem w superlatywach. A poza tym myślałem, że Szymanowski nie był aż tak wielkim pianistą i mógł tak grać, jak tu słyszę na płycie. W związku z tym oględnie tak podszedłem do tego nagrania. On był na tyle wyrozumiały, mówię o panu Michalskim, że nie ciągnął tego zbyt długo i powiedział, że specjalnie na ten moment, na tę audycję spreparowali nasze nagranie, postarzeli i puścili właśnie w formie tego zabytku. A to właściwie jest wszystko, co myśmy robili Dorotką na skrzypcach.
1: To tyle zachodu w sprawie jednego dowcipu już za nami, bo rzeczywiście my dziś nie wprowadzimy pana w zakłopotanie, chyba że zrobi to pan Maciej z Warszawy, który dodzwonił się do nas do studia dwójki. Proszę założyć słuchawki, panie Włodzimierzu, 22 645 22 22. Dzień dobry, panie Macieju.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry panie Włodzimierzu. Oczywiście pan ma prawo sobie mnie nie przypominać, bo to jest, był rok 1986 czy 7, ale był pan taki uprzejmy i wyraził zgodę. I kiedy ja pana poprosiłem jako początkujący muzykoterapeuta, żeby pan zechciał w klubie lekarza w Alejach Ujazdowskich, już nie ma tego klubu lekarza, zagrać koncert rekreacyjny według mojego przepisu. Ten przepis to była taka technika, która teraz jest metodą, nazywa się mobilna rekreacja muzyczna. No i oczywiście ja na ten koncert poprosiłem oczywiście koneserów w tym czasie, Janka Borkowskiego z małżonką, poprosiłem, był pan redaktor Roman Waszko, był nawet pan Wiesław Ochman z małżonką. No i oczywiście wszyscy moi koledzy, którzy byli pod urokiem pana utworu już wtedy popularnego, Jej portret. Tak mi się wydaje, że to było jeszcze w tym czasie. No i bardzo pana poprosiłem, żeby to były tylko utwory relaksacyjne, spokojne. I oczywiście na początku pan, jak to się mówi, tą moją prośbę trzymał, ale widząc na salach, a jeszcze pan Brodacki, Krystian Brodacki był bodaż, ale widząc taką ilość krytyków, no dla których właśnie, no oni byli dla pana jakby taką wykładnią pana umiejętności, z tego koncertu relaksacyjnego zrobił się po prostu koncert fantastycznej, pana różnorodnej, barwnej muzyki.

0: bo ja pana próbowałem ograniczyć się tylko do relaksu. No i oczywiście koncert był fantastyczny, natomiast moi koledzy z całym szacunkiem do nich, którzy byli przygotowani tylko na muzykę relaksacyjną, byli trochę zawiedzeni. Mówili nam, na początku to grał relaks, ale potem to go poniosło. I ja oczywiście rozumiem, że pan jako artysta nie może się ograniczać do jednego tylko rodzaju emocjonalnie określonej muzyki. Jeszcze tak przy okazji tego jej portretu to chcę powiedzieć, że w 1988 roku w Polskich Nagraniach zrobiłem taką płytę, opracowałem ze starych nagrań Muzyka dla kobiet w ciąży, 1988 rok.
1: Panie Macieju, oczywiście bardzo dziękujemy.
0: Polskie nagrania były święcie przekonane, że nikt tego nie kupi. Najpierw powiedzieli nam 200 sztuk, potem 20 tysięcy poszło i oczywiście gdyby nie były czasy przejściowe między muzyką analogową a CD, to już więcej wyprodukowali, ale na
1: bardzo
0: tej
1: dziękujemy.
0: Płycie...
1: Panie Macieju, dziękujemy za podzielenie się tą historią, a właściwie tymi historiami, a państwa zachęcamy do zadawania pytań. 22,
2: ja dziękuję
1: 645.
2: Za przypomnienie. Pamiętam ten koncert,
1: no
2: znaczy... Pamiętam miejsce, pamiętam gości, ale nie pamiętam dokładnie, co grałem. Jeżeli sprawiłem panu jakieś przykrości niezamierzone, to przepraszam.
1: Reklamacja po 30-40 prawie latach. No ale jak widać i muzyka dla kobiet w ciąży i muzyka relaksacyjna, no nie wiem, czy do jazzu trzeba być przygotowanym, trochę parafrazując pana Macieja. Może na takie pytanie, panie Włodzimierzu, mógłby pan odpowiedzieć jako artysta, który no, z niejednego pieca chleb jadł, bo i free, i piosenka literacka, muzyka filmowa, teatralna, oczywiście jazzowa, ale także no, blues rock, breakouci, oczywiście dużo, dużo tego wspomnianym Szymanowskim już mówić nie będę. Czy trzeba być przygotowanym na muzykę jazzową? Spotkał się pan z tym na przykład, że przyszli słuchacze na koncert, myśleli, że usłyszą jej portret, a grał pan free jazz. Albo myśleli, że usłyszą breakout, a grał pan jej portret i tak dalej.
2: Ja myślę, że jednak... Muzyka bardziej polega na emocjach niż na jakimś obiektywnym ocenianiu tej muzyki i przyswajaniu tym bardziej. To znaczy, jeżeli widać, że artysta wkłada w to dużo uczucia, wysiłku, no nie wiem, jest to autentyczne, to i słuchacz inaczej odbiera. I ta sama muzyka często nagrana jest obiektywnie dużo gorsza, aniżeli muzyka, którą wydawało się nagrałem w sposób możliwie najlepszy, jak potrafiłem. Także to są bardzo względne oceny. Ja wiem, że swoim studentom zawsze mówię, że mają szczęście, że uprawiają jazz, ponieważ jazz nigdy się nie myli. I na tym polega wartość i zabawa z muzyką jazzową, że z każdego błędu można wyprowadzić coś bardzo dobrego, coś więcej, aniżeli człowiek mógł się spodziewać nawet po sobie. Zresztą to Miles Davis
1: tak,
2: pięknie ujął, a
1: później
2: powtarzało wielu, wielu wielkich.
1: Pan Andrzej z Poznania się do nas dodzwonił. Dzień dobry. Czy w Poznaniu też słonecznie?
3: Tak, śwituje słońce, no niestety jest tylko 22 stopnie w tej chwili, ale mamy nadzieję, że będzie cieplej.
1: To poprosimy o pytanie.
3: Właśnie chciałem zapytać pana Nachornego o współpracę z breakoutami, bo te właśnie wstawki saksofonowe w muzyce breakoutów no, są niesamowite i to jest no, tak aż porywa moje serce, jak słucham, że pamiętam nawet kiedyś, w latach 70. już nawet nie pamiętam daty dokładnie, kiedyś byłem w klubie Largatil, to jazz klub Rynek przy Rynku Starego Miasta i na koncercie pana Nachornego. I pan właśnie zagrał taki motyw właśnie, już nie pamiętam, czy to było z płyty Miry Kubasińskiej, czy z breakoutów, ale no tak rozpoznawalny, że po prostu prawie, że się popłakałem. Właśnie, chciałem, jak się ta współpraca układała?
1: Bardzo dziękujemy, panie Andrzeju. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z Poznania. Czyli wracamy do Franciszka Walickiego, do historii Poznania, czy do właśnie, może do relacji w zespole. Jak to wyglądało?

0: Franciszek wymyślił ten mariaż, także jemu trzeba przypisać wszystkie zasługi naszego, przepraszam, wspólnego grania. To jego pomysł i jego siła woli, żeby zorganizować to. On wtedy opiekował się zespołem Breakout. Przedtem nazywali się Blackouti. On zmienił nazwę zespołu, zaczął pisać dla nich teksty i zaczął pomagać im w tak zwanym robieniu kariery. Także oni rzeczywiście szybko się wspinali tutaj po drabince. Mnie to oczywiście niewiele mówiło, bo ja nie wiedziałem, kto jest dobry w muzyce gitarowej, kto zły. Raczej wtedy jazzmeni nie bratali się z big beatowcami, bo tak ich określaliśmy. W każdym razie niewiele słyszałem o tym zespołem, no ale pan Franciszek, jak do mnie zadzwonił, przekonał mnie, że warto zrobić, że to niewiele mi będzie kosztowało, bo to są 3 utwory na płycie. Oni już wszystko nagrali, a on tylko przyjść zagrać 3 solówki. Tam 2 na saksofonie, 2 na flecie. Będzie Tadzio Nalepo, czyli szef zespołu, i oni powie, w którym miejscu co. I rzeczywiście ja mieszkałem niedaleko nagrań, także chętnie się zgodziłem, żeby zauczestniczyć w tym nagraniu. Mało tego, ja wtedy byłem takim muzykiem, jak to się mówiło, sesyjnym. To znaczy, jak komuś brakowało muzyka do kompletu, kto czyta dobrze nuty, improwizuje, no w ogóle jest taki troszkę uniwersalny, no to dzwonili do mnie. Także ja poszedłem. Rzeczywiście to zajęło z grubsza pół godziny. Ja nagrałem te 3 solówki. Nie poznałem nikogo z zespołu, także w zasadzie to się
1: odbyło
0: tak troszkę mijając się w drzwiach. W każdym razie nagrałem i poszedłem do domu. Myślałem, że to jest koniec. No tu zrobiła się z tego rzeczywiście wielka sprawa. I
1: bo pan Andrzej pytał też o relacje, a koncertowaliście bardzo dużo.
0: Tak, ale ja miałem umowę, przez którą zresztą, znaczy nie pisaną, ale ustną i Stadziem, i z panem Walickim, że ja gram tylko na koncertach tak zwanych dużych, czyli festiwale Sopot, Opole, stadiony jakieś, wtedy nie było tych stadionów dużo, nie było takich większych aren, i wyjazdy zagraniczne, a w kraju nie gram, bo oni grali bardzo dużo, a ja nie miałem czasu. Poza tym nie chciałem zrezygnować ze swojej muzyki. No i w związku z tym zaczęły się właściwie, ja się dowiedziałem o tej historii z książki, autobiografii. Tadzio sam przyznał, że zrezygnował ze wspólnych koncertów ze mną z chwilą, kiedy ludzie zaczęli przychodzić do niego i się pytać, czy ja będę grał w tym koncercie, na tym koncercie. A jak się dowiadywali, że nie, że mi nie będzie, to nie kupowali biletów. To go bardzo podobno zdenerwowało. No i rozstaliśmy się, że to w dużej zgodzie, w przyjaźni. Wszystko było na najwyższym poziomie etycznym, mam nadzieję.
1: Czyli nie przychodzili na Nalepę, a na Nachornego. Włodzimierz Nachorny, gościem audycji Cafe Muza. Chciałbym na chwilę zatrzymać się przy radiu. Wchodząc do budynku, dziś powiedział pan, że to jak pana drugi dom przez lata. No i tych zespołów, które pan budował i sesji, no aż ciężko zliczyć, bo jeśli chodzi o same duże składy, to Studio M2 Bogusława Klimczuka, Studio S1, to później, wcześniej Studio Jazzowe Polskiego Radia. I nie tylko to granie sesyjne, jak pan powiedział, ale także tworzenie kompozycji, pisanie aranży. No jednak znał się pan na instrumentacji jak mało kto. Na chyba wszystkich możliwych instrumentach sam próbował pan grać, żeby rozwikłać tajniki, jak pisać, by grało się wygodnie. I ten zakres od free jazzu ze studiem jazzowym, czy nie wiem, Magmę Andrzeja Trzaskowskiego, po Opole i granie piosenek z wszystkimi rozrywkowymi gwiazdami, No, to wypełnia znamiona definicji tego stwierdzenia, które pan użył przed chwilą. Muzyk troszkę uniwersalny. No, jest

0: pan muzykiem troszkę uniwersalnym. Jakie było to polskie radio w latach 60-tych, 70-tych, kiedy studio jazzowe spotykało się tu albo budynek obok?
1: No, często nam, właśnie dużo na Myśliwieckiej się odbywało i sesji, i prób, i ćwiczeń, i nagrań. Filmowe nagrania, bo tylko tam była możliwość od czasu do czasu nagrywać pod obraz, czyli w M1 można było zamontować ekran i myśmy mogli grać do obrazu. To bardzo ułatwiało i kompozytorowi, i nam te wszystkie międzysynchrony. Nie będę już wdawał się w szczegóły muzyki filmowej, ale to była rzeczywiście bardziej matematyczna praca, aniżeli muzyczna. Pisanie muzyki do filmu, bo człowiek dostawał rozpiskę, gdzie były tylko cyferki. Takie sudaku właściwie. Że w 40 sekundzie to, całość w 50 sekundach. Trzeba zmieścić w 20 sekundzie zmiana nastroju. Jakieś takie wytyczne, które trzeba było dostosować do filmu, który się obejrzało raz albo dwa góra. Także to było jeszcze na Myśliwieckiej i tylko. Tam ćwiczyła głównie orkiestra pod dyrekcją Rachonia, Stefana Rachonia, a my właśnie z Bogusławem Klimczukiem, właściwie ja nie grałem u Klimczuka, tylko grałem na festiwalach, kiedy te orkiestry były połączone i do Opola jeździliśmy jako wspólna orkiestra, to grałem w tej orkiestrze na fortepianie. A tutaj się przeprowadziłem z chwilą, kiedy objął stanowisko dyrektora orkiestry Andrzej Trzaskowski, który namówił mnie, że on grał tutaj na fortepianie. I tak grałem. I tutaj rzeczywiście to była szkoła dla kompozytorów młodych, młodych aranżerów, bo myśmy nagrywali wszystko niemal, co nam przyniesiono. Oczywiście jakaś selekcja była, ale to, co już nam kładziono na płyty, to zawsze nagrywaliśmy. I Andrzej Trzaskowski był bardzo miłym pedagogiem dla tych młodych osób, które startowały i próbowały napisać jakąś kompozycję czy aranż muzyki jazzowej. Ale za to był niesłychanie surowy dla wszystkich kolegów.
0: Już bardziej doświadczonych.
1: Tak, właśnie jak ktokolwiek z nowych, na przykład pamiętam, czy Waldek Parzyński, czy Jasiu, Janusz Mych przynosili swoje utwory, to potrafił być bardzo złośliwy, a umiał to robić. To tak nieprzyjemnie złośliwy, bo to się odbywało przy całej orkiestrze, ale on uważał, że taka nauczka dobrze zrobi, a błędów no nie trzeba było dużo szukać, bo każdy popełniał masę.
0: No ale to ciekawe, bo był pan tam już takim wybitnie... Był pan sidemanem. Robił pan to, co trzeba było. Ta orkiestra też taka była, że jeżeli była wolność, to można było grać rzeczy ambitne, a jeżeli trzeba było pojechać do Opola, to jechało się do Opola i grało to, co trzeba było grać. No i zastanawiam się, jeżeli Włodzimierz Nachorny w swoich nagraniach zawsze jest autentyczny i nie idzie na kompromis, a potem ma zagrać na przykład na fortepianie elektrycznym, czy innych zabawkach podłączonych do prądu, to co się dzieje? Bo wiem, że no nie był pan fanem elektroniki.
1: Nie byłem, nie jestem. Ja się zmagam z każdą elektroniczną maszyną, którą muszę obsłużyć. Począwszy od zegarka, telefon, komputer, przedtem magnetofony, kamery. To wszystko mi sprawia olbrzymi kłopot. Nim ja się z nimi jakoś dogadam, to upływa dużo czasu, a najczęściej się łapię na tym, że podejrzewam o jakąś złośliwość z ich strony, nie przedmiotów martwych, ale naprawdę złośliwych, jakichś duszków, które robią na złość. Także z tym zawsze miałem kłopot, ale z drugiej strony różnica w samym graniu między fortepianem a, załóżmy, Fenderem, niby wszystko to samo.
0: Klawiatura
1: barwa
0: wygląda
1: narzuca
0: podobnie.
1: Rodzaj grania mimo wszystko. Tak samo jak publiczność trochę narzuca emocje,

0: z którymi gramy, do mikrofonu tego samego, co zawsze, załóżmy, to jednak właśnie ta publiczność może spowodować, że się gra wspaniale. Ale zły instrument może wszystko popsuć. A dla mnie każdy instrument nie był dobry, jeżeli nie był normalnym fortepianem klasycznym.
1: Chodzi taka legenda, a propos właśnie Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji, Studia S1 Andrzeja Trzaskowskiego, że no, grywał pan na tych instrumentach klawiszowych wszelkiej maści podłączonych do prądu. No bo tak jak pan mówi, klawiatura no, wiele się nie różni. Natomiast jak nie pojawił się na próbie drugi pianista, Perliński, to pan nie potrafił włączyć tej aparatury.
0: Tak. Wtedy Andrzej rzeczywiście uniósł się.
1: Andrzej Trzaskowski
0: bardzo mnie ochrzanił. Mówi, to jest skandal, żebyś przez 10 lat nie nauczył się włączyć, bo to chodziło o Mooga, tego takiego jednogłosowego instrumentu. To już zupełna klęska, ten instrument. Nic na tym nie można było grać, ale trzeba było.
1: Czyli najbardziej wygodne warunki do pracy to pana trio. Trio niezmienione od no prawie 40 lat. Piotr Biskupski, Mariusz Bogdanowicz i repertuar ostatnio głównie liryczny. To jest muzyka, którą kocha pan najbardziej. I oczywiście jej portret na bis, bo to musi być.
0: Mnie ten repertuar rzeczywiście trochę wymusiło, że chciałem nagrać płytę retrospekcyjną, właśnie te okruchy dzieciństwa, te wspomnienia z dzieciństwa, no i to była taka lżejsza płyta. A później niestety mój stan fizyczny, teraz gramy głównie ballady z tamtej płyty. Później nagraliśmy płytę, ja ją bardzo sobie cenię, z Piotrem Schmidtem, z trębaczem naszej czołówki polskiej trębaczy.
1: To 2023
0: rok. I to są wszystko rzeczy, które nie wymagają takiego fizycznego wysiłku, jak przedtem. Ja grywałem utwory takie, których w ogóle nie mogłem często zagrać. Musiałem osobno ćwiczyć niektóre partie, bo były za trudne. Ale sam sobie pisałem, to trudno było odmówić sobie.
1: Wiemy, że te ostatnie projekty też zyskały poklask, jeśli chodzi o nagrody. Nominacja w kategorii Kompozytor Roku do Fryderyków za album Bliskość Ciszy z Nulą Stankiewicz, o którym rozmawialiśmy na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, ale mówi pan o tym stanie fizycznym, o stanie zdrowia. To nagranie też miało miejsce przed załamaniem się zdrowia. Pamiętam, że rozmawialiśmy po tym, jak już wyszedł pan na prostą, co nas bardzo cieszy, o pewnym projekcie, bo pytanie, co będzie dalej. Muszę tak skończyć to dzisiejsze spotkanie, bo wierzę, że będzie tych płyt więcej. Fred Hirsch po wyjściu ze śpiączki przygotował projekt Coma Dreams. Przelał sny, które towarzyszyły mu podczas śpiączki, na papier nutowy. No i był to projekt piękny. Wiem po naszej ostatniej rozmowie, że panu śniło się bardzo wiele. Czy będzie pan się do tych snów również odnosił w swojej twórczości?
0: Ale przepraszam, kogo pan wspomniał?
1: Fred Hirsch, amerykański pianista.
0: Jeszcze mam tę przypadłość związaną z wiekiem bardziej aniżeli z chorobą, że trochę gorzej słyszę, a poza tym zacząłem zwracać uwagę na to, jak ludzie mówią. To nie jest do pana, ale kiedyś po... Myśmy robili takie niby przedstawienie, spektakl o Billie Holiday. I Ania Sroka śpiewała. Byliśmy zaproszeni do teatru Jandy, Polonia. Ja zaprosiłem Zbyszka Zapasiewicza, żeby przyszedł na to przedstawienie, ponieważ wtedy graliśmy Kwiaty Polskie prawie do jego śmierci. No i właśnie po przedstawieniu on podszedł do mnie i to była jedyna recenzja, bo ja tam miałem nawet teksty mówione, także zadania aktorskie tak zwane. Mhm. I on wszedł i powiedział, słuchaj, nie masz co liczyć na Oscara, dopóki się nie nauczysz nie ściszać końcówki zdań. I teraz słuchając telewizji, podejrzewam, że wielu, wielu polskich aktorów nie ma żadnych szans na Oscara, bo ja po prostu nie rozumiem. Oni zawsze mówią i

0: później na koniec...
1: Zanika. Niestety to jest koniec naszego spotkania, panie Włodzimierzu. Zaraz umówimy się na kolejne spotkanie na temat przyszłości i tego, co czeka nas jeszcze spod pana palców na klawiaturze fortepianu. Za to dzisiejsze krótkie spotkanie serdecznie dziękuję, Włodzimierz Nachorny.
0: Dziękuję bardzo.
1: Roch Siciński, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz zapraszają na drugą odsłonę festiwalu Breaking Classic. Od 31 lipca do 2 sierpnia Park Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim koło Warszawy ponownie wypełni

0: nowym, zaskakującym wydaniu. Wystąpią m.in. Avi Avital, Vision String Quartet, Fuse, Lira, Marcin Zdunik, Le Consort, Manchester Collective, Orkiestra Auxo i oczywiście Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Breaking Classic. Do zobaczenia. Mecenasem festiwalu jest Polska Fundacja Narodowa. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Gotyckie mury, wielka historia i czysta improwizacja w Elblągu. Galeria L oraz prezydent miasta Elbląga zapraszają na 12. Festiwal Jazz Blong. W dniach od 24 do 26 lipca w Galerii L zagrają m.in. Atom String Quartet, Gart Nielsen Acoustic Unity, Marcin Masecki, Leszek Możdar. Więcej informacji na stronie Galerii L. Do zobaczenia w Elblągu. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
3: Reklama.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Marcel Perez.

0: Las Książek.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji z tego cyklu. A dziś do studia w Katowicach zaprosiłam pana profesora Józefa Olejniczaka. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, witam.
1: Zaprosiłam, byśmy porozmawiali o Brunonie Schulzu widzianym oczami pana profesora, czytanym przez pana profesora. Ponieważ nazwa naszej audycji zobowiązuje, to chciałabym, żebyśmy się właśnie przez chwilę znaleźli w takim gąszczu księgi, która zawiera przepisy na życie, opowieści, które my chcemy czytać, bo są niezwykle fascynujące. Schulz właściwie jest autorem dwóch ksiąg opowiadań, Sklepów Cynamonowych i Sanatorium pod Klepsydrą, no oczywiście także fundamentalnych tekstów teoretycznych, takich jak choćby Mityzacja rzeczywistości, jest Legenda Mesjasza, powieści, której nie ma, żyjemy właśnie mitem tego tytułu.
2: Jest jeszcze debiutancka księga bałwochwalcza,
1: tak,
2: ale to jest księga grafik.
1: No więc właśnie, gdy pan profesor wchodzi do tego szulcowskiego świata, to co pan widzi? Czy to jest właśnie biblioteczny gąszcz, gdzie są jakieś artefakty właśnie w postaci książek, czy od razu jakąś mityczną Arkadię stworzoną przez Brunona Schulza, a może, i to jest ten trzeci wątek, jakiś labirynt, który jest przejawem kryzysu? Dużo pytań otwartych na początek.
2: Bardzo dużo i to bardzo trudne pytania, bo od razu na początku muszę coś wyznać. Ja jestem w tej chwili szulcomaniakiem, absolutnie zakochanym w całym tym dziele i nie potrafiącym odnaleźć sobie dystansu ani do grafik, rysunków, malarstwa, ani do opowieści szulcowskich. Celowo nazywam to opowieściami. Ale moje wchodzenie, moja fascynacja Schulzem nie była prosta. Ja dosyć późno do tego, jak pani to mówi, lasu ksiąg czy lasu sztuki wchodziłem. Oczywiście pierwsze kontakty z Schulzem były, jak to w moim pokoleniu, szkolne i nic się nie wydarzyło. Potem była wizyta w kinie na znakomitym, tak go teraz widzę, filmie Wojciecha.

0: Jerzego Hasa na motywach opowiadań szulcowskich.
1: Mhm. Sanatorium pod Klepsydrą.
0: Tak, Sanatorium pod Klepsydrą. I muszę powiedzieć, że ten film mocno mnie poruszył, chyba ze względu na, moim zdaniem, wybitną rolę Jana Nowickiego, ale też ze względu na to, że Has, troszkę wypaczając, co teraz już wiem, o czym teraz już dobrze wiem, wypaczając przestrzeń szulcowską, odbudował świat, którego już nie ma, który już nie istnieje, odbudował żydowskie miasteczko Sztetl. Dlaczego mówię trochę wbrew Szulcowi, bo przecież Drohobycz był w czasach Szulca prężnie rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym i niczego ze Sztetu wspólnego nie miał.
1: Nawet ta synagoga, która tam była, to była taka pokaźna, wielka.
0: Ogromna,
1: no ona
0: jest
1: w tej chwili odnowiona.
0: Do niej jeszcze przejdę. Ma znakomitą ekspozycję. Ja byłem na otwarciu tej synagogi. Byłem jednym z pierwszych gości. O tym jeszcze opowiem.
1: To później. Ja tylko powiem, że ja byłam tam 20 lat temu w tej synagodze, gdzie chodziło się, co przykro powiedzieć, ale też z dumą można podkreślić, że została odnowiona, bo chodziło się tam jak po jakimś skłocie, gdzie tak, pełno było różnych grafik, bynajmniej nie szulcowskich, a takich wandalistycznych.
0: Ja byłem na otwarciu po rewitalizacji tej synagogi. I na tym otwarciu, chciałem o tym później popowiedzieć, ale skoro już rozmawiamy o synagodze, to w trakcie tego otwarcia Olga Tokarczuk, wtedy jeszcze niedoblistka, w ramach festiwalu szulcowskiego, o którym też będę chciał opowiedzieć, przygotowała dosyć niezwykłe spotkanie pisarzy z wielu krajów. Z Litwy, z Estonii, z Rosji jeszcze wtedy, jeszcze nie było pełnoskalowej wojny, pisarzy ukraińskich, pisarzy czeskich, słowackich i polskich, którzy mieli przygotować, z polskich pisarzy był na przykład Paweł Hille, nieżyjący już, zadała tym pisarzom bardzo proste zadanie domowe. Znaczy oni mieli napisać wariacje na temat jednego zdania z szulcowskiego opowiadania o Mesjaszu i to było znakomite spotkanie na otwarcie tejże synagogi. No ale wracam do mojego wchodzenia w Szulca i wydaje mi się, że tym pierwszym impulsem był właśnie film Hasca, a drugi impuls, to pani może się poczuć zaskoczona, no był mój kochany Gombrowicz. On na początku trzeciego tomu dziennika z okazji dużego sukcesu pierwszych przekładów opowiadań Szulca na język francuski. To był ogromny sukces. Francuska krytyka, ta najbardziej prominentna, witała wtedy Szulca na takimi fanfarami o zapomnianym ogniwie europejskiego modernizmu i tak dalej, i tak dalej. A że Gombrowicz był zazdrośnikiem, on napisał dosyć złośliwą sylwetkę Szulca. Złośliwą, ale niezwykle trafna. I ta sylwetka tak mnie zafascynowała, że ja wtedy wróciłem do czytania Szulca. No i jak wróciłem, to już nie mogę wyjść. Pani pytała, co mnie zauroczyło. Zauroczyły mnie w Szulcu równocześnie dwie sprawy. Pierwsza sprawa to oczywiście język. Niezwykły, pokrętny, rozgadany, z długaśnymi zdaniami, pełnymi rzadko używanych słów, wyjętych z bardzo różnych słowników specjalistycznych, filozoficznego, antropologicznego, medycznego i tak dalej, czego tam nie ma. Ale druga sprawa, kto wie, czy nie ważniejsza i kto wie, czy nie istotniejsza, to nieprawdopodobna wyobraźnia Szulca, wyobraźnia, w której on potrafi operować równocześnie groteską, komizmem, ale też jest tam taki element no, katastroficznej grozy. To jest niezwykłe. A jeśli pytam o język, jeśli mówię o języku Szulca, to być może tajemnica jednak pewnej dziwności tego języka tkwi w szulcowej wielojęzyczności samego Drohobycza. Otóż Drohobycz był miastem no, wieloreligijnym, jest nadal wieloreligijnym, wielowyznaniowym i wielojęzycznym. I zasadniczo żydowscy mieszkańcy posługiwali się językiem jidysz, dziś językiem pomału umierającym. Polska ludność, mówię oczywiście po polsku, ogromna część także żydowskich mieszkańców posługiwała się językiem niemieckim. I najprawdopodobniej mama Brunona mówiła do Szulca w języku niemieckim. Najprawdopodobniej na podwórku, na rynku, w drodze do szkoły Schulz ze swoimi rówieśnikami rozmawiał.

0: mawiał w języku jidysz. I jest pytanie, czy przypadkiem nie było tak, że język polski był trzecim językiem Schulza?
1: Mhm. Ja tak, dlaczego zdecydował,
0: że pisał po polsku? To był jednak akt przynależności do polskiej tożsamości, jednak też wcale nieoczywisty. Pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy Schulz się rodzi, to jest 1892 rok, Drohobycz jest miastem przynależnym do monarchii cesarsko-królewskiej, monarchii austriackiej, prawda? I Schulz jako dziecko wszędzie widzi na ścianach, w restauracjach, kawiarniach, których mnóstwo było w okolicach domu Schulza, przecież dom Schulzów był, kamienica Schulzów była w rynku. No, wszędzie widzi portrety Franciszka Józefa, prawda? Mhm. Za chwilę w wyniku traktatów pokojowych po I wojnie światowej przez Drohobycz przechodzą różne wojska. Wcale nieoczywisty sposób Drohobycz wchodzi w granice Rzeczypospolitej. W nieoczywisty sposób, bo przecież bardzo silne były także starania ukraińskie o niepodległość. Natomiast Schulz umiera, ginie w mieście już okupowanym przez Niemców hitlerowskich, przed chwilą była tam przecież okupacja sowiecka. Więc proszę zwrócić uwagę, jak różnorodne wpływy i takie wpływy i języczne, i kulturowe, bardzo różnorodne, miały, sądzę, wielki wpływ na kształt języka Schulzowego i na kształt jego wyobraźni. To zresztą daje się czytać z jego opowieści. To widać także w jego fantastycznych grafikach i rysunkach.
1: Próbka języka Brunona Schulza, oczywiście on jest jakiś reprezentatywny dla tego stylu, choć pozbawiony teraz tej konkretnego kontekstu fabularnego, jeśli w ogóle o takim zjawisku można mówić u Brunona na Schulza.
2: Splątany gąszcz traw, chwastów, zielska i bodiaków buzuje w ogniu popołudnia. Huczy rojowiskiem much popołudniowa drzemka ogrodu. Złote ściernisko krzyczy w słońcu jak ruda szarańcza. W rzęsistym deszczu ognia wrzeszczą świerszcze. Strąki nasion eksplodują cicho jak koniki polne. A ku parkanowi kożuch traw podnosi się wypukłym garbem, pagórem, jak gdyby ogród obrócił się we śnie na drugą stronę i grube jego chłopskie bary oddychają ciszą ziemi. Na tych barach ogrodu niechlujna babska bujność sierpnia wyolbrzymiała w głuche zapadliska ogromnych łopuchów. Rozpanoszyła się płatami włochatych blach listnych, wybujałymi ozorami mięsistej zieleni. Tamte wyłupiaste pałuby łopuchów wybałuszyły się jak babska szeroko rozsiadłe, na wpół pożarte przez własne oszalałe spódnice. Tam sprzedawał ogród za darmo najtańsze krupy dzikiego bzu, śmierdzącą mydłem grubą kaszę babek, dziką okowite mięty i wszelką najgorszą tandetę sierpniową. Ale po drugiej stronie parkanu, za tym matecznikiem lata, w którym rozrosła się głupota zidiociałych chwastów, było śmietnisko zarosłe dziko bodiakiem. Nikt nie wiedział, że tam właśnie odprawiał sierpień tego lata swoją wielką pogańską orgię.
1: To tylko mała próbka, aby pokazać, jak ten język jest soczysty, jak ten język jest przesycony obrazowaniem. No i właśnie też po prostu piękny w tym swoim przeczuciu, jak to pan profesor powiedział, katastrofy czy kryzysu.
0: Tak, to był najpewniej fragment opowieści otwierającej sklepy cynamonowe, czyli sierpień, prawda?
1: Tak.
0: To opowiadanie jest niezwykłe, ono tak urzekło zresztą pierwszego poważnego badacza i krytyka Schulza, jego przyjaciela, mieszkającego zresztą niedaleko, Artura Sandauera. Dlatego, że ta bujność roślinności i to takiej roślinności dzikiej, wybujałej, taki sierpniowy przesyt i ten żar lejący się z nieba właśnie oddany jest znakomicie w języku tego właśnie opowiadania. Tak, tak, tak, ale Schulz to nie tylko takie stylistyczne majstersztyki. Schulz to także taki mistrz. No ja może idę zbyt daleko, ale pójdę.
1: Tutaj wszystko jest możliwe w tej audycji.
0: On jest niezwykle dowcipny także. Ja niestety nie wziąłem ze sobą żadnego egzemplarza tutaj, ale mógłbym zacytować niesłychanie dowcipne epizody dotyczące Schulza. Ta groteskowa postać ojca na przykład w traktacie o manekinach czy w ptakach. Tego jest u niego ogromnie dużo. Ale powiedziała pani rzecz tak mimochodem, nie jestem pewny, czy w sposób całkiem świadomy, rzecz niesłychanie ważną i dobrała pani znakomity cytat do tego, aby to zilustrować.

0: zdecydować. Otóż twierdzę i nawet to kiedyś, o tym kiedyś napisałem, że pewnego rodzaju urok i maesteria Schulza przejawia się również w tym, że on w gruncie rzeczy nie potrafi konstruować fabuł. Że jego język dławi, że ten nadmiar słów, ten nadmiar takiej językowej wyobraźni, ozdobników, różnego rodzaju metafor, porównań, skłonność do tych ogromnych okresów zdaniowych powoduje, że jego fabuły gdzieś się urywają, gdzieś są niedokończone, gdzieś się rozwidlają. Schulz zresztą ma tego świadomość. Bodaj we Wiośnie jest taki duży fragment o tym, że są jakieś boczne odnogi czasowe, które jego narrator czasem wchodzi i nie to potrafi tak labiryntowo się z nich wydostać. I w gruncie rzeczy wszystkie opowieści Schulza są opowieściami o relacji albo kilkuletniego, albo już dojrzałego, bo i tutaj on nie jest konsekwentny, narratora i jego ojca. Że to jest cały czas taka równocześnie tęsknota za ojcem, jednocześnie obserwacja procesu znikania, ucieczek kolejnych ojca, metamorfoz ojca. I myślę, że to jest istota tej opowieści, którą zapewne można czytać psychoanalitycznie, ale niekoniecznie, bo i psychoanaliza tutaj nie daje wszystkich odpowiedzi, choć ostatnio jestem pod urokiem znakomitej książki, znakomitej monografii napisanej przez wybitnego filozofa krakowskiego i psychoanalityka Pawła Dybla. Cała książka właśnie to jest czytanie Schulza psychoanalizą i jest to bardzo interesująca propozycja.
1: Pan profesor użył jednego słowa, którego ja się teraz przyczepię, że tak powiem kolokwialnie, mianowicie mówił pan o metamorfozach ojca. To sobie od razu pomyślałam o prawie rówieśniku Schulza, no właściwie rówieśniku Schulza, Franzu Kafce, no i o przemianie. Tak sobie skojarzyłam, że sposób konstruowania obrazów jest inny, treść jest inna, ale jakoś takie mam silne poczucie, że z tego samego wychodzą i Kafka, i Bruno Schulz. Jak pan profesor to widzi?
0: Wie pan, jest podobnego doświadczenia rodzinnego, na ile ja znam biografię już nie legendową i nie ucukrowaną, co zrobił przyjaciel i właściciel testamentu Franza Kafki. Schulz oczywiście był przez wielu krytyków, wielu badaczy, w tym także przez wspominaną przeze mnie krytykę francuską, wtedy kiedy jego opowieści debiutują na rynku francuskim, do Kafki porównywany. Francuzi nawet mówili, Roland Barthes bodajże nawet pisał o tym, że to jest pisarz rangi Kafki i być może ranga Kafki byłaby inna, gdyby świat znał Schulza. Mniej więcej tak to Roland Barthes napisał. O Kafce też napisałem książkę. Otóż mnie się wydaje, że no i jeszcze dodatkowo Schulz podpisał pod nie swoim przekładem procesu Kafki.
1: Józefina Szeliska
0: to przełożyła.
1: Zresztą teraz była 35. rocznica jej śmierci.
0: Adiustował tylko ten tekst. Ona go poprosiła o to, żeby podpisał. Więc oni byli łączeni, ale mnie się wydaje, że to jest pisarstwo biegunowo, właśnie na poziomie stylu odległe od siebie.
1: Tak.
0: Że to jest pisarstwo zupełnie inne. Dlatego, że to, co jest cechą stylu kafkowskiego, to jest powściągliwość stylistyczna. To jest precyzja takiego stylu właściwie prawniczego. Jeśli pani spojrzy na wspomnianą przez panią słusznie przemianę, to zobaczy pani, że tam właściwie nie ma niepotrzebnego słowa. Że on unika jakichkolwiek emocjonalnych sformułowań, że tam dzieje chłodem w tej opowieści. No i natomiast Schulz jest strasznym gadułą w bardzo takim pozytywnym znaczeniu. Schulza język jakby przerasta, on mu się rozrasta, on go nie potrafi kontrolować, on traci panowanie nad językiem.
1: Język go przejmuje, prawda?
0: Tak, mówiąc kolokwialnie. Natomiast Kafka jest tutaj takim niesłychanie chłodnym. Zresztą wiemy już z tej aktualnej biografii Kafki, że Kafka ogromnie dużo pracował nad swoimi tekstami. Schulz zresztą podobnie, ale proszę zwrócić uwagę, że te efekty były zupełnie odmienne. Ale jasne, motyw rodziny, motyw ojca jakoś tych pisarzy do siebie zbliża.
1: Ale też nie wiem,
0: czy nie bez znaczenia jest też tutaj rodowód monarchii cesarsko-królewskiej.
1: No właśnie, o tym też chciałam
0: i rodowód żydowski. Pewnie

0: To nie jest bez znaczenia.
1: No, mamy otwarcie, takie długie, ale otwarcie naszej audycji. Mówił pan o Schulzu jako tym, do którego pan wracał i odkrywał te fascynacje w sobie. To teraz takie pytanie też osobiste, ale pytanie do literaturoznawcy. W jaki sposób i dlaczego pan jako badacz literatury, a może po prostu też zwykły czytelnik, potrzebuje Schulza? Myślę o takiej osobistej lekturze, no bo mamy tutaj taki zarys poetyki, tego pisarstwa, tego braku fabuły. Ale to gdzie nas ten Schulz zatrzymuje? No ja wiem, gdzie mnie zatrzymuje. Jestem ciekawa, gdzie pana profesora zatrzymuje i z jakiego powodu i co tam pan zyskuje albo zabiera od tego pisarza.
0: To jest pytanie, na które ja pewnie nie będę miał odpowiedzi, więc jak nie mam odpowiedzi, to zacznę od anegdoty. Spróbuję zacząć anegdotycznie. W momencie, kiedy ja rozpoczynałem studia polonistyczne w Sosnowcu, w Uniwersytecie Śląskim, wtedy polonistyka była jeszcze w Sosnowcu, ja byłem po rocznej przerwie między technikum, które ukończyłem, a studiami. I troszkę wbrew ojcu zdecydowałem się na studia polonistyczne, ale od razu na początku tych studiów ja wiedziałem, że ja nigdy nikogo nie będę uczył. Nigdy nie będę nauczycielem. Nie miałem w trakcie studiów, jak wielu moich kolegów, wielu moich przyjaciół na studiach, nigdy nie miałem aspiracji, aby zostać badaczem, krytykiem literackim. Przestrzegała mnie przed tym taka moja serdeczna przyjaciółka z czasów szkoły średniej, która była bardzo zaskoczona tym moim wyborem i przestrzegała mnie. Ona miała rację, że nie należy studiować literatury, nie należy studiować polonistyki, bo to zabija czytanie, zabija spontaniczne czytanie. I ja przez całe studia właściwie się tego obawiałem. No, spotkałem tak znakomitych mistrzów, w świętej pamięci profesora Opackiego, profesora Neugera, którzy coś mi porobili w głowie, że już przy literaturze zostałem, a i belfrem przez całe życie jestem. Nie tylko belfrem akademickim. Więc to anegdotycznie. Dlaczego? Dlatego, że ta lektura, każda kolejna lektura fragmentów czy całości Schulza jest odnowieniem. Wielkie pisarstwo tym się charakteryzuje, że ono ciągle skrywa swoje tajemnice i pewne bardzo dużo zależy od kontekstu, w jakim się czyta, od wieku czytającego, od jego wiedzy, od jego nastroju, od tego wszystkiego. Ale z Schulzem ja mam tak, że ilekroć po niego sięgam, tylekroć znajduję w nim coś nowego, coś istotnego, on odsłania jakąś tajemnicę. On mi też bardzo często wyjaśnia moje bolączki. Na przykład ja dzięki Schulzowi, przecież u Schulza nie znajdzie pani ani jednego zdania na temat tragedii Holokaustu, tragedii zagłady ludności żydowskiej, prawda? Mhm. Ale ja nie potrafię Schulza czytać inaczej niż przez pamięć o jego tragicznej śmierci i takiej dramatycznej próbie wydostania go z getta drohobyckiego.
1: I przecież wiemy, że to się wydarzało w tym momencie, znaczy mogło się wydarzyć tuż przed tym, jak zmarł, prawda? To wszystko było tak silnie ze sobą skorelowane w czasie.
0: Tak, nawet Gombrowicz, który był chyba takim najbliższym przyjacielem Schulza w międzywojniu, choć oni wiele razy się nie spotykali, tylko wtedy, kiedy Schulz przyjeżdżał do Warszawy, Gombrowicz nigdy do Drohobycza nie pojechał, to nawet Gombrowicz, to jest początek lat 60. XX wieku, w tej sylwetce, którą wspominałem poprzednio, on nie zna okoliczności śmierci Schulza. On na takiej zasadzie pars pro toto, części za całość, jest przekonany, że Schulz zginął w krematorium oświęcimskie, krematorium Auschwitz. Ja nie potrafię, tak samo jak i tu przechodzę do czasów współczesnych, do mojej nowej lektury Schulza, ja w tej chwili nie potrafię, ja zawsze wzbraniałem się przed zbyt szczegółowym poznaniem biografii pisarza, nie lubiłem też jeździć po miejscach, które były przestrzeniami pisarza. Ale no, od parunastu lat bardzo regularnie jeżdżę do Drohobycza na znakomity festiwal, jaki tam się odbywa, Schulzfest. Jeżdżę na te festiwale, ale jeżdżę też co roku. Festiwale są co dwa lata. Ale jeszcze też na 19 listopada, to jest rocznica śmierci Schulza, my się w gronie przyjaciół tam spotykamy i przez dwa dni rozmawiamy o Schulzu. No więc nie potrafię współcześnie czytać Schulza bez wiedzy tego, że zdecydowanie

0: deptałem drohobycz i truskawiec wzdłuż i wszerz, także szulcowskimi miejscami, ale nie potrafię też czytać Szulca teraz bez tego kontekstu, tego strasznego, co się w Ukrainie dzieje i tego strasznego, co ja słyszę w dyskursie dominującym w polskiej, polskiej polityce, tak, która staje się coraz bardziej antyukraińska, która przerzuca całe winy na trudną koegzystencję narodu ukraińskiego i narodu polskiego, całą winę przerzuca na stronę ukraińską. I naraz Szulc daje mi bardzo wiele odpowiedzi także na te na najbardziej współczesne pytania. I w tym tkwi wielkość jego pisarstwa, że jest tam pewne uniwersum, taki rodzaj ponadczasowości, relacja z ojcem, rodzina, ale w szczegółach Szulc także potrafi mi odpowiadać na te pytania, które dotyczą mojej bardzo prywatnej egzystencji, moich lęków, mojego rozpoznawania świata. Kiedy ja czytam Wiosnę, to jest chyba najdłuższe opowiadanie Szulca, to ja widzę ten obraz rozpadającego się imperium monarchii w takiej groteskowej wersji, prawda? Kiedy ja czytam Sanatorium pod Klepsydrą, drugie z najdłuższych opowiadań Szulca, to ja wspominam dawno już byłe, ale jednak ostatnie chwile spędzone z moim ojcem i taką do dnia dzisiejszego, choć to już ponad 40 lat temu mój ojciec umierał, do dnia dzisiejszego mam sobie taką tęsknotę, bo przecież Sanatorium pod Klepsydrą jest tęsknotą za ojcem, jest inspirowane tęsknotą za ojcem, za wskrzeszeniem ojca, za znalezieniem takiej odnogi czasu, w której ojciec jeszcze ciągle jest. To zdarzają mi się chwile, kiedy ja tą tęsknotę podzielam. Dlatego ten Szulc staje się taki coraz bardziej mój, a coraz mniej potrafię na niego spojrzeć okiem no, tak zwanego badacza, czy krytyka, czy historyka literatury. I chyba już o Szulcu pisać takim tonem krytycznym nie będę. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że wszyscy ci wielcy badacze Szulca, od Artura Sandauera poprzez Jerzego Ficowskiego, znakomitego biografa i człowieka, dzięki któremu ocalała znaczna część korespondencji, znakomitej zresztą korespondencji Szulca, który do końca życia, do końca dni swoich mówił o tym, że jest o krok od odnalezienia rękopisu Mesjasza. Dalej, przez także świętej pamięci mojego serdecznego przyjaciela profesora Władysława Panasa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, poprzez znowu, no, jesteśmy w takiej trochę alei zmarłych świętej pamięci Jerzego Jarzębskiego, czy na szczęście żyjącego jeszcze Staszka Rośka z Uniwersytetu Gdańskiego, profesora Rośka z Uniwersytetu Gdańskiego. Oni wszyscy w którymś momencie swoich badań szulcowskich nad Szulcem, nad dziełem, legendą, twórczością Szulca, wchodzili w taki osobisty ton i osobistą relację z Szulcem. I myślę, że to jest nieuniknione, że Szulc uwodzi w jakimś sensie, że język Szulca uwodzi, że jego wyobraźnia przeraża i uwodzi jednocześnie, że to jest taki świat, który no, balansuje na krawędzi końca świata, bo tak to jest u Szulca chyba jednak, ale jednocześnie chce się tam być. Jest ten znakomity fragment w jednym z tekstów, chyba w dzienniku świetnego czeskiego pisarza Bohumila Hrabala, który napisał, ja cytuję z pamięci, a więc będzie to niedokładny cytat Prażanina, prawda? Który napisał w którymś miejscu, że no jestem Prażaninem, mieszkam w Pradze, kocham to miasto, ale jedynym miastem, w którym chciałbym zamieszkać tak naprawdę jest drohobyt Szulca, choć mam świadomość tego, mówi tam Hrabal, że tego miasta nie ma. Że tego miasta nie ma. To jest fantastyczna formuła, którą chętnie powtarzam.
1: Panie profesorze, ale to tak sobie myślę, skoro pan profesor tak perygrynuje, użyję tego słowa, do drohobycza od lat i to każdego roku, to w gruncie rzeczy pan doskonale wie, że tego miasta nie ma, a jest, prawda?
0: Tak. Na przykład ten fragment z tym przerostem łopianów i tamtych wszystkich chwastów z sierpnia. Wystarczy wyjść, ja wiem, 200-300 metrów z rynku, iść w stronę dawnych Żub Solnych, w stronę przepięknej zresztą cerkiewki

0: Świętego Jura, jeśli dobrze pamiętam, drewnianej, to jest zabytek klasy zero. I wchodzi się w taką przestrzeń, którą Schulz konstruuje właśnie w sierpniu. W jakieś takie nieużytki, w jakieś takie zdziczałą roślinność, pewno po jakichś ogrodach, jakieś zdziczałe drzewa owocowe. To tam ciągle jest. Podobnie atmosfera rynku została zepsuta chyba z 7-8 lat temu. Władze miasta zdecydowały się na coś, co jest haniebne. Co myśmy przechodzili w Polsce 20 parę lat temu, że nam zabetonowano wszystkie centra miast, więc no wylano beton, a właśnie takie jakieś płyty okropne położono na rynku drochowieckim, więc trochę zepsuto ten rynek. Kiedyś to było takie klepisko z elementami łączki w zasadzie, było to znacznie fajniejsze. Kamienica Schulza została zburzona w wyniku działań wojennych, ona nie istnieje, zostało tylko miejsce po tej kajemnicy. Ale tak, bardzo wiele. No, sklepy cynamonowe są, istnieją. To jest taka uliczka wąziuteńka, biegnąca w dół z rynku w stronę budynku teatru i w stronę synagogi. Tam rzeczywiście ta atmosfera ze sklepów cynamonowych jest ciągle obecna. No, jest też ciągle truskawiec, jest też ciągle na tym łuku drogi. Tam teraz chyba jest burdel, przepraszam, ale tak mi się wydaje, sądząc z różowych okienek, ale tam była karczma, w której Schulz spotykał się z Arturem Sandauerem na przykład na takich długaśnych biesiadach. Więc tych miejsc jest trochę, choć urbanistycznie Drohobycz został bardzo, bardzo zniszczony przez bardzo nierozważne działania władz sowieckich. Oni niszczyli strukturę miast jednak. To bardzo wyraźnie widać w Drohobyczu. Pamiętajmy, ile lat Drohobycz był w składzie Imperium Radzieckiego czy Sowieckiego. Obie nazwy są prawidłowe.
1: Zastanawiam się jeszcze nad tym, pan profesor trochę nawiązał, wskazując na takie w pewnym sensie polityczne wątki w czytaniu, współczesnym czytaniu przez pana Brunona Schulza. I ja bym się zastanowiła nad taką ideą, tutaj no profesorskie pytanie, panie profesorze, w sensie, że nie czytelnika, więc może zmuszam pana do tego, czego pan już nie chce ze Schulzem robić, ale czy Schulz w jakimś sensie jawi się jako pisarz środkowoeuropejski?
0: Oj, zdecydowanie tak. Wie pani, o tym świadczy nie tylko liczba publikacji wielojęzycznych poświęconych pisarstwu Schulza. Świadczy nie tylko to, że Schulzem zajmują się badacze z bardzo wielu krajów i z bardzo poważnych uczelni, że Schulz jest także inspirujący dla bardzo wielu pisarzy współczesnych, nie tylko środkowoeuropejskich, ale że Schulz stał się patronem także bardzo wielu ważnych środkowoeuropejskich inicjatyw. Taką inicjatywą jest na pewno też regularnie odbywający się pod patronatem Brunona Schulza festiwal literacki we Wrocławiu. Nazwisko Schulza zostało w nazwie tego festiwalu, ale każda edycja tego festiwalu jest poświęcona innemu pisarzowi środkowoeuropejskiemu, a tylko pierwsza była poświęcona w całości Bruno Schulzowi. Dalej, to jest znakomite środowisko, któremu patronuje profesor Stanisław Rosiek w Uniwersytecie Gdańskim, który stworzył tam świetnie funkcjonującą pracownię szulcowską z fantastycznie zdolnymi młodymi badaczami. Ja tam parokrotnie miałem szczęście być u nich i parokrotnie byłem też recenzentem w przewodach doktorskich pisanych pod opieką Stanisława Rośka. To są po prostu wybitne, odkrywcze i zupełnie na nowo czytają Schulza książki. Polecam na przykład książkę Jakuba Orzeszka. Znakomita to jest publikacja, znakomita to jest książka. Ale to jest też to, co dzieje się w Drohobyczu, bo ja tam zrozumiałem w czasie tych schulzowskich spotkań w Drohobyczu bardzo wiele istotnych rzeczy dla samego siebie. Są znakomici, fantastycznie wykształceni młodzi badacze ukraińscy, których Schulz fascynuje i którzy dokonują świetnych odkryć dotyczących Schulza. Są bardzo dobre przykłady opowieści schulzowskich na język ukraiński i są świetne książki, które tam powstają. Tam parę lat temu jedna z młodych ukraińskich badaczy odkryła wczesne opowiadanie Schulza, nieznane do tej pory. Być może w tym opowiadaniu jest

0: zarys Mesjasza. Ona to opublikowała najpierw w języku ukraińskim. To jest w końcu, to już chyba ma 20 albo 21 numerów, wydawane pismo poświęcone w całości twórczości Schulza, bardzo szczegółom i biograficznym, i budujące konteksty, i interpretujące, do którego zapraszani są badacze z całego świata. To jest Schulz Forum, wydawane przez gdańskie wydawnictwo właśnie pod patronem Stanisława Rośka. Więc tych inicjatyw, które pokazują, że Schulz jest pisarzem w pełnym tego słowa znaczeniu środkowoeuropejskim, jest ogromnie dużo i pomału obalamy trochę stereotypów związanych z Schulzem, że to taki pisarz elitarny. Nie, Schulz nie był pisarzem elitarnym. Że to był taki samotnik i że on nigdy nie podróżował. Nie, Schulz odbywał całkiem sporo podróży. Całkiem sporo podróży.
1: Był... Zadomowił się niejako na kolei, że tak zacytuję.
0: Tak, oczywiście. Oczywiście on podróżował i do Paryża, i do Wiednia, i do Niemiec, parokrotnie do Żywca, na sympozja nauczycielskie, do Warszawy. Tu był romans z Zofią Naukowską, sławetny. Tego było całkiem sporo, ale czuł się przywiązany do, może nawet w mniejszym stopniu niż do Drohobycza, co do obowiązków rodzinnych, do obowiązków, opiekował się rodziną do końca.
1: To niezwykle ciekawe, bo tak nam się wydaje, że możemy czytać pisarza poprzez jego literaturę, a tutaj taki odmienny obraz Brunona Schulza nam się ujawnia w tym, co pan profesor powiedział.
0: Pani są świetne relacje, to miał też świetną relację ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem, który odwiedzał Zakopanem, więc pozostała bardzo interesująca korespondencja, pełna atencji ze strony Witkacego, który niezwykle wysoko cenił swojego nieco młodszego kolegę, artystę i pisarza. Także on był mocno zakorzeniony w środowisku, także warszawskim. Ilekroć był w Warszawie, tylekroć brylował w salonie literackim prowadzonym przez Zofię Naukowską. On był bardzo aktywny w ostatecznym rozrachunku.
1: W jaki sposób Bruno Schulz buduje ten swój mityczny rodowód, taki, w którym właśnie my jako czytelnicy możemy się zatopić i też poszukiwać no, tego, co literatura nam daje, czyli takiego oglądu siebie samych w pewnym lustrze może?
0: Pani, to jest niezwykle trudne pytanie i wtedy, kiedy ja w czasie... A bywa, że sięgamy na różnych zajęciach, kiedyś także w szkole, kiedy jeszcze praktykowałem jako także nauczyciel szkolny na drugim etacie, kiedy sięgamy do Schulza, to ja zaczynam od odesłania studentów do jednej właściwie książki. Jak nie ja, odsyłam właśnie do przypisów w tej książce. Będzie pani zaskoczona, to jest wybitna edycja opowiadań, korespondencji i esejów Schulza w Bibliotece Narodowej. Mm-hmm. Edycja przygotowana niezwykle skrupulatnie
1: przez
0: Jerzego Jarzębskiego.
1: Mam ten egzemplarz znoszony, zczytany, panie profesorze.
0: I zalecam swoim studentom czy uczniom wcześniej także przejrzenie przypisów, jakie sporządził Jerzy Jarzębski do opowieści szulcowskich. Te przypisy są długaśne, one często rozmiarami przekraczają tekst, który jest tekstem opowiadania. Dlaczego to robię? Dlatego, że to pokazuje, w jaki gąszcz mitologiczno-legendowy wchodzimy wraz z wyobraźnią Schulza. Jak wielu wątków mitologicznych, religijnych, różnych świętych ksiąg, ale także fantastyki skonstruowana jest wyobraźnia Schulza. Niech pani zrobi na sobie taki eksperyment i przejrzy te przypisy i pani zobaczy, że tam jest właściwie wszystko. Od mitologii słowiańskich, poprzez żydowskie, poprzez grecką, rzymską, no co pani chce. To wszystko jak gdzieś się miesza w tym kotle, co pokazuje, że Schulz, pytała pani o środkowoeuropejskość. Mnie się wydaje, że taka jest istota sztuki środkowoeuropejskiej, czy tego fenomenu kultury środkowoeuropejskiej, bo to jest jakiś fenomen, że przynależność do tej kultury wyznaczona jest nie przez język, bo to są pisarze niemieckojęzyczni, pisarze czeskojęzyczni, słowackojęzyczni, ukraińscy i tak dalej. Wspaniały Serhii Żadan na

0: przykład bardzo wiele Schulzowi zawdzięczający, współczesny, chyba największy ukraiński pisarz. Ale właśnie ten poziom wyobraźni, która nie jest monolityczna, która nie ma jedynie judeochrześcijańskich korzeni, która jest takim zlepkiem, czy ja chętniej używam tutaj kategorii palimpsestu. Zresztą Schulz tak przecież patrzył na kulturę i na rolę literatury w tym swoim kluczowym eseju programowym. Przecież mityzacja rzeczywistości nie jest o tym, jak to moim zdaniem fałszywie zinterpretował Arthur Sandauer, że Schulz nakłada mitologię na rzeczywistość. Nie. Schulz przeciwnie. Mówi mniej więcej tak w mityzacji rzeczywistości, że kultura poprzez nawarstwianie się, poprzez pojawianie się kolejnych warstw, coraz bardziej się wulgaryzuje, upraszcza. Jedynie literatura daje szansę dotarcia, on mówi poezja, jedynie literatura daje szansę dotarcia do tego pierwotnego zdania, pierwotnego słowa. I ja tak widzę literaturę Schulza, ale też jego grafiki, też jego rysunki, że to jest taka próba dotarcia do tego pierwszego prawdziwego słowa, które potem wyrażane było w różnych mitologiach, w różnych językach, w popkulturze, ale tylko literatura jest tą rękojmią, tylko literatura daje szansę, choć Schulz nie daje pewności, że literatura tą szansę wykorzysta.
1: Panie profesorze, ale wie pan, że w tej chwili właśnie pan wzmacnia tęsknotę albo pragnienie odnalezienia Mesjasza takim stwierdzeniem, takie mam wrażenie.
0: Oj, zdecydowanie tak. Tak, no, znaczy to nie ja, to Schulz.
1: On nam to zrobił.
0: Ja mam szczęście. To znałem w czasie jednej z podróży do Drohobycza, jeszcze przed pełnoskalową wojną, wspaniałego ukraińskiego poeta, także pieśniarza, także autora powieści, Serhija Żadana. Moim zdaniem to jest pisarstwo rangi noblowskiej całkiem po prostu.
1: Czekamy na to wszyscy.
0: On jest też niezwykle zakochany w dziele Schulza i napisał świetne eseje o Drohobyczu i Schulzu i znakomity tom poetycki Drohobycz, w którym on dociera do tej istoty tożsamości środkowoeuropejskiej, prawda? Która, no i znowu patrzę na ten niepokojący kontekst współczesny, polityczny niestety, która jest nam niesłychanie potrzebna, to uświadomienie sobie, że my wcale nie jesteśmy monolitem, że nasza uroda, jeśli można to mówić o jakiejś urodzie, i nasza istota jest w różnorodności, w wielorakości i w takim poszanowaniu, takiej zgodzie także na inność, na wyjątkowość drugiego, innego. To jest u Schulza niezwykłe. Niech pani popatrzy na schulzowskie postaci, prawda? Kalekie, właściwie śmieszne czasami, prawda? Na tą
1: no te obrazy sprawiają, że jakoś tak groteskowo.
0: Adele, tak, na tego kurczącego się ojca. Antypatyczne postaci, tak, tam się pojawiają. Ten Edzio, który jest takim cwaniaczkiem, kaleką, który tam jest w relacjach seksualnych z Adelą. Czy te szwaczki w traktacie o manekinach, które tam sobie robią podśpiewujki z ojca, który tam opowiada jakieś głupoty, prawda, i roi o pierwszym człowieku. Ale u Schulza jest wszędzie, on patrzy na te swoje postaci no, z jakimś rodzajem, ja wiem, politowania, ale też takiej sympatii i zgody na tą odmienność.
1: Co jest najważniejsze, wydaje mi się, w tych opisach, które są no, takie mocne bardzo, nie ma tam pogardy wobec człowieka i jego ułomności, prawda? I to jest ta siła, którą
0: jeśli jest
1: Schulz
0: jakaś
1: ma w tym języku.
0: Jakaś to w Księdze Bałwochwalczej, prawda? Kiedy,
1: ale to
0: kiedy
1: w rysunku.
0: Te postaci męskie i postać ojca, bo tam są portrety ojca powpisywane i autoportrety, no jest pod wpływem tych demonicznych, strasznych kobiet, sadystek, masochistek i tak dalej. Ten mężczyzna jest tam tłamszony, ten mężczyzna jest zawsze pod stopą tej kobiety, która jest nienaturalnie jej wielkości.
1: Ale to myślę, że tutaj akurat Schulz jest pisarzem swoich czasów w pewnym sensie.
0: Tutaj
1: o nurtach, które się pojawiły i w ogóle o rodzącej się psychoanalizie.
0: Ja myślę, że współczesne feministki także miały, zresztą pokazała to Olga Tokarczuk w trakcie tego spotkania, feministki miałyby także tutaj bardzo dużo pole do popisu, dlatego że Schulz nie jest męskim pisarzem.

0: Tak bardzo skrótowo mówiąc.
1: Odwołam się do pańskich interpretacji Brunona Schulza. Mówił pan, że szulcowski świat jest naznaczony symulakrami, kopiami bez oryginału, także w strefie ksiąg i mitów. Czyli jesteśmy w świecie, który nie tyle nie istnieje, co został odtworzony, a jeśli odtworzony, to z czego? Albo jeśli nie ma oryginału, to w jakim świecie my istniejemy? W świecie kopiowanym z niczego.
0: No w jakiejś nierzeczywistości rzeczywiście. I paradoks tej nierzeczywistości, że użyję świetnego terminu Brandysa, z tytułu jego powieści. No powiem tak, no, paradoksem tej nierzeczywistości szulcowskiej jest to, że ona jest tak dotykalna, że tam wszystko pachnie, tam wszystko słychać, tam no, właśnie wszystkimi zmysłami ten świat jest wyobrażany przez Schulza. Jest ogromnie dotykalny. To zresztą pokazuje bardzo dużo. Ja jako badacz, tak, jako profesor, jak pani była uprzejma mi to wypomnieć, bym sobie z tym nie poradził. Ja nie umiałbym tego nazwać. Jasne, że można by znaleźć mnóstwo teoretycznych, czy z zakresu poetyki terminów i to ponazywać, ale to nie doszlibyśmy do istoty rzeczy. Bo tak, ja zobaczyłem, wtedy kiedy pierwszy raz byłem w Drohoviczu, to właściwie Schulz mógłby mi być, choć inne są nazwy ulic i mocno także centrum Drohovicza zostało przebudowane, ale mógłbym, zresztą podobnie mówił o tym Paweł Chile, bo myśmy się tam spotkali w Drohoviczu, że właściwie opowiadania szulcowskie mogłyby zrobić za przewodnik po Drohoviczu. Do tego stopnia, że spokojnie wtedy, kiedy w sklepach cynamonowych Józef się gubi, bo wybrali się do teatru, którego w Drohoviczu międzywojennym nie było, żeby nie było, a jest teraz i to w miejscu, które zaprojektował Schulz, więc Józef się tam gubi w tych sklepikach, no one tam są. One tam po prostu są, one są. Tam można do nich wejść. Tam jest szmarc, mydło i powidło, tam jest wszystko. Niestety coraz więcej chińszczyzny, ale one są, tam jest ten gwar. Ja nie wiem, na czym to polega. Ja nie umiem tego nazwać. No oddaję tutaj pole młodszym od siebie badaczom, bo myślę sobie, że ta liczba czy ilość opracowań szulcowskich będzie przyrastała nadal w postępie geometrycznym. Ilekroć sięgam i zapraszam grupy studenckie na rozmowy o Schulzu w trakcie zajęć, ja wiem, czy to z poetyki, czy z analizy interpretacji, czy ze sztuki interpretacji, różnie się te przedmioty nazywają, tylekroć mam pełną salę i tylekroć widzę, że ten Schulz ich rozpala, że oni potem chcą pisać prace dyplomowe z Schulza. I często jest tak, że w tych pracach dyplomowych, czy licencjackich, czy magisterskich, oni przede mną odkrywają coś, czy doktorskich, odkrywają coś, czego ja nie przewidywałem. No ja na przykład prowadziłem taki doktorat, niestety nieopublikowany, świetny, który był zbudowany na takiej fantazji. Bo wie pani, że Schulz wybierał się do Katowic, dlatego że w Katowicach była jedyna możliwość wzięcia ślubu bez rezygnacji, bez apostazji. Mm-hmm. W końcu do Katowic nie dojechał. W Katowicach, w samym centrum, zresztą mieszkał świetny niemiecki artysta Hans Bellmer, którego sztuka bardzo wiele łączy. Tam jest motyw lalki, na przykład motyw manekina, bardzo istotny, z Schulzem. I Michał rozpoczął od takiej fantazji, że panowie się tu w Katowicach spotkali i z tego rozbudował interpretację i Schulza, i Bellmera i pokazał, jak Schulz wpisuje się w cały ten porządek sztuki niemieckiej, awangardowej z lat 30., która przeciwstawiała się faszyzmowi Hitlera. Bardzo to interesujący był doktorat recenzowany przez Władysława Panasa, niestety nieopublikowany.
1: To może będzie jeszcze na to szansa, aby Schulza z nowymi czytelnikami, nowymi badaczami jego twórczości odkrywać.
0: Niech pani sięgnie do Orzeszka, to pani zobaczy, jak młodzi ludzie świetnie piszą o
1: Schulzu. To jest ta nowa publikacja, drugie ciało pisarza, eseje o Brunonie Schulzu, tak. Jakuba Orzeszka. Panie profesorze, takie mam wrażenie, że można powiedzieć za kotem, który co prawda pisał

0: o Szekspirze, że Schulz jest nasz współczesny, prawda? Jest jak ta gąbka, wciąga wszystko to, co chcielibyśmy się o świecie dowiedzieć.
1: Tak, tak, tak, bo tam są uniwersalne lęki i niepokoje, a jednocześnie historia pokazuje, że te niepokoje i te lęki, które samotny gdzieś jednak prowincjonalnym, jak chcą krytycy, choć to nie było prowincjonalne miasto, trochę byczu te takie lęki związane z historią, z kierunkiem, w jaki idzie rozwój społeczny. Tu świetna ulica Krokodyli jest, ta o modernizacji, o nowoczesności, to jest przecież opowieść o takim lęku przed tą modernizacją, prawdę powiedziawszy. To gdzieś to ciągle jest aktualne i ciągle i na poziomie tego uniwersum, i na poziomie takim pojedynczej egzystencji, ale także jego przeczucie historyczne. Ja kiedyś się zastanawiałem nad tym, wie pani, to głupie, ale zastanawiałem się, to tak nie wolno, ale powiem. A co by było, gdyby Schulz jednak wyjechał z Drohobycza, przedostał się do Warszawy dzięki tym papierom spreparowanym za sprawą Armii Krajowej, inspirowanej przez zresztą Zofię Naukowską. Gdyby miał te aryjskie papiery, gdyby go Niemcy nie cofnęli z drogi, gdyby przeżył, krótko mówiąc, Holokaust, on miał 50 lat wtedy, kiedy ginie, a więc byłby także pisarzem PRL-owskim.
0: I jakie ma pan intuicje?
1: Wtedy, kiedy Sowieci tak krótko okupowali w 40 roku, przepraszam, Drohobycz, no to Schulz został zaangażowany i pisywał, krótkie rzeczy to są, robił rysunki dla takiego godzinowego pisma wydawanego przez Sowietów. Nie wiem, ale Schulz był przecież w PRL-u bardzo długo pisarzem właściwie nieobecnym, właściwie wyklętym. I gdyby nie mrówcza praca wykonywana przez głównie Jerzego Ficowskiego i jednak Artura Sandauera, który bardzo wysoko cenił Schulza, gdyby nie wydarzenie, które miało miejsce, będzie chwila lokalnej dumy, które miało miejsce bodaj w 76 roku, i pierwsza w gruncie rzeczy światowa konferencja naukowa poświęcona twórczości Brunona Schulza, która odbyła się w Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu, nie w Katowicach, organizowana przez Wojciecha Wyskiela, autora ze swoją drogą też bardzo interesującej książki o Schulzu, na której spotkali się młodzi wtedy badacze, tacy jak Władysław Panas, Jerzy Jarzębski, obecny także Jerzy Ficowski, pisarz, był gościem tej konferencji. I to była pierwsza konferencja szulcowska, z której jest zresztą książka zbiorowa. I to są takie pierwociny szulcologii, która po tej konferencji tak znakomicie się rozwinęła. Tam są początki. Ja byłem jako wtedy jeszcze nie student, nieopierzony. Znam to tylko z opowieści Wojtka Wyskiela, nieżyjącego już, i znam to tylko z tej publikacji. Natomiast to było świetne wydarzenie, które rozpoczęło taką regularne badania dzieła Schulza w polskich uniwersytetach, co najmniej na pewno w Uniwersytecie Jagiellońskim, na pewno w Uniwersytecie Śląskim, na pewno w Uniwersytecie Gdańskim. I to zaczęło promieniować także na inne środkowoeuropejskie ośrodki. Także to bardzo ważne wydarzenie to było.
0: Panie profesorze, po tym, co pan powiedział o tych aktywnościach pod okupacją sowiecką, to sobie pomyślałam, że też w jakimś sensie Schulz jest przez nas, czytelników, ale też badaczy, jakoś zmiteologizowany. Oczywiście jego twórczość dała
1: pani,
0: do tego pole.
1: Czy można z tego robić zarzut? Muszę pani wejść słowo, prawda?
0: Tak, ale absolutnie.
1: Rysował wspaniałe te naścienne obrazki pod przymusem w tej willi gestapowca.
0: Ale właśnie o tym mówię.
1: Rysował dla Sowietów w tej gadzinówce. No tak, to był przymus, prawda? Ja nie czynię z tego zarzutu.
0: Ale nie, Dobrze. To ja się wytłumaczę. Nie, mówię tylko o tym, że w jakimś sensie my też zmitologizowaliśmy czytelnicy, badacze Schulza, a jego twórczość daje do tego pole, aby go mitologizować.
1: Tak.
0: Po prostu. Taka była moja intencja.
1: Tak.
0: Na koniec. Panie profesorze, jeszcze ostatnia rzecz. Czy pan profesor widzi wśród polskich pisarzy jakiś

0: następców atmosfery poetyki Brunona Schulza?
1: Śladowo jest tego bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nawet chciałbym uniknąć tutaj nazwisk, prawdę powiedziawszy. Na pewno bardzo mocno inspirowane Schulzem są ostatnie opowiadania nieżyjącego już niestety Pawła Hilla, pisarza, który był bardzo zafascynowany. Wiem to, przyjaźniłem się z Pawłem. Ale także wśród debiutów literackich, ja przez ostatnich 10 czy 11 lat czytałem wszystkie debiuty prozatorskie.
0: Nagroda Gombrowicza w Radomiu,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, w ramach kapituły Nagrody Gombrowicza. To muszę powiedzieć, że bardzo często natykaliśmy się na takie szulcowskie inspiracje. Natomiast czy potrafiłbym wskazać tego jednego pisarza, który jest w całości Schulza? Raczej nie.
0: W moim pytaniu intencja raczej była taka, by zapytać, czy jakoś duch szulcowski w polskiej literaturze jest.
1: Jest obecny, paradoksalnie jest obecny i to zarówno w narracjach, w prozie, jak i w poezji, że przypomnę fantastyczny wiersz Tadeusza Różewicza. Ale wydaje mi się, i to jest pewnego rodzaju paradoks, że tak wprost do dzieła Schulza to nawiązują młodzi pisarze, no już nie młodzi, no Serhii już nie jest młodym pisarzem, ale że więcej tych szulcowskich inspiracji chyba bym odnalazł w literaturze ukraińskiej, którą znam słabiej. Takich wprost. Też tutaj będę uchylę się od wymieniania nazwisk, ale wydaje mi się, że tam jest takie środowisko związane z trzema miastami w gruncie rzeczy. Z Charkowem, z Lwowem i z Drohobyczem. To są trzy takie dość różnorodne środowiska akademickie, wokół których kręcą się tacy młodzi pisarze, którzy niezwykle są zainspirowani. I tam się rodzi taki rodzaj kultu szulcowskiego, tak mi się wydaje. On tam mocniej promieniuje niż w literaturze polskiej, ale może się mylę.
0: W takim razie pożegnajmy się wierszem Tadeusza Różewicza w interpretacji samego autora. Profesor Józef Olejniczak był gościem audycji Las Książek, opowiadał o swoim osobistym, przeżytym, przeczytanym i wciąż czytanym Brunonie Schulzu. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Małgorzata Szymankiewicz, dziękuję, do usłyszenia.
2: W świetle lamp filujących, w świetle lamp filujących świat wyglądał inaczej. Twarze żywych, umarłych i śpiących, twarze odwrócone, młode głowy ku sobie skłonione. W świetle lamp kopcących człowiek był zadomowiony, mocniej w radości, głębiej w trosce. Cienie rozchwiane odchodziły, wracały, rosły. Słowa były cieplejsze, cichsze. Dom kołysał się, odpływał strumną i kołyską. W świetle lamp filujących nieskończoność była skończona. Czas był uchwytny, przestrzeń zamknięta w czterech ścianach. Wystarczyło zamknąć oczy, aby znaleźć się w czwartym wymiarze. Wystarczyło otworzyć drzwi, żeby znaleźć się w drodze do Emaus, spotkać Jezusa żywego, który jeszcze nie rozpoznany, jadł rybę pieczoną, chleb, plaster miodu. Życie przeżywa się idąc, spotykając. W świetle lamp naftowych, kiedy nakręcano zegary, pojawiły się na ścianie znaki. Poezja rysowana, Bruna, Manet Ekel Fares. O tych lampach prawie wszystko wiedział poeta z Drohobycza. Prawie, bo wszystkiego nikt nie wie ani o swoich narodzinach, ani o śmierci. Kiedy myślę o nim i jego księdze, widzę go w świetle lampy kopcącej z rosnącym cieniem przestrzelonej głowy na ścianie.

0: Autopromocja.
1: W jaki sposób dzieje krawiectwa splatają się z zapomnianymi biografiami? Magdalena Idem, badaczka mody i dawnej prasy, dzięki swoim zainteresowaniom naukowym poznała ważną część historii swojej rodziny. Na rozmowę o tym, a także o pakowaniu walizki na wakacje zgodnie z poradami sprzed 100 lat zapraszam w poniedziałek o 22:00. Marta Strzelecka.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu drugiego. Jest 12:00.
0: Quodlibet niedzielny.

I zgodnie z tytułem tego spotkania, co kto lubi, każdy z Państwa znajdzie dziś muzycznie coś odpowiedniego dla siebie, stosownie do pory, potrzeb, nastroju, koncertowo, kameralnie, solowo, symfonicznie. Za konsoletą Zofia Kruszewska, Magdalena Łoś, taki wybór przygotowaliśmy dla Państwa. Zapraszamy, a na muzyczną ucztę mamy latem więcej czasu, całe 2 godziny do 14:00.

Podróż po Ameryce Łacińskiej to temat albumu, którym powitałam Państwa dziś w Quod Libecie. Fiesta. Pamiętają Państwo, jakie to były emocje, gdy ukazał się w 2008 roku. Dla wielu z nas pewnie było to pierwsze spotkanie ze znakomitym, obdarzonym niezwykłym talentem i temperamentem dyrygentem Gustavo Dudamelem. Rocznik 81, więc wtedy miał 27 lat i niewątpliwie ta podróż przez Amerykę Łacińską z przystankami w Argentynie, Wenezueli i Meksyku. Taki przykład za nami, Conga del Fuego Nuevo, taniec nowego ognia Arturo Marquesa, utwór z 2005 roku. To było wielkie przeżycie. No a z nim orkiestra, która wspierała, wyszukiwała na polu muzycznym, ale też społecznym, ratowała talenty Ameryki Łacińskiej, to program właśnie z Wenezueli, program El Sistema i orkiestra złożona z młodych muzyków Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela. To podróż, która nigdy się nie kończy, kolejne generacje mogą doświadczać dobrodziejstw tworzenia nowego życia dzięki muzyce i możliwości rozwijania talentów. Tymczasem czas właśnie sprawia, że nowe talenty to także praca Gustava Dudamela z wspaniałą hiszpańską artystką. Nowy album Marii Dueñas z orkiestrą, którą tu Dudamel prowadził, ukaże się w sierpniu, ale pewne fragmenty tego świetnego programu, który jest hołdem, jaki hiszpańska artystka składa Yashi Heifetzowi, możemy już usłyszeć. To zapowiedź tego, co w całości poznamy pod koniec wakacji. I tak, skoro Yasha Heifetz, to oczywiście również opracowania jego różnych utworów przeznaczonych na inne instrumenty, inne składy, inne brzmienia, wykonywane przez legendarnego skrzypka jako bisy na przykład. Maria Dueñas i Tamar Gomal Golan przypominają o tym w drugiej części tego albumu, gdzie najpierw z orkiestrą prowadzoną przez Dudamela wykonuje ukochane kompozycje na skrzypce i orkiestrę Heifetza, a później właśnie jego bisy.

Wspaniała młoda hiszpańska skrzypaczka, która w tym albumie opowiada o swoim muzycznym dorastaniu. I tu przywołuje postać Jaszy Hajfeca, którego nagrań słuchała w domu z racji domu muzycznego. Tej mama nagrania Hajfeca po prostu puszczała dla przyjemności. Słuchała ich po prostu dla własnej satysfakcji. Maria Dueñas, słuchając tych nagrań, właściwie postanowiła robić to samo, spełniać się muzycznie, podążając drogą Hajfeca, o czym opowiada w tym właśnie albumie. Fragment przedpremierowo usłyszeli państwo: Maria Dueñas i muzyka Manuela Ponce. Znów Meksyk nam się tutaj pojawił. Zaraz dotrzemy i do Hiszpanii, która jest dziś punktem obowiązkowym, a omarz dla Hajfeca to właśnie jego opracowania utworów, które wykonywał jako bisy, i tu Dueñas towarzyszy Itamar Golan, a w części repertuaru Hajfeca na skrzypce i orkiestrę Simon Bolivar Symphony Orchestra i Gustavo Dudamel. Jego nagrania pod jego batutą, także z Marią Dueñas, dziś jeszcze w Quodlibecie państwo usłyszą. Teraz chcę sięgnąć po inne, wcześniejsze nagrania hiszpańskiej skrzypaczki, która, uwaga, urodziła się w roku 2002. Łatwo więc obliczyć, że wszystkie jej te dokonania wcześniejsze to właściwie początkowy etap kariery, a w każdym razie tej fonograficznej, jaką możemy się z państwem podzielić. Fantastyczna młoda artystka, która rzeczywiście ma w sobie pewien romantyzm charakterystyczny dla tych najwybitniejszych postaci skrzypcowych wiolinistyki XX wieku. Maria Dueñas i Orkiestra Symfoniczna Niemiecka w Berlinie. Sięgam po nagranie z 2025 roku. Kaprys andaluzyjski, op. 122, Camila Saint-Saënsa.

andaluzyjski temperament, zamknięty w dźwiękach, a też wyzwolony z tej partytury przez temperament Marii Dueñas. Ona urodziła się w Andaluzji, w Grenadzie w 2002 roku. To jest interpretacja, która ukazała się w 2025, a więc miała 23 lata, już 4 lata po wygraniu konkursu imienia Yehudiego Menuhina. Jej wielka międzynarodowa kariera to rzecz, którą śledzimy właściwie od samego początku. Maria Dueñas i opowieść o Hiszpanii, Andaluzji, kaprys andaluzyjski, opus 122 Camila Saint-Saënsa, to właśnie utwór, który zabrzmiał przed chwilą. Towarzyszyła jej tu niemiecka orkiestra symfoniczna w Berlinie. Nagranie tego całego albumu poprowadził Michael Gertz. Kwadribety dwójki, dwójki państwo słuchają 25 minut po 12, czas na kameralne brzmienia. No myślę, że jeszcze w tej kategorii mieści się sekstet, po który sięgamy, no, jednocześnie przypominając świetne nagranie czeskiej muzyki na instrumenty dęte, które ukazało się 3 lata temu. To zespół Orsino, który prezentuje repertuar spięty różnymi tematami. Tu sięgamy po kolejny rozdział ich opowieści o repertuarze na instrumenty dęte. Była Belle Époque, teraz muzyka czeska. I w tym właśnie programie znalazł się także sekstet Bohuslava Martinu, którego my w ich wykonaniu teraz słuchamy.

Orsino Ensemble, zespół instrumentów dęte, który pokazuje nam tym razem czeską muzykę na te właśnie instrumenty. James Bailey to także uczestnik tego nagrania, wykonawca sekstetu, który słyszeliśmy. A że Martin Nu, autor tej muzyki, oczywiście wykształcenie zdobywał w Pradze, był też drugim skrzypkiem tamtejszej filharmonii, ale potem pod wpływem tego, co działo się w muzycznym życiu we Francji, w Paryżu, także gdzieś tutaj nam pokazał wszystko, co słyszał. Były te nowe brzmienia znane z twórczości chociażby Strawińskiego. Martin Nu i jego znakomity utwór, który Państwu przedstawiłam z albumu wydanego 3 lata temu, albumu Orsino Ensemble. Sekstet za nami, sekstet na fortepian i instrumenty dęte Martin Nu w kwadrybecie dwójki, której Państwo słuchają. Czas na powrót gorących emocji latynoamerykańskich.

Sense Maya to kompozycja meksykańskiego autora Silvestre Revueltasa i hipnotyczne powtarzanie jak zaklęcie pewnych formuł rytmicznych. Ta sekcja rytmiczna jest tu rzeczywiście niezwykle ważna, tworząca cały klimat, a to utwór inspirowany poematem kubańskiego poety Nicolasa Guillena, opisujący afrokubański rytuał zabijania węża. Magiczne motywy są tu jasno muzycznie przekazane i myślę, ta aura w ogóle całego albumu Fiesta, do którego właśnie wróciliśmy, tej dawnej, jakże istotnej w karierze Gustava Dudamela płyty, to jeden z tych właśnie stałych elementów. Muzyczna podróż przez Amerykę Łacińską, Meksyk, Wenezuela, Argentyna. Ten program to także nasza trasa muzyczna dziś w Kwodlibecie Dwójki. Ale wszystko zmierza w jedną stronę, w stronę połączenia w końcu Simon Bolivar Symphony Orchestra, którą właśnie słyszeliśmy pod batutą Gustava Dudamela z talentem hiszpańskiej skrzypaczki Marii Dueñas. Proszę cierpliwie na to czekać. To nie tylko to nagranie, które ukaże się w sierpniu i którego możemy już nieco podsłuchiwać, które możemy podsłuchiwać i zapowiadać premierę na koniec wakacji przewidzianą. Fragmenty są już dostępne, a głównym bohaterem jest Jascha Heifetz. To także wcześniej stworzona przez nich wspólna kreacja i o tym też dziś Państwu przypomnę. Ale po kolei. Czas na muzykę solową w Kwodlibecie. Dla każdego coś miłego, kameralnie, symfonicznie, orkiestrowo. O, i teraz solowo z ostatniego albumu francuskiego pianisty Cédrica Tiberghiena, który kontynuuje temat wariacji. Cédric Tiberghien i jego systematyczne realizowanie całej antologii poświęconej muzycznej sztuce wariacji. To miło, gdy słyszymy najpierw temat, a później 10, jak w tym wypadku opracowań tematu, który gdzieś możemy rozpoznać. Tym razem będzie to temat operowy, opracowany właśnie w formie duetu przez Ludwika van Beethovena. Ja proponuję Państwu mały fragment obszernego zestawienia wariacji Ligetiego i Beethovena. Właśnie tym małym fragmentem będą wariacje Beethovena z 1799 roku. Tematem jest tu opera Falstaff Antonia Saleriego i duet z tej właśnie opery.

Kolejna nowość płytowa za nami to akurat album wydany w czerwcu tego roku i wariacje na temat duetu z opery Falstaff, ale Antonia Salieriego i kompozycja Beethovena z 1799 roku. Nowe nagranie Cédrica Tiberghiena, francuskiego pianisty, który w kolejnych płytach, albumach, programach przedstawia

różne realizacje, różne rozwinięcia pomysłu muzycznego, muzycznej formy wariacji. Beethoven to jest główny bohater tej serii, tego nagrania wydanego w czerwcu, ale drugim jest Jerzy Ligeti. Quodlibet dwójki państwo słuchają, jest 13:04. Mamy czas do 14:00, by sięgać po rozmaite muzyczne pomysły na wakacje. Idealne, co kto lubi, jak to w Quodlibecie. No i po muzyce solowej teraz wracamy do nagrań Marii Dueñas, hiszpańskiej skrzypaczki, która również nagrywała ku naszej uciesze w roku konkursu Henryka Wieniawskiego i jego kompozycje.

Maria Dueñas i tym razem symfonicy wiedeńscy. Oni towarzyszyli jej w tym nagraniu wydanym w 2023 roku. Miała więc 21 lat. No i muzyka Henryka Wieniawskiego w roku konkursu jego imienia, do którego zbliżamy się już dużymi krokami. W październiku rozpoczniemy przesłuchania, relacje i transmisję wydarzeń i szukając, no, gdzieś takich talentów jak ta młoda, fantastyczna hiszpańska skrzypaczka. Manfred Honeck poprowadził wiedeńskich symfoników towarzyszących Marii Dueñas w legendzie Gemol op. 17 Henryka Wieniawskiego. Wrócimy jeszcze do jej nagrań muzyki hiszpańskiej. Przyznaję, moje serce dziś bije w stronę Hiszpanii, po hiszpańsku. To moja druga ojczyzna, ta wybrana. Nie przez miejsce urodzenia naznaczona, lecz właśnie z wyboru. Mam nadzieję, że pokona aktualnych mistrzów świata na mundialu dziś o 21 naszego czasu w Rutherford w stanie New Jersey, niedaleko Nowego Jorku, ale to jednak inny stan, inne miejsce. No i może Hiszpania przejmie pałeczkę od Argentyny, z którą zmierzy się.

o 21:00. Hiszpania to wątek muzyczny, który dziś tu Państwu prezentuję w różnych odsłonach, różnych obliczach muzycznych również. Andaluzja, tam teraz wracamy, ale nie za sprawą urodzonej. Tam Mari Dueñas to inni muzycy, którzy przypominają w zupełnie nowym opracowaniu koncert gitarowy, ten doskonale Państwu znany Concierto de Aranjuez.

Bardzo lubię to nagranie, które włącza właśnie też i śpiew, i to, co tak tradycyjnie zrośnięte z Andaluzją. Właśnie ten typ śpiewu do koncertu gitarowego Joaquin Rodrigo i fragment oczywiście, ale znakomite wykonanie pokazujące ducha Andaluzji. On nas dziś tu nie opuszcza, powraca co jakiś czas. Dbam o to, by podsycać ten ogień hiszpański w naszym spotkaniu w Quodlibecie dwójki. Concierto de Aranjuez i uwaga, Euskal Barok Ensemble, a ci z Państwa, którzy znają pojęcie Euskal, wiedzą, że zespół jest z kraju Basków. Wydał nagrania Euskal Barok Ensemble Jordi Savall w swojej wytwórni. Ten akurat album pochodzi z 2016 roku, ale poznajemy coraz to nowe pomysły na rozmaite łączenia i tygiel kulturowy hiszpański w wykonaniu artystów z kraju Basków. 13.22 to teraz powrót do nagrań Marii Dueñas i zapowiedź albumu, który ukaże się pod koniec sierpnia, Symfonia Hiszpańska, opus 21. Pierwsza część jest już dostępna jako zachęta, byśmy czekali na całość. No i wreszcie połączą siły Gustavo Dudamel, Orkiestra Symfoniczna Simona Bolivara w Wenezueli i Maria Dueñas, a wszystko w hołdzie wielkiej legendzie, skrzypiec to Jascha Heifetz.

ale będzie się działo, gdy usłyszymy całą symfonię hiszpańską. Opus 21, ten hiszpański temperament wykonawców, obiecuje nam bardzo wiele. Za nami na razie dostępna jedynie pierwsza część Allegro non troppo, kompozycji Eduarda Lalo, tej świetnej interpretacji, którą właśnie usłyszymy już w całości pod koniec wakacji. Album będzie miał premierę 28 sierpnia. Maria Dueñas i Simon Bolivar Symphony Orchestra, orkiestra Wenezueli, którą prowadzi Gustavo Dudamel. Maria Dueñas, Gustavo Dudamel, proszę z nami zostać jeszcze dziś. Ich razem Państwo usłyszą w starszym nagraniu, które już kiedyś powstało i do którego mogę się z przyjemnością odwołać. Hiszpania. Ten wątek dziś w Kwadlibecie, dwójce, której Państwo słuchają, powraca jak refren, jest 13:31. Pozwolę sobie znowu sięgnąć po nagrania moich innych ulubionych hiszpańskich wykonawców, którzy zajmują się właśnie muzyką dawną, łącząc ją z tym, co tradycyjne, to zespół Academia del Piacere.

To są nagrania, które świetnie oddają ducha Hiszpanii i właśnie tym państwa dziś raczy w różnych odmianach, w stylach, też epokach. Obecny duch Hiszpanii jest tym duchem sprawczym moich wyborów muzycznych w dzisiejszym kwadribecie dwójki. I dwójki państwo słuchają jeszcze kwadrans. Do 14 nam pozostał. Ten kwadrans wypełnimy kolejnymi nagraniami Marii Dueñas. Ale muszę państwu powiedzieć, kogo teraz słuchaliśmy. To jest ten znakomity głos Nuri Rial, katalońskiej śpiewaczki, która razem z zespołem Academia del Piacere wykonywała kompozycję z utworu José de Nebry. Fahmi Alkai poprowadził całość, to jest gambista i też szef zespołu, którego słuchaliśmy wcześniej w dwóch tańcach, Marionas i Hakara, opracowanych właśnie na instrumenty dawne i przez ten zespół hiszpański wykonywanych. Kwadribet dwójki i jeszcze jedno nagranie Marii Dueñas, tak, to prawda, i jeszcze jedno z Gustawem Dudamelem. Los Angeles Philharmonic, ta orkiestra w 21 roku zamówiła utwór u meksykańskiej kompozytorki Gabrieli Ortiz. Ten utwór zatytułowany Altar de Cuerda, ołtarz smyczków, strun właściwie, chyba tak, strun oczywiście, powstał w 22 roku, wtedy odbyła się światowa prapremiera utworu i utwór dedykowany jest hiszpańskiej skrzypaczce Marii Dueñas. Pierwszej części tej kompozycji Altar de Cuerda teraz słuchamy.

Pierwsza część koncertu skrzypcowego Altar de Cuerda, czyli ołtarz strun, koncertu meksykańskiej kompozytorki Gabrieli Ortiz, dedykowanego skrzypaczce, której właśnie słuchaliśmy, Marii Dueñas. Morisco Chilengo to odniesienie do morisco i wpływów andaluzyjskich w kulturze Meksyku obecnych. W tej pierwszej części kompozytorka chciała podkreślić, a my słuchaliśmy interpretacji urodzonej w Andaluzji w 2002 roku wykonawczyni. Wirtuosce hiszpańskiej towarzyszyła orkiestra, którą prowadził oczywiście Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic, bo też ta orkiestra utwór zamówiła. I tak żegnam Państwa. Hiszpański wątek na koniec już w czystej postaci powróci, bo to refren dzisiejszego kwodlibetu, który kończymy. Do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Autopromocja.
1: Dwójka na fali,
2: czyli nowa letnia audycja.
1: A w niej muzyka popołudniowa. Czasem niespieszna, czasem zadumana, a czasem pełna energii.
2: Na słońce, na deszcz, by złapać oddech przed tym, co czeka w drugiej części dnia.
1: Egzotyka, muzyka filmowa, Amerykana, Lounge Manciniego.

0: Autopromocja.
1: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 14.
2: Co ma w środku lalka?

0: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji z tego cyklu. Dziś będzie o pieniądzach.
1: No a jakże tobie poszło? Zapytał Rzecki już zwykłym tonem. Pamiętasz, rzekł, ile wziąłem pieniędzy, gdym stąd wyjeżdżał? 30 000 rubli, całą gotówkę. A jak ci się zdaje, ile przywiozłem? 40 000, a? Zgadłem? Pytał Rzecki niepewnie patrząc na niego. 250 000 rubli, z tego dużą część w złocie, rzekł dobitnie. A ponieważ kazałem zakupić banknoty, które po zawarciu pokoju sprzedam, więc będę miał przeszło 300 000 rubli. Grosz ten zarobiłem uczciwie, nawet ciężko, bardzo ciężko. Cały sekret polega na tym, żem miał bogactwo wspólnika i że kontentowałem się 4 i 5 razy mniejszym zyskiem niż inni. Toteż mój kapitał ciągle wzrastający był w ciągłym ruchu. No, dodał po chwili, miałem też szalone szczęście. Jak gracz, komu 10 razy z rzędu wychodzi ten sam numer w rulecie. A, gruba gra. Prawie co miesiąc stawiałem cały majątek, a co dzień życie. I tylko po to jeździłeś tam? Zapytał Ignacy. Wokulski drwiąco spojrzał na niego. Czy chciałeś, ażebym został tureckim Valenrodem? Narażać się dla majątku, gdy się ma spokojny kawałek chleba? Mruknął pan Ignacy, kiwając głową i podnosząc brwi. Wokulski zadrżał z gniewu i zerwał się z kanapy. Ten spokojny chleb, mówił zaciskając pięści, dławił mnie i dusił przez lat 6. Czy już nie pamiętasz, ile razy na dzień przypominano mi 2 pokolenia minclów albo anielską dobroć mojej żony? Czy był kto z dalszych i bliższych znajomych, wyjąwszy ciebie, który by mnie nie dręczył słowem, ruchem, a choćby spojrzeniem? Ileż to razy mówiono o mnie i prawie do mnie, że karmię się w swartucha żony, że wszystko zawdzięczam pracy minclów, a nic, ale to nic własnej energii. Choć przecie ja podźwignąłem ten kramik, zdwoiłem jego dochody. Mincle, zawsze mincle.
0: W studiu w Katowicach witam serdecznie profesora Ryszarda Koziołka z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Jak rozumiem, pan profesor się już cieszy, że będziemy rozmawiać o najważniejszym temacie świata.
2: Wyglądałoby na to, że jestem zachłanny, ale nie bądźmy hipokrytami. Więcej czy mniej pieniędzy potrzebujemy wszyscy i Prus też nie ukrywa, każdy z jego bohaterów bez względu na status społeczny potrzebuje pieniędzy.
0: Mamy takie wrażenie po kolejnej lekturze, że w lalce pieniądz jest jednym z najważniejszych elementów świata przedstawionego. On wpływa nie tylko na życie bohaterów, ale także na sposób, w jaki oceniają oni innych ludzi, przedmioty, czy też w ogóle swoją własną pozycję społeczną. I Prus pokazuje, że pieniądz z czasem staje się czymś więcej niż tylko środkiem płatniczym, bo jest siłą, która kształtuje relacje między ludźmi i funkcjonowanie całego świata. Trochę o tym już była mowa w odcinku poświęconym miłości.
2: Przypomina mi się ten słynny song w kabarecie Boba Fossa, Money, Money, Money.
0: Mhm. W wersji filmowej śpiewany przez Liza Minnelli.
2: Tak jest. I tam się pojawia fraza o pieniądzu, który napędza świat, który jest tą siłą, która krąży, ale też wymusza krążenie wszystkiego wokół. I Prus mógłby zanucić albo nawet gromko zaśpiewać z Lizą Minnelli dokładnie tę samą frazę. Ironista i humorysta. Trochę o tym zapomnieliśmy, ale pewnie ta cecha Prusa, ale także jego pisarstwa wróci. Daje o sobie znać także w tym wątku pieniądza i roli w życiu nowoczesnego człowieka. Otóż wracając jeszcze do naszego głównego tytułu, czyli co lalka ma w środku, wracam do tej sceny

0: procesu o lalkę, kiedy to sędzia zagląda do środka lalki i widzi tam napis sklepu Wokulski i Mincel. Przypomnijmy, że Prus bardzo lubi bawić się etymologiami, znaczącymi imionami i słowami. I to też nie jest przypadkowe, ponieważ Mincel, czyli niemieckie nazwisko, ma rdzeń Münze, czyli moneta. A więc na jedną z właściwych odpowiedzi na pytanie, co lalka ma w środku, otóż lalka ma w środku pieniądze.
1: I to bardzo dosłownie, można by powiedzieć. Ja odwołam się do pewnego opracowania, które stworzył profesor Józef Bachusz, zatytułowanego o pieniądzach i kwestiach ekonomicznych w lalce Bolesława Prusa. I profesor Bachusz wyliczył, że wyraz pieniądz pojawia się w powieści 229 razy, kapitał 57 razy, a rubel aż 407 razy. Autor wspomina także o innych walutach, takich jak frank, gulden czy gwinea. Łącznie nazwy odnoszące się do pieniędzy występują około 850 razy. No więc rzeczywiście coś jest na rzeczy.
0: Tak, to studium jest świetne, bo analiza frekwencyjna zwraca uwagę czasem na pewne natręctwo pisarza, nie do końca, czy też niekoniecznie przez niego uświadomione. I rzeczywiście Prus niezwykle często używa słów związanych z pieniędzmi, z monetami, ale na co Bachusz też zwraca uwagę w tym studium, mówi, częściej pojawiają się słowa mówiące o dużych pieniądzach, czy też grubych pieniądzach, niż o tych drobnych. Konkluzja znowu zdroworozsądkowa. Lalka jest opowieścią o pieniądzach, ale przede wszystkim o dużych pieniądzach. O tych pieniądzach, które wykraczają poza kwoty potrzebne do przeżycia. W pewnym momencie Rzecki właśnie w tej rozmowie, od której zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie, dziwi się Stasiowi, że potrzebuje tych setek tysięcy rubli on, któremu na życie wystarczałoby 1000 rubli rocznie. I to jest bardzo ważka uwaga, bo ona z jednej strony zwraca uwagę na tajemnicę samej postaci, ale zwraca uwagę na coś, co czyni lalkę powieścią wielką, powieścią, która chwyta pewien moment dziejowy Polski i świata, kiedy pieniądz przestaje być rozumiany jako środek do zdobycia dóbr, a staje się celem samym w sobie, czyli istotą kapitalizmu.
1: Jeszcze w nawiązaniu do tego, co pisał Bachusz i pan profesor powtórzył, jednak niezależnie od tego, że mowa jest o wielkich pieniądzach, to mimo wszystko narrator ma taką pokusę, aby mówić nawet o tych małych pieniądzach, bo pojawiają się wyliczane bardzo często ceny przedmiotów, a to kalosze, a tam coś jeszcze, wysokość rabatu, jaką pracownik sklepu Wokulskiego może sobie dać jako pracownik właśnie. Po pierwsze, to jest taki element wiarygodnego przedstawiania świata, który otacza wszystkich bohaterów, no ale też świadczy to o tym, że każda rzecz i każde działanie w tym świecie ma swoją określoną wartość ekonomiczną. I to już jest no, smutne jakoś.
0: To jest smutne, to jest dla nas oczywiste, ale jednak warto pytać, kiedy się to zaczęło, jaka jest genealogia tego zjawiska, który polega na tym, że pieniądz staje się hipermiarą, czy albo uniwersalną miarą wartości wszystkiego, że wszystko ma cenę, że wszystko można kupić. Wokulski z tego korzysta, z nowej funkcji pieniądza jako wehikułu i jako uniwersalnej wartości wszystkiego, ale staje się też ofiarą tego samego, bo przecież właśnie Izabela, właśnie miłość, właśnie szacunek, właśnie uznanie okazują się być czymś, co można zmonetyzować, a przecież on chce, żeby widziano wartość jego samego, a nie tylko ile potrafi zarobić pieniędzy. I tu dochodzimy do kwestii, która w tym pierwszym gniewnym dialogu, który jest arcydzielnym dialogiem i warto do niego wracać i przyglądać mu się uważnie, bo w nim właściwie streszcza się, czy syntetyzuje się ogromna część problematyki ekonomicznej lalki, mianowicie tych dramatycznych napięć, które wiążą się z pragnieniem, posiadaniem pieniędzy i tym, w jaki sposób zdobywanie i posiadanie pieniędzy zmienia relacje między ludźmi. Początek tej rozmowy wskazuje, mógłby być właściwie rozmową dwóch partnerów biznesowych. Rzecki pyta Wokulskiego, jak tobie poszło. Wokulski wie, że zarobił bardzo dużo, w związku z tym teatralizuje tę odpowiedź. Jeszcze robi łygwina, prawda, jeszcze odkłada i tak mówi, czy pamiętasz, ile wziąłem? 30 tysięcy rubli. I odpowiada 300 tysięcy rubli. Narrator nam wyraźnie mówi, że pan Ignacy nie potrafi wydusić siebie

0: słowa otwiera usta, czyli jak mówimy potocznie, szczęka mu opadła. Ale to, co się dzieje później, jest jeszcze ciekawsze, jest właśnie istotą tego, ponieważ Rzecki szybko dochodzi do siebie i właściwie mówi z jakimś takim wzruszeniem ramion, ryzykować życie, gdy się ma spokojny chleb. I wtedy się zaczyna. Wokulski wybucha wściekłym, długim monologiem, który zdradza w gruncie rzeczy, o co chodzi w zarabianiu pieniędzy i o to, i mówi też o tym, że w pieniądzach wcale nie chodzi wyłącznie o pieniądze. Otóż Wokulski wypowiada właściwie wojnę minclom, czy pamięci minclów, które osadziły się na tych 30 tysiącach rubli odziedziczonych po śmierci jego żony, wypracowanych przez dwa pokolenia minclów dorabiających się w pocie czoła w warszawskim sklepie. W to miejsce jakby serwuje, czy narzuca opowieść w gruncie rzeczy heroiczno-romansową o sobie jako bohaterze romansu przygodowego, ekonomiczno-przygotowego, który na wojnie między kulą, nożem i tyfusem, ryzykując, stawiając wszystko na jedną kartę, w ciągu pół roku zarabia 10 razy więcej niż pokolenia minclów przez pół wieku.
1: I mówi, teraz już wiem, ilu jestem wart minclów i jak mi Bóg miły, dla podobnego rezultatu drugi raz powtórzyłbym moją grę. Ja też powtarzam to, żeby się utrwaliło. Z jaką, no chyba też dumą i satysfakcją, ale no taką też złością wypowiada te słowa wobec swojego przyjaciela.
0: Ach, to jest wspaniały. Oboje jesteśmy uniesieni niezwykłością tej sceny, ponieważ w niej krzyżuje się tak wiele wątków, tak wiele znaczeń, co pokazuje, jak Prus był w stanie uczynić dialog w gruncie rzeczy partią opisową, narracyjną, studium interpretacyjnym i portretem psychologicznym. No, dlatego, że to jest mieszanina, jak słusznie pani redaktor zwróciła uwagę, wściekłości, ale też arogancji, ale też pychy, ale też kompleksów, które kumulują w tej drodze do sukcesu ekonomicznego, którą Wokulski przeszedł do tej pory. Można by powiedzieć, że i tu znowu kolejny powód do apologii Prusa. Prus pokazał, że ten mit pieniędzy jako czystej wartości, która zamienia całą różnorodność świata, rzeczy, usług, towarów, prawda, prawa własności i tak dalej, zmienia tylko w tą jednoimienną wartość, jaką jest banknot, czy monetka, czy po prostu pieniądz. A Prus mówi, tak jak dzisiejsza policja podatkowa, mówi nie. Na tych pieniądzach jest zapisana historia ich pochodzenia. Otóż Wokulski próbuje właśnie wyprać pieniądze minclów. A jako, że wie, że to jest niemożliwe, ponieważ ludzie widzieli, prawda, plotkarze w winiarni Hopfera czy w innej restauracji, którzy dyskutują o sukcesie ekonomicznym Wokulskiego, oni wiedzą, jak te 30 tysięcy rubli zostało zarobionych, nawet jeśli Rzecki powtarza, Wokulski pracował za czterech, prawda, do nocy i podwoił czy potroił zyski z tego sklepu, to plotka warszawska mówi wyraźnie, po prostu się wrzenił w majątek minclów.
1: Jeszcze szczęśliwie żona mu szybko odumarła.
0: Żona mu szybko odumarła, w związku z tym odziedziczył i potem zaczął spekulować, co jeszcze bardziej wystawia go na krytykę, bo przecież porządny mieszczanin, porządny kupiec nie szaleje i nie ryzykuje.
1: Ale dobrze, że pan profesor używa tego słowa, bo spekulacja, to słowo się tutaj no, nie pojawia wprost, ale mowa o tym, że on zyskał 250 tysięcy rubli, że jak je dobrze wymieni, to będzie miał 300 w gotówce, bo ma w złocie, czyli pojawia się już właśnie język spekulacji. Wokulski po powrocie z wojny rosyjsko-tureckiej mówi, że sprzeda te pieniądze po zawarciu pokoju. Co to oznacza? No właśnie, to jest język spekulacji, gra na różnicy kursów i to jest takie bardzo typowe dla mechanizmów kapitalizmu, mechanizmów finansowych w skali europejskiej. To już nie są drobne pieniądze lokalne, warszawskie, jednego kramiku z krakowskiego przedmieścia.
0: Ale rzeczywiście Wokulski właściwie nigdy nie jest kupcem w powieści. On jest kupcem jedynie w retrospekcjach, kiedy dowiadujemy się o jego przeszłości, o jego młodości. Wtedy tak, wtedy mamy do czynienia z subiektem, z kupcem, z współwłaścicielem sklepu. Natomiast kiedy poznajemy go już w czasie przedstawionym, czyli w ten marcowy dzień 1878 roku, notabene niesłychanie operowa czy teatralna scena. Ignacy Rzecki siedzi w swoim pokoju, coś tam sobie pobrząkuje czy podśpiewuje i nagle cień jakiś mroczny przesuwa się za oknem i wchodzi postać, którą on nie poznaje, prawda, w futrze, zawsze

0: zrzuca to z siebie i nagle na scenę wprowadza demonicznego niemalże Wokulskiego, który wraca oczywiście już jako spekulant, jako kapitalista, jako ryzykant, jako ten bohater no, powieści, nie, właśnie nie Płaszcza i Szpady, ale powieści o rywalizacji kapitałowej. Tak, to jest spekulant, to jest gracz, on się świetnie orientuje w mechanizmach tego nowego świata i wie, że tylko w ten sposób można pomnożyć kapitał tak szybko, jak on to uczynił. Zresztą opozycja, którą on sam nam funduje, porównajcie mnie z Minclami, pokazuje dwa modele gospodarki, tej przedkapitalistycznej, tej właśnie kupieckiej, polegającej na bardzo spokojnej, miarowej, ale niewielkiej akumulacji kapitału w kolejnych pokoleniach i ta gwałtowność, ta nagłość, która wynika z kapitału spekulacyjnego.
1: Tutaj w tej, jak pan profesor zauważył, genialnej scenie, w genialnym dialogu między Rzeckim a Wokulskim pojawia się takie zdanie, pytanie, no też drwiące, bo tak jest napisane, Wokulski drwiąco spojrzał na niego. Czy chciałeś, ażebym został tureckim Wallenrodem? Tutaj się ujawnia fakt, że to Rosjanom tę broń sprzedawał Wokulski, właściwie porzucając trochę takie swoje ideały młodości, czy też w ogóle zaprzeczając temu wszystkiemu, w co wierzy Ignacy Rzecki. To będzie jeszcze temat naszej rozmowy w audycji z cyklu Co ma w środku lalka, ale nie jest bez znaczenia, skąd się bierze pieniądz.
0: To jest ciekawe, że Prus właściwie nie moralizuje na temat pieniądza.
1: To prawda.
0: I próżno szukać w lalce jakiejś anatemy na kapitalizm czy na zarabianie pieniędzy. Dla Rzeckiego, czyli w jakimś sensie Prusa, bo myślę, że najwięcej samego Prusa w postaci Rzeckiego odnaleźć można, istotne jest to, czemu pieniądze służą i domaganie się, aby Wokulski zarabiając te wielkie pieniądze czynił to w jakimś szczytnym celu, oczywiście Rzecki ma na myśli cel polityczny, przygotowywanie środków być może do kolejnego powstania, finansowanie działalności konspiracyjnej, to jest dla Rzeckiego ważne, natomiast z tego wyłania się zasada generalna. Pieniądze powinny czemuś służyć, a nie być wartością samą w sobie. Oczywiście dla Wokulskiego także pieniądze są drogą do czegoś. On, tak jak Rzecki słusznie powiedział, nie potrzebuje na życie więcej niż ten 1000 rubli rocznie, więc 30 tysięcy wystarczyłoby mu do końca życia bez problemu. Potrzebuje pieniędzy, żeby zwrócić uwagę Izabeli, do tego jeszcze wrócimy. Ale ja bym tak szybko z tego nie rozgrzeszał, ponieważ wartością pieniądza, którą Prus wydaje się eksponować, i jest wolność i dynamika życia Wokulskiego. Myśmy o tym już trochę mówili, ale przy okazji pieniędzy powiedzieć tego trzeba, ponieważ to jest właśnie to odkrycie i ten nowy fenomen. Pieniądz pozwala przekraczać granice. Granice państw, granice stanów, granice kultur, granice płci, ale jest za to cena. I wybitny filozof i socjolog niemiecki Georg Simmel w 1900 roku opublikował chyba swoją najważniejszą pracę, czyli Filozofię pieniądza. I wydaje mi się, że zawarte tam tezy niezwykle korespondują z lalką, właśnie między innymi to. Otóż ceną za wolność Wokulskiego, za samostanowienie, jaką dają pieniądze, jest to, że świat staje się coraz bardziej wyrachowany, coraz bardziej bezosobowy, coraz bardziej abstrakcyjny.
1: Jeśli pan profesor pozwoli, ja jeszcze bym dodała, że ceną jest także rozpad wspólnoty.
0: Tak, tak. I lalka nam to dokumentuje z okrucieństwem, nie waham się powiedzieć, metodycznym okrucieństwem, że gdzie tylko się skierujemy nasz wzrok, czy to na rodzinę, czy to na społeczeństwo, czy na klasę, to wszędzie widzimy rozpad więzi. A jeśli spojrzymy jeszcze uważniej, no to zobaczymy, że pieniądz robi swoje jako to źródło erozji. Ale lalka jest jeszcze wspaniała, jeśli chodzi o filozofię pieniądza, także dlatego, że zwraca uwagę, że nie tylko same zdolności biznesowe przynoszą pieniądze, mianowicie, że to jak cię widzą, czyli reputacja, ma także wartość rynkową. Że jeśli chcemy wejść w inne kręgi interesów, to musimy zadbać o własny wizerunek. I Wokulski gra w tę grę, wie też, że przyciąganie uwagi przyciąga także pieniądze. Przecież jego wspólnicy ze spółki do handlu ze wschodem właśnie wtedy dołączają do niego, kiedy jego reputacja, jego influencing, można by powiedzieć, jest coraz mocniejszy, coraz bardziej wpływowy. To się natychmiast sprzymierza z pieniędzmi. Nic nie jest wolne od ekonomii. I właściwie mamy obraz świata, w którym wszystko można zmonetyzować, no czyli jesteśmy w naszym własnym domu. Gdyby szukać

0: zdecydowanych walorów, do których sam Prus by się przyznał i zresztą, które nam podsuwa przed oczy, to ja bym powiedział, że jedna z najważniejszych zalet umiejętności zarabiania pieniędzy, posiadania pieniędzy, najlepiej uczciwie rzecz jasna, bo to w tej etyce mieszczańskiej, której rzecznikiem jest Ignacy Rzecki, odgrywa najistotniejszą rolę, jest to, że pieniądz uwalnia od zależności. Od zależności, które dla samego Wokulskiego są upokarzające, no i też powiedzmy sobie, są w ogóle upokarzające. Od rodziny, jeśli ta rodzina stawia nam warunki, grożąc, że nie dostaniemy spadku albo nie dostaniemy środków potrzebnych na utrzymanie. Od klasy społecznej, jeśli chcielibyśmy się z niej wyrwać. Od narodu, od płci, ale... Jeśli już rzeczywiście zyskujemy tę suwerenność, no to tak jak już kilkakrotnie powiedzieliśmy, więzi społeczne zostają osłabione.
1: No ale właśnie, czy na pewno, bo zastanawiam się nad tym, czy to nie jest tylko taka pobożna wiara Stanisława Wokulskiego, że to jest możliwe, bo przecież ostatecznie, i tutaj chciałabym, żebyśmy przeszli do tego motywu kupowania miłości za pieniądze, bo ostatecznie jednak Wokulski w tej relacji z Izabelą Łęcką jest przegranym. To znaczy nie kupił ten pieniądz, nawet jeśli go wydał, to ta inwestycja nie przyniosła efektów. O, tak bym użyła takiego języka finansowego.
0: No nie udało mu się dlatego, że to, co Wokulski chce kupić, w istocie nie jest wartością ekonomiczną. Dlatego on ma takie problemy z wycenieniem tego, bo tego wycenić się nie da, czyli uczucie, które jest skierowane nie dla niego jako biznesmena, jako rzutkiego, przedsiębiorczego człowieka, tylko jego samego w rozumieniu osoby, egzystencji, pewnej niepowtarzalności ludzkiego istnienia, która jednak nie może się objawić w swojej prawdzie, w swojej autentyczności, dlatego, że jesteśmy, jak już o tym mówiliśmy wcześniej, w pierwszej naszej gawędzie, jesteśmy w teatrze społecznych ról. Scena, wokół której krążymy, jest olśniewająca. Kładki, na której spotykają się ludzie różnych światów, już sam tytuł nam podpowiada, gdzie będziemy. Otóż tą kładką są właśnie pieniądze. Te światy, świat mieszczaństwa i świat arystokracji są oddzielone przepaścią, ale oto można przerzucić przez nie kładkę i przedostać się na drugą stronę, notabene na jedną lub na drugą. Te obie strony wędrują do siebie, bo przecież panna Izabela także do sklepu przychodzi, żeby tego tygrysa za ucho pociągnąć. Natomiast zanim Wokulski pójdzie w Wielką Sobotę zrzucić trochę pieniędzy na kwestującej Izabeli i paniom z towarzystwa, przeżywa dziwne dylematy. Mianowicie zastanawia się, ile pieniędzy ze sobą wziąć. I już sama decyzja, żeby położyć na tacy monety złote, ponieważ Wokulski decyduje się wziąć z swojej kasy najpierw 5 złotych pół imperiałów, czyli monety złote o wartości 5 rubli, to już jest znaczące, prawda? Czyli Wokulski daje pieniądze, ale w gruncie rzeczy daje złoto, co od razu ma aurę baśniową, romansową. Rzucę ci do stóp worek złota, bogactwa tego świata i tak dalej, zużyta retoryka miłosna się w tym przegląda. Wokulski wie, że to jest teatr, że jest w tym coś nieznośnego, dlatego decyduje się, że jednak nie pójdzie. Wkłada pieniądze z powrotem i jest rozczarowany, ale potem mówi, no ale jakże, jeśli nie pieniędzmi, to czym zwrócę na siebie jej uwagę? I bierze z kasy 25 złotych pół imperiałów, i staje się tak, jak pani redaktor mówi. Kładzie to na tacę, wywołując wypowiedzianą po angielsku drwinę.
1: Tak sobie myślę, że dla takiej postaci, takiego konstruktu psychologicznego, jakim jest Stanisław Wokulski, w jakimś sensie jednak szokiem musi być to, że to jego założenie, że wszystko ma swoją cenę i pieniądz staje się miarą wszech rzeczy, w związku z tym da się wszystko zakupić, nawet to, czego wartości nie możemy określić, no to on chyba musi być bardzo sfrustrowany, że jednak wszystko to, co robił, przecież pojechał na wojnę zarabiać pieniądze w celu jednak podniesienia swojej wartości społecznej, prawda? Bo tutaj słowo wartość nie odnosi się tylko do kapitału, do wartości finansowej. On to robi, aby podnieść swoją wartość w towarzystwie.
0: Tak, on chce zbudować reputację. Chciałby bardzo, żeby z tych jego pieniędzy, z tych 300 tysięcy rubli, wyczytano historię ich zdobywania. żeby one miały napisane, podobnie jak 30 tysięcy minclów, miały napisane historię drobnomieszczanki.

0: państwa niemieckiego w wydaniu warszawskim, ale też jego samego, co Wokulski odczytuje jako tekst nieznośny, upokarzający, brudny wręcz. Chciałby na to niejako stworzyć palimpsest, prawda? Napisać na tym swoją historię heroicznego rycerza kapitału. Zwróćmy uwagę na to, że Prus tego nie legitymizuje słowami narratora. To Wokulski nam o sobie mówi, jak się zachowywał podczas tego udziału w wojnie turecko-rosyjskiej jako dostawca. Więc my właściwie jesteśmy skazani na jego wersję. To jeszcze jeden z niekończących się przykładów tego, jak Prus tworzy mozaikową, perspektywiczną narrację w Lalce, gdzie właściwie żadna perspektywa nie jest w pełni wiarygodna. Postępowanie Wokulskiego jest w jakimś sensie szalone, utopijne. Wyobraźmy sobie ten świat, rzeczywiście, którego modelem jest sklep, bo tak przecież jest, że to jest świat, na którym wszystko ma metkę, gdzie wszędzie jest przyklejona cena do rzeczy, do ludzi, do usług, do nawet tych bardzo, wydawałoby się, subtelnych. I teraz Wokulski w jakimś oczywiście szale niezgody podyktowanej miłością usiłuje z niektórych rzeczy, z niektórych obiektów, z niektórych towarów, czy z utowarowianego świata zedrzeć te ceny. No i kimś takim jest oczywiście Izabela, ale my od początku wiemy, że Izabela szuka bogatego męża. My wiemy, że ona jest w kłopotach finansowych, wiemy, że ojciec jest prawie bankrutem, że majątek ciotki, spadek po ciotce z Krakowa trochę się oddala, że spośród potencjalnych kandydatów na męża zostali tylko dwaj podstarzali, a wszyscy inni interesujący się odsunęli, wyczekując, jak będzie się miała sprawa z posagiem. Więc to nie jest tak, że ta ekonomizacja świata, to przekształcenie świata w towar dotyka wyłącznie Wokulskiego. Wszystkie postacie, łącznie z Izabelą, przechodzą ten przyspieszony kurs ekonomizacji świata. Jest fantastyczny fragment, w którym narrator prusowski ironizuje z Izabeli. Panna Izabela nie wiedziała, skąd biorą się pieniądze. Wydawało się, że Pan Bóg, czy przeznaczenie łączy ze sobą dwoje ludzi, pięknych, młodych, z tej samej klasy, a potem w naturalny sposób, jak rośliny w pielęgnowanym ogrodzie, wyrasta majątek, dzieci i ogólne powodzenie. Nie zastanawiała się, dlaczego jedne rodziny czy jedne klasy społeczne właśnie nie dorabiają się, tylko hodują ten majątek, a inne nie. Ale to jest ironia narratora, natomiast Izabela przechodzi szybki kurs ekonomii. Ona już widzi, że w holu ich domu, ich kamienicy tłoczą się wierzyciele, zdaje sobie sprawę i w pewnym momencie w dialogu z Florentyną powiada: to straszny człowiek, mówi o Wokulskim, chce mnie kupić, niech kupuje, zobaczy, jaka jestem droga.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do tego rozpadu dawnych form wspólnoty, bowiem relacje międzyludzkie są tutaj coraz częściej negocjowane w kategoriach opłacalności. Czy zarobię na tym kontakcie, czy nie zarobię? To wydaje mi się bardzo prekursorskie, jeśli chodzi o takie myślenie w ogóle o społeczeństwie.
0: U Prusa spotyka się kilka wektorów tej dynamiki ekonomicznej, bo widzimy tam z jednej strony zachowania Tomasza Łęckiego czy barona Krzyżowskiego, którzy są utracjuszami, którzy trwonią pieniądze, nie zdając sobie sprawy z tego, że one nie mogą zostać odbudowane, bo skończyła się pańszczyzna, bo nie ma takich środków, których oprocentowanie pozwoliłoby na tak wysoki poziom życia, więc oni się tym nie interesują, zadłużają się i tak dalej. Są oczywiście ludzie w rodzaju Wokulskiego czy Szumana, który też postanawia pod koniec powieści robić interesy, zaczyna inwestować. Natomiast jest jeszcze inna, jest jeszcze ciemna ekonomia miłości, o której też warto powiedzieć. I to jest Wokulski, który kupuje kamienicę i płaci za nią więcej. To jest Wokulski, który niszczy weksle, zamiast użyć je jako instrumentu szantażu i dostać Izabelę za żonę. I też tu Prus się objawia fantastycznie. To znaczy, że można użyć pieniądza do tego, żeby manifestować uczucia, żeby manifestować pewien nadmiar potrzeb ekonomicznych, na które wskazuje to trwonienie, ale które nie jest kupowaniem. To jest jakby gest pod tytułem: pokazuje, że pieniądze nie mają dla mnie znaczenia, żeby ten nadmiar wydatków wskazał na coś, co jest nieekonomiczne we mnie i mam nadzieję w tobie, czyli miłość.
1: Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Ryszard Koziołek.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Małgorzata Szymankiewicz, ja także się z państwem żegnam i dziękuję.
2: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 14:30.

0: 79 dni. Dookoła multiversum.
1: Michał Nowak.
2: Jakub Dymiańczuk.
1: Dzień dobry. Jednym z najstarszych pytań polityki jest pytanie o władzę. Kto powinien ją sprawować, w czyim imieniu, na jakich zasadach i w jaki sposób kontrolować tych, którzy podejmują decyzje w imię ogółu. Opowieści o superbohaterach długo wydawały się od tego pytania uciekać. W klasycznej formule Heros był po prostu dobry, a jego moc służyła do zwalczania zła. Problem pojawiał się wtedy, gdy przestaliśmy patrzeć na jego intencje i zaczynaliśmy przyglądać się jego nadzwyczajnym możliwościom. Bo kim właściwie jest superbohater? Obywatelem? Funkcjonariuszem? Prywatnym ramieniem sprawiedliwości? A może kimś znacznie bardziej niepokojącym? Jednostką dysponującą ogromną władzą, a zarazem nie podlegającą żadnej demokratycznej kontroli? Właśnie w tym momencie gatunek superbohaterski osiągnął intelektualną dojrzałość, gdy przestał pytać wyłącznie o dobro i zło, a zaczął pytać o odpowiedzialność i legitymizację. W takich komiksach jak Strażnicy Alana Moore'a i Dave'a Gibbonsa oraz Wojna domowa Marka Millera i Steve'a McNivena, superbohater przestaje być rozwiązaniem problemu. Sam staje się problemem. Władza nie zmienia natury człowieka. Ona ją ujawnia. Pokazuje, kim jesteśmy, kiedy nikt nie może nam powiedzieć nie.
2: Nie chodzi o odpowiedzialność jednostki za swoje czyny, ale też odpowiedzialność superbohaterskich jednostek albo zbiorowości za całe społeczeństwo, za kierunek, w którym może podążać polityka, za... To są górnolotne słowa, ale zazwyczaj w komiksach takie się spotyka, za losy świata. I Strażnicy to jest rzeczywiście ten album, w którym te wszystkie tematy są potraktowane bardzo serio i co najważniejsze, to zastanawianie się serio nad nimi prowadzi do bardzo, bardzo nieciekawych wniosków.
1: Strażnicy, bardzo gęsty i mroczny zarazem komiks. Bardzo ciekawy też formalnie skądinąd, bo tam oprócz głównego nurtu narracji pojawia się dodatkowa w postaci komiksu w komiksie, komiksu o piratach. Mamy również do czynienia z przeróżnymi notatkami, wspomnieniami, urywkami prasowymi, korespondencją działu PR-u do jednego z superbohaterów. W związku z tym mamy szereg rozmaitych spojrzeń na problem, który podejmują strażnicy. Chciałbym nawiązać do momentu, w którym skończyliśmy nasz pierwszy odcinek. Chodzi mi o genezę superbohaterów. Nie powiedzieliśmy wtedy, że bardzo często, chyba nawet w przeważającej większości, superbohaterowie to są sieroty, które noszą w sobie ból, urazy, gniew. Mamy do czynienia z pewnego rodzaju mrokiem w tożsamości superbohaterów. Za maską może się skrywać osoba nie tylko niesympatyczna, ale też sfrustrowana i niezrównoważona. To jest właśnie ta rzecz, którą wydobywa na jaw komiks Strażnicy. Może też taką sfrustrowaną, niezrównoważoną jednostką stać się dopiero superbohater w wyniku podejmowanych działań i tych wyzwań, z którymi ma do czynienia w czasie swoich akcji. Superbohaterowie po prostu mają swoją historię. Nie istnieją poza czasem i zdarzeniami. Są uwikłani w świat. I w istocie są przez to arcyludzcy, mimo że dysponują mocami, które niejako ich sytuują poza zbiorowością ludzką. No ale co się dzieje wówczas, gdy takie jednostki dostają władzę? Czy za ich działaniami zawsze kryje się troska o wspólne dobro, czy może sprawy prywatne, czy może na przykład potrzeba wyrównania rachunków, pragnienie wyrównania rachunków? Czy samo to pragnienie skądinąd sprawiedliwości, bo przecież na to się najczęściej powołują, wystarczy? Czy nie stosują po prostu racjonalizacji? Krótko mówiąc, może być tak, że lek okazuje się gorszy niż choroba.
2: No i w Strażnikach chyba do pewnego stopnia tak jest, chociaż to jest oczywiście bardziej zniuansowane. Wracając jeszcze na sekundę do tej genezy, rzeczywiście większość superbohaterów jest sierotami i co więcej, to są osoby osierocone wskutek gwałtownych zdarzeń. To nie jest porzucone dziecko, to zazwyczaj jest dziecko rodziców zamordowanych albo rodziców, którzy poświęcili swoje życie w obronie większego dobra, wobec czego pragnienie wyrównania krzywd i przełożenie tego na działalność w imię sprawiedliwości, tak to pokrótce ujmijmy, jest silniejsze. Ale rzeczywiście, no, to jest truizm i wielokrotnie powtarzany, że władza korumpuje, władza absolutna korumpuje absolutnie. Komiksy superbohaterskie, te w najlepszym wydaniu, takie właśnie jak Strażnicy Moore'a i Gibbonsa, to są opowieści właśnie o tym, gdzie kończą się szlachetne intencje, gdzie zaczyna się prywata, działanie na zlecenie polityczne, szaleństwo, bo to wszystko tam jest. W tym komiksie rzeczywiście jest wszystko. Myślę, że rzeczywiście warto wprowadzić odrobinę słuchaczy, którzy tego albumu nie znają. Poza tym, że jest to

0: najważniejsza dekonstrukcja mitu superbohaterskiego w historii gatunku, no to jest to opowieść, która jest dziełem swoich czasów. Powstawała w połowie lat 80., gdy zimna wojna kończyła się powoli, ale właściwie jeszcze nikt nie do końca mógł przewidzieć, co się wydarzy, jak się zakończy ta napięta rywalizacja między Zachodem a Wschodem. Ta zimna wojna jest w tym komiksie obecna. To jest alternatywna rzeczywistość. Alternatywna rzeczywistość Stanów Zjednoczonych, których w którymś momencie pojawili się superbohaterowie. We wszelkich odmianach. I ci obdarzeni nadludzkimi mocami. Taki jest doktor Manhattan, który na skutek wypadku został nadludzkim herosem, który ma zdolności przekraczające wszelkie wyobrażenie. Myślę, że w pojedynku z Supermanem byłby potężniejszy. Ale są też zwykli ludzie, którzy zamaskowani prowadzą swoje własne prywatne wojny, czyniąc to właśnie rzekomo w imię większego dobra. I dzięki temu, że ci superbohaterowie pojawili się w Stanach, historia potoczyła się trochę inaczej. Obecność doktora Manhattana jako takiej najpotężniejszej broni Stanów Zjednoczonych przygasiła trochę rywalizację ze Związkiem Radzieckim. Sowieci nie najechali Afganistanu w 1979 roku, ale też dzięki niemu Amerykanie wcześniej wygrali wojnę w Wietnamie. Nie było afery Watergate, albo inaczej, nie została nagłośniona, ponieważ prawdopodobnie ludzie, którzy mogli ujawnić te sekrety, zostali po cichu wyeliminowani.
1: Nie musiało w ogóle do niej dojść, nie. Ponieważ na fali popularności zwycięstwa w wojnie prezydent
0: oczywiście.
1: Nixon...
0: Tak, Nixon tam wciąż jest prezydentem, a akcja toczy się w 1985 roku.
1: Zostaje wybrany na trzecią kadencję po prostu.
0: Potęga Stanów Zjednoczonych dzięki obecności superbohaterów jest nienaruszona. Ale w pewnym momencie zostaje wprowadzona ustawa, która reguluje działalność herosów. Ci, którzy nie chcą się jej podporządkować, muszą odejść. Ci, którzy chcą się podporządkować tej ustawie, stają się de facto pracownikami amerykańskiego rządu. No i są jednostki takie jak Rorschach, chyba najbardziej psychopatyczny superbohater w historii komiksu, który działa oczywiście poza prawem. Historia zaczyna się w momencie, w którym jeden z tych herosów, właśnie pracujący dla rządu, komediant, zostaje zamordowany. Rorschach wpada na trop tego, że jest to większy spisek, który jest wymierzony w superbohaterów, aktywnych czy nieaktywnych. Dalej chyba już nie będę zdradzał, bo to jest tak naprawdę skomplikowana, złożona,
1: może jeszcze jedną rzecz,
0: wielowątkowa opowieść.
1: To może się okazać spoilerem, ale chyba niezwykle ważnym dla tej opowieści. Poza tym, że superbohaterowie już nie mogą działać legalnie, o ile nie działają na zlecenie rządu, jeszcze jest jedna sprawa, mianowicie eskalacja, mimo że chwilowo przykryta przez obecność doktora Manhattana, eskalacja napięcia, wyścigu zbrojeń pomiędzy Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi trwa. Ona narasta, być może podskórnie, no i według przewidywań jednego z superbohaterów, który się ujawnił już, niby przestał być superbohaterem, czyli Adriana Whitta, przewiduje, że w połowie lat 90. dojdzie do katastrofy, do III wojny światowej, w wyniku której ludzkość przestanie istnieć. Decyduje się na krok, który ma temu zapobiec, krok, który jest bardzo dyskusyjny moralnie, krótko mówiąc, żeby poświęcić coś w imię tego większego dobra zapanowania pokoju na Ziemi. Tutaj się pojawiają pytania o konsekwencje supermocy. No bo supermoc narusza równowagę. Nie tylko w Strażnikach, ale w przeróżnych opowieściach superbohaterskich okazuje się, że supermoc rodzi superchaos i superzniszczenie. Rodzi też taką sytuację, w której superbohaterowie, ale też zwykli ludzie poruszają się od chaosu do chaosu, wydobywając na powierzchnię fascynację końcem świata w kulturze popularnej, ale też być może po prostu w nas. Krótko mówiąc, te stare dobre czasy, w których działali superbohaterowie, także w wyniku właśnie ich akcji odchodzą w niebyt. No ale można też zastanowić się nad tym, czy w związku z tym intencje mają jakiekolwiek znaczenie, no bo superbohaterowie mówią, chcemy dobrze, walczymy przecież ze złem. Czy nie jest tak, że skuteczność tylko, czy konsekwencje ich czynów powinny wieść prym wtedy, kiedy zastanawiamy się nad ich działaniami, wtedy, kiedy myślimy o tym, czy oni dobrze robią, zakładając maski i przystępując do walki. Być może ci bogowie, półbogowie, którzy działają na Ziemi, po prostu do świata nie pasują. Jeśli weźmiemy doktora Manhattana, to on w pewnym momencie przestaje działać. Wycofuje się z Ziemi. Właśnie w Strażnikach teleportuje się na Marsa, gdzie zajmuje się swoją wizją rzeczywistości. Decyduje się na nieingerencję w sprawy ludzkie, bo być może

0: że to działanie po prostu jest zawsze winne. Mówiliśmy o tym zdaniu w pierwszym odcinku, że z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność, ale też z wielką mocą przychodzi nie tylko wielka pokusa władzy, o której mówiliśmy na początku, ale też nieskończone poczucie winy. Być może to jest coś, co trapi doktora Manhattana, poza tym, że on uważa, że nie da się naprawić natury ludzkiej. Być może świat w związku z tym jest zbyt skomplikowany, nawet dla superbohaterów, i to pragnienie, że ktoś wreszcie może zaradzić, i tu pali się na panewce.
1: Może tak być, natomiast akurat w Strażnikach są, wydaje mi się, obecne wszystkie postawy. Zarówno ta postawa, o której mówisz, czyli poczucie winy i świadomość, że wielka moc sprawia, że świat za każdym razem się zmienia i nawet mimo dobrych intencji nie zawsze musi się zmieniać na lepsze, ale jest też obojętność, jest też chęć kontroli. To, co wymyśla Adrian White, który jako superbohater posługiwał się wiele mówiącym pseudonimem Ozymandiasz, i to nawiązanie do wiersza Shelleya tutaj jest obecne w tym komiksie bardzo mocno. Ja nie wiem, czy można powiedzieć, że on robi to z chęci ocalenia świata. Z jednej strony tak, a z drugiej strony jest to chęć udowodnienia swojej własnej boskiej władzy. White jest uważany i sam siebie też uważa za najinteligentniejszego człowieka na świecie. Nie ukrywa pogardy dla ludzi, którzy są od niego głupsi, czyli dla wszystkich. I to, że on może wykonać ruch, który ocali ludzkość przed zagładą za potwornie wielką cenę, naprawdę taką, przy której dylemat wagonika to jest coś, co chcielibyśmy rozwiązywać jak sudoku, jest przede wszystkim chęcią udowodnienia, że on może to zrobić. Być może też ocalenia samego siebie, bo jeśli ludzkość ulegnie zagładzie również Ozymandiasz, ale myślę, że on jest nawet ponad myśleniem o takich rzeczach, a prawdopodobnie wymyśliłby coś, co pozwoliłoby mu ocaleć nawet nuklearny Armagedon. Ja bym jednak skłaniał się ku tezie, że ten komiks jest wyjątkowo gorzki w analizach postaw superbohaterów i on tak naprawdę dostrzega w nich głównie negatywne cechy. Takie, które niekoniecznie były przyrodzone tym bohaterom, ale być może stały się nabyte. To znaczy ta władza, którą mieli w jakimś niektórzy większym, inni w ograniczonym zakresie, sprawiła, że czuli się bezkarni i chcą się czuć bezkarni. Niektórzy wcale nie pragną zła oczywiście, bo to wtedy czyniłoby ich już superłotrami. O tym są inne komiksy, ale ich moralne granice się zatarły. Ich poczucie wyższości tutaj bierze górę, co zresztą jest wprost powiedziane, gdyż jeden z byłych superherosów jest białym suprematystą, rasistą i człowiekiem przekonanym bardzo mocno na temat wyższości jednych jednostek nad innymi.
0: Na pewno jest tak, że stosują przemoc. Na kartach komiksów widzimy bardzo często razy, kopniaki i rozmaite urządzenia, które pomagają im rozprawić się z przeciwnikami. No ale to w nowoczesnym państwie stawia ich poza granicami prawa, no bo to państwo ma przecież mieć monopol na stosowanie przemocy. Dodatkowo jeszcze dochodzi to, że superbohaterowie łatwo zyskują naśladowców, a w związku z tym ci, którzy przychodzą po nich i chcą działać podobnie do superbohaterów, zwielokrotniają chaos. A co by się stało wtedy, gdyby superbohaterowie zawiesili swoje kostiumy na kołkach, gdyby pozwolili działać policji czy normalnym służbom porządkowym? Wydaje się, że taki świat też nie byłby dobry, dlatego że moment, w którym superbohaterowie wkraczają do rzeczywistości, na zawsze ją odmienia. Świat już nigdy nie jest taki sam, jak przed tym, zanim się pojawili. I tu jest też problem. Co zrobić w sytuacji, gdy oni zaistnieli? A gdyby na przykład udało im się wygrać walkę ze złem? Wtedy staliby się niepotrzebni. No ale czy oni potrafiliby się odnaleźć w społeczeństwie? Czy staliby się zwykłymi ludźmi? Kolejna wątpliwość. Być może to, że oni się pojawiają, sprawia, że oni już na zawsze w tym świecie muszą pozostać.
1: Co więcej, nawet ci, którzy są zwykłymi ludźmi, w tym sensie, że nie są obdarzeni nadludzkimi mocami, ale są po prostu świetnie wytrenowanymi atletami o silnym moralnym kompasie, też już w takiej sytuacji nie byliby zwykłymi ludźmi. To jest trochę temat jak z narkotykami. No, nie można używać narkotyków zgodnie z prawem. Natomiast czy to sprawia, że one znikają? Nie znikają. Jak kontrolować obrót narkotykami czy nielegalnymi substancjami? Jak kontrolować ludzi, którzy mają moce? I to jest pytanie, które pojawia się przecież w Strażnikach nieustannie. Kto pilnuje strażników? Album Wojna domowa słynny marvelowski crossover.

0: crossover, który polega na tym, że wszyscy najwięksi superbohaterowie uniwersum Marvela spotykają się na łamach jednej miniserii. Właśnie jest to powieścią o tym, co zrobić w sytuacji, w której obdarzeni nadludzkimi mocami osobnicy doprowadzają do tragedii niezamierzonej, przypadkowej, ale do śmierci niewinnych osób. I znów rozwiązanie polityczne, czyli wprowadzenie w przypadku tego komiksu ustawy nakazującej ujawnienie tajnych tożsamości wszystkim superbohaterom, prowadzi do podziału między nimi. Czy można walczyć ze złem jako superbohater pod własnym nazwiskiem? Co wtedy się stanie z bliskimi, z przyjaciółmi tej osoby? Bo one mogą stać się celem superłotra. I to prowadzi, no jak ten niezbyt wyrafinowany tytuł sugeruje, właśnie do wojny domowej, do pojedynku między superherosami, którzy do tej pory być może różnili się metodami działania, ale stali po jednej stronie, a tu nagle walczą ze sobą o pryncypia.
1: Ten konflikt w wojnie domowej jest o tyle ciekawy, że jest w istocie tragiczny, dlatego że są dobre racje po stronie jednych i drugich, po stronie tych, którzy chcą się podporządkować i chcą być tymi najemnikami, takimi superkomandosami na usługach rządu, no ale tutaj od razu pojawia się zagrożenie przecież. Co jeśli rząd nakaże zrobić coś niegodziwego? Co jeśli wykorzysta superbohaterów w walce politycznej chociażby? To jest starcie tych, którzy są za procedurami, za takim amerykańskim legalizmem, a z drugiej strony tych, którzy stawiają na jednostkowe sumienie. Walka pomiędzy dobrem i złem, ale też odpowiedzialność za to, co się robi, rozgrywa się też wewnątrz superbohaterów. To oni ostatecznie jako takie moralne i odpowiedzialne, autonomiczne jednostki muszą ją rozstrzygnąć. I nawet ten moment, w którym mają przystąpić lub nie do tej koalicji, to jest ich autonomiczna decyzja.
0: To jest kontynuacja pewnego tematu, który przez te wszystkie historie superbohaterskie się przez całe dekady przewijał, czyli właśnie decyzyjności. I kiedy podjęta przez superbohatera albo superbohaterkę decyzja jest dobra, kiedy jest zła. Większość z nich nie jest w stanie, chociaż są do tego w jakimś sensie przyzwyczajeni, przewidzieć wszystkich konsekwencji swoich czynów. I wojna domowa, i w jakimś sensie duża część strażników dotyczy sprzeciwu albo podporządkowania się nakazom władzy politycznej, władzy państwowej. Jak postępować z superbohaterami, których władza i moc jest znacznie potężniejsza niż jakakolwiek siła ludzka na świecie. Zwłaszcza dr Manhattan może sprzeciwić się poleceniom rządu i robić dokładnie to, co chce. I nikt go nie jest w stanie powstrzymać. I był też taki komiks, który miał swoje źródło w serii gier wideo Injustice Gods Among Us. To nie było tłumaczone na polski, ale Niesprawiedliwość Bogowie Pośród Nas. I to była historia, w której Superman, najpotężniejsza postać w komiksach DC Comics, postanawia zostać tyranem, który rządzi światem i sprzymierza się między innymi z Jokerem i z innymi złoczyńcami. I to jest kwestia już takiej ubervładzy. Ja wiem, że cały czas poruszamy się w sferze popkulturowej fantazji, ale trochę jest w tym też czytelnych nawiązań do światowej polityki. To znaczy, co zrobić z ludźmi, którzy ignorują wszelkie zasady? Jak ich powstrzymać? Jeśli są w komiksach wszechmocni, w życiu nie wszechmocni, ale właściwie nietykalni.
1: Kwestia, która prowadzi w nieskończoność, mianowicie próba kontroli, powoduje, że być może trzeba powołać jakiś specjalny zespół, który jest obdarzony nadzwyczajnymi uprawnieniami, który będzie kontrolował tych, którzy stoją poza prawem. Potem trzeba będzie powołać tych, którzy będą kontrolować tych, którzy kontrolują, a potem jeszcze tych, którzy kontrolują, którzy kontrolują, którzy kontrolują. W gruncie rzeczy ta zabawa trwa w nieskończoność, dopóki nie jesteśmy w stanie komuś zaufać, że on jest po dobrej stronie. Ale czy można ostatecznie komuś zaufać? To jest też podstawowe pytanie, które się wyłania z tych opowieści superbohaterskich. No bo zawsze może się stać tak, że ktoś właśnie w wyniku splotu wydarzeń, uwikłania w coś, nagle przejdzie na ciemną stronę mocy. W związku z tym z jednej strony zaufanie, ale też takie zaufanie, które nie jest pozbawione pewnego krytycznego spojrzenia na działania innych. Tylko że żeby móc rzeczywiście to krytyczne spojrzenie potem wprowadzać w czyn, potrzeba właśnie mocy. Trzeba dysponować jakimiś narzędziami, za pomocą których będzie można wprowadzać te regulacje w życie. No i w gruncie rzeczy tutaj nie ma dobrego rozwiązania, nie tylko w życiu naszym, realnym, ale też w opowieściach superbohaterskich.
0: W komiksach DC, już nie pamiętam, w której

0: to było historii, natomiast dotyczy ona relacji między Supermanem a Batmanem. Superman wierzy w to, że Batman, czyli Bruce Wayne, jest tak bardzo uczciwym człowiekiem i tak niezłomnym w swojej drodze postępowania, że daje Batmanowi kryptonit, czyli ten minerał, który jest w stanie pozbawić Supermana sił i być może nawet go zabić. Właśnie dlatego, że gdyby on, Superman, kiedyś stał się zły, to Batman jest tą jedyną osobą na całym świecie, która może go powstrzymać.
1: A kto
0: No
1: powstrzyma Batmana?
0: ale kto powstrzyma Batmana? A co jeśli to Batman stanie się zły i zabije Supermana i stanie się niepokonany? No oczywiście te moralne dylematy były rozgrywane na różne sposoby w komiksach superbohaterskich. Nie ma idealnego środka. To znaczy, jeśli pojawi się postać o boskiej mocy, to w jakimś sensie jesteśmy skazani na jej wolę.
1: To rodzi pesymizm, którym jest przeniknięty komiks Strażnicy, no bo tam się okazuje, że świata tak na dobrą sprawę nie da się zbawić. Przyjrzyjmy się jednej ze stron tego komiksu.
2: Plansza odcinka.
1: Otwieram polskie wydanie komiksu Strażnicy na stronie 189. W wyniku działań Rorschacha, który podejmuje śledztwo w sprawie spisku mającego wyeliminować superbohaterów. On zostaje pojmany, poznajemy jego tożsamość. Próbuje go leczyć psychiatra, który podejmuje z nim rozmowy. Rorschach opowiada, jak stał się tym, kim jest. Centralną postacią na tej planszy okazuje się komediant. Według Rorschacha najwięcej z nas wszystkich rozumiał. Wiedział o świecie i społeczeństwie rzeczy, o których wszyscy w głębi duszy wiedzą, ale zbyt się boją, by stawić im czoło. I to jest niezwykle przewrotne, bo komediant jest brutalny i cyniczny. A jednak tutaj Moore, scenarzysta komiksu, sugeruje, że to on najtrzeźwiej rozumiał naturę świata. Właśnie ta cyniczna i brutalna jednostka. Ta prawdziwa wiedza jednak właśnie nie prowadzi go do mądrości. Wiedza i władza nie czynią człowieka lepszym, wręcz przeciwnie, mogą sprawić, że staje się zgorzkniały i cyniczny, wykorzystujący swoją władzę do tego, żeby robić to, co chce.
0: Co więcej, władza nieograniczana może podsycać te najniższe instynkty. Komediant był przedstawiany jako, delikatnie mówiąc, okrutny człowiek, bezwzględny i czerpiący w jakimś sensie radość z tego, że może w imię prawa zadawać cierpienie innym. Ale jeszcze ważniejsze mi się wydaje to, co Rorschach mówi na tej planszy pod sam koniec, o tym, że robili to wszystko, co robili, nie dlatego, że mieli na to zgodę, tylko dlatego, że musieli. Czym jest to musieli w tym przypadku? Czy musieli dlatego, że tak kierował ich wewnętrzny instynkt, że to był odruch, wewnętrzny przymus, a nie jedynie rozkaz płynący z góry, czy chęć ratowania ludzkości?
1: To jest sprawa niezwykle ważna i można ją traktować na dwa różne sposoby. Ja może zacytuję słowa, które padają moment wcześniej. Kiedy człowiek przejrzy na oczy, nie może już odwrócić się plecami. Nigdy nie będzie udawał, że coś nie istnieje, tak mówi Rorschach. No i tutaj można byłoby pomyśleć, on ma doznanie pewnej epifanii, jak to opisywał Levinas. Spotkał twarzą w twarz, może nie konkretnego człowieka, ale sytuację. Sytuację, która każe mu działać, reagować na zło i na cierpienie ludzi. Być może z drugiej strony to jest jakaś nadmierna koncentracja na mroku. Bodajże w tym rozdziale pojawia się cytat z Nietzschego, z jego dzieła Poza dobrem i złem. Kto walczy z potworami, niech uważa, by sam się nie stał potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, również otchłań spogląda na ciebie. Może być tak, że ten świat mroku, z którym się spotyka Rorschach, z którym się spotykają w ogóle superbohaterowie, na tyle ich obciąża, że oni sami, nie wiedząc kiedy, przechodzą na tę mroczną stronę, kiedy już nie wahają się użyć przemocy, nie wahają się nawet zabijać kogoś, kogo uważają za swojego przeciwnika, wtedy już ta sytuacja staje się dwuznaczna moralnie i nawet to wezwanie do tego, żeby naprawiać świat, nie jest w stanie ich obronić. Jest po prostu zwykłą racjonalizacją. Wtedy można się tak bronić. My chcieliśmy dobrze.
0: Byli tacy, co bronili się, mówiąc, że tylko wykonywali rozkazy. Ale oczywiście jest to istotny temat. Przytoczę zarys fabuły jednego z komiksów o Batmanie. Był to album Batman Jad, w Polsce również wydany, którego fabuła opierała się na tym, że Batman nie zdołał uratować kogoś niewinnego. W związku z czym zaczyna brać narkotyk, który wzmacnia jego siły, sprawia, że jest szybszy, silniejszy, bardziej zdecydowany, ale jednocześnie traci kontrolę nad swoimi odruchami, traci kontrolę też nad swoim postępowaniem w tym

0: W sensie, że staje się coraz bardziej skłonny do przemocy, coraz bardziej agresywny, coraz bardziej niepowstrzymany. No i oczywiście też uzależniony, więc potrzebuje tego narkotyku więcej i więcej. Więc znowu szlachetna intencja, która w momencie kryzysu sprawia, że ten niezłomny heros, ten, któremu Superman wcześniej dał kryptonit w opiekę, nagle staje się właściwie rewersem samego siebie.
1: Superbohater nie czeka na mandat społeczny. Nie pyta, nie głosuje, nie poddaje się procedurom. Jak przyjrzymy się tej planszy, to widzimy leżącą na ziemi gazetę, w której jest informacja o ustawie Keena, która zdelegalizowała działalność zamaskowanych bohaterów. Komediant po prostu te informacje ignoruje. Nie dlatego, że sam jest przestępcą, przecież nie uważa się za przestępcę, ale dlatego, że uważa, że ta informacja i ta ustawa jest kompletnie nieistotna. Moore pokazuje tutaj paradoks, że superbohaterowie mogą niby walczyć o porządek, ale sami niekoniecznie chcą być jego częścią.
0: Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Pracując dla rządu, wciąż ma zachowaną anonimowość. Teraz jak przypominałem sobie ten komiks, czytałem go po raz kolejny, miałem bardzo nieprzyjemne wrażenie, że Moore antycypował współczesną Amerykę i działania agencji ICE, gdzie jej funkcjonariusze nie muszą odsłaniać twarzy, mogą chodzić w cywilnych właściwie ubraniach z ciężką bronią maszynową. I dzięki temu czują się bezkarni, bo mają za sobą administrację prezydenta Trumpa. To jest bardzo, bardzo podobne do działania właśnie komedianta.
1: Komediant jest alegorią Stanów Zjednoczonych nie tylko współczesnych, ale też tamtych czasów.
0: O, absolutnie.
1: I w ogóle Stanów Zjednoczonych jako kraju, który jest, powiedzmy, że takim super strażnikiem światowego ładu. Bo tak jak Ameryka wierzy w to, że trzeba robić czasem rzeczy straszne w imię tego, żeby panował pokój. Te słowa "robimy to, bo nie mamy wyjścia" brzmią jak usprawiedliwienie każdej wielkiej potęgi. To jest taki język racji stanu, język wyjątkowości, język ludzi przekonanych, że konieczność stoi ponad prawem.
0: To pytanie, kto pilnuje strażników, rzeczywiście odnosi się w tym komiksie i w rzeczywistości do mocarstw światowych. W 80-tych latach pytanie, kto pilnuje strażników, można było zadać wobec Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Odpowiedź może jest prosta, być może Organizacja Narodów Zjednoczonych, ale to nie są kraje, które by zawsze chętnie poddawały się wytycznym ONZ i jeśli coś nie pasowało Stanom Zjednoczonym, jeśli coś nie pasowało Sowietom czy putinowskiej Rosji.
1: Poza tym wiemy, jak wygląda głosowanie w tej Radzie Bezpieczeństwa.
0: Tak, to tutaj to pilnowanie strażników jest de facto iluzoryczne. Jest wskazywaniem drogi, ale nie ma narzędzi kontroli, czy ktoś tą drogą podąża.
1: Jest jeszcze jeden poziom, na który chciałbym tutaj zwrócić uwagę, dotyczący tej planszy, mianowicie przekonanie o wyjątkowości. Komediant rozumiał. To słowo powraca na planszy kilkukrotnie. Historia pełna jest ludzi, którzy myślą o tym, że wiedzą lepiej, że wiedzą więcej. A skoro wiedzą więcej, to znaczy, że mogą działać ponad prawem. I to dotyczy nie tylko superbohaterów. Dotyczy to nie tylko Adriana White'a ze strażników i też nie tylko rządzących, ale dotyczy to wszystkich nas. Wtedy, kiedy jesteśmy przekonani o własnej racji, nagle okazuje się, że możemy sobie wyobrażać, że staniemy ponad prawem, ponieważ podążamy za dobrem, niezależnie od tego, jaką cenę przy tej okazji trzeba zapłacić.
0: Tak, zgadzam się, że ta opowieść jest opowieścią o każdym przeciętnym człowieku i o tym, co by się mogło wydarzyć, gdyby ów człowiek dostał dostęp do wymierzania sprawiedliwości, do kontroli nad innymi. Ten komiks wyciąga te mroki ludzkiej duszy na wierzch.
1: Jest też taka kamisowska nuta w Rorschachu. Wie, że jego walka jest beznadziejna, że stoi po przegranej stronie i tak zresztą kończy się ten komiks, ale jednak nie ustępuje.
0: Jest to dosyć perfidna zagrywka ze strony scenarzysty, ponieważ Rorschach jest jednak paskudną postacią, ale jednocześnie to jest jedyny z tych bohaterów, który, tak jak wspomniałeś, decyduje się na to, żeby stanąć po stronie prawdy, niezależnie jaka jest cena tej prawdy. On jeden w gruncie rzeczy okazuje się na jakimś przynajmniej poziomie tym uczciwym superbohaterem, chociaż przyjdzie mu za to zapłacić.
1: Nawet te osoby, które są moralnie wątpliwe, czasem potrafią zauważyć coś słusznego, stanąć uparcie przy tym, żeby pewnych rzeczy, które są dla nas ważne, bronić. I taka lekcja też płynie z komiksów, którymi dzisiaj się zajmowaliśmy. Bardzo dziękujemy za uwagę. Michał Nowak,
0: Jakub Dymiańczuk.
1: Do usłyszenia za 2 tygodnie.
2: Dwójka jesteś na miejscu. Filip Żaruski.

0: tu rzeczywiście program Drugi Polskiego Radia. Właśnie minęła 15.
1: Dwójka na fali.

Barton Lane. On a clear day you can see forever. Grał Mantovani i jego orkiestra. To wspaniały przebój musicalowy z 1965 roku. Swego czasu cudownie śpiewany przez Barbara Streisand, to już z tekstem Alana J. Lernera. Śpiewał tę piosenkę także Frank Sinatra. Fani serialu Breaking Bad cenią wersję zespołu The Peddlers. Wszystkie te wersje pasowałyby do audycji Dwójka na Fali, ale dziś jednak Mantovani. A to dlatego, że muzyka instrumentalna zdominuje dzisiejszą audycję. Obieramy bowiem kurs na nurt egzotika. Ciekawe, gdzie państwo słuchają naszej audycji. Czy jest to jakieś egzotyczne miejsce, czy wręcz przeciwnie, gdzieś blisko, bezpiecznie, ale u siebie? Proszę pisać mariusz.gradowski@polskieradio.pl. Ciekaw jestem, gdzie docierają fale dwójki, gdzie dociera dwójka na fali. Wracając do nurtu egzotika, trochę o nim powiem, ale na razie niech zabrzmi sama muzyka. I nie ma chyba do przedstawienia nurtu egzotika lepszego utworu niż tak właśnie zatytułowana kompozycja Martina Deniego, Egzotika, rok 1958.

jakieś ptaki, jakieś zwierzęta, atmosfera dżungli. Raczej ta wyobrażona niż prawdziwa. To są symbole nurtu egzotika. A ta kompozycja tak właśnie była zatytułowana. Egzotika, Martin Denny i jego zespół, płyta Forbidden Island, rok 1958. Martin Denny nazywany jest ojcem nurtu egzotika. Amerykański pianista, kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista, urodzony w roku 1911, zmarły w roku 2005. Album Forbidden Island, z którego pochodzi ta kompozycja, nie jest pierwszym albumem, który eksploruje brzmienia egzotyki. Chociażby warto by wspomnieć wcześniejszy album Martina Denny'ego z roku 1957. Album zatytułowany Nomen Omen Exotica. Ale jeszcze wcześniej kompozycje Lesa Baxtera tak brzmią, że zdecydowanie można je uznać za, jeśli nie za sam przejaw nurtu egzotyka, to na pewno za coś, co możemy nazwać nurtem proto-egzotycznym. Takie płyty jak na przykład Ritual of the Savage z roku 1952. Zresztą Lesa Baxtera słuchaliśmy w zeszłym tygodniu i pewnie jeszcze w naszych audycjach będzie wracał, dlatego dzisiaj sięgnę po innych autorów, po inne utwory. Tak jak powiedziałem, egzotyka to nie jest, broń Boże, żadna dokumentacja etnomuzykologiczna jakiegoś terenu muzycznego, jakiejś kultury muzycznej. To jest raczej rodzaj fantazji, fantazji muzycznej, fantazji podyktowanej taką ciekawością świata, ale też, no, nie ukrywajmy, jest to jakiś taki tropikalny erzac skonstruowany na potrzeby amerykańskiej publiczności, amerykańskich przedmieści lat 50. i 60. Erzac, który czerpie z pewnych wyobrażeń o czym? O Oceanii, o Amazonii, Afryce, Polinezji. Po to, by tę wizję słuchaczowi sprzedać, tak po prostu. Dlatego też nurtowi egzotyka bardzo blisko do kompozycji spod znaku lounge music, czyli taka muzyka do wypoczywania, tak powiedzmy. Blisko jest tutaj do takiego, do muzyki rozrywkowej, spod znaku chociażby Mantovaniego. To nieprzypadkowo ten twórca, ten muzyk znalazł się na początku naszej audycji. O tym jeszcze będziemy mówić, a teraz sięgnijmy po kolejne przykłady. I tutaj wybieram płytę z utworem Trade Wind. Napisał te utwory, całość poprosił.

I ten wiatr, tak, to ważny element nurtu egzotika. Elementy świata przedstawionego, tego wyimaginowanego, wyobrażonego i przedstawionego w dźwięku. George Alexander Abel, znany jako Eden lub Eden Abes, amerykański kompozytor, najbardziej chyba wciąż jeszcze znany jako twórca przeboju Nature Boy, spopularyzowanego przez Nat King Cole'a, ale i jego albumy, szczególnie właśnie ten, Eden's Island z roku 1960, albumy z nurtu egzotyka, to jest ważna część jego spuścizny. Wielu takich twórców pojawiło się na przełomie lat 50. i 60. Szybko okazało się, że nurt egzotyka jest no, niezwykle popularny, świetnie się sprzedaje. I dlatego też przez długi czas ten komercyjny aspekt nurtu egzotyka przesłaniał inne jego atuty, tak bym powiedział. Dzisiaj, kiedy możemy zauważyć, że może trochę ta komercyjna strona gdzieś nam ucieka, może to już nie jawi się jako coś, co woła o nasze pieniądze, jeśli mogę tak powiedzieć. Możemy wsłuchać się w rytmy, możemy się wsłuchać w brzmienia, możemy wsłuchać się w pewien nastrój i możemy spróbować przede wszystkim zrozumieć tę potrzebę budowania jakiegoś wyimaginowanego, dźwiękowego świata, w który i kompozytor, i słuchacz chce się zanurzyć, chcą się zanurzyć wszyscy razem. Słuchacze gdzieś dają się ponieść tym nastrojom. Tak jak powiedziałem, wielu było twórców, którzy zasilili swoją twórczością nurt egzotyka. Między innymi Robert Drasnin, który, no cóż, nie pozostawił po sobie bardzo wielu płyt, ale pozostawił tę jedną szczególnie. Płyta Voodoo z roku 1959. I my pamiętamy o niej dlatego, że tam przy fortepianie siedzi niejaki Johnny T. Williams, który jeszcze chyba nie zdaje sobie wtedy sprawy, jak wielki będzie miał wpływ na muzykę filmową przede wszystkim. Ale nie dzięki nurtowi egzotyka o nim pamiętamy, choć te

konieczne są instrumenty perkusyjne. Bez nich nurtu egzotyka właściwie nie ma. Nieodzowne są wokalizy, jak najbardziej tajemnicze, jak najbardziej uwodzicielskie, jak najbardziej budujące nastrój nocy, a co najmniej późnego wieczoru, no niech będzie letniego popołudnia. Dobrze pasują do tego momentu dnia. Do tego elementy harmonii jazzowej to na pewno jakieś ślady impresjonizmu, jak i echa muzyki kultur tradycyjnych, ale oczywiście są to echa przefiltrowane, rozmyte, podane jako egzotyczna przyprawa do egzotycznej muzyki. Robert Drasnin, Chant of the Moon, pieśń księżycowa z albumu Voodoo z roku 1959. Oczywiście nurt egzotyka ma swoje pogranicza. To wszystko się bardzo płynnie przenikało, bo gdzie wyznaczyć granicę między egzotyką a muzyką lounge, między egzotyką a nurtem space age pop. Tutaj można by... A jeszcze surf do tego wszystkiego. No właśnie, więc żeby zaznaczyć, że takie pogranicza miały miejsce, chętnie sięgam po muzykę twórcy, który nie jest obcy słuchaczom programu drugiego. Sven Liebeck. Norweg, który pokochał Australię, związał z nią całe swoje życie i osobiste, i artystyczne. Skomponował muzykę do wielu filmów i seriali telewizyjnych. Może najbardziej pamiętany jest z tego, i to jest tak trochę przekornie, ale z drugiej strony z Australii ciężko się dostać do świadomości masowej, gdzieś do Stanów Zjednoczonych, do Europy, do Polski. Więc kiedy w filmie Podwodne życie ze Stevem Zissou pojawiły się kompozycje Svena Liebecka, no to dał się wtedy szerzej poznać publiczności, słuchaczom i rzeczywiście od tego czasu trochę uważniej śledzimy to, co się wydaje, bo niestety już tylko wydawanie archiwów pozostaje w przypadku tego znakomitego artysty. Sięgam po muzykę skomponowaną do australijskiego serialu telewizyjnego Nature Walkabout, to był rok 1966 i to jest takie pogranicze muzyki ilustracyjnej, muzyki filmowej, muzyki surf i nurtu egzotyka.

Sven Liebeck i jego Ptaki w locie, Birds in Flight, ze ścieżki dźwiękowej do serialu telewizyjnego Nature Walkabout, rok 1966. Pogranicze muzyki z nurtu egzotyka. A teraz sięgnijmy po coś współczesnego, bo okazuje się, że i dzisiaj są twórcy, którzy chętnie po te rozwiązania sięgają. Oczywiście już z nieco inną wrażliwością, bardziej traktują ten nurt jako nurt nostalgiczny i ta potrzeba wzbudzenia nostalgii jest czymś istotnym i ważnym w ich muzyce. Myślę, że skoro byliśmy w Australii, to pozostańmy jeszcze przez chwilę. Molly Lewis, Australijka działająca w Stanach Zjednoczonych, świetnie się w tym nurcie odnajduje, także z tego względu, że jej pasją jest gwizdanie. Sama siebie tak przedstawia. Witam, nazywam się Molly Lewis. Wygląda na to, że jestem kimś, kto gwizdzie, po angielsku whistler. Choć tak naprawdę nigdy nie planowałam, żeby tak się stało. Dlaczego ludzie gwizdzą? Aby się porozumiewać, tworzyć, wyrażać emocje. Z powodu smutku i radości. To instrument niepodobny do żadnego innego. Piękna forma oddychania.

Kiedyś czułam się skrępowana swoim gwizdaniem. Śmiałam się z tego i nie traktowałam tego zbyt poważnie. Ale teraz, po wielu latach gwizdania, cóż, do diabła z tym wszystkim. Mówi Molly Lewis, artystka, która nagrała ten utwór Miracle Fruit, czyli cudowny owoc, płyta Mirage, rok 2022, współczesna odsłona nurtu egzotyka, bo w tym nurcie gwizdanie Molly Lewis odnajduje się doskonale. To jest taki blade ram do tego, aby zaprezentować wszelkie niuanse tego, co Molly Lewis może gwizdząc czynić. Innym twórcą, u którego znajduje ślady inspiracji tamtą muzyką, tamtymi czasami, jest Nicolas Godin, francuski muzyk, urodzony w roku 1969, najbardziej znany jako współtwórca duetu muzycznego R. I cóż, jako ta formacja, na pewno jeszcze się u nas będą pojawiali, natomiast dzisiaj skupiam się na solowej twórczości Nicolasa Godina. I cóż, podobno mają gdzieś być opady, może gdzieś już pada, ale to dobrze, opady są potrzebne. A jeśli chodzi o odpoczynek, w którym czasami deszcz przeszkadza, no to powiedzmy szczerze, w dwójce na fali gwizdżemy na deszcz.

Nicolas Godin, Alger L'Oblonge, muzyka z serialu Bardzo Tajne Służby, rok 2015 i ta lekkość, ta przejrzystość, ten nastrój, który no nie bezpośrednio, ale gdzieś do nurtu egzotyka nawiązuje, a na pewno nawiązuje do muzyki lounge, do muzyki spod znaku Easy Listening, lata 50., lata 60. Serial Bardzo Tajne Służby jest serialem komediowym, to jest taka komedia sensacyjna i ten nastrój przypomniał mi o uroczym nagraniu, które ma znakomity teledysk. Jest to teledysk animowany także w duchu lat 60. Taka bardzo prosta kreska, jaskrawe kolory. I oto przy fortepianie siedzi muzyk, który planuje coś zagrać, ale oto osa, i tę osę państwo usłyszą na samym początku, ma inne plany wobec niego, gryzie go owo zwierzątko w palec. Po czym następuje cała seria niefortunnych zdarzeń, już to psychodelicznych, już to zwariowanych. A całość obrazuje utwór, który doskonale mieści się w konwencji naszej audycji. Totarie. Alfonso Musquedende z albumu It's Album Time, rok 2004.

Oj, podryfowaliśmy, ale to piękny dryf, jak państwo sądzą. To Tarje, kompozycja Alfonso Musquedunda, album It's Album Time, rok 2014, dalekie echa muzyki lounge, muzyki lat 50. i 60. Szczególnie w tym zestawieniu z teledyskiem animowanym czuć to wyraźnie. Pomyślałem sobie, że doskonale powinien zrymować się z tą kompozycją utwór nieodżałowanego Jaco Pastoriusa Reza. Dlaczego? Proszę posłuchać.

I tak się urywa to nagranie. Nagranie, które zawsze rymuje mi się z kompozycją Alfonso Musca Dunder. Ten riff jest bardzo podobny. Czy celowo? Tego nie wiem, ale też nie wnikam specjalnie, bo jednak obydwie kompozycje są różne. Ta to jest kompozycja Jacopo Pastoriusa Reza. Po raz pierwszy pojawiła się na płycie w roku 1982, płyta Invitation, a później była taka cudowna 10-minutowa wersja na płycie z koncertem urodzinowym Jacopo Pastoriusa, taka może najbardziej karaibska. A tu wersja z roku 2006. Oto Peter Graves wyizolował partię basu Jacopo Pastoriusa i zaproponował nową współczesną aranżację dialogującą z tą oryginalną partią mistrza. Całość moim zdaniem niezwykle piorunująca i warto sięgnąć w ogóle po ten album, który odświeża pamięć o twórczości Jacopo Pastoriusa. The World is Out, rok 2006. Skoro Karaiby gdzieś tam się pojawiły w mojej narracji, no to wróćmy w takim razie, wróćmy do tego, co egzotyczne, do nurtu egzotika i do efektów popularności tego nurtu, bo jednym z efektów było na przykład to, że pojawili się w nim bardzo dobrzy muzycy, którzy pokazali, jak naprawdę grać muzykę z odległych miejsc. Ożywiło się zainteresowanie prawdziwą kulturą muzyczną, czy to Karaibów właśnie, czy chociażby Brazylii. I skoro tak, no to posłuchajmy. Dorothy Ashby, znakomita harfistka i jej wersja Kentu Josenia z płyty Dorothy's Harp, rok 1969.

mniej fantazji, mniej tego, co wyobrażone, mniej kreowania nastroju, mniej tajemniczości, ale za to więcej muzyki, więcej rytmu, więcej jazzu, więcej improwizacji. Tak mniej więcej ewoluował nurt egzotyka i na przykład już pod koniec lat 60. pojawiały się albumy tak znakomite, bo wcześniej się pojawiały, ale akurat ten, z którego zabrzmiała ta kompozycja, pochodzi z roku 1969. Dorothy's Harp, grała harfistka Dorothy Ashby, a utwór nosił tytuł Canto de Jesenia. Tę brazylijskość, sambę bossanowe pokochał cały świat, to nie ma w tym żadnej przesady. Na przykład działający w Szwajcarii Pier Cavalli nagrał taką oto uroczą miniaturkę.

Pierre Cavalli, prosto ze Szwajcarii. Pozarinios, uma vitamina fas favor. Witaminkę poproszę, tak można by przetłumaczyć. Płyta i nagrania z początku lat 70., przypomniane szczególnie w drugiej dekadzie XXI wieku. Muzyka, która kiedyś funkcjonowała jako muzyka bibliotek muzycznych, a dzisiaj proszę bardzo, słucha się jej znakomicie. Piszą państwo, bo prosiłem wcześniej o podanie, gdzie państwo słuchają. I państwo piszą, że warszawskie Bielany, że Płock, że Katowice. Sam redaktor Grzegorz pozdrawia z Jeziora Niegocin. Pozdrawiamy również. No, skoro tak, to sięgnijmy po polskie warianty tych muzycznych nastrojów, w których się dzisiaj nurzamy w Dwójce na Fali. Jeśli powiem bosanowa, to odpowiedzi może być wiele, ale szczególnie jedna wzbudza, jak podejrzewam, uśmiech na wakacyjnych twarzach. Novi Singers.

Przed chwilą tańczące orzechy, a wcześniej Torpedo, czyli polski wkład w muzykę pełną słońca. Nowy Singers. Odpłynęliśmy trochę od nurtu egzotyka, ale to nie szkodzi, nie szkodzi. Jeszcze do tego nurtu dopłyniemy w kolejnych audycjach z cyklu Dwójka na fali. Za tydzień słyszymy się w pewnej obsadzie z Grzegorzem Dąbrowskim. Ja zaś spotkam się z Państwem jeszcze dziś ponownie. W wieczorze płytowym urządzamy z Krzysztofem Dziubą mecz piłkarski, muzyczny mecz piłkarski. Hiszpania, Argentyna. Kto wygra? Na pewno muzyka. Zapraszam. To będzie o 22.15, a teraz już tylko Percy Faith, A Summer Place i cóż, bardzo dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska i Mariusz Gradowski.

0: Minęła 16.
1: Wieczór ze Słuchowickiem.
0: Dzień dobry Państwu, Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Zbliża się 170. rocznica urodzin irlandzkiego laureata literackiej nagrody

0: Nobla George'a Bernarda Shaw'a. Z tej okazji przypominamy zarejestrowaną w 1980 roku słuchowiskową realizację jednego z jego najznakomitszych dramatów. Wystąpią m.in. Krystyna Królówna, Zbigniew Zapasiewicz, Mieczysław Pawlikowski, Gustaw Ludkiewicz, Barbara Drabińska i Ewa Dałkowska.
1: George

0: Zziębłam do kości. Gdzie się podział ten Fred? Już dobre 20 minut, jak poszedł.
1: No przecież musimy dostać taksówkę. Taki deszcz, okropność.
0: Tak. Żeby Fred miał trochę oleju w głowie, to by złapał wóz przed teatrem.
1: Oj, widocznie nie mógł. Biedne dziecko.
0: Jak to nie mógł? Kto chce, ten może. O, Fred! Masz dorożkę?
2: Ale nie ma żadnej ani na lekarstwo.
3: To jesteś naprawdę niezaradny, Fredziu. Idź jeszcze raz i bez dorożki nie wracaj.
2: Zmoknę tylko, bo i tak nic z tego nie wyjdzie.
0: A my co? Mamy tu stać do rana w tym przeciągu tak ubrane? Wstrętnego jest.
2: No dobrze, już dobrze. Idę.
4: Fred! Gdzie leżysz, kochasiu? Kosz przewróciłeś! Panicz zakichany, dwa bukiety fiołków rypać w błoto!
3: Przepraszam cię, moje dziecko. Skąd ty znasz imię mojego syna?
4: A to paniusi synek ten gagatek, żebyś go paniusia jako matka uczciwie podchowała. To nie sztuka zmarnować komuś towar i w nogi. Zapłaci mi to paniusia!
0: Niech mama się nie waży. Także kąt.
3: Pozwól, Klaro. Masz jakieś drobne?
0: Nie mam drobniejszych jak 6 pensów.
4: A wydam paniuchnie, jak się patrzy.
3: Proszę cię, daj mi 6 pensów. Masz. Za te kwiaty.
4: Ślicznie dziękuję, królowo.
3: Ale za to powiedz mi, skąd wiesz, jak na imię temu młodemu panu?
4: Nie wiem.
3: Tylko proszę się nie wypierać. Słyszałam wyraźnie, żeś go nazwała po imieniu.
4: Co się mam wypierać, Fred czy Karol, co za różnica? Ja tak przez grzeczną, jaka się należy obcemu paniu, to rozumie?
0: Znowu 6 pensów jak w błoto. Można było oszczędzić Fredowi tej indagacji.
5: Och, najmocniej przepraszam, czy potrąciłem paniu?
3: Nie. Ale proszę powiedzieć, czy jest jakaś nadzieja, że przestanie padać?
5: O, wątpię, no przed chwilą zaczęło lać jak z cebra.
3: Ach, Boże.
4: Ej, jak tak lunęło, to zaraz przestanie. Ten do koloru, kapitanie, pan kupi od biednej dziewczyny.
5: Przepraszam, nie mam drobnych.
4: Zmienię, wydał, kapitanie.
5: Gestu szylingów, no nie mam drobnych.
4: Ty jednego, kapitanku, mogę wydać z 2 szylingów cały ten kram, 2 pensy tylko.
5: Ale nie nuć, powtarzam ci, że nie mam drobnych. Czekaj, o. 1,5 pensa i to wszystko, jeśli ci się przyda, co?
4: Dziękuję, pan kapitanie.
6: Uważaj, pod ścianą jakiś skieł stoi. Kurde, twoje słówko do książki wpisuje.
4: Panie boskie, o cóż do cholery takiego zrobiła, że mi się odezwała do tego pana? Moje prawo sprzedać kwiat. Jak Boga kocham, jestem przyzwoita dziewczyna. Przecież nic innego do cholery nie mówiłam, ale żeby to kupił. Kapitanie, niech pan nie pozwoli, żeby mnie naskarżył, ludzie kochane. Co by to była za hańba, za wstyd dla mnie? Oni odbiorą mnie dobre imię i na ulicę wywloką za zaciepnianie.
6: To ugryz cię, kto głupia kozo, za kogo to mnie bierzesz?
5: Już się, pomyłka się stała. To nie łypek. Też poźleś na buty. Gdzie wszystko myślało, że pon skieł.
7: Co to znaczy skieł?
5: Skieł, ano... No wiadomo, no skieł to, no niby skieł, a no gatunek, jak to mówię, informatora, no z policji niby.
4: Na rany jest, zaprzysięgam, że ani
6: przestań przeczeć, czy ja wyglądam jak agent policji.
5: To nie skieł, jaki zatracony frajer, co pchano z mnie swoje drzwi, od co po butach poznaj, że nie łypę.
6: A jak się też powodzi waszym krewniakom i znajomkom w okolicy Celsji?
5: A niby skąd? Wiadomo, że ja Celsji.
6: Mniejsza o to, ale zgadłem, prawda?
5: No to, ta.
6: A ty, dzierlatko, skąd się tu wzięłaś? Jak pochodzisz z północno-zachodniej dzielnicy miasta z Lisongrove?

0: boskie, o co panu do tego, żebym się wyniosła z Nissan Grand? Świnia by nie strzymała takim chlebie. A 4,5 szlinga trzeba było bulić gospodyni co dni.
1: Ale mieszkaj sobie, gdzie chcesz, tylko nie bud.
0: A jestem przyzwoita dziewczyna, nie za mi być siły.
2: Panie tego, jak już pan taki wróżbita, no to niech pan zgadnie, skąd ten dobrodziej.
1: Wychowany w Cheltenham, studia w Cambridge, a służba wojskowa.
3: Jest kopa. A przepraszam, czy pan się tym trudni w cyrku?
1: Ja myślałem już o tym. Może któregoś dnia.
4: Ten Fred sobie myśli. Na pewno dostanę zapalenia płuc w tym przeklętym przeciągu.
2: A, Elscott.
4: Może by pan raczył schować dla siebie te impertynenckie uwagi? A,
1: czy tak głośno powiedziałem? Nie miałem zamiaru najmocniej. Przepraszam, matka pani nie załadnie zipsą.
5: Ależ to niesłychane. Istotnie wychowałam się zipsą.
1: Czyście państwo nie spostrzegli, że deszcz ustał prawie zupełnie?
5: Istotnie. Klaro, no przyjaśniło się. Możemy podejść teraz do autobusu. Szkoda czasu na czekanie.
4: Ależ taksówka. Mamo! Mamo!
6: Dola, mało się natyram, cholera na to życia. A tu jeszcze męczą człowieka.
3: Ale jak pan to robi, jeśli wolno spytać?
1: Bardzo prosto. Drogą doświadczeń fonetycznych, językoznawstwo to jest mój zawód, moja jedyna namiętność. Ja potrafię, proszę pana, określić miejsca pobytu każdego w promieniu 10 kilometrów, a jeśli chodzi o Londyn, w promieniu 3 kilometrów, czasem nawet kilku sąsiednich ulic.
3: Tak, rozumiem, no ale czy to może zapewnić byt?
1: No, wie pan, nawet bardzo dostatni. Widzi pan, żyjemy w epoce szybkich przeobrażeń klasowych. Ludzie ze sfery przemysłowo-handlowej rozpoczynają w małym mieście lub na przedmieściu, a kończą w alei parkowej jako milionerzy. Rzecz prosta, usiłują wtedy zataić swoje pochodzenie, ale niestety zdradza ich każde otwarcie ust. Otóż ja mogę nauczyć...
0: Nosa, nie ruszał biednej dziewczyny.
1: Ale skończysz, żeż ty z tym ohydnym brzęczeniem, albo poszukaj sobie przedsionka innego kosztowa.
0: No, takie moje prawo tu być, jak i państwo.
1: Stworzenie, które wydaje z siebie tak straszliwe dźwięki, nigdzie nie ma prawa być. Nie ma prawa żyć. Pamiętaj. Pamiętaj, że jesteś istotą ludzką, obdarzoną duszą i tym cudownym darem Bożym, jakim jest artykułowana mowa ludzka, że twoja mowa ojczysta była językiem Szekspira, Miltona, Biblii, więc przestań skrzeczeć.
2: Co za dźwięk.
0: A co ci chodzi?
1: No widzi pan tę kreaturę? Ta gwara. Uwięzi ją na całe życie w rynsztoku. Otóż ja, powiedzmy, za 3 miesiące mógłbym wprowadzić to coś jako księżne na przyjęcie do pierwszej lepszej ambasady. Mógłbym nawet przygotować ją do objęcia posady pokojowej albo ekspedientki, co już wymaga znacznie lepszej angielszczyzny.
0: A
1: żebyś wiedziała, ty obelgo wcielona mowy angielskiej, mógłbym cię tak oszlifować, że wzięto by cię za królową Sabę. Da pan wiarę?
3: No, oczywiście, sam jestem badaczem na rzeczy indyjskich.
1: Tak? To może zna pan pułkownika Pickeringa, autora wymowy sanskrytu?
3: Pozwoli pan, że się przedstawię. Pułkownik Pickering. A z kim mam zaszczyt?
1: Henryk Higgins, autor alfabetu powszechnego.
3: No właśnie, przybyłem z Indii, żeby pana poznać.
1: A ja dla poznania pana wybierałem się do Indii.
3: Gdzie pan mieszka?
1: Wimpole Street 27. Niechże mnie pan zaraz jutro odwiedzi.
3: Ja w hotelu Carlton. Może pan pozwoli do mnie i sobie pogawędzimy.
1: No to z największą ochotą.

0: Nie no, naprawdę to zdumiewające. No,
1: widzi pan, co tam?
2: Panie profesorze, jakaś młoda dziewczyna chce się z panem widzieć.
1: Dziewczyna młoda? Czego chce?
2: A no właśnie, proszę pana, w tym cała rzecz, że nie chce powiedzieć. Mówi tylko, że pan będzie zadowolony, jak pan usłyszy, o co chodzi. Jakaś prostaczka. Istotnie bardzo pospolita. Chciałam ją odprawić, ale pomyślałam, że może pan ją zamówił, aby gadała do pańskich maszyn.
1: Dobrze, już dobrze. No. Czy jej wymowa jest interesująca?
2: Okropna, proszę pana. Uszy bolą słuchać. A.

0: Nie rozumiem, jak to może pana interesować.
1: Warto się przekonać, prawda, panie Pickering? Proszę ja tu przysłać.
0: Słucham pana, skoro pan sobie życzy.
1: No to mamy szczęście. Zobaczy pan zaraz, pułkowniku, moją metodę badania.
0: Oto ta dziewczyna, proszę pana.
1: Co? Przecież to jest ta kwiaciarka, której kilka słów zanotowałem wczoraj wieczorem. Nie, to nic mi po niej. Znam dokładnie wszystkie cechy żargony z Lison Grove. Możesz się zabierać skądś przyszła, nie przydasz mi się na nic.
2: A co się pan tak ciska, nim gęby nie otwarła, co się tyczy interesu? Powiedziała pani się, że autotaksą zajechała?
0: Głupstwo, moja droga, co to może obchodzić takiego pana, jak pan Hilli jest?
2: A po naukę tu przyszłam lekcję brać u pana, no i forse bulić, nie ma strachu. Chcę być panną sklepową w sklepie z kwiatami, bo mi już cholera dojadło sprzedawać na bruku. A przecie mi nie dadzą, póki nie będę elegancko mówiła. Ten pan mówił wczoraj, że takie pouczenie to jego interes.
0: Szalona jesteś, dziewczyno, myśląc, że będzie cię stać na zapłacenie pana Higginsa.
2: I dlaczego? Dobrze wiem, co się płaci za naukę i także samo zapłacę.
1: Jak się nazywasz?
2: Liza Doolittle.
1: Ile myślisz płacić za lekcję?
2: Ja się znam na rzeczy. Jedna pani, co to się przyjaźni ze mną, płaci za francuskie naukę 1,5 szylinga od godzina. A Francuz prawdziwy, niefarbowany. Przecie pan nie byłby taki czelny, aby liczyć tyle samo za ojczyste wymowy. Dam szylinga, to moje ostatnie słowo.
1: Widzi pan, Pickering, jeśli ocenimy tego szylinga jako procent dochodów tej dziewczyny, to suma przez nią ofiarowana równa się 60 lub 70 funtom milionera.
3: Jak to nie rozumiem?
1: No niech pan rozważy. Milioner ma około 150 funtów dziennego dochodu. Ta dziewczyna zarabia dziennie najwyżej 2,5 szylinga.
2: Co to panu powiedzieć?
1: Proponując szylinga za lekcję, ofiaruje 2/5 swojego dziennego dochodu. 2/5 dziennego dochodu milionera wynosi około 60 funtów, czy nie tak? No przecież to są niesłychane warunki. Jest najwyższa oferta, jaką mi kiedykolwiek zrobiono.
2: Przecież 60 funtów, a mi się śniło, skądże mi aż idzie?
0: No nie płacz, nie mądra, no bo nie ma czego. Nikt nie dotknie twoich groszy. Co?
3: Ale ja wiem, że ta sprawa zaczyna mnie interesować. Przypomina mi się, że pan wspomniał wczoraj o przyjęciu w ambasadzie. No jeśli pan zdoła tego dokonać, uznam pana za największego z żyjących pedagogów. I gotów jestem założyć się o całe koszta tego eksperymentu. Oświadczam również gotowość złożenia sumy należnej za lekcję.
2: Pan to naprawdę morowy. Dziękuję, panie
1: tak,
2: kapitanie.
1: Kusi mnie ta myśl nieodparcie. Rozkosznie niski poziom tego stworzenia. Ten jej odrażający brud.
2: Co? Ja nie jestem brudna. Umyłam twarz i ręce, zanim żem tu przyszła.
1: Pani Pierce, tak. Proszę ją zabrać do kuchni, rozebrać, oczyścić, oskrobać, wymaglować, a jakby nie chciała opuszczać, to proszę użyć jakichś tam kwasów albo benzyn. Tak. I za 3 miesiące. O ile ta koza posiada bystry słuch i giętki język, podejmuje się wprowadzić ją do każdego towarzystwa.
0: Ale ja nie mam miejsca dla
1: niej. To dać ją do kubła na śmiecie.
3: Ach, cóż znowu, no niechże pan będzie rozsądny, Higgins.
0: Tak, bardzo słusznie. Pan musi być rozsądny, panie Higgins. Do czego to podobne? Nie można tak każdym pomiatać.
1: Pomiatać? Droga panie Pierce, kochany pułkowniku, nigdy nie miałem najmniejszego zamiaru pomiatać kimkolwiek. Ja tylko proszę o odrobinę przychylności dla tego biednego dziewczęcia, o poświęcenie jej baczniejszej uwagi, niezbędnej chwili, w której ta istota staje na progu nowego życia.
0: Pan nie może uważać tej dziewczyny za swoją własność. To nie kamyk znaleziony przy drodze.
1: Co, dlaczego nie, kochana pani? Dlaczego?
0: Boże, no przecież pan nic o niej nie wie. Kto ona, skąd, kim są jej rodzice.
2: Nie mam żadnych rodziców. Oni mnie wygonili, żem to już duża, no żem się sama żywiła. No. Dam sobie radę bez nich, jestem przyzwoita dziewczyna.
1: Proszę, i po co ten cały harmider? Dziewczyna nie należy do nikogo, nikomu nie jest potrzebna, a mnie się może przydać. No więc proszę ją zabrać do kuchni.
0: Słucham pan. Tylko w jakim charakterze ma tu ona pozostać? Czy jej się będzie co płacić? Niechże pan pomyśli.
1: No dobrze, niech jej pani płaci, jeżeli to jest konieczne. I proszę te wydatki tam wpisać do rachunków gospodarskich. Ja czekam, po kiego licha i pieniądze. Żarcia i strojów będzie miała w brud. Rozpiłaby się tylko, gdyby miała pieniądze.
2: Potwór z pana, to kłamstwo! Nikt jeszcze nie poczuł żadnego alkoholu ode mnie. Panie kapitanie, pan jest kurtularny. Niech mu pan zabroni tak mówić.
3: A czy nie przyszło panu na myśl, Higgins, że ta dziewczyna.

0: No, może mieć swoją godność?
1: Tak.
2: To nie sądzę, nie. W każdym razie nie taką, która by była zawadą w pracy. No, a co ty o tym myślisz, Elizo?
1: Mam swoją godność jak każdy inny.
3: Proszę pana, że jeszcze raz zapytam, na jakich warunkach ta dziewczyna ma tu zostać? I czy ma dostawać pensję? Co się z nią stanie, jak skończy się czas jej nauki? Pan powinien teraz o tym pomyśleć.
2: A co się z nią stanie, jeśli ją zostawię w Rynsztoku? Niech mi kochana pani odpowie na to pytanie.
3: Och, to do pana nie należy, panie Higgins. To już jej sprawa.
2: No to w porządku, wyrzucimy ją z powrotem do Rynsztoka, jak z nią skończę. Co się z nią potem stanie? No to też będzie jej sprawa, więc nie ma się o co martwić.
1: Serca pan nie posiada. Dość mam tego, idę, wstyd i hańba.
0: Ja, przepraszam, Higgins, no... Muszę się wtrącić. Moim zdaniem panie Pierce ma rację. No, jeśli ta dziewczyna ma się oddać w pańskie ręce na przeciąg pół roku jako materiał do pedagogicznego eksperymentu, powinna rozumieć, co czyni.
2: Ale to jest wykluczone, przecież ona i tak nie zrozumie. Zresztą, panie pułkowniku, czy ktokolwiek naprawdę rozumie swoje czyny? Ileż to czynów zostałoby niedokonanych, gdybyśmy znali naprzód ich rezultaty?
0: No, bardzo sprytnie, ale nie do zastosowania w danym przypadku. Pan Nadolityl.
1: Jak pan powiedział? Panno Doolittle?
2: Widzi pan komentarz zbyteczny. No tak, teraz słuchaj. W ciągu 6 miesięcy zrobię z ciebie damę. Cicho. Jeżeli się nie uda, w co wątpię, otrzymasz na własność 7,5 szylinga jako kapitał zakładowy na nowe życie. Skończyłem. Czy można całą sprawę wyjaśnić klarowniej, kochana pani Pierce?
3: Ja myślę, że będzie lepiej, jeśli pan raczy pozwolić, abym ja pomówiła na osobności z dziewczyną w odpowiedni sposób.
2: Brawo.
3: Chodź teraz.
2: Brawo, pani Pierce, brawo, dziękuję pani. No i teraz żwawo do kąpieli.
1: Pan to lubi pogadać.
2: Już.
1: Nie zostanę tu, jak mi się to nie spodoba.
2: Dobrze.
1: Żebym wiedziała, w co tu wdechnę, to bym nigdy nie spodziewała.
2: No i bardzo.
3: Chodź, wejdź do łazienki, przygotuj się do kąpieli. Ja zaraz przyjdę. Mam do pana prośbę, żeby pan raczył uważać na sposób wysławiania się w obecności dziewczyny.
2: Przecież zawsze uważam. Czemu pani o tym mówi?
3: O, przepraszam pana bardzo. Wcale pan nie uważa na słowa. Zwłaszcza, gdy pan coś zapodzieje. Albo gdy pan traci cierpliwość. O mnie rzecz prosta nie chodzi. Ja już przywykłam. Ale nie powinien pan kląć przy tej dziewczynie.
2: Ja? Ja nigdy nie klnę. Ja nie znoszę tego przeklętego zwyczaju. Co do 100 diabłów ma pani na myśli?
3: O właśnie. To mam na myśli. Pan za dużo i za często klnie. A ja bardzo proszę, żeby dziewczyna nie słyszała takich słów od pana.
2: No doskonale. No i czy to już wszystko?
3: Mam nadzieję, że nie czuje się pan obrażony.
2: Ale ani trochę. Przyrzekam pani uroczyście, że będę przy tej dziewczynie uważał. Czy to już wszystko?
3: Nie, proszę pana, chcę zapytać jeszcze. Czy mogę ubrać dziewczynę w jedną z tych japońskich sukien, które pan przywiózł
2: może
3: z podróży?
2: Pan.
3: Przecież nie może po kąpieli włożyć swoich łachów. One nadają się tylko do spalenia.
2: No bez wątpienia, niech pani nimi rozporządza jak swoją własność.
3: Dziękuję panu, to wszystko.
2: Słyszałeś, Pickering? Ta kobieta ma najprzewrotniejsze pojęcie o mnie. Siedzę tu w tych 4 ścianach, zahukany. Bogu ducha winien człowieczyna. Przecież ja w ogóle nie czuję się dorosły i ważny jak inni. A to babsko jest przekonane, że jestem jakimś nieprzejednanym despotą. Coś niepojętego. Proszę.
3: To jeszcze ja. Kłopot się zaczyna, proszę pana. W kuchni czeka śmieciarz nazwiskiem Alfred Doolittle. Chce się z panem widzieć. Mówi, że tu jest jego córka.
2: Dawać.
0: Historia.
2: Dawać tu tego łotra, tego rzezimieszka w tej chwili.
3: Słucham.
0: Nie, ale skąd tak od razu rzezimieszek, Higgins?
2: No bo musi być drań spod ciemnej gwiazdy i basta.
0: No, tak czy owak, przypuszczam, że będzie z nim kłopot, nie lada.
2: Najmniejszego. Jeśli kto, to on będzie miał kłopot ze mną. Co najwyżej usłyszymy z jego ust coś interesującego.
0: O dziewczynie?
2: Nie, no skądże znowu mam na myśli jego gwarę i akcent.
0: No, wie pan.
3: Doolittle, proszę pana.
4: Profesor Higgins?
2: Tak, dzień dobry, to ja. Siadajcie.
4: Szanowanie.
2: Siadajcie.
4: Prezesie. Przyszłem do prezesa

0: ważkiej sprawie.
1: Wychowany w Hanslow, matka prawdopodobnie zwali.
2: No, ma pan rację.
0: Co?
2: Jak zwykle w tych sprawach.
0: No, co, co?
1: O co wam chodzi?
0: O córkę. Chodzi o to. Jasne?
1: No, rozumiem. No, przecież jesteście jej ojcem, nie sądzicie chyba, że no. Komu innemu chodzi o nią, co? To ślicznie, cieszy mnie bardzo, żeście zachowali iskry ojcowskiego uczucia. Wasza córka jest na górze. Proszę ją w tej chwili zabrać.
0: Co? Jak to niby?
1: Powtarzam, zabrać ją w tej chwili. Czy myślicie, że będę ją utrzymywać za was?
0: Te, powoli, prezesie. Czy to się godzi? Czy to przystojnie tak człowieka wykorzystać? Córka moja, pan ją ma. A gdzie tu ja do tego interesu?
1: Córka wasza miała odwagę przyjść do mnie z prośbą, żebym ją nauczył wzorowej wymowy, która by jej umożliwiła otrzymanie zajęcia w kwiaciarni. Obecny tu pan pułkownik i moja gospodyni byli świadkami, więc jakim prawem przychodzicie mnie tu szantażować? Wyście ją tutaj z rozmysłem przysłali.
0: Oddaję słowo, prezesie.
1: Na pewno, skąd, żebyście inaczej wiedzieli, że tu jest?
0: Niech się pan prezes lituje na człowiekiem.
1: No, będziecie mieli do czynienia z policją. To jest ukartowany spisek na wyciągnięcie pieniędzy za pomocą pogróżek. Zatelefonuję.
0: A czyżem nadmienił bodaj o złamanym szelungu? Pułkownik świadek, czy była mowa o forze?
2: No ja. Zaraz,
1: więc po coście tu przyszli?
0: To, panie prezesie, to inna sprawa. Po co człowiek przychodzi? Niech pan prezes spojrzy po ludzku.
1: No, powiedz prawdę. Nasłałeś ją.
0: Jak babcie kocha mnie. Na Ewangelię przysięgam, żem dziewuchy już od 2 miesięcy nie widział.
1: No, więc skąd wiedzieliście, że jest tutaj?
0: Powiem, prezesuniu, wszystko dokumentnie opowiem, jak tylko mi prezes da do słowa dojść. Życzę sobie opowiedzieć, pragnę opowiedzieć, czekam na tę chwilę, kiedy będę mógł opowiedzieć.
1: Pickering, czy pana nie uderza, że ten cap ma przyrodzony zmysł retoryki? Niech pan zwróci uwagę na to stopniowanie. Życzę sobie, pragnę, ja czekam na tę chwilę. Ta sentymentalna retoryka zdradza jego walijskie pochodzenie i wyjaśnia oczywiście żebraczą i nieuczciwą naturę tego franta.
2: Przepraszam, zbyt śmiałe uogólnienie. Ja sam pochodzę z zachodniej części Anglii. A jakim sposobem dowiedzieliście się, że wasza córka jest tutaj, jeżeliście jej nie przysłali?
0: A no było tak. Dziewucha zabrała ze sobą do auto taksa małego brzdąca, żeby mu frajdę zrobić. A ten mały to syn jej gospodyni. No dobra, jak tu zajechali, bąk nie kwapił się odejść, bo się spodziewał jazdy nazad, niby do domu. Dziewucha, jak się dowiedziała, że tu ma zostać, wysłała pędraka po rzeczy. Zaś trafunek sprawił, żem się ze Smarkiem zderzył prawie na rogu Lancaker i Indel Street.
1: Aha, koło szyneczku.
0: Koło klubu, panie prezesie, przecie
2: nie
0: grze.
2: Nie, niech skończy.
0: Ano, malec wygadał się, co i jak. No, czy to dziw, że się we mnie serce i powinność ojcowska odezwały? Chyba i mówię do brzdąca i mnie teraz rzeczy do ręki oddaj.
2: Tak, no a czemu żeście sami po nie nie poszli?
0: No, czy by mi to gospodyni zawierzyła? Nie wydałaby mi ani igły, wiadomo, co ona za jedna. A i temu pętakowi pęsa do łapy, żem też dać musiał, żeby usłuchał. Sam przydźwigałem tu te graty, żeby się choć czymś przysłużyć. No i niby przychylność prezesa pozyskać.
1: Co to za rzeczy?
0: Takie to. Niewieście fraszki, mandolina. I jakieś obrazki, klatka na ptaszka. No i co? Miałem myśleć o sprawie. Pytam prezesa jako ojciec.
1: Aha. I przyszliście uchronić ją od tego, co gorsze od śmierci.
0: Właśnie, prezesuniu, w tym sedno.
2: No ale dlaczego przynieśliście tu jej rzeczy, jeśli waszym zamiarem było zabrać stąd córkę?
0: Kto mówi o zabraniu?

0: przeciem ani pisma.
1: Sprawa jest załatwiona, macie ją zabrać w tej chwili.
0: Ale prezesuniu, no proszę tak nie mówić. Kariera dziewczynie się niby otwiera, to ja mam stawać na jej drodze.
1: Ach, pani Pierce, więc to jest ojciec Elizy, przyszedł tu, żeby ją zabrać do domu. Proszę mu wydać córkę w tej chwili.
0: Ale to nieporozumienie, proszę posłuchać.
2: W tej chwili to niemożliwe, proszę pana. Dziewczyna nie miałaby w czym wyjść. O! Jej ubranie spaliła.
0: No widzi prezes, przecie goły nie wyprowadzę na ulicę, żeby paradował jak niewypierzona gęś. Sam pan przyzna.
1: Kiedy ja wam przyznaję ojcowskie prawo, więc zabierzcie ją sobie, nie ma o czym mówić. Jeśli dziewczyna nie ma ubrania, to jej kupcie, wasz obowiązek.
0: Tak, a w czymże tu przyszła? Gola? Czy ja spaliłem te rzeczy? Czy ta wasza paniusia?
2: Jestem tu gospodynią, mój panie. Posłałam już po nowe rzeczy dla waszej córki. Skoro je przyniosą, będziecie mogli zabrać dziewczyny. Tymczasem możecie poczekać w kuchni. Tędy, proszę.
0: Chwileczkę, panie prezesie. Przecie my dwa tośmy ludzie światowe.
1: To ciekawe. Światowi ludzie. Tak, może lepiej będzie, jeżeli nas pani zostawi samych, pani Pierce.
2: Ja też tak sądzę. No. Proszę.
3: No, więc słuchamy, Dolittle.
0: Bogiem ma prawdą, podoba mi się prezes. A jeżeli dzierlatka się prezesowi widzi, no to ja się tam upierać nie będę, żeby ją do domu brać. Pogodzimy się. Jako kobieta jest dorzeczna, ale jako córka nie warta chleba, który je. Mówię bez ceregieli. Mnie się rozchodzi o moje prawo ojcowskie. Przecie by mnie prezes za frajera miał, żebym ja dziewuchę z rąk darmo wypuścił. Toś prezes nie z tych, co to w bawełnę wijają. Więc chłopskim targiem wyasygnuję prezesunio 5 funciaków, a mnie nic do Elizy.
3: A więc jesteście w błędzie, Dolittle. Zamiary pana Higginsa wobec Elizy są szlachetne i uczciwe.
0: A to się wie, że uczciwe. Jakbym myślał inaczej, to bym żądał 50, nie 5.
1: A co? Czy to znaczy, że za 50 funtów gotowi byście córkę sprzedać?
0: Nie, no tak w ogólności rzecz biorąc, to nie. Ale żeby się takiemu panu przysłużyć, to bym wiele zrobił, zapewniam pana.
3: A czy wy, człowieku, nie macie żadnej moralności?
0: Nie stać mnie, prezesuniu. A i pan by nie miał, żeby pan był taki bidak. Nie, żebym co złego miał na myśli, Bóg broni, ale jak się tej smarkuli gratka trafia, to czemu i mnie nie ma kapnąć, no?
1: Racz pan, Pickering, bo ja doprawdy nie wiem, co zrobić. Nie ma dwóch zdań, że ze stanowiska etyki to po prostu zbrodnia dać mu cokolwiek, a jednak ja nie mogę się oprzeć uczuciu, że na dnie jego żądania tkwi jakaś zasadnicza, pierwotna słuszność.
0: No widzi, prezes, tośmy się na ostatku dogadali. No, było, nie było. Ojcowskie serce.
3: Tak, no naprawdę, nie wydaje mi się to właściwe.
0: Przepraszam. Weźmię rzecz z innej strony. Czymże ja jestem, panowie moi? Pytam, czym jestem? Biedak bez zajęcia i tyle. Ot, czym jestem? Proszę sobie przedstawić, czym to dla człowieka pachnie. Całe życie musi się brykać z burżujską moralnością. Trafi się jaka gratka i człek się nadstawi, aby jemu co kapło, to zawsze tą samą historię usłyszy. Nie zasłużyłeś, nie dla ciebie. Dlatego proszę was, jak dżentelmenów, nie bawcie się ze mną w ciuciu babkę. Ja gram w otwarte karty. Nie udaję, żem z tych, co zasługują. Jestem z tych, co nie zasługują i takim chcę zostać. Takim jest dobrze. I na tym koniec.

0: Czy wy, panowie, zechcecie wykorzystać naturę człowieka przeciw niemu i wykiwać go z należnej mu ceny za własną córkę, którą musiał wychować, wykarmić i przyodziać w pocie czoła, żeby wyrosła na pannica jak ta lala? Pytam się więc, czy 5 funtów to za dużo? Oddaję się pod wasz sąd.
1: Pickering? Gdyby tak wziąć tego człowieka uczciwie w obroty, to po 3 miesiącach miałby do wyboru albo tekę ministra, albo kazalnicę w Walii.
2: No, cóż wy na to?
0: Co to nie, panie kochany, dziękuję pięknie. Jako człowiek myślący i porównujący moją pozycję społeczną z inszymi, widzę, że tylko ona obiecuje mi życie z tym pieprzem, który ja lubię.
1: No cóż, no nie ma co. Trzeba mu dać te 5 funtów.
2: Tak. No obawiam się tylko, że źle użyję tych pieniędzy.
0: Ja? To mnie prezes nie zna. Nie ma strachu, żebym ich dusił albo do banku nosił. Mogę się założyć, że do poniedziałku śladu po nich nie będzie. I tak samo trzeba mi będzie iść robić, jakbym ich wcale nie miał. Jedna uczciwa biba dla mnie i dla kobity, przyjemność dla nas, dla innych zarobek, a dla prezesa satysfakcja, że pieniądze nie poszły na marne. Sam pan prezes by lepiej nie wydał.
1: O, to jest nieodparty argument. Dajmy mu 10, proszę.
0: Nie, dziękuję. Kobita nie miałaby sumienia puścić 10, a kto liczy i mnie by ręka nie drgnęła. 10 funtów to już grubszy grosz. Człowiek by się zrobił roztropny, a wtedy żegnaj się z radością. Prezes mi da tyle, ile proszę, ani mniej, ani więcej.
1: Znaczy więc 5 funtów, tak?
0: Tak, pięknie, prezesowi dziękuję.
1: 10 nie przyjmieć?
0: Nie. Nie dzisiaj, może drugą razą. A teraz Bóg zapłać, kłaniam się prezesowi.
3: A kuku! Co to? Rodzonej córki nie poznaje?
0: Tam do rycha. Co? Przecie to Eliza.
4: Co to?
2: No i Julisza.
5: Tylko bardzo proszę nie mówić nic takiego, co by dziewczynę mogło wbić w zarozumiałość.
0: Rany Julek. Nigdy nie pomyślał, że ona się dało skrobać na takie przystojniaczkę. Przecie mi zaszczyt przynosi, no nie?
3: Tu się oskrobać to frajer. Woda gorąca, woda zimna, szczotki, mydło pachnące jak pierwiastniki, ręczniki takie, prześcieradła siakie. Teraz wiem, z czego damy takie białe i pachnące.
1: A, no więc cieszę się, że ci się łazienka tak podobała.
3: Nie podoba, nie wszystko. I każdemu to powiem. Panie Pierz wie.
1: A co się stało, panie Pierz?
5: Nic, proszę pana, nie ma o czym
1: ale
5: mówić.
1: Ale co jest?
3: Chciałam to porozbijać. Przecie to wstyd.
1: Ale co?
3: Nie wiedziałam, w którą stronę patrzeć, ale żem wreszcie ręcznikami pozakrywał.
1: Ale co takie?
5: Lustra, proszę pana.
1: No, Dulicz, to wychowaliście waszą córkę na zbyt surowo.
0: Ja? Ani mi się śniło ją wychować. Tylko tyle, że ją czasem pasem liznąłem. To już nie moja wina, że taka dzika nie przywykła w tym rzecz cała. Ale w trymiga nauczy się waszego luźnego życia.
3: Jestem porządna dziewczyna i żadnych luźnych życiów uczyć się nie będę.
1: Elizo, jeżeli ty jeszcze raz powiesz, żeś porządna dziewczyna, to cię ojciec w tej chwili zabierze do domu.
3: No jakże, to pan go nie zna. Przecież on tu tylko przyszedł na forsę pana naciągnąć, żeby się miał za co urżnąć.
0: Też się wybrała, a niby na co mi pieniądze? Może na kościelną tacę mam rzucić co?
1: No może macie coś więcej do powiedzenia córce przed odejściem do Little? A? No może jej udzielicie błogosławieństwa ojcowskiego?
0: Obejdzie się, nie. Prezesie. Kłaniam się, uszanowanie pani.
1: Ja widzę.
5: Chodź, Eliza. Trzeba przymierzyć nowe suknie, właśnie przyniesiono.
3: Ach!
5: Spokojnie, dziewczyno, tak nie można.
1: No, Pickering, czeka nas diablo trudne zadanie.
2: No tak, Higgins.

0: Powtórz alfabet.
1: Ale to ja umiem alfabet. Pan myśli, że ja nie umiem? Ja nie dziecko.
0: Powtórz alfabet.
2: No, proszę powtórzyć, pan nadzwyczaj. Zaraz pani zrozumie, o co chodzi. No, proszę robić to, co profesor pani każe i pozwolić mu uczyć siebie po swojemu.
1: A jak tak, to mogę. A, B, C, D.
0: Dość. Powiedz. A, B, C, D.
1: Przecież mówię A, B, C.
0: Dobrze. Teraz powtórz za mną. Henryk.
1: Henryk.
0: Co?
1: Ja nie widzę żadnej różnicy, chyba że to u pana wychodzi delikatnie.
0: A jeżeli potrafisz usłyszeć tę różnicę, to czego u diaska ryczysz? Pikerek, daj jej czekoladkę.
2: Nie trzeba, niech się pani trochę wypłacze, pan Nedlitl. Robi pani wielkie postępy i dalsze lekcje nie będą takie straszne. Obiecuję, że mu nie pozwolę znęcać się nad panią.
0: A teraz marsz do pani Piers i opowiedz jej dokładnie o tym, co tu było i ćwicz sama. Trzymaj język swobodnie w ustach, zamiast próbować go połknąć. Następna lekcja po południu o 4:30. Już cię nie ma.

0: Powiedz herbata.
1: Herbata.
0: Nie, ale nie ściskaj gardła, otwórz usta szerzej, tak? Powiedz herbata.
1: Nie ma... Herbata.
0: Doskonale, no to powiedziała za pierwszym razem. Pickering, zrobimy z niej księżnę.

0: Słucham panią.
1: Masz tu świeże sole do kąpieli.
0: Czy równie dobre i orzeźwiające jak poprzednie?
1: No, podobno doskonałe. Pan Meliście.
0: Dziękuję pani.

0: Henryk, ty tutaj dzisiaj? Przecież wiesz, że to mój dzień przyjęć. Przyrzekłeś mi nie przychodzić.
1: Mateczko, mam robotę dla mamy, fonetyczny eksperyment, wiem, mama.
0: Ale nic ci w tym nie pomogę, wybacz. Wiesz dobrze, że nic nie rozumiem z tych twoich subtelności językowych.
1: W tym wypadku nie chodzi właściwie o fonetykę.
0: Jak to sam mówiłeś przed chwilą.
1: Tak, ale pomoc, o którą chcę prosić, jest innej natury. No. Złowiłem młodą dziewczynę.
0: O, czy to znaczy, że jakaś młoda dziewczyna złowiła ciebie?
1: Skądże, znowu nie o romans chodzi.
0: A szkoda. No więc co z tą dziewczyną?
1: Przyjdzie tu z wizytą.
0: Nie przypominam sobie, żebym ją zapraszała.
1: A ja ją zaprosiłem.
0: O, wiesz.
1: Mama nie zrobiłaby tego, gdyby mama ją znała.
0: Tak? Czegóż to?
1: Chodzi o to, że to jest zwykła uliczna kwiaciarka.
0: Co?
1: Wyłowiłem ją z mętów i szumowin miejskich.
0: I zaprosiłeś na moje przyjęcie? Nie,
1: tak, niech się mama nie przeraża. Wszystko w porządku. Wyuczyłem ją poprawnej wymowy. A co do zachowania się w towarzystwie, ma jak naj...

0: ściślejsze wskazania i przepisy. Pułkownik Pickering bierze także udział w tym eksperymencie. Wie mama, między nami stanął taki zakład, że po 6 miesiącach pracy wprowadzę Elizę jako księżniczkę na przyjęcie towarzyskie do jakiejś ambasady. A ona się rozwija jak pożar na wietrze. I wygram zakład. Ona ma wspaniały słuch. I łatwiej ją uczyć niż moich mieszczańskich uczniów, bo ona uczy się zupełnie nowego języka.
1: Pani Ainsworth Hill z córką.
2: O, witam panią. Jak zdrowie?
3: Witam panie.
1: Dzień dobry. Jak się pani miewa?
3: Panie pozwolą, mój syn Henryk.
2: O, sławny syn drogiej pani. Tak dawno pragnęłam pana poznać, panie profesorze.
0: Bardzo mi przyjemnie.
1: Pułkownik Pickering.
4: Witam panią, pani Iris.
3: Witam, cieszę się, że pana widzę. Państwo się nie znają?
1: Pan Ainsworth Hill.
5: Dzień dobry.
3: Cieszę się, że pan o mnie nie zapomina. Pułkownik Pickering. Mój syn, profesor Higgins.
5: Dzień dobry.
0: A ja założyłbym się, że już gdzieś państwa spotkałem, ale ani już nie mogę sobie przypomnieć.
1: Panna Doolittle.
3: Otóż i ona, mateczko.
5: O.
6: Jak się pani miewa, pani Higgins? Pan profesor upoważnił mnie do złożenia pani wizyty.
3: Bardzo dobrze Henryk zrobił. Bardzo się cieszę, że panią widzę u siebie.
6: To dla mnie prawdziwa przyjemność.
4: Witam panią, panno Doolittle.
6: Pułkownik Pickering, wszak się nie mylę.
2: Jestem najmocniej przekonana, żeśmy panią już gdzieś poznały, panno Doolittle.
6: Dzień dobry pani.
2: Moja córka Klara, mój syn Fred.
6: Bardzo mi miło. Dzień dobry państwu.
3: Ciekawam, czy będzie padać.
6: Niż atmosferyczny z zachodu posuwa się bardzo powoli w kierunku wschodnim. Opady umiarkowane, temperatura od 17 stopni na wyżynach do 23 w środku kraju.
5: Urocza.
2: Ileś niekłamanego
6: wdzięka, swobodna.
5: Co się stało, żeśmy jej do tej pory nigdzie nie spotkali?
4: Profesorze Higgins, gdzie Liza? Nie powinniśmy jej tracić z oczu.
6: Dłużej tego nie zniosę. Wszyscy się tak na mnie gapią. Ta starsza pani siedząca na kanapce powiedziała, że mówię zupełnie jak królowa Wiktoria. Strasznie mi przykro, jeżeli przegrałam wasz zakład. Starałam się jak mogłam, ale nic na świecie nie uczyni mnie podobną do tych ludzi.
4: Nie przegrałaś, kochanie. Po 1000 kroć wygrałaś.
7: Chodźmy już stąd.

0: No, stupio rusze. Zrobiłem z tymi pantoflami. No.
1: Tu są pańskie pantofle. Jeden, drugi. Niech pan bierze, żeby pan w nich ranka nie doczekał.
0: Co to takiego? Co się stało?
1: Nic. Nic się nie stało. Że wygrałam dla pana pański zakład, to cóż się stało? Nic. Panu to wystarcza. O mnie przecież nie chodzi. Cóż się teraz ze mną stanie? Co się ze mną stanie?
0: No dobrze, ale skąd tu diabła ja mam wiedzieć, co się z tobą stanie? Powtórę, no co to kogo obchodzi?
1: Ja wiem, że to pana nie obchodzi. Pana by nie obeszło, choćbym tu trupem padła w tej chwili. Czymże ja jestem dla pana? Niczym. Czymś mniej niż para tych pantofli.
0: Ale po co to wszystko? Czy możesz się skarżyć na złe traktowanie w tym domu?
1: Nie.
0: Czy ktoś może wyrządził ci przykrość? Pułkownik Pickering albo pani Pierce, może ktoś ze służby?
1: Nie.
0: No spodziewam się, że nie chcesz powiedzieć, że ja w czymś ci uchybiłem.
1: Nie.
0: No i to ślicznie, to bardzo mnie cieszy. A może cię nadmiernie zmęczył wysiłek dzisiejszego dnia, co? Może... O, kieliszek wina cię wzmocni, dobrze?
1: Nie, dziękuję panu.
0: Tak, no to musiało przyjść wcześniej czy później. To jest naturalna reakcja wywołana wyczerpaniem nerwowym, ale chwała Bogu, wszystko skończone, no i już nie ma się czym przejmować.
1: Pan nie ma się czym więcej przejmować, ale ja... Boże, jakbym chciała umrzeć.
0: Ale dlaczego, na miły Bóg, dlaczego? Słuchaj, Elizo, całe to rozdrażnienie jest na tle zupełnie subiektywne.
1: Ja nie rozumiem, jestem za wielką ignorantką.
0: Po prostu przywitam.

0: Widzę nierozigrana wyobraźnia. Nikt przecież ci nie robi krzywdy, niczego się nie stało. No, no już, bądź grzeczna, najlepiej idź spać, popłaczesz troszkę, zmówisz pacierz i będzie dobrze.
1: Słyszałam, słyszałam, jak pan się modlił. Dzięki Bogu, że to już koniec.
0: No, czy niesłusznie? Czy ty sama nie czujesz zadowolenia? Od dzisiaj jesteś wolna, możesz robić, co ci się podoba.
1: Ale co? Czego mnie pan nauczył? Do czego jeszcze jestem zdolna? Gdzie mam iść? Co mam robić? Aha. Się ze mną teraz stanie.
0: O to ci chodzi, no. Wiesz, no ja w tym nie widzę powodu do rozpaczy. No tak czy owak rzecz się ułoży bez większych trudności. Chociaż co prawda jakoś nie myślałem o tym, że ty naprawdę możesz stąd odejść. No nie ma. No, że możesz wyjść za mąż. O. Nie, wszyscy mężczyźni są takimi zatwardziałymi kawalerami jak ja, albo Pickering, większość popada w stan małżeński, biedne ofiary. No a ty, Elizo, możesz łatwo zainteresować, masz wszystkie warunki po temu. Sam czasem jestem pod wrażeniem twojego uroku. Oczywiście nie teraz, kiedy beczysz i wyglądasz w ogóle jak półtora nieszczęścia, ty tylko w chwilach dobrego usposobienia jesteś... Wcale pociągająca, to znaczy dla kandydatów do małżeństwa, rozumiesz? No, tak. No dosyć. No już teraz spać, wypocząć rano, gdy się obudzisz, popatrz zaraz w lustro, a ono ci powie, że o przyszłość możesz być spokojna.
1: Pod tym względem stałam wyżej, gdy byłam kwiaciarką uliczną.
0: Nie rozumiem... Co chcesz przez to powiedzieć?
1: Trzeba mnie było zostawić, gdzie mnie pan znalazł. Na tym tylko polegał pański eksperyment.
0: No dobrze, ale no czegoż ty płaczesz, głupia? No po co? Nie rozumiem. O co ci chodzi?

Było to słuchowisko według sztuki George'a Bernarda Shaw'a Pygmalion. Przekład Floriana Sobieniowskiego. Adaptacja radiowa Barbary Pruskiej. Osoby: Eliza, Krystyna Królówna, Henryk Higgins, Zbigniew Zapasiewicz, pułkownik Pickering, Mieczysław Pawlikowski, ojciec Elizy, Gustaw Ludkiewicz, pani Pierce, Barbara Drapińska, matka Higginsa, Zofia Małynicz, pani Hill, Teresa Szmigielówna, Klara, córka pani Hill, Ewa Dałkowska, Fred, syn pani Hill, Krzysztof Machowski, pokojowa Stanisława Stępniówna, głos Bogusz Bilewski. Reżyserował Zdzisław Dąbrowski. Realizacja akustyczna Andrzeja Złomskiego.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Tobias Wolff, stara szkoła. Pewnego wieczoru, po modlitwie przed kolacją, dyrektor ogłosił, że Ernest Hemingway przyjął nasze zaproszenie. Ktoś wrzasnął brawo i jadalnie ogarnął szał. Siedząc w jadalni wśród wiwatujących chłopców, byłem pewny, że moje opowiadanie zwycięży.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Zachęcam Państwa do wysłuchania tej fascynującej opowieści. Adam Bauman.
0: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 17:00.

0: za słońcem.
1: Dzień dobry, Magdalena Teichma
2: i Aleksandra Tykarska.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie z Parku Kolibki w Gdyni. Dzisiejszą audycję za słońcem w niedzielne popołudnie nadajemy prosto właśnie stamtąd. W Parku Kolibki, jak co roku o tej porze, trwa 21. Festiwal Kultur Świata Globaltika. Z gośćmi audycji będziemy relacjonować nie tylko muzyczne wrażenia, których dostarczyli nam artyści z całego świata, ale będą także rozmowy i spotkania o kulturach dalekich, jak i o tych zupełnie bliskich.
2: Między innymi o misji festiwalu porozmawiamy dzisiaj z dyrektorem artystycznym Globaltiki Piotrem Pucyłą i Michałem Wieczorkiem. Podróżach.
1: O podróżach opowie podróżniczka, geografka i autorka książek o Afryce, Beata Lewandowska-Kaftan, która przybliży Państwu między innymi malijską tradycję tworzenia masek obrzędowych.
2: Dużo tematów poświęconych będzie Afryce, będą to tematy fascynujące, tak jak fascynująca jest rodząca.

0: tworząca się scena związana z muzyką afrykańską. Posłuchamy m.in. o współczesnej tanecznej scenie Kinshasy dzięki opowieściom żywiołowego składu King Kongolo Kinyata z Konga.
1: Posłuchamy także o ich bardzo, bardzo szczególnych instrumentach. Natomiast na kaszubskie korzenie miejsca, w którym Globaltica ma swój dom, zwróci naszą uwagę przewodnik i regionalista

0: Azji.
1: Ale skoro o Afryce tyle poświęcone było czasu i uwagi w trakcie audycji, w trakcie festiwalu Globaltika, to będzie miało to też odzwierciedlenie w naszej audycji, dlatego że spotkamy się też z wyjątkową gwiazdą, malijską śpiewaczką Rokiją Traoré, na której głos słuchacze, fani na całym świecie czekali przez ostatnie kilka lat. Artystka powraca teraz na scenę po dość trudnych momentach życiowych, które opisała w książce Je suis né libre. Artystka związana jest oczywiście z muzyką, którą tak bardzo kochamy. Mamy dzisiaj też dla Państwa w związku z tym prezent właśnie prosto od Rokii Traoré. Nie będzie to płyta, ale myślę, że będzie to też coś, co bardzo usatysfakcjonuje właśnie Państwa, fanów, którzy chcą dowiedzieć się więcej, poczytać o tym, co ona ma do powiedzenia. Mamy właśnie specjalną książkę z autografem od samej autorki. Jak ją zdobyć, to powiemy za chwilę w audycji.
0: A zaczniemy od muzyki, która już o 17.30 zabrzmi na mniejszej scenie, a dokładnie pod namiotem festiwalu Globaltika, a będzie to muzyka z Beludżystanu przed Państwem Ustad Nur Baksz.

0: nieco spokojniejszy, już troszkę myślę na wyciszenie. A w naszym tutaj plenerowym studiu w Parku Kolibki są już z nami pierwsi goście. Piotr Pucyło, dyrektor artystyczny Festiwalu Globaltika oraz Michał Wieczorek, także odpowiedzialny za to, co się tu muzycznie i nie tylko muzycznie dzieje. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Mamy do Was pytanie takie, myślę, podstawowe, nad którym się zastanawiałyśmy z Olą Tykarską razem. Dlaczego w tym roku możemy słuchać aż tylu afrykańskich artystów? Jakby co spowodowało, że czy to jest faktycznie jakiś nacisk na muzykę z tego kontynentu? Czy ona jest Wam jakoś bliska w pewien sposób szczególny? Czy coś za tym stoi? Czy po prostu tak wyszło?
3: Nie, nigdy nie ma takiej sytuacji, że tak wyszło. Program zawsze jest przemyślany, aczkolwiek no, często pojawiają się sytuacje, kiedy no, musimy ulec kompromisowi, więc czasem tak się zdarza, że artystów z jednego regionu jest więcej niż z innego. Natomiast zawsze staramy się jednak prezentować różnorodność, także nawet jeżeli mamy wielu artystów z jednego kontynentu czy regionu, jak chociażby w tym przypadku Afryka, to jednak staramy się pokazać, jak różna jest muzyka w zależności od tego, z której części Afryki pochodzi, z której kultury się wywodzi. Także kwestie logistyczne też często mają znaczenie. No to jest dosyć skomplikowany proces i długotrwały przygotowywanie tego programu. Także nie było specjalnego nacisku na Afrykę w tym roku, natomiast no nie chcę powiedzieć, nie chcę ciebie zacytować, że tak wyszło, ale parę sytuacji skłoniło nas do tego, żeby zaprezentować w tym roku większą ilość artystów z Afryki niż zwykle.
4: Ja myślę, że jeżeli nacisk miałby być, to on na pewno płynie też od słuchaczy, bo po prostu ludzie kochają muzykę, inspirowaną muzyką, powiedzmy w dużym sensie, w takim szerokim sensie afrykańską, a Globaltika jest tym festiwalem, który od lat 21 właśnie pozwala ludziom tutaj nam w Polsce poznawać tę muzykę na żywo, co jest rzadkie, cenne i na czym bardzo korzystamy. Ale właśnie chciałyśmy Was zapytać o te lata, właśnie między innymi zapraszanie artystów z Afryki. Jak tak sobie, Piotrze, spojrzysz na to i podsumujesz to, z jakimi problemami się to czasami wiązało i z jaką zmianą w naszym słyszeniu, w naszym patrzeniu też na muzykę, powiedzmy, świata, właśnie przez ten pryzmat afrykański, który jest tak bogaty przecież, szeroki, inspirujący.
3: Czy my nie ulegamy naciskom, nawet publiczności, która uwielbia muzykę afrykańską? Znaczy naszym zadaniem, naszą misją i generalnie pomysłem tak naprawdę na Globaltikę było pokazanie różnorodności świata. Więc nie skupiamy się tylko na Afryce, natomiast no, przez te wszystkie lata naprawdę przewinęło się bardzo wielu afrykańskich artystów, od takich, którzy dopiero zaczynali swoją karierę, byli mniej znani, a w wielu przypadkach też tak się zdarzało, że po koncertach na Globaltice zostali też doceniani gdzieś szerzej na świecie. A także artyści, którzy oczywiście już byli uznani wcześniej. Ciężko wymieniać nazwiska czy nazwy tych wykonawców, ale tak patrząc na kraje, no to i Nigeria, i Ghana, i inne kraje Afryki Zachodniej, praktycznie większość krajów Afryki Północnej, Magrebu, Afryka Południowa, Wschodnia, no naprawdę 21 lat, było sporo czasu, żeby zaprezentować tą muzyczną różnorodność Afryki.
4: A czego się w tym roku dowiedzieliśmy o muzyce afrykańskiej, Michał?
1: Czego się dowiedzieliśmy? No, myślę, że dowiedzieliśmy się tego, o czym ciągle jako tak ogół słuchaczy zapominamy, że trudno jest mówić o, czy nawet nie da się mówić o muzyce afrykańskiej jako o monolicie, no bo czym innym jest muzyka z Magrebu, czym innym jest muzyka z Afryki Zachodniej, która sama w sobie też jest zróżnicowana, a w tym roku mamy i artystów, mieliśmy artystów i z Demokratycznej Republiki Konga, czyli z Afryki Środkowej. Była też no, wielka gwiazda z Afryki Zachodniej, czyli Rokia Traore. Dzisiaj wystąpi Madalitso Band z Malawi, czyli to jest Afryka Południowo-Wschodnia i to też

Ustad Nurbaksz z Beludżystanu, mistrz cytry bendżu. To jeden z artystów, który jeszcze dziś wystąpi na festiwalu Globaltica. Ostatni dzień festiwalu przed nami. Taki dzień nie

0: bardzo wyjątkowy kraj, bo też bardzo zróżnicowany, a bardzo mały, więc myślę, że to, co się staramy pokazywać na festiwalu, to jest to, że możemy mówić o muzyce afrykańskiej, ale tak naprawdę tylko w sensie geograficznym, jako muzyce z Afryki, no bo coś takiego jak muzyka afrykańska, tak samo jak powiedzieć, że muzyka europejska, no każdy kraj europejski ma swoją własną tradycję i tak samo każdy kraj afrykański, a w tym każdym kraju afrykańskim też się mieszają przecież różne kultury, no bo musimy pamiętać o historii kolonializmu. Że...
1: Dodajmy jeszcze, że każdy artysta w zupełnie inny sposób inspiruje się tradycją.
0: Tak, tak, oczywiście. Więc myślę, że to, co udało nam się pokazać i w tym roku, szczególnie, bo tych artystów jest więcej niż zwykle z Afryki, że właśnie no, muzyka afrykańska nie jest monolitem i błędem jest myślenie o niej jako właśnie takiej muzyce.
2: My mamy dzisiaj dla Państwa w audycji specjalny prezent, który przekazała sama Rokia Traoré. Spotkamy się z nią dzisiaj w drugiej części audycji, która napisała ostatnio książkę Je suis né libre. Wszystkich Państwa, którzy chcieliby zdobyć taką książkę, zachęcamy do tego, żeby pisać do nas maile na adres rckl@polskieradio.pl. Jest to propozycja dla czytelników francuskojęzycznych, zaznaczamy.
3: Tak, natomiast ci z Państwa, którzy władają językiem francuskim, będą mogli między innymi przeczytać o tej trudnej bardzo historii, która była częścią ostatnich lat Roki Traoré, która być może też nie wszyscy Państwo wiedzą, musiała zamilknąć muzycznie na kilka lat. Będzie także o tym mówić w naszej rozmowie w późniejszej części audycji.
2: Ale my teraz jeszcze skorzystajmy z okazji, bo ona jest laureatką nagrody specjalnej Festiwalu Globaltica, którą przyznajecie od tamtego roku. Na pewno to te ostatnie lata wpłynęły na to, że przyznaliście jej nagrodę, ale Piotrze, porozmawiajmy może o tym, jak wy wspominacie też jej wczesną twórczość, z którą my praktycznie kojarzymy przecież, prawda? Muzykę często z Afryki. Ona była jedną z takich najważniejszych artystek kojarzonych na całym świecie, z tym kontynentem, także bardzo globalne, ogólne stwierdzenie.
3: Jej brzmienie nieco się już zmieniło, tak? Jej propozycje artystyczne. Jakby nie będziemy tutaj oceniać, czy to jest lepiej, czy gorzej oczywiście, natomiast faktycznie, jak ty pamiętasz tą Rokię jeszcze dawniejszą, wcześniejszą.
1: Każdy artysta, który ma już za sobą tyle lat działalności, tyle lat pracy na scenie, ile ma Rokia, musiałby się zmienić. I to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. I to jest, myślę, naturalna droga każdego artysty, który po prostu się rozwija. To, czy nam się to podoba, w którym kierunku ten artysta podąża z czasem, to jest kwestia wtórna, to znaczy najważniejsze jest, żeby artysta podążał swoją ścieżką i żeby rozwijał się w taki sposób, który jest najlepszy, najbardziej odpowiedni z jego punktu widzenia.
2: No ona absolutnie wykroiła dla nas oddzielną ścieżkę, prawda, muzyczną?
1: Tak, absolutnie. Ja przyznam, że też jestem wielkim fanem przede wszystkim tej początkowej działalności Roki. Natomiast wczorajszy koncert oczarował mnie. To było 7 lat, prawie 7 lat w sumie milczenia tak naprawdę i nie do końca było wiadomo, w którym kierunku ona zmierza. Ten ostatni okres przed tym zamilknięciem, nazwijmy to, nie jakoś specjalnie nie przemawiał do mnie. To znaczy muzycznie mnie to nie porywało, natomiast co pokazała wczoraj, to naprawdę mnie bardzo poruszyło. Trzeba wspomnieć też o tym, że no, tu jest też jeszcze szerszy kontekst tak naprawdę w tej jej działalności aktualnie artystycznej i muzycznej, więc to też jeszcze pokazuje, jak bardzo dojrzały jest ten jej aktualny projekt. Ona doskonale wie, co chce robić, o czym mówić. No, dla mnie było to przejmujące i ja naprawdę przez moment poczułem się wzruszony.
2: Myślę, że bardzo dużo osób poczuło podobnie. Michał?
0: No, muszę powiedzieć, że ten koncert był niesamowity, ale też bardzo dobrze pokazuje, chyba też jak Rokia chce się teraz czuć na scenie, no bo ona grała nie tylko swoje utwory, ale grała też klasyki muzyków malijskich, więc ona, myślę, że to bardzo dobrze pokazuje, że ona ma też już, myślę, że od dawna, ale myślę, że to jest jeszcze bardziej na taką świadomość, że ona też jest właśnie spadkobierczynią tej kultury i jej głosem w świecie,

0: a tym bardziej myślę, że dla niej ważniejszym, znaczy tym bardziej ważniejszym, że ma tą przejmującą swoją historię i no pokazuje właśnie, że tak jak mówiła ze sceny, do tego 2019 roku wydawało jej się, że wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy wolni, a okazuje się, że jeszcze długa droga do tej równości i ona to bardzo mocno podkreślała.
1: Warto też jeszcze wspomnieć, że Rokia absolutnie wydaje mi się, że bez wątpienia jest tego typu artystką posiadającą tak niesamowitą charyzmę, że cokolwiek będzie robiła w przyszłości, to po prostu ludzie będą chcieli jej słuchać.
2: Rokia Traore, laureatka specjalnej nagrody festiwalu Globaltika w Gdyni. Wczoraj w trakcie tego dnia koncertowego oprócz niej na scenie stanęły też takie zespoły Gwartina, Kobo Town z Trinidadu i Tobago i Kanady, co też jest ważne, bo to był pierwszy ich występ w Polsce, jeszcze o tym wspomnimy. Nidia Gongora i Nuevos Rios na koniec wczorajszego dnia, natomiast już teraz za chwilę dosłownie zaczyna się następny koncert. Powiedzcie jeszcze na koniec, co nas dzisiaj czeka, tak pokrótce zachęcając słuchaczy do tego, żeby być z nami tutaj podczas festiwalu Globaltika.
0: No więc za kilka minut zagra Ustad Nurbaksz z Beludżystanu. To jest 82-letni pan, który gra na instrumencie, który nazywa się bendżu. Jest to przerobiona...
1: Rodzaj cytry klawiszowej.
0: Tak, rodzaj cytry klawiszowej japońskiej, ale przerobionej właśnie przez muzyków z Beludżystanu.
3: Bardzo modny tam instrument.
0: Tak, tak. I myślę, że to, co warto podkreślić, że on no, gra muzykę właśnie nie tylko z Beludżystanu, tam są melodie i z Iranu, i z Pakistanu, też z dalszych, więc też pokazuje, że ta wielokulturowość jest nawet tam bardzo ważna, znaczy nawet tam po prostu jest bardzo ważna i bardzo istotna ma długą historię, no a po nich Mandalitso Band z Lilongwe, czyli stolicy Malawi, i to jest jeden z moich ulubionych zespołów właśnie z Afryki Wschodniej, południowo-wschodniej, i myślę, że to jest taka muzyka bardzo radosna, ale z bardzo takim silnym społecznym komentarzem.
3: A ja jeszcze tylko zapytam, czy trudno było sprowadzić zespół z Malawi tutaj na Globaltikę?
1: Czy to nie jest tak, że my sprowadzamy tych artystów z ich kraju pochodzenia? Często po prostu budżet na to nie zezwala, więc korzystamy z tras koncertowych po Europie, staramy się wstrzelić, że tak powiem, w te ich trasy. Bardzo rzadko tak naprawdę ściągamy artystów z dalekich krajów, raczej są na wyciągnięcie ręki, powiedziałbym, czyli Francja, Hiszpania, Skandynawia. No ale na pewno dla artystów samych czy organizatorów trasy koncertowej jest to duże wyzwanie sprowadzić artystów z odległych krajów. W przypadku chociażby Mandalitso Band to pewnie jeszcze jest do ogarnięcia, no,
3: tak,
1: bo to
3: dwóch,
1: dwie osoby.
3: Tak.
1: Natomiast są też ekipy, jak chociażby grupa Turtle Island, która grała u nas pierwszego dnia. No to cała ekipa to jest 16 osób mieszkająca w Japonii, więc koszty transportu do Europy to jest po prostu no, niesamowity wydatek. I myślę, że niewiele festiwali jest w stanie udźwignąć tego typu koszty jako niezależny koncert tylko i wyłącznie na jednym festiwalu.
2: Wspaniały finał nam się szykuje i już za chwilę do niego przejdziemy, a o tym, jaka jest misja, jaka jest przeszłość, ale też pewnie przyszłość Globaltiki, rozmawiałyśmy w audycji Za Słońcem z Michałem Wieczorkiem i dyrektorem artystycznym festiwalu Piotrem Bucyłą.
3: To jeszcze zanim z wami pożegnamy, to właśnie ja takie pytanie o przyszłość chciałabym zadać. Czy jesteście zadowoleni, czy czujecie satysfakcję z tego, jak festiwal Globaltika wygląda teraz? Czy chcielibyście coś jeszcze zmienić, czy chcecie się podzielić jakimś pomysłem na to? Czy myślicie, że to już jest ta forma idealna?
1: Do formy idealnej to zawsze daleko. Znaczy, jeżeli ktoś ma możliwość obserwowania tego, co dzieje się na świecie, porównywania też tego, jak wygląda Globaltika aktualnie z najpoważniejszymi festiwalami na świecie, no to zawsze znajdzie coś do poprawy i zawsze pojawiają się sytuacje, które chcielibyśmy, żeby były lepiej przygotowane, lepiej zorganizowane. Natomiast pod kątem formuły wydaje mi się, że ona jest dość dobrze dopracowana, znaczy zarówno pod kątem programowym, jak i organizacyjnym. Sprawdza.

0: się to wszystko. No mówi się, że nie zmieniamy jakby rzeczy, które są dobre, które
1: lepsze
0: działają.
1: Lepsze jest wrogiem dobrego.
0: Dokładnie tak. Natomiast no pewnie chcielibyśmy, żeby wiele rzeczy po prostu funkcjonowało w troszkę bardziej profesjonalny sposób. Bardzo często spotykam się z opiniami osób, kiedy rozmawiamy o pewnych organizacyjnych kwestiach, że tak naprawdę to tylko my widzimy te pewne niedociągnięcia, które czasem się gdzieś tam pojawią. Natomiast no, mnie czasem to boli, że widzę tego typu rzeczy do poprawki i nie zawsze udaje się je po prostu poprawić. Natomiast no, pewnie zawsze warto dbać o to, żeby festiwal czy jakikolwiek inny projekt, który realizujemy, po prostu się rozwijał, a nie osiadał na jednym konkretnym miejscu.
2: Ja muszę troszkę skontrować perfekcjonizm Piotrka. Myślę, że festiwal jest w dobrym miejscu. Oczywiście chcielibyśmy, żeby się rozwijał, ale myślę, że ta formuła, jaka jest, bo też Globalika, myślę, że Piotrek się ze mną zgodzi, nie chcemy, żeby była takim festiwalem typu, nie chodzi o gatunki, tylko wielkościowo typu open air, że są 4 sceny, 80 artystów, bo jednak tutaj mamy tych artystów 10, publiczność może się skupić na każdym koncercie, więc myślę, że to jest coś, co w tym właśnie zapieganym świecie, to jest coś, co publiczność sobie ceni. Oczywiście mam taką część w sobie, która by chciała, żeby właśnie co roku było 80 artystów, i były stu artyści właśnie mogli, żebyśmy
1: mogli sobie...
2: Ale
1: wtedy musiałbyś wybierać.
2: No wtedy trzeba by wybierać, tak. A tak na szczęście nie trzeba, więc... A wszystkie koncerty są zawsze bardzo dobre.
3: A propos oglądania i tego, co widzimy, to właśnie przed chwilą minął nas Ustadnur Baksz, który już zmierza na scenę, więc teraz już damy wam też pójść na koncert.
1: Tak.
3: Wszystkich państwa zapraszamy do słuchania dalej naszej audycji, a tych, którzy są tutaj z państwa z nami w Parku Kolibki, życzymy miłego koncertu Ustadnura Baksza.
0: Ja chciałbym tylko jeszcze na koniec zgodzić się z Michałem, absolutnie. Jedną z największych wartości Globaltiki jest atmosfera, która tutaj panuje. I gdyby ten festiwal rozrósł się do dużo większych rozmiarów, natychmiast stracilibyśmy no, jeden z najważniejszych elementów, który wpływa na to, jak Globaltika jest odbierana.
3: Ustadnur Baksz za chwilę na scenie.
1: Natomiast na naszej antenie muzyka artystów z Kolumbii i z Francji przed państwem Nidia Gongora i zespół Nuevos Rios.

0: To była Nidia Góngora i zespół Nuevos Rios, koprodukcja kolumbijsko-francuska. Wczoraj, jak się okazało, bo ponieważ ten zespół występował na zakończenie drugiego dnia festiwalu Globaltica w Parku Kolibki, okazało się, że nie wszyscy muzycy byli w stanie dojechać na tenże koncert. Natomiast ci, którym udało się dotrzeć, poradzili sobie znakomicie i ci z słuchaczy, którym teraz być może zdradzamy pewną jakąś tajemnicę, ci, którzy byli tutaj w Parku Kolibki, myślę, że nawet nie wiedzieli, że ten zespół miał liczyć więcej osób, niż finalnie się na scenie pojawiło.
1: To takie fakty właśnie od kuchni organizacji festiwalu i zapraszania artystów z całego świata. No, nie zawsze z tym transportem wszystko wychodzi tak, jak trzeba, tak jak byśmy sobie życzyli. Różne niespodzianki czekają na festiwalu, ale też czekają dobre niespodzianki. Dla nas na pewno taką niespodzianką był koncert zespołu King Kongolo Kinyata, któremu za kilka chwil poświęcimy więcej czasu. Natomiast najpierw, żeby wprowadzić się w atmosferę właśnie tego, co ten zespół prezentuje, to poruszymy temat rumby kongijskiej.
0: Tak, ponieważ właśnie w owym kraju, w demokratycznej jeszcze wtedy Republice Konga, rumba była jednym z podstawowych gatunków. Była i jest, ponieważ ona wciąż jest bardzo popularna, choć przeszła pewne przemiany. I zespół King Kongolo Kinyata, choć to już bardzo nowoczesna propozycja, tą rumbę ciągle podtrzymuje i echa tej muzyki są wciąż słyszalne także w ich twórczości. Także zanim porozmawiamy także z członkami zespołu King Kongolo Kinyata, ponieważ fragment rozmowy przygotowaliśmy dla Państwa, posłuchajmy właśnie takiej klasycznej kongijskiej rumby. To będzie orkiestra Afro Negro.

0: Z orkiestrą Afronegro przenieśliśmy się teraz do muzycznego, inspirującego Konga, ale teraz w audycji opowiemy właśnie o tym, jak dokładnie to ta tradycja muzyczna, głównie związana z rumbą kongijską, istnieje dziś i żyje. I właśnie jednym z koncertów pierwszego dnia festiwalu Globaltica, na którym teraz jesteśmy, w piątek, był występ grupy Kingongolo Kinyata z Demokratycznej Republiki Konga. To zespół młodych, kreatywnych muzyków zabrał nas wprost na tętniące życiem z izgiełkiem ulice Kinszasy. Pod nazwą Kingongolo Kinyata kryje się pięciu utalentowanych artystów. To Bebe Minge, grający na gitarze jednostrunowej, Li Bruno na metalowej perkusji, Mi Baguette na teleperkusji, G-Cup na plastikowej perkusji i Gino na dwustrunowym basie. Sama nazwa zaś zespołu dotyczy kryzysu energetycznego i braku dostępu do prądu, które zawładnęły Kongiem w 2000 roku. Muzycy Kingolo Kinyata, którzy kierując się bezkompromisową wizją twórczą, zaczęli grać na imprezach sąsiedzkich, na lokalnych potańcówkach, szybko przyciągając uwagę swoim innowacyjnym podejściem do muzyki kongijskiej, wnikającej głęboko w rumbę kongijską. Właśnie na festiwalu Globaltica pokazali, jak żywa jest ta nowoczesna, współczesna, młoda scena Kinszasy.
1: A jeszcze bardzo szczególną rzeczą jest to, że owi artyści grają na instrumentach zrobionych własnoręcznie przez siebie, ale już tych szczegółów zdradzać Państwu nie będziemy.
0: A sami muzycy teraz zdradzą. Zapraszamy do słuchania.
2: No, en fait, c'est la productivité, au fait, parce que on se disait que on voulait pas faire la musique avec les instruments ordinaires.
0: Dlaczego korzystamy z takich instrumentów? Chodzi o kreatywność. Uznaliśmy, że nie chcemy tworzyć muzyki przy użyciu zwykłych instrumentów i że jeśli chcemy tworzyć coś nowego, powinniśmy zacząć od gry na instrumentach własnej konstrukcji.
2: Je m'appelle Junior Moulenga. My artist name is Gino.
0: Nazywam się Junio Mulenga, Gino, i w zespole gram na dwustrunowym basie, który sam skonstruowałem.
3: Moi, je joue avec du gobelin metal et je recycle.

0: Ja nazywam się Labrino Sabiti i gram na perkusjonaliach, a dokładniej na metalowych kubkach z recyklingu. Jesteśmy poszukiwaczami dźwięków. Staramy się odnajdywać je wszędzie, zbierać i poddawać recyklingowi. Takie jest nasze podejście artystyczne. Jako że pochodzimy z Kinshasy w Kongu, to inspiracją był dla nas starszy brat Bepson de la Rue. On własnoręcznie budował instrumenty, wykorzystując do tego przedmioty z odzysku, choć w rzeczywistości nie koncertował z ich użyciem. Tworzył te instrumenty głównie dla zabawy, by pokazać i rozbawiać nimi gości, którzy go odwiedzali. A mieszkał w domu dla ekspatów, gdzie spotykało się mnóstwo ludzi. My dorastaliśmy w jego warsztacie i obserwowaliśmy proces powstawania tych instrumentów, przy okazji ucząc się tego rzemiosła. Postanowiliśmy sami zacząć je wytwarzać. Chcieliśmy podążać tą samą drogą, ale za to z myślą o występach na festiwalach muzycznych, o odkrywaniu świata i podróżowaniu z naszymi instrumentami.
1: A czym kierujecie się przy komponowaniu muzyki? Czy to ma być muzyka do zabawy, do tańca, czy może ma prezentować kulturę tradycyjną?
0: Tak, właściwie to nasza muzyka podąża w najróżniejszych kierunkach. Mamy do czynienia z rozmaitymi stylami i inspiracjami i silny jest w tym aspekt tradycyjny. Mamy na przykład w repertuarze motywy z tradycyjnych pieśni grupy etnicznej, z której wywodzi się jeden z naszych muzyków, DiCaprio. Dodajemy do tego bardzo dużo od siebie, co w połączeniu z tradycyjną muzyką kongijską tworzy to, co na świecie określa się kategorią world music.
1: A w jakim języku śpiewacie?
0: Śpiewamy trochę po francusku, ale głównie w języku Lingala, w naszym języku z Konga. Lingala to jeden z naszych języków narodowych, a mamy ich pięć. Jest Lingala, Chiluba, Kikongo, Swahili i oczywiście francuski, ale to właśnie Lingala jest językiem, który obejmuje cały kraj. Oprócz tego istnieje ponad 400 dialektów etnicznych. 400 różnych grup etnicznych, ale to Lingala nas wszystkich łączy, spaja naszą ojczyznę. Koncertując na całym świecie, między innymi właśnie nasz język chcemy przybliżać ludziom. On najlepiej symbolizuje naszą kulturę, naszą historię, sztukę. Kongo słynie z rumby kongijskiej. To najbardziej chyba znany muzyczny element naszego dziedzictwa narodowego. Jako Kingongolo Kinyata tworzymy odrębny styl muzyczny. Inspirujemy się techno i punkiem. Mamy dość unikalne brzmienie, ale rzeczywiście zależy nam na tym, żeby przybliżać muzyczne tradycje Konga.
2: On voulait que les gens puissent découvrir, que les gens puissent découvrir qu'il existait aussi un groupe qui s'appelle au nom des Kingongolo Kinyata, qui ont leur propre sonorité.
1: Mieszkacie w dużym mieście, w stolicy kraju. Jaka jest współczesna muzyczna scena Kinshasy? Co jest w niej najpopularniejsze?
2: Musique populaire à Kinshasa, c'est la rumba congolaise, comme je viens de dire, c'est la rumba congolaise, mais il y a aussi les ndombolo.
0: Najpopularniejszym gatunkiem muzycznym w Kinshasie jest rumba kongijska, ale oprócz niej istnieje też ndombolo. To szybki, energiczny styl taneczny z końca lat 90. ubiegłego wieku. Wywodzi się z tradycji sukus i kongijskiej rumby. Jest też mutuashi, muzyka ludu Bakongo, kintueni i inne. Jednak to właśnie rumba kongijska jest najpopularniejszym gatunkiem granym i słuchanym w Kinshasie. Jeśli chodzi o inspiracje, jako młodzi ludzie z Konga, z Kinshasy, słuchamy też techno. Ja wychowałem się właśnie na muzyce elektronicznej i punku, ale tego słuchałem w domu. Rumbę natomiast słychać wszędzie. Na ulicy, w barach, w restauracjach, na spotkaniach rodzinnych. Rumba jest wszechobecna, mimo że naprawdę jesteśmy krajem, w którym słucha się bardzo różnorodnej muzyki.
1: Czy wasza muzyka może łączyć pokolenia, na przykład młodszych i starszych mieszkańców Kinshasy? Co o waszej muzyce myślą wasi rodzice?

0: Nos parents, comme je viens de dire, ils écoutaient la rumba congolaise parce qu'il y a eu aussi des légendes.
1: Nasi rodzice to typowi słuchacze rumby kongijskiej. W końcu za czasów ich młodości działali giganci tego gatunku. My jednak zadbaliśmy o to, by każdy mógł znaleźć w naszej muzyce coś dla siebie. Łączy ona elementy klasycznej i nowoczesnej rumby kongijskiej, a do tego zawiera pewne wpływy zachodnie, tak aby trafić w różne gusta. Reprezentujemy nowe pokolenie, a jednocześnie zadbaliśmy o to, by poprzez nasze instrumentarium i sposób gry ludzie w wieku naszych rodziców również mogli w tym dostrzec echa muzyki, której słuchali dawniej.
2: A co oznacza nazwa waszego zespołu?
0: The name of the band is Kingongolo Kinyata. Kingongolo, the light, on the light, écrabouillé, écrasé.
1: Nazywamy się Kingongolo Kinyata. Odnosi się to w dużym skrócie do światła, które miażdży, uderza, jak piorun, błyskawica czy iskra. Tam, gdzie pojawia się to światło, po prostu miażdży ono ciemność. To odniesienie do konkretnego momentu w historii naszego kraju, w którym w ogóle nie było prądu. Po ulicach krążyli wtedy sprzedawcy, od których można było kupić naftę. Idąc, uderzali butelkami lub puszkami i krzyczeli Kingolo, Kingolo. Gdy mieszkańcy słyszeli te odgłosy, wiedzieli, że mogą wyjść i kupić paliwo do swoich lamp naftowych, które po napełnieniu dawały światło. Ten hałas stał się więc symbolem tego, że nadchodzi jasność, a same dźwięki wydobywane dzięki prostym przedmiotom, takim jak odpadki, butelki, metalowe puszki, stały się dla nas inspiracją do tworzenia muzyki. Kingolo w naszym przypadku oznacza więc muzykę, która wyrasta z ciemności i jak błyskawica daje nowe światło.
0: Donc c'est comme ça qu'on a été inspiré.

0: W audycji Słuchaj Świata prosto z Parku Kolibki i z festiwalu Globaltica zapraszamy Państwa teraz do rozmowy z panią Beatą Lewandowską-Kaftan, geografką, podróżniczką, autorką książek o Afryce, która w trakcie festiwalu Globaltica trochę objaśni świat kultury malijskiej i pewien jego bardzo ciekawy wycinek, o którym zaraz powiemy w szczegółach. Ja chciałam zacząć od tego, może żeby pani przypomniała, skąd taka silna fascynacja Afryką u pani się zrodziła? I czy pamięta pani swoją pierwszą podróż do Afryki?
1: To wszystko się stało przez National Geographic, bo ja byłam jedną z tych osób, które National Geographic w Polsce zakładało, że tak powiem, tak otwieraliśmy magazyn, książki, filmy i w 2000 roku National Geographic Society organizowało wielki projekt Afryka. Pojechało kilkanaście ekip reporterów, fotografów oczywiście, filmowców i myśmy potem wydawali również w Polsce specjalne numery magazynu, płyty, książki i tyle tej Afryki było wokół mnie, że nieodparta jakaś taka potrzeba się zrodziła, że muszę tam polecieć, szczególnie z powodu jednej pieśni, Kot Biro, pieśni kenijskiego pieśniarza i z powodu pewnego zdjęcia, które jak się później okazało było z pustyni Kalahari, no, które mnie urzekło i pomyślałam sobie, muszę to zobaczyć na własne oczy. No i poleciałam po raz pierwszy, znalazłam takie malutkie butikowe biuro, oni organizowali takie wyprawy dla 8 osób, 10 osób. Wyprawa nazywała się Marzyłam o Afryce, tak jak tytuł książki Cookie Galman. No i po prostu wylądowaliśmy w Nairobi, to było 23 lata temu i to nie było żadne déjà vu, ale ja po prostu się tak poczułam, że jestem w tym miejscu, w którym powinnam być, że jestem u siebie. No i potem to już musiałam wracać, bo tęskniłam za każdym razem, kiedy wracałam, to już myślałam o następnym pobycie w Afryce.
0: Jedną z bohaterek, jedną z gościń gwiazd Globaltic jest w tym roku Rokia Traoré z Mali. I to właśnie do Mali zebrała pani uczestników właśnie Globaltiki. Dokąd dokładnie i do jakiej części właśnie tej kultury malijskiej?
1: To nie przypadek, że opowiadam o Mali, bo kiedy dostałam zaproszenie, żeby przyjechać na festiwal z jakąś prezentacją, a wiedziałam już, że Rokia Traoré będzie występować, z czego się cieszę ogromnie, bo nie było jej w Polsce wiele, wiele lat, zresztą w ogóle na trasach koncertowych jej nie było, to myślałam sobie, okej, opowiem o Mali, bo to fascynujący kraj, kraj wielokulturowy, do którego pojechałam w 2011 roku po muzykę właśnie, bo to jest miejsce, gdzie się urodziło blues tak naprawdę, gdzie urodziły się rytmy, z których czerpią muzycy całego świata. Ja w czasie tej prezentacji, ona nosi tytuł Maski tańczą pod baobabem, ponieważ osią tej opowieści są Dogoni, kraj Dogonów i ich tradycja, między innymi słynny taniec masek, które tańczą tylko z powodu dwóch wielkich świąt dogońskich. Jedno to jest święto Sigi, które odbywa się raz na 60 lat i to jest święto odrodzenia świata. Dogoni wierzą, że jeśli by nie odprawili kolejnego święta Sigi, to świat przestałby istnieć. Data następnego wypada już w przyszłym roku, a więc musimy się postarać, żeby świat dotrwał do tego 2027 i Dogoni zapewnią mu dalszy ciąg. A drugi rodzaj świąt to są święta Dama, które są ważne, ponieważ kończą okres żałoby po śmierci zmarłego i przenoszą jego duszę do krainy przodków. A więc będzie o Dogonach, ale potem popłyniemy też rzeką Niger, która jest taką arterią życiodajną Mali. Dopłyniemy aż do Timbuktu, legendarnego miasta kupców, królów, rozbójników.

0: także w paru miejscach będziemy.
1: Wspaniale jest być uczestnikiem opowieści, ale jak pani myśli, co pozostaje niewidoczne dla nas, jako jednak ludzi będących tutaj? Pani była tam w Afryce, na miejscu widziała pani i obrzędy, spotykała się pani z tymi ludźmi, z muzykami, artystami, po prostu społecznością tam. I co, szczególnie jeśli chodzi o muzykę, pozostaje dla nas niewidoczne, jak pani myśli?
0: No, muzyka jest na szczęście taką formą wyrazu, która jest uniwersalna i zrozumiała dla każdego, nawet jeśli nie rozumie słów śpiewanych przez Rokie, czy przez Ali Farka Touré, czy przez Oumu Sangare, wielkie gwiazdy z Mali. A więc czego nie można doświadczyć tylko słuchając? No jest pewien rodzaj w trakcie koncertu, w trakcie występu, kiedy widzi się muzyka, jest pewien rodzaj energii, która płynie pomiędzy wykonawcą i słuchaczem. Jakiś rodzaj nieprawdopodobnych emocji, które ta muzyka w nas budzi, my je oddajemy na scenę.
1: To ja jeszcze pociągnę ten wątek muzyczny. Jak pani myśli, jak najłatwiej się jest być może pozbyć tego kolonialnego myślenia o muzyce afrykańskiej, ponieważ myślę, że ono jeszcze wciąż nam gdzieś tam towarzyszy i myśli pani, że to się zmienia, że już inaczej patrzymy na artystów, którzy przyjeżdżają do nas z kontynentu afrykańskiego?
0: No, ja na pewno nie jestem obiektywna, ponieważ wszystko, co afrykańskie, jest dla mnie niezwykle ważne, interesujące. Natomiast myślę, że tak, dlatego, że muzyka w dużej mierze wywodzi się z Afryki. Rytm. Tam się nauczyliśmy chodzić, tam się nauczyliśmy śpiewać, tam się nauczyliśmy grać pieśni. Więc myślę, że każdy wrażliwy człowiek, kiedy słyszy muzyków pochodzących z Afryki, no gdzieś tam musi to poruszyć czułe struny w sercu. Myślę, że jest coraz mniej tego kolonialnego patrzenia z pogardą, bo coraz więcej tych sław muzycznych z Afryki koncertuje na całym świecie i wielcy muzycy chcą z nimi grać. No, najlepszym przykładem jest Ali Farka Touré, już nieżyjący. Dla mnie mistrz nad mistrze, z którym chcieli grać wszyscy. I on grywał na całym świecie, ale komponować muzykę wracał do Mali, do Niafunka, gdzie się urodził, bo musiał być tam. Mówił po prostu, że ta Mali jest w jego muzyce, jest mu niezbędny, tamten krajobraz, tamto powietrze, tamte odgłosy, żeby móc tworzyć. Więc niósł ją dalej.
1: Jest jedna rzecz, która mnie bardzo interesuje, muszę o nią zapytać. Ponieważ mówimy tutaj, będzie mówiła pani o maskach, o maskach Dogonów i jest taka jedna wspaniała płyta, której ja słucham namiętnie, to jest Orkiestra Kanaga de Mopti. I z tego co wiem, pani w Mopti również była. Co to jest za miejsce? Czy ono rzeczywiście jest tak fascynujące, jak może mi się wydaje?
0: Mopti jest fascynującym miejscem. To jest olbrzymi port leżący w delcie, wewnętrznej delcie Nigru, a więc miasto rozrzucone na wzgórzach. I co ciekawe, kiedy w Nigrze jest niska woda, no to miasto jest jednością. Można sobie spokojnie jeździć ulicami. Kiedy natomiast woda się podnosi, to znowu są osobne wyspy, pomiędzy którymi pływa się łodziami. Fascynujące jest również to, że to jest olbrzymi targ na wodzie, no bo Niger jest taką handlową arterią. Ludzie częściej pływają niż jeżdżą z towarem przez Mali. W związku z tym tam się handluje wszystkim i są kilometrami ciągną się targi. Osobno zwierząt, osobno solą się handluje, osobno rybami. No, jest to fascynujące miejsce, kolorowe i bardzo, bardzo żywe.
2: Czy tam można kupić maski, o których pani właśnie opowiada? Jak takie maski się zdobywa? Gdzie w ogóle je można zobaczyć?
1: Czy w ogóle takie maski się kupuje? Czy to właśnie jest rzecz zarezerwowana? Na tak, święta.
0: No to są świętych masek Dogonów. Nie można kupić i nawet nie można ich zobaczyć, ponieważ Dogoni mają dwa rodzaje masek. Te święte maski, które się znajdują we wsi, w jaskini, gdzieś tam obok wsi, które wolno zakładać tylko mężczyznom ze takiego stowarzyszenia Awa, którzy znają język duchów, znają mity, no krótko mówiąc, przeszli stosowne szkolenie, powiedzielibyśmy, i oni tylko te maski mogą zakładać. Wcześniej składają im ofiary, bo kiedy oni zakładają maski, to znajdują się gdzieś na pograniczu świata ludzi i duchów. I w związku z tym te duchy mogą nimi zawładnąć po to, aby byli bezpieczni, składają maskom ofiarę, proszą je o życzliwość. Natomiast to, co my oglądamy w trakcie tańców masek, bo takie są pokazywane, i to nie jest cepelia, broń Boże, to są dokładnie te same ceremonie, które są w czasie świąt. To są maski identyczne z tymi, jak święte, ale to są zrobione maski jakby, no, pozbawione tej duchowości masek świętych. Maski można kupić bardzo często w Afryce, w wielu miejscach, nie tylko w Mali, na rozmaitych bazarach, straganach. No często są, turyści je bardzo chętnie kupują, więc się wyznajduje gdzieś w wioskach, odświeża. I często to są bardzo piękne przedmioty i szczególnie jeśli są stare, no to wtedy czuje się, że one mają swoją historię, one coś widziały, ceremonie, ludzi, być może jakieś niezwykłe zdarzenia. A są też oczywiście takie maski świeżutkie, odmalowane jako pamiątki turystyczne, ale tych nie warto.
2: No. Przywilej tworzenia muzyki mają grioci, prawda? A jakie

0: z maskami. Kto wytwarza takie maski? Czy jest jakaś specjalna grupa, czy rodzaj artystów, którzy mogą takie coś robić?
1: Najczęściej są to kowale, bo kowale są też bardzo ciekawą kastą, szczególnie u dogonów. U dogonów ludzie dzielą się na grupy czystych i nieczystych. Czyści to są głównie rolnicy, to są ci, którzy, jak to oni mówią, dają życie, tak? No bo to zbierają plony, sadzą rośliny i tak dalej. Nieczyści to są wszyscy ludzie wykonujący rozmaite rzemiosła związane ze skórą, z metalem. Oczywiście myśliwi są, należą do grupy nieczystych, ale to nie znaczy, że oni są jakimiś pariasami, wyklęci. Broń Boże. Tyle tylko, że jakby i czyści, i nieczyści trzymają się osobno, tak? Żaden rolnik nie wyda córki za kowala, ale też żaden kowal nie ożeni się z dziewczyną rolników. On się ożeni z córką garbarza, tkacza, nie wiedzieć czemu tkacze też są nieczyści, tak zwani nieczyści. Natomiast właśnie kowale, którzy potrafili kiedyś wytapiać metal, wykuwać zarówno narzędzia rolnicze, jak i maczety, czy rozmaite dzidy, a więc narzędzia, którymi się zadaje śmierć, zawsze należeli właśnie do tej grupy o tajemnych umiejętnościach. To są bardzo często niezwykle zdolni rzemieślnicy, którzy również często rzeźbią w drewnie, między innymi maski. Właśnie najczęściej kowale robią maski. U dogonów, tak? Nie mówię, że wszędzie tak jest.
0: U nas w Polsce mamy takie, powiedzmy, ograniczone pojęcie tego, jak można wykorzystać maski. Czy maski w Mali są powszechne? Mają jakąś specjalną funkcję dla wszystkich? Czy są ozdobne, czy faktycznie są symboliczne?
1: Generalnie maski w ogóle w kulturach afrykańskich, nie tylko dogonów, nie tylko w Mali, one to nie są maski takie jak, no powiedzmy, w czasie karnawału w Wenecji, że ludzie się zakrywają nimi twarze w trakcie zabawy. Nie, one zwykle mają bardzo ważną i bogatą symbolikę. Symbolizują albo jakieś bóstwo, albo siły natury konkretne. I mają czemuś służyć, tak? Jest to rodzaj, zwykle jest to taniec, zakłada się maski do jakiegoś tańca, który poświęcony jest czemuś, jakiejś tradycji, jakiemuś wierzeniu, jakiemuś bóstwu. Może być to taniec, którym jest ktoś o coś prosi, ale najczęściej są to rozmaite święta. Czasem są to również po prostu, jest to rodzaj zabawy, ale one zawsze mają symbolikę jakąś. To nie są po prostu ozdoby do wieszania na ścianie.
0: Kobiety, są jakieś specjalne maski dla kobiet?
1: U dogonów w ogóle kobiety nie tańczą w maskach. Mężczyźni tylko i wyłącznie mogą to robić. Zresztą w ogóle to jest takie bardzo patriarchalna społeczność, jeśli chodzi o dogonów. Mnie się bardzo trudno było w ogóle spotkać kobiety, z które chciałyby ze mną rozmawiać o jakichś kobiecych sprawach. Najczęściej rozmawiałam z mężczyznami, żeby się dowiedzieć o tradycjach albo o sposobie życia, albo prowadzali mnie po wsi, pokazywali różne rzeczy, wróżbitów i tak dalej, i tak dalej. Kobiety są zdecydowanie w tle, jeśli chodzi o społeczność dogonów. Natomiast w Mali nie, w całym Mali nie, no bo przecież wielkie gwiazdy, choćby Rokia Traore, choćby Oumu Sangare, no jest tych kobiet, wielkich kobiet, pieśniarek czy artystek z Mali bardzo dużo.
2: Tak, jeszcze właśnie podrążę temat masek. Czy jest właśnie zestaw jakichś wzorów twarzy masek? Czy powstają ciągle jakieś nowe maski? Czy jest właśnie ten taki kanon, który się używa?
1: Jeżeli chodzi o maski dogońskie, tak, zdecydowanie jest kanon. Zdecydowanie są maski, które są, jakby powiedziałabym, w obowiązkowym zestawie. Muszą iść w korowodzie masek. Jedna z takich masek na przykład to jest tak zwany Wielki Dom. To jest maska bardzo wysoka, czasami ona ma nawet 6 metrów wysokości. One wszystkie są drewniane i co jest absolutnie już szalone, tancerzy zakładają te maski, przykrywają nimi twarze i te maski nie są w żaden sposób przywiązane do ich głów. W środku jest patyk i oni trzymają zębami tą maskę. I proszę sobie wyobrazić, jeżeli to jest maska zająca, tak, czyli zakrywa twarz plus uszy, no to fajnie, ale jeżeli to jest wielki dom, 4-5 metrów i facet trzyma ją w zębach, a potem jeszcze w czasie tańca, bo taniec Wielkiego Domu polega na tym, że on dotyka z przodu przed sobą szczytem tej maski do ziemi i potem wygina się do tyłu i dotyka za plecami. No to pogratulować krzepy, tak? Bardzo ważną maską są kanagi. To są takie maski z podwójnym krzyżem, góra-dół. One symbolizują, w środku jest taki X namalowany, to jest biało-czarna maska drewniana i są odwrócone krzyże z takimi jakby zagiętymi ku górze rogami i ku dołowi. Ten górny symbolizuje niebo, dolny ziemię, a pomiędzy nimi jest taki X, czyli człowiek żyjący pomiędzy tymi światami. Ziemią i niebem dosłownie, ale też między światem realnym i światem duchów. To jest bardzo ważna maska. Mhm.
0: fascynujący świat kultury malińskiej. Teraz miałyśmy okazję spotkania z takiego dość intensywnego spotkania z muzyką inspirowaną tą afrykańską, powiedzmy ogólnie, bo było kilkoro artystów, zespoły, które w jakiś sposób Afryką się inspirują i stąd muzycznie się biorą. Z panią będzie można jeszcze spotkać się podczas nadchodzącego festiwalu African Beats.
1: Tak, w tym roku będę na African Beats, ale

Nie będę miała żadnej prezentacji jak w ciągu ostatnich 4 lat. W tym roku jestem, no powiedzmy, współorganizatorem Strefy Podróże. No, będzie mnóstwo fantastycznych koncertów. Będzie znowu Mali, bo będzie Fatoumata Diawara. To będzie największa gwiazda festiwalu, ale będą też Chłopcy z Sahary, Tammy Crest, kapitalna muzyka. Będzie świetna Kasiva Mutua z Kenii, perkusjonistka, bębniarka, Lida Almeida z Wysp Zielonego Przylądka, a oprócz tego

0: tym roku. Także 7-9 sierpnia, Kawęczyn pod Warszawą. Czekamy na wszystkie afrolutki.
1: Także już niedługo z Afryką w sercu, a zapraszała na to Państwa pani Beata Lewandowska-Kaftan, podróżniczka, geografka, autorka wielu książek o Afryce i pasjonatka wszystkiego, co afrykańskie. Dziękujemy za rozmowę.
0: Dziękuję. Bardzo dziękuję.
2: Fascynująca opowieść o maskach i nie tylko w wykonaniu Beaty Lewandowskiej-Kaftan, a ja mam dla Państwa, my w zasadzie mamy z Olą Tykarską właśnie tę muzykę, o której Państwu w wywiadzie wspominałam. To będzie właśnie orkiestra Kanaga de Mopti. Ta nazwa wzięła się, jak już też zostało wspomniane, od jednej z tych słynnych dogońskich masek.

0: Złota era malijskich orkiestr lat 70. to była orkiestra Kanaga de Mopti z wspomnianego dzisiaj już miasta Mopti. No a na okładce tejże płyty właśnie widać maski, o których opowiadała wcześniej w rozmowie pani Beata Lewandowska-Kaftan.
1: Opowiadała o Mali, do którego teraz w audycji wrócimy za pomocą i poprzez rozmowę z gwiazdą festiwalu Globaltica, 21. festiwalu, który właśnie dzisiaj kończy się tutaj w Parku Kolibki, skąd nadajemy dla Państwa specjalnie.

0: audycję Za Słońcem. Rokia Traore, malijska pieśniarka, instrumentalistka, wokalistka, z którą wielu słuchaczy od dekad kojarzy też często rozwój sceny, można powiedzieć world music, a na pewno kojarzy ją jako jedną z najbardziej prominentnych i najbardziej rozpoznawalnych gwiazd z kontynentu Afryki i też działającą na polu popularyzacji muzyki tradycyjnej Mali. Rokia Traore występuje tutaj, wystąpiła na festiwalu jako szczególna artystka, doceniona między innymi właśnie wspomnianą nagrodą festiwalu Globaltica, nagrodą honorową przyznaną między innymi za właśnie jej doniosły wkład w rozwój muzyki, prezentowanie muzyki. Przypomnijmy tylko, że artystka debiutowała ponad 30 lat temu. Zaczynała od płyty Munaisa wydanej w 1998 roku. Potem była Juanita, Bomboy, Chamanche, Beautiful Africa i płyta Neso z roku 2016, a potem była pauza. Potem była pauza, w której Roki Traore nie słyszeliśmy muzycznie, natomiast słuchacze i jej fani wiedzieli, że artystka borykała się z trudnymi doświadczeniami życiowymi, rodzinnymi. To jest taka sytuacja, w której muzyka przenika się właśnie z rzeczywistością, czasem trudną. Akurat w przypadku Roki Traore wiązała się ona z walką o opiekę nad dziećmi, z jej mężem, z partnerem. I dzisiaj w audycji, tak jak na festiwalu, ten aspekt właśnie jej doświadczeń bardzo wyraźnie wybrzmiewał. Rokia Traore napisała książkę na podstawie swoich doświadczeń, w trakcie których między innymi spędziła kilka miesięcy w więzieniu. Tę książkę Je suis libre, czyli Urodziłam się wolna, mamy dzisiaj dla Państwa w prezencie. Przypominam, że mogą się Państwo po nią zgłaszać, pisząc do nas maila na adres rckl@polskieradio.pl. Ta książka jest napisana w języku francuskim.
1: I jest to też książka z autografem artystki, także wyjątkowa okazja, żeby rzeczywiście zdobyć ten egzemplarz.
0: Tak jak wyjątkową okazją dla nas była możliwość porozmawiania z artystką, którą zapytałyśmy o to doświadczenie powrotu przede wszystkim do świata muzyki po latach niemożności muzykowania, śpiewania, życia takiego, jak Rokia Traore prowadziła. Właśnie Rokia Traore, między innymi o tym, jak powraca do muzyki.
1: Moje odczucia były bardzo szczególne. Oczywiście, moja więź z muzyką jest niezwykle głęboka. Po 30 latach kariery nie da się po prostu zmienić swojego zawodowego sposobu funkcjonowania, ani środowiska, w którym się pracuje. A tu nagle znalazłam się w sytuacji kryzysowej, ale nic nie mogłam zrobić. Zobaczyłam, jak wszystko znika. Nie było już projektów, nie było współpracowników. Ta głęboka więź z muzyką, potrzeba wyrażania siebie poprzez sztukę i kulturę, potrzeba zabierania głosu w sprawach tego, co dzieje się na świecie. Wszystko to nagle zniknęło. Zostałam sama, oskarżona o coś, czego nie zrobiłam. Znalazłam się w sytuacji, w której nie ma już niczego, czego mogłabym się uchwycić. Niczego, co dawałoby ci poczucie, że istnieje prawda, że coś jest niesprawiedliwe, a coś właściwe. That it's the truth, that is the wrong thing, and that is the thing which is right to do. Nagle wszystko przestaje mieć sens, a ty próbujesz odnaleźć samą siebie pośród tego chaosu. Chcesz się czegoś trzymać, ale nie ma niczego poza dwójką dzieci, które ci ufają i mają tylko ciebie. W ostatnich latach w moim życiu muzyka była obecna, ale jednocześnie jej nie było. Przestałam nawet mieć ochotę grać na gitarze. Przez długi czas nie byłam w stanie słuchać muzyki, ani pisać nowych utworów. Wszystko, co wcześniej robiłam, wszystko, co przypominało mi o tym, kim byłam, stało się dla mnie niezwykle trudne. Naprawdę myślałam, że już nigdy nie wrócę na scenę, nigdy więcej nie zaśpiewam i nie odzyskam swojej tożsamości. Najtrudniejsze było patrzenie na ludzi, którzy mnie znali i teoretycznie mi ufali, ale zaczęli traktować mnie tak, jakbym naprawdę

0: naprawdę zrobiła coś złego. Wszyscy wiedzieli, że jestem niewinna, ale system wymiaru sprawiedliwości twierdził coś innego. Tyle, że nie był to mój system sprawiedliwości. Mój system to wymiar sprawiedliwości Mali, a sądy w Mali orzekły, że w kwestii opieki rodzicielskiej nie zrobiłam niczego złego. Najtrudniej było zrozumieć sposób, w jaki zostałam potraktowana. Zaczęłam zadawać sobie pytanie, kim właściwie jestem? Czy naprawdę nic nie znaczę, skoro można się ze mną obejść w taki sposób? Zarzucano mi, że nie podporządkowałam się wyrokowi sądu, który nie należał do mojego systemu prawnego. Decyzja właściwego dla mnie wymiaru sprawiedliwości została zignorowana tylko dlatego, że zapadła w Afryce. Nie sposób nie dojść do wniosku, że gdybym była białą kobietą, to nigdy by mi się to nie przydarzyło. Byłam wtedy i nadal jestem jedynym źródłem utrzymania moich dzieci. To ja opłacam ich edukację, zapewniam im jedzenie i opiekę zdrowotną. Tymczasem przez 7 lat uniemożliwiano mi podróżowanie i pracę. W tym samym czasie nikt nie udzielił mi żadnej pomocy. System sprawiedliwości twierdził, że działa w interesie dziecka, podejmując decyzję o przewiezieniu go do Europy. Ale nikogo nie obchodziło, co to dziecko je, czy nadal chodzi do szkoły, czy ma odpowiednie ubrania, czy jak wygląda jego życie, gdy jego matka przebywa w więzieniu w Europie. I to właśnie w Mali moja rodzina, rząd, szkoła i wiele innych osób wspólnie zadbali o moje dzieci podczas mojej nieobecności. Jeśli zsumować cały czas, który spędziłam w areszcie i więzieniu, daje to niemal 9 miesięcy. Przez te 9 miesięcy to ludzie w Afryce, w Mali, kraju, który również często traktuje się tak, jakby nic nie znaczył, opiekowali się moim dzieckiem. Podkreślam, nigdy nie uprowadziłam dziecka. To szalona historia, ale wiele nauczyła mnie o świecie, w którym żyjemy. O tym, że rzeczy, które mają nas chronić, bardzo szybko mogą stać się tym, co najbardziej nas rani.
1: What hurts us deeply.

0: Mali to kraj wielu języków. Dla nas słuchanie ich także w muzyce na koncercie jest bardzo wyjątkowe. W którym z nich najlepiej może pani wyrazić siebie? Który z nich być może najlepiej pasuje do pani muzyki?
1: I only speak Bambara.
2: Niestety, mówię tylko w języku Bambara, ale spośród wielu języków używanych w Mali bardzo lubię jedną z piosenek wielkiego malijskiego śpiewaka Koko Dembele, wykonywaną w języku Bozo. Refren brzmi:

0: Nawet ja nie znam wszystkich słów tej pieśni, ale bardzo ją kocham. W Mali funkcjonuje bardzo wiele języków i każdy z nich wnosi do muzyki coś wyjątkowego. Sam sposób mówienia często brzmi jak śpiew. Ja śpiewam w bambara i w malinke. To dwa bardzo podobne, choć nieidentyczne języki. Dlatego mogę wykonywać utwory w nich obu. Wybór języka wiąże się również z tym, w jaki sposób myśli się o muzyce. Każdy język prowadzi do innego sposobu muzycznego myślenia. Dlatego, kiedy wykonuję cudze piosenki, często śpiewam fragment w bambara, tłumacząc sens tekstu. Ale również dlatego, że muzyka ukryta w każdym języku, jego brzmienie, akcenty, sposób wymawiania słów dają zupełnie inne możliwości. Właśnie dlatego w interpretacjach cudzych utworów czasem tłumaczę fragmenty na bambara, a czasem śpiewam po francusku lub po angielsku. Nie chodzi tylko o znaczenie słów, lecz o to, że każdy język pozwala muzycznie wyrazić coś innego. Express musically, not in terms of meaning of the lyrics, but musically what you can play with is not the same.
1: A jak doświadczenie macierzyństwa, także przez pryzmat tej trudnej sytuacji, w której się pani znalazła, wpłynęło na pani twórczość? Wychowała się pani w środowisku dyplomatów, dość szczególnym otoczeniu. Jak jednak to tradycyjne malijskie spojrzenie na macierzyństwo zaznaczyło się w pani życiu? I jakie ono jest?
0: W malijskiej tradycji matka jest wszystkim. Nie oznacza to oczywiście, że ojciec nie ma swojej roli. W nowoczesnym świecie zbyt często komplikujemy to, co jest w gruncie rzeczy bardzo proste. Więź między matką a dzieckiem zaczyna się na długo przed narodzinami. Przez 9 miesięcy nosisz dziecko pod sercem. To, jak się czujesz, bezpośrednio na nie wpływa. Jeśli wszystko jest dobrze z dzieckiem, oznacza to również, że dobrze jest z tobą. Ojciec może zobaczyć i dotknąć dziecko dopiero po jego narodzinach. To osoba nosząca dziecko jest jego pierwszą ochroną. Jeśli ktoś chce

0: Budować więź z dzieckiem musi przejść właśnie przez nią. To daje kobiecie ogromną siłę.
1: And if you want a connection with that baby, it must go through that person.
0: W Afryce uważa się, że kobiety są silne właśnie dlatego, że noszą w sobie nowe życie. To, co Bóg, natura, czy jeśli ktoś woli, nauka, tworzą w ich wnętrzu, rozwija się dzięki temu, co jedzą, czym oddychają, jaką piją wodę, jakie emocje przeżywają. To wszystko sprawia, że jesteśmy silne. A zaakceptowanie tej prawdy po prostu upraszcza życie.
1: And the fact of accepting it makes just life simpler. That doesn't mean men have no role.
0: Nie oznacza to oczywiście, że mężczyźni nie mają swojej roli. Ich niezwykle ważnym zadaniem jest troska o to, by kobiety czuły się dobrze. Jeśli kobieta cierpi, natychmiast odbija się to na dzieciach. Z miejscem, w którym powstało nasze życie, łączy nas więź, nawet jeśli jej nie pamiętamy. Trudno ją wyjaśnić, ale istnieje. W Mali mężczyźni od zawsze mówili i zgadzali się z tym, że ich więź z dziećmi prowadzi przez żonę lub partnerkę. Tak po prostu jest. Kobiety doskonale wiedzą, jak wielką mają siłę, dlatego potrafią wiele znieść. W Afryce nasze matki uczą nas pokory i odpowiedzialności za tę siłę, za to, że możemy sprawić, iż nasze dzieci będą szczęśliwe, ale także za to, że mogłybyśmy nastawić je przeciwko ich ojcom lub wzbudzić w nich poczucie winy. Naszym obowiązkiem jest dopilnować, aby nasze własne emocje nie zniszczyły relacji między dziećmi a ich ojcem. It's also our role to make sure that our feeling doesn't impact in the relationship of our children and our partners. Tak zostałam wychowana, tego mnie nauczono i w gruncie rzeczy jest to bardzo prosty sposób myślenia, charakterystyczny dla wielu społeczności w Afryce. Dlatego jedna z moich pierwszych piosenek, dzięki której zostałam zauważona w jednym z programów telewizyjnych w Mali, nosi tytuł Munisa. To utwór poświęcony moim rodzicom. Opowiada zarówno o roli mojej matki w moim wychowaniu, jak i o roli mojego ojca. Jest hołdem dla ich niezwykłej relacji. Oboje byli wyjątkowymi ludźmi, bardzo nowoczesnymi w swoim myśleniu. Dali mi wychowanie, za które do dziś jestem im ogromnie wdzięczna.

0: Rokia Traore ze swojej pierwszej płyty to był utwór, o którym wspominała w naszej rozmowie. Piosenka poświęcona jej rodzicom. Rokia Traore podzieliła się z nami i ze słuchaczami programu drugiego swoją między innymi dramatyczną historią, historią jej życia ostatnich lat, w których nie mogła występować i walczyła o opiekę nad dzieckiem. A z tego co wiem, mamy już zwycięzcę naszego konkursu. Dzisiaj Państwo mogli zdobyć książkę Rokii Traore wraz z podpisem artystki.
1: Tak, Je suis libre to jest tytuł tej książki. Bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie maile, za dzielenie się wrażeniami i wspomnieniami związanymi z nią i informujemy, że pan Jerzy z Sosnowca może oczekiwać od nas takiej właśnie przesyłki. Przypominamy, książka jest po francusku, także takiej muzyczno-kulturalnej, ciekawej propozycji właśnie w poczcie do pana Jerzego, do Sosnowca Rokia Traore.
0: Gratulujemy panu Jerzemu. Te odgłosy

0: głosy, które Państwo tutaj słyszą, to deszcz, który właśnie rozpadał się w Parku Kolibki w Gdyni, skąd do Państwa wraz z Aleksandrą Tykarską mówimy, a muzyka w tle to wciąż grający Ustad Nurbakhsh z Beludżistanu.
1: Jego koncert już powoli się kończy, ale to jest właśnie jeden z tych przykładów, jak to Festiwal Globaltica tutaj do Gdyni i do Parku Kolibki sprowadza artystów i muzykę z przenajróżniejszych stron świata. Właśnie Festiwal Globaltica taką ma misję, żeby prezentować to, co jest ciekawego, inspirującego z całego globu. Natomiast ważną częścią tego festiwalu od lat jest też prezentowanie tego, co jest zupełnie najbliższe, a najbliższa jest Kaszubszczyzna i to, że znajdujemy się na Kaszubach. O tym właśnie, gdzie jesteśmy, teraz porozmawiamy z naszym gościem w audycji. Gości teraz Michał Miegoń, regionalista, historyk, przewodnik, ale także muzyk i kompozytor. Osoba żywo związana tutaj z Gdynią i z tym, co kaszubskie. Jesteśmy w Parku Kolibki. I między innymi temu poświęcone było w tym roku też spotkanie, prawda, które zawsze tradycyjnie podczas Globaltiki jest w Parku Kolibki. Czy ma Pan jakieś specjalne wspomnienia związane z Parkiem Kolibki albo historię?
2: Dzień dobry, mam wiele wspomnień związanych z Kolibkami. Kolibki przede wszystkim to takie miejsce na pograniczu realizmu magicznego, miasta, lasu i tutaj od lat, kiedy pamiętam, była taka przestrzeń, która była dzikim parkiem. Zanim Festiwal Globaltica, który w Gdyni od 21 lat aż, to jest pełnoletność według Ameryki Północnej, według Stanów Zjednoczonych, czyli taka nasza Polska 18, 21 lat temu Globaltica powstała, wcześniej tutaj była taka przestrzeń, gdzie chodziło się na pachtę chociażby, czyli żeby zrywać owoce z drzew zdziczałych, bo tutaj było ogrodnictwo kiedyś. To było takie miejsce, gdzie można było spotkać zarówno dziki, tajemniczych autochtonów, jak i zobaczyć pejzaże nietypowe, bo w pobliżu znajduje się na przykład Grota Marysieńki, czyli miejsce, gdzie żona Jana III Sobieskiego spoglądała na Zatokę Gdańską, więc miejsce niezwykłe, a w tym momencie takie miejsce chyba na żywo zakorzenione zarówno w gdyńskiej kulturze od lat, jako to miejsce Festiwalu Globaltica, ale też miejsce zakorzenione w kulturze kaszubskiej, bo Kolibki leżą w sercu gdyńskiego Orłowa, czyli kaszubskiej rybackiej przystani, gdzie wciąż się rybaczy, czyli poławia się ryby i wciąż ta kaszubska społeczność jest żywa, zarówno od strony Orłowa, gdzie mamy popularne turystycznie molo, ale od strony za torami kolejowymi, gdzie się przybywa chociażby pociągami dalekobieżnymi, bo takowe stają na przystanku PKP Orłowo od strony mojego Kacka. Tam również są zabudowania kaszubskie, bo Gdynia, rozwijając takie mity i pojęcie, współczesna Gdynia, to nie była jakaś rybacka wioska, to nie były rybackie wsie ubogie, gdzie powstał port, to były całkiem zamożne wsie rolnicze. Rybacy tu byli, ale przede wszystkim piękne pola uprawne i tu można na terenie Festiwalu Globaltica zobaczyć piękne drzewa, piękne właśnie dawne ogrody i to wszystko, co jest taką esencją właśnie tych naszych zielonych płuc północy Polski, czyli Kaszub.
1: Podczas każdej odsłony Festiwalu Globaltica te tematy też się zmieniają, się różnicują. W tym roku też spotkanie dzisiaj dosłownie rano, prawda? Spacer poświęcony był, tak jak Pan wspomniał, rybakom z Orłowa. Jaka jeszcze możemy powiedzieć była ta społeczność, jaka jest dzisiaj i co po niej pozostało w świadomości też mieszkańców?
2: Gdańsk pobliski ma status stolicy Kaszub. Jak się wjeżdża do Gdańska, to jest Gdańsk, stolica Kaszub. I często być może również słuchaczki i słuchacze zastanawiają się, czemu Gdańsk jest stolicą Kaszub, a nie Wejherowo, Gdynia, Kościerzyna, Kartuzy. Otóż wszystko sprowadza się do tego, że w Katedrze Oliwskiej znajduje się grób książąt pomorskich, a książęta pomorscy być może nie wszyscy o tym wiedzą. Kiedyś Kolibki, teren Gdańska, Sopotu, to nie była Polska, to było księstwo pomorskie, czyli ci autochtoni kaszubscy, XIII wiek, Mściwój, Świętopełk, wszystkie te egzotyczne obecnie nazwy, imiona. Natomiast ta społeczność tutaj przetrwała, żyje do dziś i praktycznie od właśnie tych książąt pomorskich Kaszuby rozprzestrzeniły się, jeżeli chodzi o ludność, o społeczność, właśnie w kierunku tak zwanej Nordy, czyli Kaszuby Północne. Mamy tutaj w pobliżu Rewę. Gdynia również

0: jest Nordą po części w zasadzie, tam gdzie jest jeden z większych festiwalów dzielnicy Babidoły muzycznych, czy inne wydarzenia, to jest właśnie ta Norda, a w Orłowie rybackie rodziny, które wciąż rybaczą, mają te korzenie praktycznie sięgające pokoleń do XVII-XVI wieku i miejsce, gdzie odbywa się festiwal, to jest też miejsce dawnego dworu i siedziby również rodowej, wtedy nie było jeszcze nazwisk, mamy XIV wiek. Piotr Skacka i Jan Skacka. Obok jest dzielnica Mały Kack. Oczywiście chodzi tutaj o kaczki, bo płynie rzeka Kacza. Tutaj obok tak zwana gdyńska Amazonka. Mogą sobie słuchaczki i słuchacze wyobrazić taki potężny potok, który wypływa obok właśnie festiwalu Globaltika. Więc te tradycje są żywe. Tradycje przede wszystkim żywe w muzyce, w strojach, w kulturze. W strojach może mniej współcześnie, ale w muzyce, która też jest obecna na festiwalu Globaltika, chociażby w edycji z ubiegłego roku, gdzie były zespoły kaszubskie i nawet nauka języka kaszubskiego na festiwalu.
1: Tak, z Joanną Gostkowską, zespołu Dresze.
0: Zgadza się. I to jest nurt, który się odradza i młode pokolenie, urodzone już w XXI wieku, coraz bardziej sięga ku tym korzeniom, tym wręcz prakorzeniom. Mówi się o tej modzie również o zainteresowaniu słowiańszczyzną, ale kaszubszczyzna jak najbardziej jest też w sercu tutaj zainteresowania pomorzanek, pomorzan.
1: Jak w taki festiwal jak Globaltika wpływa też na popularyzację wiedzy o Kaszubach, pana zdaniem?
0: Rozmawiałem wielokrotnie z organizatorami festiwalu Globaltika na poprzednich edycjach, żeby tą kaszubszczyznę może jakoś wpleść, ale nie było tak naprawdę dobrego momentu na to, ponieważ Kaszuby kojarzyły się troszeczkę z tak zwaną cepelią, czyli z tą ludowością, z tym jakby takim folklorem trochę komercyjnym. Nie było tej esencji, którą można byłoby wydobyć z muzyki, brakowało muzyków. Praktycznie takim początkiem jakby wydobywania tej, można powiedzieć, materii kaszubskiej w ciekawej artystycznej formie, to było przedsięwzięcie Ola Walickiego, płyty Kaszebę i Kaszebę 2. Później zaś tym śladem poszły muzycy, którzy zaczęli to reinterpretować, ale w formie muzyki korzennej, czyli jakby tej najbardziej pierwotnej, niezapisanej nawet w nutach, tylko przekazywanej ustnie, czy też instrumentalnie z pokolenia na pokolenie twórczości. I w tym momencie mamy bardzo mocną na Nordzie kaszubskiej, na północy kaszubskiej scenę właśnie tych muzyków, którzy tą pierwotne te utwory wykonują na instrumentach i w sposób taki, jak to było wykonywane wieki temu. To jest bardzo dobra przyszłość, bo jakby ta muzyka pierwotna w innych regionach Polski występowała już wcześniej, natomiast na Kaszubach to jest jakiś nowum. I praktycznie od pięciu, sześciu lat w zasadzie to się dzieje i coraz to nowe składy powstają. I to jest z mojej perspektywy fenomen, bo nie pomyślałbym dekadę temu o tym, że taka scena tutaj powstanie.
1: Artyści, między innymi Joanna Gostkowska ostatnio w audycjach u nas w programie drugim Polskiego Radia właśnie mówiła, że takim im jako zespołowi Dresze na przykład zależy na tym, żeby dosięgnąć do faktycznie źródeł takiej żywej muzyki tradycyjnej, takiej jaka tu była na Kaszubach, a nie tej folklorystycznej, której właśnie, z którą właśnie kojarzymy najbardziej Kaszubę czy muzykę kaszubską, więc przed artystami kaszubskimi, muzykami kaszubskimi dość trudne zadanie, wynikające z braku pewnie dostępu do źródeł, ale też bardzo owocne, obiecujące też dla nas słuchaczy. A to też prowadzi nas do rozmowy o tym, że Gdynia w tym roku świętuje stulecie i festiwal Globaltika też to tutaj podkreślał. 100 lat Gdyni to w tym roku jakiego rodzaju wydarzenia, takie między innymi, podczas których pana też można posłuchać z tymi historiami i ciekawostkami dotyczącymi nie tylko Gdyni, nie tylko Parku Kolibki przecież.
0: Tak, stulecie Gdyni to jest pretekst niekoniecznie do tego, co mogą wszyscy podejrzewać, jeżeli chodzi o świętowanie takiej okrągłej rocznicy, czyli huczne koncerty, takie huczne, pojedyncze widowiska, tylko celebracja przez cały rok, przez 360 dni, aż do Sylwestra, od początku roku. I w tym roku stulecia Gdyni celebrujemy w gdyńskich dzielnicach. Gdynia ma 21 dzielnic. To są często miejsca omijane przez turystki, przez turystów. Dzielnice niesłusznie nazywane peryferyjnymi, gdzie przez cały rok odbywają się koncerty. Koncerty rozmaite, bo pomijając koncerty popowe, czy rockowe, czy alternatywne rockowe, przede wszystkim

0: Również jest to muzyka źródeł podczas takiej inicjatywy Ogródki Dźwiękowe, która odbywa się w różnych dzielnicach Gdyni, gdzie w miejscach, teoretycznie, gdzie nie ma możliwości nawet podłączenia prądu, nie ma możliwości, żeby prowadzić koncert, jest właśnie natura, tak jak na festiwalu Globaltica. Z mojej inicjatywy stawiamy ekologiczne nagłośnienie na specjalne akumulatory i różni artyści, począwszy od artystów znanych jak Grzegorz Nawrocki z zespołu Kobiety, czy Olaf Day Glass z Jugotonu, czy też artyści tutaj lokalni gdyńscy, prezentują muzykę, twórczość właśnie poprzez, można powiedzieć, współpracę z naturą, czyli w tych terenach zielonych. To również spacery, które można, wszystkie te spacery znaleźć na stronie czy gdynia100.pl, czy na Facebooku Inne Szlaki, czy Muzeum Miasta Gdyni. Więc dzieje się dużo tych inicjatyw, bo też przez to stulecie Gdyni chcemy pokazać też jako wszyscy gdyńscy tutaj animatorzy, bo jest to środowisko bardzo skoligacone, że Gdynia to nie tylko Śródmieście. Wiadomo, jest Orłowo, gdzie się obecnie znajdujemy, czyli Kolibki, czyli Globaltica, jest Śródmieście, jest Oksywie, ale to również są te tereny, które graniczą z Rumią, z Chwaszczynem i Gdynia, która jest tak naprawdę takimi małymi górami, bo ci z Państwa, którzy słuchają tej audycji, jeszcze w Gdyni nie byli, najwyższe przewyższenie w Gdyni 207 metrów nad poziomem morza, to jest prawie jak Góra Wieżyca na Kaszubach, więc z jednej strony, gdzie jest ciepło, z drugiej strony mamy prawie że śnieg, jeżeli chodzi o wiosenną aurę. Dużo się bardzo dzieje i wszystkie te wydarzenia gdynia100.pl, tam jest całe kalendarium. I aż do Sylwestra praktycznie świętujemy.
1: Bardzo dobrze, a my tę rozmowę zaczęliśmy trochę wspominając właśnie rybaków z Orłowa i chciałabym na koniec naszej rozmowy do nich wrócić, jeszcze zapytać Pana o to, jaki status mieli właśnie rybacy tutaj nad brzegiem morza, gdzie morze przecież było też gwarantem życia, gwarantem utrzymania, ale też niebezpiecznym żywiołem. Jaki był tutaj na przykład na Orłowie status rybaka?
0: Jeżeli chodzi o samą Gdynię, to była to wieś rolnicza, ale jeżeli chodzi o Kolibki, bo Orłowo to dopiero połowa XIX wieku, wcześniej od XIV wieku zawsze to było przez C, Kolibki, Kolibken, to tutaj ci rybacy mieli własne maszoperie, czyli takie, można powiedzieć, samopomoc rybacka, spółdzielnie rybackie. Oczywiście też pod gospodarzami przez pewien czas, jeżeli chodzi o zabory, jeżeli chodzi o właścicieli ziemskich, pracowali. Natomiast to była bardzo zwarta społeczność, która do dzisiaj jest aktywna w Orłowie. Do dziś można tutaj kupić rybę, sprzedać, kupić rybę tak samo jak i na terenie Oburza czy Mechelinek. I to są praktycznie ostatnie te rybackie miejsca na Zatoce Gdańskiej, więc warto przejechać się do ujścia rzeki Kaczej, żeby poznać i zobaczyć ostatnie też chaty rybackie przy ulicy Zacisznej i doznać tej prawdziwej ryby z Zatoki Gdańskiej.
1: Rybami, rybakami też przede wszystkim. Tym motywem kończymy rozmowę z naszym gościem. Michał Miegoń był teraz gościem audycji Za Słońcem, regionalista, historyk, przewodnik, ale także muzyk i kompozytor, którego w trakcie tych obchodów stulecia Gdyni wiemy, że będzie można posłuchać, także zapraszamy Państwa, żeby śledzić i stronę Inne Szlaki i wszystkie inne media społecznościowe. A o tych rybakach też rozmawiamy ze względu na to, że festiwal Globaltica, na którym się znajdujemy, właśnie gościł po raz pierwszy w Polsce zespół, który nawiązuje w swojej twórczości między innymi właśnie do tradycji połowu ryb i rybaków, tylko z zupełnie innej części kraju, o tym świata, o tym, o części świata, z drugiej strony wręcz globu. Tym zespołem była grupa Kobo Town z Kanady, ale łącząca przede wszystkim tradycje Kalipso z Trinidadu i Tobago. Kobo Town po raz pierwszy w Polsce zagrali właśnie podczas tegorocznego festiwalu Globaltica.

0: Zespół Cobotown, muzyka Trinidadu i Tobago, muzyka Calypso, związana z morzem, z rybactwem też między innymi. O tym była mowa w naszej audycji Za słońcem. Jesteśmy tutaj w deszczowej już aurze w Parku Kolibki w Gdyni.
1: I tak kończymy na dzisiaj specjalne wydanie audycji Za słońcem. Przed nami jeszcze jeden koncert festiwalu Globaltica, na który zaprosimy w wykonaniu grupy Madalizo Band, ale dziękujemy przede wszystkim już Państwu za uwagę, za spotkanie z kulturą i z muzyką z całego świata. Dziękujemy także Darkowi Binkowskiemu, który jest tutaj z nami, realizacja dźwięku, oraz Kasi First-Wojtkowskiej, która realizuje dźwięk z Warszawy.
0: Dziękujemy także naszym gościom, którzy byli z nami zarówno na żywo, jak i zdecydowali się z nami porozmawiać. My powoli będziemy się już udawać na koncert ostatniego zespołu, którym jest Madalizo Band z Malawi.
1: Aleksandra Tykarska
0: i Magdalena Teichma. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: W piątej strunie nieważny jest cel, skoro droga daleka. Co spotka nas na niej w te wakacje? Jak zawsze fuzja jazzu, folku, ambitnego popu, muzyki dawnej i nowej. Tego lata zapraszam w każdy czwartek już o 22:30. Piotr Matwiejczuk.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 19:00.
0: Letni Festiwal Muzyczny.
2: A w nim witają Państwa Katarzyna Fürst-Wojtkowska za konsoletą, przy mikrofonie Michał Dębski. Dobry wieczór. O godzinie 20:00 połączymy się dziś z Londynem. Tam w piątek rozpoczął się festiwal BBC Proms. Transmitowaliśmy dla Państwa inauguracyjny koncert, czyli First Night of the Proms. Wczoraj wieczorem słuchaliśmy ubiegłorocznego koncertu promenadowego, a dziś czeka nas kolejna i nie ostatnia w te wakacje transmisja z Royal Albert Hall. W tej legendarnej sali wystąpi Narodowa Orkiestra Hiszpanii, poprowadzi ją Dawid Afkham, jej główny dyrygent i dyrektor artystyczny. W przerwie koncertu usłyszą Państwo rozmowę z tym niemieckim dyrygentem. Spotkała się z nim Monika Kopcik. Dodam, że program jest hiszpański. Usłyszymy muzykę Manuela de Falla oraz Joaquina Rodrigo. To dwaj reprezentanci Hiszpanii w tym zestawieniu. A koncert rozpoczną i zamkną utwory Maurice'a Ravela, w tym jego słynne bolero. Teraz dodam jeszcze, że solistą wieczoru będzie hiszpański gitarzysta Rafael Aguirre. Wykona dziś Concierto de Aranjuez Joaquina Rodrigo. To wszystko wydarzy się po godzinie 20:00. Czyżby organizatorzy festiwalu BBC Proms przewidzieli, kto spotka się dziś w finale mundialu? Myślę, że nie mogli tego przewidzieć, ale posłuchamy dziś także utworów argentyńskich. Przygotowałem na tę krótką rozgrzewkę tango, ale to za jakiś czas, bo teraz, czekając na połączenie z Londynem, posłuchamy tokaty Joaquina Rodrigo w interpretacji wspomnianego już gitarzysty Rafaela Aguirre.

To przedsmak tego, co czeka nas dziś po godzinie 20. Wtedy połączymy się z Royal Albert Hall. W Londynie wystąpi Rafael Aguirre, gitarzysta pochodzący z Malagi, który zna twórczość Joaquina Rodrigo. Bardzo dobrze słuchaliśmy tokaty w jego wykonaniu tego kompozytora, a Concierto de Aranjuez Rodrigo wykonał Aguirre publicznie po raz pierwszy w wieku 16 lat. Dziś usłyszymy, jak interpretuje ten koncert gitarowy jako 42-latek. To wszystko w Towarzystwie Narodowej Orkiestry Hiszpanii pod dyrekcją Davida Afkama. Zaprezentuje ona hiszpański program i teraz przygotowałem taką niespełna godzinną już muzyczną rozgrzewkę przed transmisją z festiwalu BBC Proms w Londynie, ponieważ po godzinie 20 będziemy słuchać muzyki z XX wieku, to na teraz przygotowałem kilka nagrań ze starszymi kompozycjami. Tym bardziej, że dawna muzyka z Półwyspu Iberyjskiego była bardzo ważna, na przykład dla Manuela de Falla. Ten na początku XX stulecia zaczął poszukiwać hiszpańskości w muzyce renesansowych kompozytorów. Na przykład Francisco de Salinasa, organisty i teoretyka muzyki, który swoją drogą zajmował się różnymi traktatami muzycznymi, w tym pracował nad różnymi sposobami strojenia instrumentów, ale to jest historia na zupełnie inną audycję. Salinas napisał na przykład takie opracowanie starego romansu o hrabim Klarosie. Posłuchajmy go w wykonaniu zespołu Esperion 21, dyryguje Jordi Savall.

Romans hrabiego Klarosa, bohatera licznych hiszpańskich ballad z XVI wieku. Tę opowieść o jego miłosnych uniesieniach, opracował muzycznie Francisco de Salinas, hiszpański kompozytor, gitarzysta i teoretyk muzyki, autor bardzo intrygujących traktatów. Dziś wieczór w dwójce spędzamy razem z muzyką hiszpańską. Ta wybrzmiała w wykonaniu zespołu Esperion 21 pod dyrekcją Jordiego Savala. Przejdziemy teraz do kolejnego pokolenia kompozytorów, którzy żyli na terenie Hiszpanii i należał do niego Tomás Luis de Victoria, jeden z najwybitniejszych kompozytorów późnego renesansu. Fachu nauczył się w Rzymie, był związany z wiecznym miastem przez wiele lat, ale w końcu udało mu się powrócić do ojczyzny, gdy został mianowany kapelmistrzem w klasztorze Santa Clara w Madrycie. Zanim jednak wrócił w rodzinne strony, napisał wiele utworów, mszy, motety, w jego zbiorze także się znajdują pasje. Jednocześnie dbał też o kontakt ze swoimi rodakami. Z okazji Wielkanocy napisał na przykład takie oto dwa motety. Wykonywano je w czasie świąt wielkanocnych na Piazza Navona, placu obok kościoła świętego Jakuba Hiszpanów, ważnego miejsca dla mniejszości hiszpańskiej w Rzymie. Posłuchajmy ich w wykonaniu zespołu La Grande Chapelle.

Taka muzyka mogła rozbrzmiewać na Piazza Navona w Rzymie w drugiej połowie XVI wieku, gdy Hiszpanie świętowali tam Wielkanoc. Autorem tych dwóch pięknych motywów

Setów jest Tomás Luis de Victoria, jeden z czołowych hiszpańskich kompozytorów późnego renesansu. Teraz przeniesiemy się w czasie do pierwszej połowy XVIII wieku. Wtedy żył i tworzył José Melchior de Nebra Blasco, autor oper, a przede wszystkim zarzueli. Zarzuela to bardzo pojemne określenie, najogólniej mówiąc jest to spektakl, który łączy w sobie elementy opery, operetki, sztuki teatralnej i baletu. Zresztą tych baletowych wątków dzisiaj nie zabraknie, bo w transmisji z festiwalu BBC Proms usłyszymy Trójgraniasty kapelusz, suite z tego baletu Manuela de Falla, ale to wszystko po godzinie 20:00, o tym jeszcze będę Państwu opowiadał. Natomiast wracając do zarzueli, ta forma narodziła się w połowie XVII wieku i miała być rodzajem lżejszej sztuki, rozrywki dla hiszpańskiego króla i jego świty. Kształt zarzueli zmieniał się wraz z upływem lat, jej świetność przypada na pierwszą połowę XIX wieku. My posłuchamy jednak zarzueli barokowej. Ifigenia Entrasia. Jej historia oparta jest na sztuce Eurypidesa Ifigenia w Taurydzie. To jedna z arii Orestesa, jaką skomponował do tej zarzueli José Melchior de Nebra Blasco. Śpiewa Maria Bayo, sopran, letelon lyrique prowadzi Christophe Rousset.

Jegar ninguno intente śpiewała Maria Bajo, która wcieliła się w tej arii w Orestesa, jednego z bohaterów Zarzueli José de Nebry. Śpiewaczce towarzyszył zespół Le Talon Lyrique pod dyrekcją Christopha Rousseta. José de Nebra w swoich operach i zarzuelach często korzystał z rozwiązań włoskich kompozytorów, ale ta wymiana kulturowa między Italią i Hiszpanią nie była jednostronna. W drugiej połowie XVIII wieku, po ukończeniu studiów w Rzymie, do Madrytu przyjechał Luigi Boccherini. Spędził tam resztę życia, służył na królewskim dworze i właśnie wtedy napisał arcyciekawy utwór Musica Notturna delle Strade di Madrid, siedmioczęściowy kwintet smyczkowy, który opisuje nocne życie Madrytu. Podróż po ulicach stolicy Hiszpanii rozpoczną dzwony, które wzywają wiernych do odmawiania Zdrowaś Maryjo. Potem pojawi się także żołnierski marsz, trochę tańców, a także Różaniec. To będzie ta najwolniejsza część całego quintetina. Gra zespół Pulcinella.

Zespół Ofelii Gajar, Pulcinella, wykonał szósty kwintet C-dur, opus 30 Luigiego Boccheriniego. W zasadzie jest to quintettino, utwór bardzo specyficzny, bo to w pewnym sensie programowe, kameralne dzieło, a jego bohaterem są ulice Madrytu nocą. La musica notturna delle strade di Madrid. To muzyczne preludium do transmisji z festiwalu BBC Proms, które rozpocznie się za już niespełna 9 minut. Wtedy przeniesiemy się do Royal Albert Hall w Londynie oczywiście, a teraz jestem Państwu winny nagranie z muzyką argentyńską, żebym nie został posądzony o stronniczość, jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór. Mówię o tym piłkarskim jego akcencie, dosyć istotnym i silnym. A piękne w muzyce jest to, że ta hiszpańska i argentyńska świetnie się uzupełniają, żadna nie musi wygrywać. Fuga i Misterio Astora Piazzolli.

0: Fuga i Misterio Astora Piazzoli. Grali Avia Vital na mandolinie, Gioia Feidman na klarnecie, Richard Gaiano na akordeonie, Klaus Stoll na kontrabasie i Imatar Duari na perkusji. Tymczasem zbliża się już 20, a więc czekamy na połączenie z Londynem.
1: For this evening's prom, it's presented by Petra Trelawney.
2: I offer you a choice.
0: This evening, I tak jak wspomniał już prezenter radia BBC Free, przywitał Państwa w Londynie, w Royal Albert Hall, Petra Trelawney. To on będzie prowadził słuchaczy radia BBC Free przez koncert, który transmitujemy z festiwalu BBC Proms. W Royal Albert Hall dziś wystąpi Narodowa Orkiestra Hiszpanii, jako pierwsza podczas tegorocznego festiwalu orkiestra spoza Wielkiej Brytanii. Poprowadzi ją David Avkam, główny dyrygent i dyrektor artystyczny tego zespołu. Jest to dla nich szczególny wieczór, ponieważ będzie to ich debiut na festiwalu BBC Proms. Słyszą Państwo już, jak wchodzi właśnie ta orkiestra na estradę w Royal Albert Hall, ale to nie tylko oni wystąpią na promsach dziś po raz pierwszy. Debiutować w Londynie na koncercie promenadowym będzie też świetny gitarzysta Rafael Aguirre. Jakie kompozycje przywieźli ze sobą ci hiszpańscy muzycy do Londynu? Program otworzy i zamknie muzyka Maurice'a Ravela, francuskiego kompozytora, ale pochodzącego z kraju Basków. Urodził się tuż przy dzisiejszej granicy Francji i Hiszpanii. Na początku usłyszymy jego utwór Alborada del Gracioso, czyli pieśń poranną błazna w wersji orkiestrowej, a zakończymy bolerem, słynną ravelowską kompozycją. Tymczasem wchodzi już na estradę David Avkam i posłuchamy teraz wspomnianej kompozycji Maurice'a Ravela, Alborada del Gracioso. Utwór opowiadający o właśnie tym, co dzieje się o poranku. Jak wskazuje sama nazwa, Alborada to siostra serenady, pieśń śpiewana przez kochanków o poranku.

Narodowa Orkiestra Hiszpanii pod dyrekcją Davida Afkama wykonała Alborada del Gracioso, pieśń poranną błazna Maurice'a Ravela. Głosem tego błazna był fagot, usłyszeliśmy go w środkowej części utworu. Zresztą jest to kompozycja ze zbioru fortepianowych dzieł Ravela, Miroir z 1905 roku. Kilkanaście lat po jego ukończeniu, już po I wojnie światowej, Sergiej Diaghilew, twórca zespołu Le Ballet Russe, poprosił Ravela, by zorkiestrował Alboradę i właśnie w takiej wersji usłyszeliśmy ją w wykonaniu Narodowej Orkiestry Hiszpanii. Za chwilę na estradę powróci Dawid Afkam, estradę Royal Albert Hall w Londynie, bo dziś stamtąd transmitujemy dla Państwa koncert festiwalu BBC Proms. I wtedy, gdy już powrócił, usłyszymy utwór Manuela de Falla, jednego z czołowych hiszpańskich kompozytorów, który urodził się w 1876 roku w Kadyksie, czyli w Andaluzji. I właśnie z tym regionem związana jest jego fantazja betika. Utwór fortepianowy, który de Falla napisał na zamówienie Artura Rubinsteina. Ten wykonał go parokrotnie, a później Francisco Coy, już współczesny kompozytor, postanowił go zorkiestrować i znowu zorkiestrowany fortepianowy utwór usłyszymy.

Pierwsze wykonanie tej fantazji betyckiej Manuela Defay na BBC Proms, festiwalu BBC Proms. Niezwykłe kolory wydobył z tego fortepianowego utworu Francisco Coy, autor opracowania na orkiestrę tego właśnie utworu zorkiestrowanego, a jest to utwór fortepianowy Manuela Defay, zadedykowany Antonowi Rubinsteinowi. Muzyka inspirowana kulturą betycką, czyli tą z terenów dzisiejszej Andaluzji, a więc stolicy flamenco. Kastaniety, hiszpańska tradycja łącząca taniec, śpiew i muzykę, będzie dzisiaj jeszcze wracała. Przypomnę, że to wykonanie było Narodowej Orkiestry Hiszpanii pod dyrekcją Davida Afkama. Ten wróci za chwilę na estradę razem z solistą, Rafaelem Aguirre, hiszpańskim gitarzystą, który pochodzi z Malagi. Zna Concierto de Aranjuez Joaquina Rodrigo jak mało kto i właśnie tego koncertu gitarowego hiszpańskiego kompozytora za chwilę posłuchamy w jego interpretacji, jak Joaquin Rodrigo oddziałuje na właśnie tego gitarzystę, sam powiedział kiedyś, mianowicie czuję, że to środowisko, w którym wyrastał, a więc właśnie to, dla którego flamenco, gitara było czymś naturalnym, zostało bardzo dobrze zrozumiane przez Joaquina Rodrigo i czuję tutaj nić porozumienia właśnie z tym kompozytorem, z Joaquinem Rodrigo, Rafael Aguirre. Dodam, że Rodrigo był wrażliwy nie tylko na tradycję, ale też ogólnie na dawniejszą kulturę Hiszpanii. Dobrym przykładem jest jego Concierto de Aranjuez, o którym już wspominałem. Koncert gitarowy, w którego tytule pojawia się nazwa miasta. Aranjuez jest położone w środkowej Hiszpanii, na południe od Madrytu. I od XVI wieku mieści się tam letnia rezydencja królów hiszpańskich. W tamtejszych ogrodach znajdują się fontanny, których delikatny szum idealnie komponuje się z innymi dźwiękami ptaków, szumem drzew, ale przede wszystkim ogólnym pięknem tych zielonych terenów. I za nimi bez wątpienia tęsknił Joaquin Rodrigo, bo swoje Concerto de Aranjuez ukończył w momencie, gdy Hiszpania była wymęczona wojną domową. Było to tuż po zakończeniu tej okrutnej wojny w 1940 roku i można sobie wyobrazić, że właśnie tą kompozycją próbował w jakimś sensie na chwilę zapomnieć o nieszczęściach ostatnich lat, ale także o tym, że już u progu czaiło się kolejne niebezpieczeństwo, czyli druga wojna światowa. I mniej więcej o tym i ten nastrój próbuje tworzyć, ten nastrój zapomnienia, powrotu do dawnych czasów, Concierto de Aranjuez. Składa się z trzech części: Allegro con spirito, Adagio, Allegro gentile. Usłyszymy je wszystkie w wykonaniu orkiestry, Narodowej Orkiestry Hiszpanii pod dyrekcją Davida Afkama i usłyszą Państwo, że naprawdę dobrze znany jest ten koncert soliście. Dopowiem jeszcze, że debiutował w wieku 16 lat razem z orkiestrą młodzieżową z jego rodzinnego miasta, czyli Malagi, i właśnie wtedy wykonywał po raz pierwszy Concierto de Aranjuez Joaquina Rodrigo.

0: Dziś to już będzie dojrzała interpretacja. Jako 42-latek zaprezentuje się nam hiszpański gitarzysta i myślę, że tak samo dobrze zna ten koncert Narodowa Orkiestra Hiszpania, więc posłuchajmy tego utworu Joaquina Rodrigo w wykonaniu ekspertów, jeśli chodzi o właśnie tę muzykę. Już słyszymy, że solista i dyrygent wchodzą na estradę, więc właśnie to concierto usłyszymy.
1: Rodrigo's Aranjuez Concerto with the Spanish National Orchestra here at the BBC Proms.

0: Rafael Aguirre making his Proms debut.
1: Debiut Rafaela Aguirre na festiwalu BBC Proms, a także debiut Narodowej Orkiestry Hiszpanii na tym festiwalu, którego program tworzą koncerty promenadowe. Dzielą się dziś muzyką ze swojego kraju i jak słyszą Państwo, entuzjastycznie zostali przyjęci przez publiczność w Londynie. Concierto de Aranjuez miało swoją premierę w 1940 roku. Wtedy jego autor, Joaquín Rodrigo, od wielu lat był niewidomy. Utracił wzrok w wieku kilkunastu lat na skutek choroby w 1905 roku i to zdarzenie silnie wpłynęło na to, jak tworzył, co było dla niego inspiracją, a więc dźwięki i zapachy, a tych nie brakowało w królewskich ogrodach Aranjuez na południe od Madrytu, położonym mieście. I to właśnie tamto wspomnienie uruchomiło twórczą siłę tego kompozytora. No i właśnie zapach magnolii, śpiew ptaków, szum fontan, to wszystko próbował jakoś ująć w Concierto de Aranjuez. Szczególnie w tej drugiej części Adagio myślę, że można było dużo tych takich sensualnych

innych elementów wysłyszeć. Czy solista zdecyduje się na bis? Na razie słyszymy brawa. Czekamy więc na to, czy powróci na estradę Royal Albert Hall. Jak słyszą Państwo, publiczność go do tego gorąco zachęca i po tych okrzykach można sądzić, że tak.

0: A single guitar.
1: Tak bisował Rafael Aguirre dziś w Royal Albert Hall w trakcie swojego debiutu na BBC Proms. Recuerdos de la Alhambra, Francisco Tárregui. To utwór, który wybrał, by podziękować publiczności za to ciepłe przyjęcie. Wspomnienia z Alhambry to jeden z najpopularniejszych utworów Francisco Tárregui, jednego z gigantów klasycznej gitary. I tu ciekawostka, fragment jego innego utworu, Grand Vals, został wykorzystany przez pewnego producenta telefonów komórkowych i przez to muzykę Tárregui

0: W tym drobnym wycinku zna chyba cały świat. Na dziś usłyszeliśmy jego nie mniej wpadający w ucho utwór w wykonaniu samego solisty Rafaela Aguirre. W Londynie w Royal Albert Hall powoli rozpoczyna się przerwa, oklaski ucichły, a w tej przerwie usłyszymy rozmowę z Dawidem Afkamem. Przed koncertem z dyrygentem rozmawiała Monika Kopcik, która zapytała go o to, jak ocenia 12-letnią współpracę z Narodową Orkiestrą Hiszpanii, najpierw jako główny dyrygent, później jako dyrektor artystyczny oraz o to, z jakim nastawieniem czeka na koncerty z polskimi orkiestrami zaplanowane w kolejnym sezonie.
1: I am finishing after 12 years now in Spain, in Madrid, my tenure at the Orquesta y Coro Nacionales de España, so that means...
2: To, że kończę właśnie 12-letni okres pracy jako dyrektor artystyczny orkiestry, oznacza, że mam teraz więcej swobody. Można powiedzieć, że wracam na rynek i znów będę odkrywał nowe orkiestry. Bardzo się cieszę z nadchodzącego spotkania z Sinfonią Warszawią i NOSPR. Muszę przyznać, że nie bywałem dotąd zbyt często w Polsce. Choć czuję się Europejczykiem i naprawdę kocham Europę, to przez ostatnie lata moje życie było bardzo związane z Hiszpanią. Tak po prostu się ułożyło. Dlatego cieszę się, że będę mógł lepiej poznać Polskę i spotkać waszych muzyków. Naprawdę bardzo na to czekam. Warto też pamiętać, że Hiszpańska Orkiestra Narodowa jest ściśle związana z Hiszpańskim Chórem Narodowym. Razem tworzą jedną z najważniejszych i największych instytucji kultury w Hiszpanii. Jeśli natomiast mówimy o samej orkiestrze, bo to ona wystąpi na BBC Proms, to powiedziałbym, że jej cechą charakterystyczną jest intensywna emocjonalność. To zespół o ogromnej energii. Kiedy trzeba, muzycy potrafią dać z siebie absolutnie wszystko. Jest w tym graniu ogromna pasja. Szczególnie słychać to oczywiście w repertuarze hiszpańskim. Oni naprawdę wkładają w tę muzykę całe swoje serce. To coś wyjątkowego. Pamiętam mój pierwszy koncert z tą orkiestrą. To było chyba 15 albo 16 lat temu. Już wtedy uderzyło mnie, z jakim oddaniem muzycy podchodzą do interpretacji. Wychodzą ze strefy komfortu, nie boją się ryzykować. To zawsze przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o tej orkiestrze. W kwestii brzmienia przez ostatnie lata bardzo dużo pracowaliśmy nad tym, żeby orkiestra funkcjonowała jak jeden organizm, jak ogromny zespół kameralny. Taka jest zresztą moja filozofia pracy z orkiestrą. Uważam, że muzyka orkiestrowa wyrasta z muzyki kameralnej. Najważniejsze jest to, żeby muzycy naprawdę się słuchali, oddychali razem i wzajemnie na siebie reagowali. Nie chodzi przecież o to, żebym ja wszystkim kierował. Kluczowa jest więź między liderami poszczególnych sekcji, koncertmistrzem i resztą zespołu. Idea prowadzenia orkiestry od środka. Właśnie z tego porozumienia rodzi się piękne brzmienie. Staje się ono wówczas bardziej subtelne, a elastyczność orkiestry jest niezwykle ważna, kiedy wykonuje się różnorodny repertuar i trzeba sprawnie przechodzić między odmiennymi stylami. Od samego początku mojej pracy w Hiszpanii starałem się również, żeby w każdym sezonie wykonywać przynajmniej jedną operę. To orkiestra symfoniczna, a nie operowa, więc taki repertuar nie był tam wykonywany zbyt często, ani przez orkiestrę, ani przez chór. Zaczęliśmy od latającego Holendra, później przyszedł czas na Elektrę, Salome, a ostatnio był jeszcze Wocek, Tristan i Izolda oraz Fidelio. Muzycy musieli nauczyć się słuchać śpiewaków, oddychać razem z nimi. Nie graliśmy przecież w kanale orkiestrowym, więc zachowanie odpowiednich proporcji brzmieniowych było niezwykle ważne. Dzięki temu orkiestra zaczęła grać bardziej przejrzyście. To wszystko sprawiło, że staliśmy się zespołem wszechstronnym i dobrze odnajdujemy się w różnych stylach muzycznych. Ja sam jestem muzykiem, gram na fortepianie i skrzypcach. Wywodzę się ze świata instrumentów smyczkowych. Dlatego zawsze bardzo zależy mi na tym, żeby brzmienie orkiestry było oparte na sekcji smyczków i odpowiednio przez nią prowadzone. Tak rozumiem muzykę orkiestrową. Powiedziałbym więc, że Hiszpańska Orkiestra Narodowa jest niezwykle wrażliwa na barwę i przede wszystkim bardzo emocjonalna. Właśnie te cechy są według mnie najważniejsze.
1: More transparent, and this all goes into this direction that the orchestra is now more flexible, more adaptive to different styles, quicker in reactions.

0: his piece.
1: To przepiękny utwór. Oczywiście należy do najważniejszych dzieł napisanych na gitarę i jest też jednym z najważniejszych utworów repertuaru hiszpańskiego. To kompozycja bardzo delikatna, ponieważ, jak wiadomo, gitara to nie puzon. Dlatego z orkiestrą musimy wypracować niejako lekkie brzmienie. Budujemy przede wszystkim piękny dialog między gitarą a orkiestrą. Szczególnie w drugiej części. Kiedy zna się historię powstania tego koncertu, druga część nabiera jeszcze głębszego znaczenia. To przecież swoista dedykacja, związana z osobistą tragedią kompozytora, który stracił dziecko. Można odczytywać ten utwór jako muzyczny dialog ojca ze swoim dzieckiem, a potem moment, w którym musi pozwolić mu odejść. Na końcu pojawia się to piękne arpeggio, które można odczytać jak obraz duszy unoszącej się do nieba. Do wykonania takiej muzyki potrzebny jest solista, który rozumie nie tylko zapis nutowy, ale przede wszystkim to, co kryje się za nutami. Jednocześnie trzeba wydobyć odpowiednie barwy, odpowiedni taniec, bo taniec jest niezwykle ważnym elementem hiszpańskiej muzyki. Ona wyrasta przecież z folkloru, z jego rytmów i charakteru. Wszystkie te elementy Rafael proponuje w swojej interpretacji. Jednocześnie każde wykonanie jest odkrywaniem czegoś nowego. Za każdym razem można znaleźć w tej muzyce kolejne znaczenia i nowe odcienie. Jestem więc bardzo ciekawy efektów naszej współpracy, bo Rafael jest wspaniałym muzykiem.
2: Druga część to niejako centrum utworu, bo Rodrigo rozpoczął komponowanie właśnie od niej.
1: Też tak uważam. Według mnie druga część jest absolutnym centrum całego utworu. To właśnie w niej skupia się emocjonalny ciężar tej muzyki. Jeśli zna się historię, która stoi za Concierto de Aranjuez, okazuje się on naprawdę głęboko przejmujący.
2: W programie prezentujecie muzyczne obrazy Hiszpanii i obok tak świetnie znanych kompozycji jak Bolero czy Alborada del Gracioso proponujecie również utwór nieco rzadziej grany w koncertowych programach hiszpańskich Fantasia Betica Manuela de Falla. Ta kompozycja wyrasta z kultury Andaluzji i należy do ostatnich dzieł, w których de Falla tak intensywnie wykorzystuje elementy flamenco, hiszpańskiego folkloru, bo później zwrócił się już raczej w stronę języka neoklasycznego. Jakie miejsce w waszym programie ma Fantasia Betica?
0: Classical, neoclassical idiom. So if you could say a few words about the musical language of the Fantasia.
3: Yes. The Fantasia Betica, we have to understand, Betica is the old Latin word of the Roman province, which is today Andalusia.
1: Przede wszystkim trzeba pamiętać, że nazwa Fantasia Betica odnosi się do dawnej rzymskiej prowincji Betyki, czyli dzisiejszej Andaluzji. Nazwa pochodzi od rzeki Betis, dlatego można powiedzieć, że jest to po prostu fantazja andaluzyjska, jeśli chcielibyśmy przetłumaczyć tytuł dosłownie. Utwór powstał w 1919 roku, podobnie jak trójgraniasty kapelusz, który również pojawia się w programie, choć w postaci suit. Obie kompozycje pochodzą z tego samego okresu twórczości de Falla. Powiedziałbym, że w jego dorobku kompozytorskim to był czas przejściowy, gdy de Falla wciąż mocno czerpał z andaluzyjskiego folkloru i hiszpańskiej tradycji, ale jednocześnie jego język muzyczny już się zmieniał. W tym okresie wykorzystuje jeszcze rytmy hiszpańskiej muzyki ludowej. Mamy tu mnóstwo rytmów tanecznych, bardzo charakterystycznych dla tamtej tradycji. Właściwie rozmawiamy o orkiestracji, ale Fantasia Betica została przecież napisana pierwotnie na fortepian. Powstała na zamówienie Artura Rubinsteina, który, co ciekawe, właściwie jej nie wykonywał. Z tego co wiem, nie zachowało się nawet żadne jego nagranie tego utworu. Zresztą dla pianisty to bardzo wymagająca kompozycja. My wykonujemy wersję orkiestrową, którą opracował Francisco Colli. W swojej instrumentacji Colli sięga po środki charakterystyczne dla brzmienia Ravela i de Falla z tamtego okresu. Jest więc wiele kastanietów, tamburynów, mnóstwo instrumentów perkusyjnych, a także piękne solowe partie instrumentów dętych drewnianych. Dzięki temu utwór ma bogatą paletę kolorów. To przecież fantazja, a więc forma oparta na swobodnym rozwijaniu i przekształcaniu motywów. Pojawia się wiele wariacji, słychać również nawiązania.

0: nawiązania do ludowego śpiewu, jakby melodii zasłyszanych na ulicach, krótkich muzycznych gestów zaczerpniętych z codziennego życia. Obecne są także wpływy arabskie, bo przecież kultura Andaluzji i jej folklor są z nimi bardzo silnie związane. To wielka muzyczna fantazja, pełna barw, zapachów, przypraw, tańców, całego bogactwa Andaluzji. Ale jak w przypadku każdej kompozycji, zapis nutowy to dopiero początek. Trzeba pójść o krok dalej i spróbować dotrzeć do tego, co kryje się za nutami. Poprawne zagranie tego, co zostało napisane, po prostu nie wystarczy. Trzeba nadać tej muzyce odpowiednią frazę, właściwie ją ukształtować, pozwolić sobie na rubatę, na swobodę w prowadzeniu narracji. Nie jest to łatwe do osiągnięcia, ale dlatego właśnie uważam, że Fantazja Betika to wyjątkowy utwór.
1: These dances of that region of Andalusia. And it's a very powerful piece, but again, it's with all this music, everything is kind of in the music, but we have to go further. We have to try to get behind the notes, because if you just play what is written, it's not enough. So you have to put a lot of phrasing, a lot of shaping, a lot of rubati in the tempi into that music, because if not, it's not real. So it's hard to achieve, but I think it's a beautiful piece.
2: W programie widzę też pewną symetrię. Przed przerwą wykonujecie, jak już wspomnieliśmy, fantazję De Fai, a w drugiej części koncertu jego dwie suity z trójgraniastego kapelusza. Mimo że te kompozycje należą do jednego okresu, De Faja zmienia jednak akcenty, bo w przypadku trójgraniastego kapelusza muzyka wywodzi się z teatru. Czy obecność tego elementu baletowego, scenicznego wpływa na pana pracę z orkiestrą?
0: Zdecydowanie tak. Fantazja Betika jest utworem czysto muzycznym, muzyką absolutną. Natomiast trójgraniasty kapelusz to już zupełnie inny przypadek. To muzyka baletowa. Powstała z myślą o baletach rosyjskich Diagilewa. Kiedy uświadomimy sobie, kto brał udział w tym przedsięwzięciu, robi to ogromne wrażenie. Scenografię przygotował przecież Picasso. To było niezwykłe spotkanie wybitnych artystów tamtej epoki. Tak jak pani wspomniała, źródło muzyki jest tutaj zupełnie inne. Tym razem wyrasta ona z teatru, z libretta, z opowiadania Pedra Antonia de Alarcona. Wszystko, co słyszymy w tej partyturze, ma swoje źródło w historii, którą opowiada balet. Dlatego, żeby naprawdę zrozumieć tę muzykę, trzeba najpierw poznać samą opowieść. Nie będę teraz jej streszczał, bo zajęłoby to zbyt wiele czasu, ale każdy fragment muzyki odnosi się do konkretnych wydarzeń. Są tu muzyczne obrazy scen rozgrywających się między bohaterami, opisy natury, odgłosy zwierząt, wszystko podporządkowane narracji. To niezwykle barwna muzyka. De Faja po raz kolejny pokazuje swoje mistrzostwo instrumentacji i orkiestracji, a także wykorzystuje rytmy i elementy hiszpańskiego folkloru. Oczywiście więc istnieje bardzo wyraźny związek między tymi utworami, ale w przeciwieństwie do fantazji, w przypadku trójgraniastego kapelusza wszystko należy odczytywać przez pryzmat opowiadanej historii. To iście hiszpańska muzyka i gra się ją z ogromną przyjemnością, choć muszę przyznać, że jest też bardzo wymagająca. To repertuar wirtuozowski, w którym każda grupa instrumentów może pokazać pełnię swoich możliwości.
1: Orchestration, rhythmical, folkloristic elements as well. So there is a link, absolutely, with, but again, we have to understand everything from the story. So but it's a very Spanish music, and it's fun to play, and it's also very difficult to play, I must say. It's very virtuous, and every register of the orchestra can show the best.
2: Wszystkie utwory w programie są mocno zakorzenione w idiomie narodowym i w folklorze Hiszpanii, co oznacza, że charakteryzują się bogatą harmonią i niezwykle intensywną kolorystyką. Jak pracuje pan nad takim repertuarem, żeby nie przekroczyć pewnej granicy? Ujmując to inaczej, bardzo łatwo przesadzić, uczynić muzykę zbyt ekspresyjną czy zbyt barwną. Jak zachować wierność intencji kompozytora i folklorystycznym inspiracjom, a zarazem uniknąć przesady? not overdoing this kind

0: of approach. I believe it must be really demanding.
1: It is difficult to achieve, I must say. First of all,
2: to rzeczywiście jest trudne. Przede wszystkim, jeśli zagramy tylko to, co zostało zapisane w nutach, efekt może być poprawny, może nawet ładny. Ale dla mnie najważniejsze jest, żeby zachęcić orkiestrę do wyjścia poza sam zapis. Dopiero wtedy mamy nad czym pracować. Nie obawiam się jeszcze tego, że moglibyśmy przesadzić z ekspresją. Najpierw trzeba tę ekspresję w ogóle odnaleźć. I nie mam tu na myśli impresjonistycznej subtelności, ale właśnie prawdziwe wyrażenie tego, co ta muzyka mówi, tych tańców, folkloru, czasem bardzo gwałtownych emocji, wyrazistych gestów i muzycznych obrazów. To wszystko musi najpierw zaistnieć. Trzeba zachęcić orkiestrę, żeby poszła naprawdę daleko, żeby nie grała bezpiecznie. Ale ma pani rację, nie powinno to brzmieć sztucznie. Nie można budować ekspresji tylko dla samego efektu. W pewnym momencie łatwo przekroczyć granicę i wtedy wykonanie staje się manieryczne. Najważniejsze jest więc znalezienie właściwej równowagi. Jeśli interpretacja staje się popisem, wtedy gubi się prawdziwy sens tej muzyki. Jak już mówiłem, nasza orkiestra jest bardzo emocjonalna, zwłaszcza kiedy pracujemy nad repertuarem hiszpańskim. Czasami muszę powiedzieć muzykom, nie, nie, nie, trochę mniej. To powinien być raczej zapach, subtelny aromat, a nie pokaz siły. Muzyka musi zachować swoją elegancję i odpowiedni kształt. Trzeba nieustannie szukać równowagi, ale jeśli ma się świadomość tych pułapek, można ich uniknąć. I wtedy naprawdę da się osiągnąć właściwy efekt.
1: One day is like this, tomorrow is different. We have always to find this balance, but at the end, I think we can achieve it. If you're conscious about it, then you can control it.
0: The BBC Proms.
3: Chciałabym jeszcze zapytać o BBC Proms i debiut orkiestry na festiwalu. Co to oznacza dla zespołu, udział w wydarzeniu o takiej renomie?
1: Yes, well, it's big joy. We are all looking very much forward to this.
2: To przede wszystkim ogromna radość. Wszyscy z wielką niecierpliwością czekaliśmy na ten koncert. To wielki zaszczyt. Po raz pierwszy w historii nasza orkiestra wystąpi na BBC Proms, co jest dla nas powodem do dumy. Oczywiście wiąże się z tym również ogromna odpowiedzialność. W tym momencie jesteśmy ambasadorami Hiszpanii. Naszym zadaniem jest jak najlepiej pokazać światu, publiczności w Wielkiej Brytanii i słuchaczom BBC, skąd pochodzimy i czym chcemy się podzielić. Mam na myśli nie tylko samą muzykę, ale także radość życia. Wydaje mi się, że wszystkie utwory w tym programie niosą właśnie taki przekaz, a w obecnych czasach uważam to za coś niezwykle ważnego.
1: Joy of life, which is, I think, in these times we are living in, very important.
4: Z Dawidem Afkamem rozmawiała Monika Kopcik. Przypomnę, że jest on głównym dyrygentem i dyrektorem artystycznym Narodowej Orkiestry Hiszpanii. Jak państwo usłyszeli, podsumowuje ten wieloletni okres, w którym pracował, podczas którego pracował z tą właśnie hiszpańską orkiestrą, a dziś debiutuje z nią. To ładne ukoronowanie tego czasu na festiwalu BBC Proms. Za chwilę rozpocznie się druga część koncertu Promenade. Transmitujemy go dla państwa prosto z Londynu, z Royal Albert Hall. Jak państwo słyszą, trwają jeszcze rozmowy prowadzących tę transmisję po stronie brytyjskiej z radia BBC Three. No a my powoli już zmierzamy ku tej drugiej części, w której usłyszymy m.in. Bolero Maurice'a Ravela, ale najpierw wrócimy do muzyki Manuela de Falla. Wcześniej przy okazji jego Alborady del Gracioso wspomniałem państwu o Siergieju Diagilewie, założycielu zespołu Ballet Russe. Kiedy Diagilew odwiedził Hiszpanię razem ze swoim zespołem baletowym, przy okazji zobaczył pantomimę Manuela de Falla. Zresztą słuchamy teraz muzyki, która wprowadza nas niejako w ten nastrój hiszpański ponownie, dzięki naszym kolegom z radia BBC Free. A tą pantomimą było Corregidor i La Molinera de Fai, Burmistrz i Młynarka. Pierwsza wersja trójgrania z tego, czy trójkątnego kapelusza,

I suite z tego baletu za chwilę wykona Narodowa Orkiestra Hiszpanii. Jednak muzyka, którą usłyszymy, pochodzi z późniejszej wersji tego dzieła. Trzeba tutaj dodać, że Diaghilew odwiedził Hiszpanię w szczególnym momencie historii tego kraju. Był to rok 1917. Hiszpania pozostawała wtedy neutralna, bo był to czas już zmierzchu I wojny światowej. I właśnie wtedy, w tym czasie wojny, wielu artystów udawało się do niej, by tam prezentować swoją sztukę. Wśród nich, jak na tamte czasy, oczywiście możemy się spodziewać, było wielu modernistów. Należał do nich bez wątpienia Siergiej Diaghilew i jego bliski współpracownik, kompozytor Igor Strawiński, a także cały szereg innych artystów zaangażowanych w Ballet Rus. I właśnie takie postacie zaczynały zadawać pytania, gdy przyjeżdżały do Hiszpanii. Czy mieszkańcy tego kraju powinni podążać za duchem czasu? Czy artyści z tego kraju powinni podążać za duchem czasu, otwierając się na wpływy zagraniczne, a być może powinni trzymać się tradycji? I bez tego pytania, pytania bez odpowiedzi raczej, które prowadzi nas do jakiejś syntezy, nie powstałby trójgraniasty kapelusz. Akcja tego baletu rozgrywa się na hiszpańskiej prowincji i opowiada o burmistrzu z małego miasteczka, który flirtuje z żoną miejscowego młynarza. Ostatecznie jednak ponosi karę za ten niemoralny romans. Jest to historia, jak już Państwo słyszeli w przerwie, i o tym opowiadał Dawid Afkam. Jest to historia z noweli Pedra Antonia de Alarcona. W adaptacji Manuela de Falla kompletnie zauroczyła Siergieja Diaghilewa oraz Leonida Massina, choreografa Ballet Rus. Panowie postanowili rozbudować utwór do pełnoprawnego baletu. Zaangażowali w jego produkcję na przykład Pabla Picassa, o tym także Państwo już słyszeli, i on zaprojektował scenografię, kostiumy, a de Falla, Diaghilew oraz Massin wyruszyli w teren. Podróżowali po Andaluzji, by nauczyć się lokalnych tancerzy tego, jak wykonywać, jak tańczyć flamenco. Była to zdecydowanie podróż pełna przygód, jak mogę się domyślać, i sądząc po tym, jaki temperament na przykład reprezentował Diaghilew, a ten zebrany materiał przełożyli na choreografię. De Falla rozbudował potem jeszcze partię orkiestry, dodał kilka numerów i z tego powstał balet, który z jednej strony czerpał z kultury tradycyjnej, ale jednocześnie poprzez właśnie ten taniec mieszający flamenco, czyli tradycyjną sferę, z tą współczesną, także z tą, która pochodziła z tradycji baletu jako tego europejskiego tworu tanecznego. No a także ta sfera wizualna była bardzo istotna, muzyka. Wszystko składało się na dzieło na miarę XX wieku, na miarę lat XX wieku. A w dodatku było bardzo zabawne, zresztą to Państwo usłyszą, skoro libretto było podstawą do napisania pantomimy komicznej, no to także balet bez tego humoru nie mógłby się obyć. A wszystko to jeszcze zgodne z hiszpańskim temperamentem. Usłyszymy dwie suity z trójgraniastego kapelusza, czyli muzykę z jego pierwszej i drugiej części. W tej pierwszej pojawi się chyba jeden z tych najbardziej znanych fragmentów całego baletu, taniec młynarki. Oprócz niego zatańczy także burmistrz, no a całość zakończy muzyka, która towarzyszyła intrydze związanej z winogronami. No a później w drugiej części kolejne tańce i przede wszystkim ta czysta hiszpańskość, czymkolwiek ona jest i czymkolwiek ona była w wyobrażeniu Manuela de Falla i Siergieja Diaghilewa. Słuchamy Narodowej Orkiestry Hiszpanii, dyryguje Dawid Afkam.

Dwie suity z baletu Trójgraniasty Kapelusz Manuela de Falla grała Narodowa Orkiestra Hiszpanii, prowadził ją Dawid Achan. Sombrero de Tres Picos miało swoją premierę w Londynie, a więc w miejscu, z którego transmitujemy dla Państwa dziś koncert BBC Proms. To był rok 1919, a autor muzyki, Manuel de Falla, przywiózł wtedy do stolicy Anglii, prosto z Hiszpanii, 30 par kastanietów. Podobno 15 z nich było pierwszej jakości, pozostałe nieco gorszej i już pod koniec, na sam koniec usłyszeli Państwo, dlaczego w ogóle tak dużo tych kastanietów było tam potrzebnych. Między innymi dlatego, ale także ponieważ są to elementy nieodłączne, jeśli chodzi o flamenco. Natomiast ta tradycyjna hiszpańska muzyka była tylko częścią baletu Manuela de Falla, ponieważ ten zainspirowany nowoczesną myślą Siergieja Diaghilewa napisał balet na miarę XX wieku i wystawiał go wtedy w Londynie w Alhambra Theatre. My już za chwilę usłyszymy Bolero Maurice'a Ravela. Znowu utwór związany poniekąd z Balerusem Siergieja Diaghilewa, tym razem jednak bardziej z jego członkinią. Chodzi o Idę Rubinstein, która była tancerką i poprosiła Ravela, by zaaranżował utwory fortepianowe z cyklu Iberia Isaaca Albenica na potrzeby baletu, nad którym pracowała. Niestety jednak nie udało się to ze względu na problemy z uzyskaniem odpowiednich praw. Ale Ravel myślał nad tym zleceniem podczas wakacji w baskijskim miasteczku Saint-Jean-de-Luz. Ravel wpadł na naprawdę nowatorski, jak na tamte czasy, pomysł. I tym pomysłem było Bolero. Utwór, w którym zaczynamy od pianissimo i przez 15 mniej więcej minut, przez kwadrans dochodzimy do fortissimo, a więc jest to w jakimś sensie niekonwencjonalny, a na pewno jak na tamte czasy niekonwencjonalny sposób prowadzenia utworu, w którym ta kulminacja jest ciągła, nie ma żadnego przerywnika, nie ma czegoś, co dałoby nam odetchnąć. I tutaj możemy domyślać się, że niekoniecznie tylko sama muzyka hiszpańska, nie tylko tradycyjna,

Tradycyjne hiszpańskie tańce były ważne dla Ravela, ponieważ w czasie, w którym powstawał ten utwór, Ravel, a także inni artyści byli zainspirowani coraz to bardziej uprzemysłowionym światem, w którym żyli. To także miało wpływ na sferę audialną, a więc te maszyny, wszystko co ruszało, wszystko co napędzało się coraz bardziej w ich świecie było słyszalne i być może to także jest słyszalne w Bolero. Posłuchajmy.

0: Ravel's Bolero, David F.
1: Bolero Maurice'a Ravela. 18 taktów zapętlonych i ten sam temat przez 15 minut. Do tego cała paleta instrumentów dętych, w tym saksofony, puzony, tuba, instrumenty perkusyjne, w tym przede wszystkim werbel, a więc ten rytmiczne centrum utworu, cymbały, gongi, tamtamy, czelesta, to wszystko Maurice Ravel zawarł w swoim bolerze. I właśnie ten utwór, ten rewolucyjny w pewnym sensie utwór francuskiego kompozytora pochodzenia baskijskiego, to warto zaznaczyć dziś w tym hiszpańskim, podczas tego hiszpańskiego wieczoru w letnim festiwalu muzycznym. Usłyszeliśmy go w wykonaniu Narodowej Orkiestry Hiszpanii pod dyrekcją Davida Afkama. Jak domyślam się, to właśnie teraz oni kłaniają się publiczności w Royal Albert Hall, która oklaskuje ich cały czas. Jest to, przypomnę Państwu, kilkutysięczna publiczność. To jedna z największych sal koncertowych na świecie i właśnie stamtąd transmitujemy dla Państwa dzisiejszy koncert. To czwarty koncert promenadowy festiwalu BBC Proms w tym roku, nie ostatni, który przygotowaliśmy w te wakacje dla Państwa w dwójce. Dodam jeszcze, że to istotne wystąpienie Davida Afkama, poniekąd też debiut, bo debiut z tą orkiestrą na festiwalu BBC Proms i zwieńczenie jego kariery jako głównego dyrygenta orkiestry hiszpańskiej od 2014 roku, bo od przyszłego sezonu jego funkcję obejmie Kent Nagano, także świetny dyrygent, a więc czekamy na to, jak rozwinie się ta orkiestra, czy będzie kontynuowała misję, którą podjął Dawid Afkam, o której opowiadał Państwu w przerwie. Przypomnę, że słuchaliśmy rozmowy z tym dyrygentem, którą przeprowadziła Monika Kopcik. Czy będzie bis? Być może, skoro taka szczególna okazja się przydarzyła, to może będzie szansa na to, że Dawid Afkam przygotował ze swoimi podopiecznymi z Narodowej Orkiestry Hiszpanii coś jeszcze.

I kolejne wielkie brawa dla orkiestry, Narodowej Orkiestry Hiszpanii, którą poprowadził David Avkam. To był bis specjalnie przygotowany na dzisiejszy wieczór, wieczór festiwalu, który transmitujemy, koncertu, którego transmitujemy z festiwalu BBC Proms. A było to intermezzo z Zarzueli z 1897 roku Jeronimo Jimeneza, a tytuł tej Zarzueli, tej hiszpańskiej opero sztuki teatralnej, można to tak określić, tej syntezy różnych sztuk performatywnych, La Boda de Luis Alonso. Mogę tylko dodać jako ciekawostkę, że Jeronimo Jimenez prowadził hiszpańską premierę Carmen Bizeta, więc był to jak najbardziej wzięty, jak to się mówi, kompozytor. No i słychać zresztą te kastaniety znowu się przydały na początku w suicie trójgraniasty kapelusz Manuela de Falla, a teraz w tym intermezzo z opery La Boda de Luis Alonso, czy Zarzueli, będąc bardziej ścisłym. Kilka tradycyjnych tańców, które przewijały się dziś przez cały wieczór w letnim festiwalu muzycznym, tradycyjnych tańców z Hiszpanii. Przypomnę, że słuchaliśmy na początku Alborady del Gracioso Moris

Ravela, później Fantasii Betiki, Manuela de Falla, później Concierto de Aranjuez Joaquina Rodrigo, tu solistą był Rafael Aguirre, później już wspomniany balet trójgraniasty kapelusz Manuela de Falla, dwie suity z niego. Przed chwilą słuchaliśmy Bolera Maurice'a Ravela, no i jeszcze do tego Zarzuela, fragment z niej Jeronimo Jimeneza. Dużo tych hiszpańskich nazw i z tego co wiem, chyba jeszcze ich nie będzie brakowało dziś wieczorem w Dwójce. Już za chwilę rozpocznie się wieczór płytowy i myślę, że zarówno Krzysztof Dziuba, jak i Mariusz Gradowski przygotowali dla Państwa dużo hiszpańskich i argentyńskich akcentów. Czekam bardzo na tę audycję. Ja już dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Jest 16 minut po godzinie 22. Michał Dębski. Do usłyszenia.

0: Oczy prawie całego świata zwrócone są dzisiaj w stronę New Jersey i stadionu, który jest areną finału piłkarskich mistrzostw świata. To wiedzą Państwo doskonale. A w dwójce, w naszej dwójce rozpoczyna się wieczór płytowy, w którym dzisiaj tych akcentów piłkarskich no nie zabraknie, nie uciekniemy od tego, jak już Państwu zdradził Michał Dębski. Za konsoletą Katarzyna Firs-Wojtkowska, a w studiu dwójki witają się z Państwem
1: Mariusz Gradowski
0: i Krzysztof Dziuba. I jak to bywa w meczu piłkarskim i jak to bywa w wieczorze płytowym, mamy dwa podmioty, można powiedzieć, dwie drużyny.
1: Tak,
0: dwie płyty drużyny, po prostu.
1: To jest dobre. A i dwie płyty, jasne.
0: I dwa kraje, no nie mogło być inaczej. Hiszpania kontra Argentyna dzisiaj w wieczorze płytowym. Dwie płyty z lat 70. Ukazujące oblicze roka progresywnego z tamtych stron świata. No, nie ukrywamy, że jednym okiem spoglądamy na to, co dzieje się w New Jersey, też jednym okiem spoglądaliśmy na to, co działo się na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych przez ostatni miesiąc. Mamy różne refleksje, być może się z Państwem nimi podzielimy. Mamy dużo czasu, prawie 3 godziny do godziny pierwszej. No i też liczymy na Państwa dzisiaj, na Państwa udział, bo no być może wybiorą Państwo jednak wieczór płytowy, a nie finał Mistrzostw Świata, a może finał zakończy się wcześniej jeszcze, przed końcem naszej audycji. Zapraszamy.
1: Oczy zwrócone na New Jersey, ale uszy mogą być zwrócone w kierunku radioodbiorników. Można oglądać, słuchając muzyki. Czasami komentatorzy pomagają, a bywa, że nie pomagają. Za to muzyka pomaga zawsze. Szczególnie taka, którą wybraliśmy dzisiaj. Dwie drużyny, dwa zespoły, dwa kraje. Państwo podpytywali trochę z uśmiechem, czy mieliśmy opcję na wszystkie możliwe finały. Tak, oczywiście. To jest program Drugi Polskiego Radia i nie straszne nam wycieczki na Wyspie Zielonego Przylądka. No, bez wątpienia coś byśmy dla Państwa ciekawego znaleźli. A dzisiaj dwa wspaniałe kraje, dwie bogate kultury muzyczne. Było z czego wybierać. Flamenco kontra tango. To był jeden pomysł. Na przykład ścieżki dźwiękowe z filmów hiszpańskich. Pedro Almodóvar tutaj od razu się pojawił. Albo na przykład muzyka kompozytorów argentyńskich. Lalo Schifrin chociażby. A tutaj byłoby jeszcze z czego wybierać. Gustavo Santaolalla i tak dalej. Można było pójść najróżniejszymi tropami. Krzysztof podrzucił nową płytę Rosalii. To jest świetna płyta. I to rzeczywiście może kiedyś sobie zachowamy do wieczoru płytowego. Ale stwierdziliśmy, że może taki wspólny język, który dosyć dobrze znamy, czyli język rocka progresywnego, będzie tą przestrzenią, w której dobrze będzie nam ocenić trochę i docenić tę muzykę, którą dla Państwa znaleźliśmy. Jak sądzimy, część z Państwa dobrze zna te płyty, ale na pewno znajdzie się ktoś, dla którego będą to nowości zupełne. I ciekawi jesteśmy takich głosów, jak ta muzyka dobrze znana, czyli szeroko rozumiany rock progresywny, do Państwa dociera za pośrednictwem tych jednak nowych kontekstów z jednej strony hiszpańskich, z drugiej strony argentyńskich, podanych w języku hiszpańskim, trochę inaczej wymawianym, trochę inaczej śpiewają Hiszpanie, trochę inaczej śpiewają Argentyńczycy. Bardzo jesteśmy ciekawi. Proszę pisać, czy to w komentarzach na Facebooku, czy to oczywiście pisząc maile wieczór płytowy @polskieradio.pl.

0: www.radiowrocław.pl. Finalistów znamy. Hiszpania, Argentyna, a te albumy, które dzisiaj Państwu zaprezentujemy. Albumy sprzed pół wieku. Z Argentyny zespół Invisible i płyta El Jardín de los Presentes, opublikowana we wrześniu 1976 roku. A z Hiszpanii grupa Triana i płyta, która oryginalnie nie posiadała tytułu, ale zwyczajowo określa się ją mianem El Patio. To ze względu na okładkę i dziedziniec, obraz dziedzińca, który został tam ukazany. I w zasadzie zacząłem od Argentyny, ale to nie ma znaczenia, bo o kolejności dzisiaj zadecyduje, jak to bywa w piłce nożnej, rzut monetą.
1: Rzut sędziowski.
0: Jesteśmy na to gotowi, zatem skoro jeszcze przed nami pierwszy gwizdek sędziego w wieczorze płytowym, to wypadałoby rzucić monetą. Jestem przygotowany, mam ze sobą monetę, żeby nie było, że coś tutaj ustawialiśmy. Mam ze sobą 100 jenów, czyli jesteśmy neutralni, ani Azja, ani Japonia nie biorą udziału w finale.
1: Chociaż szkoda.
0: Słoweński sędzia jest w New Jersey,
1: kapitan
0: nielubiany przez nas.
1: Się.
0: A zatem rzucamy.
1: Rzucaj.
0: A ty, Mariuszu, sprawdzasz?
1: Poczekaj, muszę podejść. Przypomnij mi, to jest orzeł, czy to jest reszka? Widzę 100. Widzę 100.
0: To jest reszka. 100 jenów. Reszka, czyli... A nie wybraliśmy, kto ma być reszką, a kto ma być orłem. No tacy jesteśmy przygotowani.
1: No dobrze. No
0: to ty wybierz, kto ma być reszką, a kto ma być orłem.
1: Ale ty rzucisz raz jeszcze.
0: Tak jest.
1: Dobrze. No to niech reszką będzie Hiszpania.
0: Dobrze. Proszę bardzo.
1: Wyszedł orzeł. Czyli Argentyna.
0: Czyli zaczynamy od Argentyny, proszę państwa.
1: Tak jest.
0: Argentyna. Wszystko zostało udokumentowane przez ciebie, Mariuszu, na wideo widzę.
1: Później państwo
0: kręciłeś to telefonem.
1: Tak, tak, no żeby wszystko,
0: wszystko
1: było
0: jest jasne. VAR także jest w studiu dwójki, jest w wieczorze płytowym, także proszę państwa, wszystko jest tutaj przejrzyste. Argentyna na początek, grupa Invisible, płyta El Jardín de los Presentes, zatem cofamy się o pół wieku do września 76 roku, czasów no, dość burzliwych wówczas w Argentynie, dość to mało powiedziane. Władzę przejmuje junta generała Jorge Videli. Rozpoczyna się tak zwany proces reorganizacji narodowej, czyli jedna z najkrwawszych dyktatur w historii Ameryki Południowej. No i kilka miesięcy po tym wojskowym zamachu stanu, 24 marca miał miejsce ten zamach stanu, płyta ukazuje się we wrześniu, El Jardín de los Presentes. Album, który być może nie jest manifestem politycznym tak zupełnie wprost, jest to jednak płyta, która przemawia między słowami, językiem poetyckim, językiem rocka progresywnego. My oczywiście no, przyznajemy się państwu, że języka hiszpańskiego nie znamy, ale staraliśmy się wniknąć w teksty grupy Invisible, żeby móc państwu przedstawić to, co zostało zawarte w tej warstwie także lirycznej, stworzonej przez argentyński zespół.
1: No, całe szczęście jest to o tyle łatwe, że jest to grupa, jak się okazuje, dość popularna w krajach anglojęzycznych i z pomocą języka angielskiego można trafić na liczne omówienia, opracowania, także strony tekstowej. Jeśli mówimy o zespole Invisible, to trzeba koniecznie wspomnieć o postaci założyciela tej formacji, głównego dowodzącego, Luisa Alberto Spinetti. To jest postać bardzo ważna, gitarzysta, śpiewak, tutaj można jego liczne funkcje wymieniać. Postać tak szalenie ważna dla argentyńskiego rocka, nie tylko rocka progresywnego, dla rocka w ogóle, że dzień jego urodzin, 23 stycznia, obchodzony jest w Argentynie jako Día Nacional del Músico, czyli Narodowy Dzień Muzyka. I to już coś mówi. Jeśli w całym kraju obchodzi się urodziny muzyka rockowego jako święto muzyki, to coś musi być na rzeczy. I rzeczywiście na rzeczy jest. Kolejne formacje, które zakładał Luis Alberto Spinetta w ciągu całej swojej artystycznej kariery, były formacjami niezwykle ciekawymi, pokazującymi różne odmiany muzyki rockowej. Nas interesuje dzisiaj oczywiście najbardziej zespół Invisible, ale może będzie chwila, żeby powiedzieć o tych wcześniejszych, takich jak Almendra, to był taki pierwszy ważny zespół Spinetty. Tuż przed powstaniem grupy Invisible

0: Spinetta tworzył grupę Pescado Rabioso i są to moim zdaniem formacje, które mogłyby z całą pewnością kiedyś trafić do wieczoru płytowego, ale jednak dzisiaj ten zespół, który wydał płytę Ogród Prezentów, tak można przetłumaczyć w jeden sposób ten tytuł wieloznaczny, ale drugi tytuł, drugie tłumaczenie to jest Ogród tego, co teraźniejsze, Ogród teraźniejszości.
1: Albo Ogród Obecnych także. Tak,
0: Ogród Obecnych także. I to są bardzo piękne, poetyckie rozwinięcia tego wieloznacznego pomysłu, dobrze pasujące do muzyki. To rzeczywiście jest muzyka bardzo poetycka, z jednej strony bardzo uduchowiona i z tym, co się kryje w słowie prezent, dobrze się to wszystko łączy, ale z drugiej strony jest taka bardzo namacalna. To ciekawy aspekt tej płyty. O tym jeszcze będziemy mówić później.
1: No i jeszcze wracając do tego tytułu, biorąc pod uwagę sytuację polityczną Argentyny w tamtym czasie, w roku 76, obecni, no i nieobecni, ludzie, którzy znikali, którzy trafiali do więzienia, którzy ginęli w trakcie rządów junty wojskowej. Też obecność tej teraźniejszości, tego, co tu i teraz w Argentynie, to też miało znaczenie i ludzie od razu odczytywali ten tytuł, o co tutaj w ogóle chodzi tak naprawdę zespołowi Invisible i Luisowi Albertowi Spinetcie. To wszystko było zapisane między słowami, ale to od razu się wyczuwało w tamtych czasach, w tamtym miejscu. Muzyka, jak powiedziałeś, rzeczywiście tak namacalna i taka, z którą od razu jakby czujemy tę muzykę po prostu, tak? Jest to znajomy język, który czasami gdzieś tam wędruje w stronę muzyki argentyńskiej. Są pewne echa tanga, także brzmienie tanga, bo pojawiają się tutaj bandenoniści, wybitni zresztą. Trochę mam wrażenie, że grupa Invisible w przeciwieństwie do grupy Triana bardziej przemawia językiem muzyki zachodniej, tego czystego rocka progresywnego. Tak. U Triany będzie więcej tych wędrówek w stronę flamenko, w stronę hiszpańskiej i andaluzyjskiej tradycji.
0: Ale to jest trochę wada, trochę zaleta. Wada, bo ktoś by powiedział, no skoro jest to perła rocka argentyńskiego, to może tej Argentyny chciałoby się więcej. No ale to jest zawsze pytanie, czy to jest rock argentyński, czy rock w Argentynie, czy jest to rock polski, czy rock w Polsce.
1: Myślę, że nie uciekniemy od porównań z kapelami zachodnimi, z kapelami brytyjskimi, amerykańskimi. To zawsze tak jest, prawda? Kiedy sięgamy, i to się zdarzało też w wieczorze płytowym, że słuchaliśmy zespołów progresywnych z Indonezji nawet. Mhm. Więc zawsze jest tak, że robimy tę taką poprawkę, a to mi brzmi jak Emerson, Lake and Palmer, tak. To mi brzmi jak Genesis. I ja myślę, że dzisiaj też trochę się tak z państwem pobawimy, bo na pewno odnajdą państwo te podobieństwa do zespołów być może lepiej nam znanych, ale domyślam się, co też Mariuszu wspominałeś, że są też wśród państwa słuchacze, którzy doskonale znają dokonania obu grup, doskonale znają muzykę rocka progresywnego z Argentyny i Hiszpanii. Także jesteśmy ciekaw także zdania od państwa na temat tych zespołów. Przypominam jeszcze adres wieczór płytowy@polskieradio.pl.
0: Takie jedno małe zastrzeżenie. Te porównania do kogoś, one są pomocne, jeśli chce się opisać daną muzykę, której na razie nie można posłuchać. Wtedy powiemy, a tu słyszymy echa zespołu Caravan. Ktoś powie, tutaj pewne echa zespołu King Crimson w tym wczesnym okresie. Ale ja bym to traktował jedynie jako drogowskazy, bo mam przeczucie, nie, to nie jest przeczucie, to jest poczucie, że ta płyta jest naprawdę oryginalna. Ona ma w sobie coś takiego eterycznego, zwiewnego. Tym się bardzo różni od wielu płyt progresywnych, gdzie takie elementy pojawiały się, ale tutaj one właściwie rozciągają się na cały album. To się aż tak często nie zdarzało. No i ten koloryt języka hiszpańskiego, to też jest coś, co ma niebagatelne znaczenie. Śpiewność, melodyka, słowa podawane w taki, a nie inny sposób, ich brzmienie, no to jednak tę muzykę
1: w każdym
0: zmienia.
1: Wypadku, prawda, niezależnie z jakiej strony świata byśmy słuchali rocka progresywnego, tak. To ten język zawsze robi różnicę i to pamiętają państwo doskonale, kiedy słuchaliśmy choćby balijskiej, indonezyjskiej grupy guru Gypsy. A,
0: świetny zespół.
1: Proszę państwa, druga połowa, już 53.

0: Trzecia minuta finału Mistrzostw Świata Argentyna kontra Hiszpania. A my oddajemy dzisiaj pierwszeństwo Argentynie, mistrzom świata z 2022 roku. Tak zadecydowała moneta, nasze 100 jenów. Strona pierwsza albumu El Jardín de los Presentes. Strona, która zaczyna się fantastycznie, od fantastycznej piosenki ze świetnym tekstem, który pozwoliłem sobie przeanalizować, przetłumaczyć, bo na pierwszy rzut oka jest to opowieść o kierowcy autobusu z Buenos Aires, który zostaje kapitanem statku kosmicznego, no ale tutaj to nie jest science fiction spod znaku Davida Bowiego i jego Space Oddity, to jest jednak coś innego. Kapitan Beto, który jest bohaterem, podmiotem lirycznym tej piosenki, przemierza kosmos wyposażony w magiczny pierścień chroniący go przed niebezpieczeństwami. No ale mimo to, mimo obecności tej technologii, niezwykłej podróży, no tęskni za zwyczajnym życiem, tęskni za ulicami Buenos Aires, kawiarnią, matką, za zwykłą codziennością po prostu. Tę piosenkę też często interpretowano w ten sposób, że był to hołd dla popularnego wówczas piłkarza Norberto Beto Alonso, który grał w River Plate, czyli w jednej z najsłynniejszych argentyńskich drużyn piłkarskich. A piosenka, od której zaczniemy, nosi tytuł El Anillo del Capitán Beto. Proszę posłuchać. No, niezwykła piosenka, która mam wrażenie, że po tych 50 latach absolutnie się nie zestarzała. Jedna z najpiękniejszych chyba piosenek o Buenos Aires w tym stylu, rocka progresywnego lat 70. No, kosmos, ulice Buenos Aires, piłka nożna tak gdzieś tam w tle.
1: Ja bym powiedział, że ten duch Davida Bowiego unosi się nad tym utworem i to nie jest takie jednoznacznie odniesienie do Space Oddity, chociaż no jak jest jakaś ranga wojskowa, jakieś imię, to jednak siłą rzeczy do tego przeboju będziemy chcieli się odnosić, ale ten wysoki śpiew, ten delikatny głos, David Bowie bardzo często sięgał po takie rozwiązania. I proszę zwrócić uwagę, Spinetta śpiewa właśnie takim, to nie jest głos wysilony, to nie jest głos hardrockowy, to nie jest głos, który by śpiewał operowo. To jest takie bardzo delikatne nucenie, zawodzenie, chociaż pod koniec płyty i on pokazuje, że potrafi, jeśli trzeba, mocniej zaśpiewać. Ale ten sposób eteryczny, zwiewny, ja bym powiedział, że nawet momentami Mark Hollis się tutaj przypomina, z nieco późniejszych oczywiście dekad, ale to takie, tutaj nie ma żadnego wpływu, ale takie, gdyby szukać jakichś podobnych orbit, podobnych planet, to gdzieś gdzieś Mark Hollis pobrzmiewa.
0: I trzy pozostałe kompozycje na tej stronie. Los Libros de la Buena Memoria, Alamera entre los Ángeles i Que ves el cielo. A grupę Invisible tworzyli wówczas Tomas Gubicz, gitarzysta, młody wówczas, kilkunastoletni gitarzysta, który tutaj wprowadza trochę takiego języka jazzu, no improwizacji. No, on był wykształcony właśnie jazzowo, ten muzyk. Hector Pomo Lorenzo, Carlos Alberto Maci Rufino i Luis Alberto Spinetta. Słuchamy El Jardín de los Presentes grupy Invisible.

0: Grupa Invisible, czyli Argentyna, jeden z finalistów tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Pierwsza strona albumu El Jardín de los Presentes za nami, a na niej cztery piosenki. El Anillo del Capitán Beto, Los Libros de la Buena Memoria, Alarma entre los Ángeles i przed chwilą Que ves el Cielo. Rzecz wydała Buenos Aires, wytwórnia CBS Studios. To był 29 września 1976 roku. A grupę Invisible na tym ostatnim, trzecim albumie zespołu tworzyli Tomasz Gubicz, Hector Pomo Lorenzo, Carlos Alberto Maci Rufino i Luis Alberto Spinetta. Autor tekstów, autor muzyki, producent także tej płyty. No i nie zapominajmy o muzykach, którzy pojawili się tutaj gościnnie. Gustavo Moretto na arp string ensemble, no a także dwaj wybitni bandoneoniści, Rodolfo Mederos i Juan José Mussolini. To są muzycy związani z nurtem, ze zjawiskiem Tango Nuevo. Muzycy, którzy występowali także z samym Astorem Piazzolą. No i te akcenty, to brzmienie bandoneonu, te echa Tango Nuevo gdzieś tam się przewijały, między innymi w drugiej piosence Los Libros de la Buena Memoria. A w New Jersey jest 78 minuta.
1: Czekaj, czy chcesz powiedzieć wynik meczu? Pan Władysław bardzo prosił, żebyśmy nie mówili, no ale panie Władysławie, no jak nie mówić?
0: To może poprosimy pana Władysława, żeby na chwilę przyciszył na te 10 sekund.
1: Na 10 sekund, uwaga.
0: A my
1: 3,
0: mówimy.
1: 2, 1.
0: Jest bezbramkowy remis.
1: No tak.
0: nie, obserwujemy jednym okiem, co dzieje się, ale wynika z tego, że chyba Hiszpania całkiem nieźle sobie radzi, poza tym, że ciągle trafiają w bramkarza.

0: Argentyny. Są bardzo precyzyjni, jeżeli o to chodzi.
1: Gdyby za to były punkty, to naprawdę przewaga Hiszpanii byłaby niezwykła. Prosiliśmy państwa, żeby podzielili się państwo z nami wrażeniami. Kto zna, kto nie zna, kto chętnie pozna. Pan Jan napisał, nie znam, ale poznam. No i to jest znakomita postawa, panie Janie. Bardzo dziękujemy. Pan Tomek dobrze zna ten zespół i pisze wręcz mój ukochany album Spinetty i w innym miejscu dorzuca. Invisible ma wręcz niebiańskie brzmienie. Tak, ta niebiańskość to jest dobre określenie. Taka eteryczność, zwiewność, delikatność. Właściwie to jest trochę frazes, ale czy nie mają państwo wrażenia, że trochę wyprzedzają swoje czasy? Że to jest brzmienie, które spokojnie można by odnaleźć w muzyce lat 80. i 90. I takich właśnie delikatnych faktur, rozmytych gitar, niewysilonego śpiewu. W późniejszych latach znajdziemy bardzo, bardzo wiele. Oczywiście to jest progresywne, te nierównomierne podziały metryczne, te wirtuozerskie frazy, to bogactwo instrumentalne. Tak, to wszystko kieruje w stronę rocka progresywnego, ale jednocześnie tam są fragmenty, i to obydwaj zauważyliśmy, które spokojnie mogłyby znaleźć się właśnie na jakimś albumie, no może nie shoegaze'owym, ale kto wie, może nawet jakiś taki fragment delikatniejszy, ale na pewno jakaś alternatywa z lat 80-tych, 90-tych, może 4AD.
0: Gdyby 4AD znało Invisible, tego nie wiemy, prawda?
1: No, tego nie wiemy. Ale to są właśnie te piękne połączenia muzyki niby popularnej, niby to jest ta muzyka, która jest muzyką świata, ona krąży, rock krąży i tak dalej, ale gdzieś tam w takich poziomych połączeniach to jednak okazuje się, że są te wytarte główne nurty, nurt anglosaski powiedzmy. Czasami się przebijają jakieś takie ścieżki poboczne. Może włoski rock progresywny jest troszkę bardziej w Polsce znany. No Francuzi mają swoje momenty, krautrock oczywiście, ale no powiedzmy to, co się dzieje w tych krajach równie ciekawych muzycznie, ale nie tak dobrze rozpoznanych, tam również było bardzo dobrze, z czego moim zdaniem znakomitym dowodem jest ta płyta, której właśnie słuchamy.
0: Dzień dobry panom redaktorom, pisze z Meksyku nasz stały słuchacz, pan Mariusz, który oznajmia, że jeżdżąc ze studentami w teren, a jestem biologiem, często słuchamy rocka argentyńskiego i czasem też hiszpańskiego. Rock argentyński w Meksyku, no, bo pan Mariusz, tego chyba nie wspomniałem, pisze z Meksyku, ma opinię bardziej rozwiniętego niż w innych krajach hiszpańskojęzycznych. Najbardziej chyba znanym zespołem jest Soda Stereo. A jej zmarły dość dawno lider Gustavo Cerati był wielką gwiazdą, której sława dochodziła też do innych krajów hiszpańskojęzycznych. Według mnie Cerati wymyślił nowy styl muzyczny. I tutaj pan Mariusz wymienia jeszcze Charliego Garcia, Indio Solariego, zespół Enanitos Verdes, Miguela Mateosa. I pisze jeszcze tak, zespoły rockowe hiszpańskie i argentyńskie według mnie mają pewne wspólne cechy. Piosenki są melodyczne, nie ma ciężkiego rocka, słowa chcą coś przekazać, a tę wiedzę posiadam trochę przez przypadek z powodu interakcji z moimi studentami. Nagrania zespołu Invisible, bardzo ładne brzmienia, tak konkluduje tego maila pan Mariusz. Dziwne, że o nich wcześniej nie słyszałem. Jest jeszcze dopisek, jest jeszcze jedna wiadomość od pana Mariusza, już po przesłuchaniu pierwszej strony. Muszę powiedzieć, że Invisible to bardzo dobry zespół. Obaj gitarzyści grają genialnie, przynajmniej jeden z nich, może oboje, sprawiają wrażenie, jakby potrafili też grać jazz. Wokalista bardzo dobry, lider wokalista. Bardzo dobra muzyka. Słuchając tego zespołu mam skojarzenia z Ogrodem Wyobraźni, który to zespół chyba nie nagrał żadnej płyty. Pozdrawiam serdecznie pan Mariusz z Meksyku. Pozdrawiamy Meksyk. No tak, w Meksyku dobra pora na oglądanie finału Mistrzostw Świata w New Jersey. No, bardzo też dziękujemy za te wszelkie zespoły, wszelkie nazwiska, które pan Mariusz przytoczył, bo to zawsze jest dla nas pewna inspiracja do tego, żeby poszukiwać, żeby wyjść jednak poza ten świat nam doskonale znany, poza tę strefę komfortu naszą, także państwa, słuchaczy Wieczoru Płytowego, to wiem doskonale, ale jak też wiedzą państwo,

0: lubimy te podróże w inne strony, czy to do Meksyku, czy do Indonezji, czy Japonii.
1: To może dopowiedzmy, panu Mariuszowi podobała się gra gitarzysty, prawdopodobnie Tomasa Gubicza. I to jest bardzo ciekawy aspekt tej płyty, bo Gubicz dołączył do zespołu właściwie tuż przed nagraniem albumu. Rzeczywiście jego wpływ jest gigantyczny. Do tego stopnia duży, że reszcie muzyków to nie podobało się. I właściwie po nagraniu tego albumu, który przez Argentyńczyków okrzyknięty jest arcydziełem, to jest płyta, która wygrywa rankingi na najważniejszą płytę w historii rocka argentyńskiego. Po nagraniu tej płyty zespół się rozpada bardzo szybko. Grają kilka, no może trochę więcej niż kilka, ale jednak małą liczbę koncertów. I koniec. Później Spinetta idzie już w nową stronę, ma nowe propozycje, troszkę bardziej jazz rockowe, a ten album pozostaje jako takie cudowne ukoronowanie tego okresu działalności Spinetty, bo prawdopodobnie tak należałoby patrzeć na ten zespół i na tę płytę, nie tyle jako na płytę formacji Invisible, ile jako na pewne ogniwo w tym łańcuchu artystycznych dokonań Spinetty. To trochę mam wrażenie, tak jak z Czesławem Niemenem, że oczywiście możemy rozpatrywać osobno okres grupy Niemen, okres formacji Aerolit, Robotestre i tak dalej, ale to można tak robić, tylko że wtedy coś nam ginie, ginie nam ta ciągłość. W przypadku Spinetty jest chyba podobnie. Chyba warto przesłuchać tę twórczość od tych właśnie Beatlesowskich początków przez te kolejne etapy po rzeczy późniejsze. Natomiast płyta Invisible broni się doskonale i zgadzam się, że te partie gitar są tutaj fenomenalne. Fenomenalne.
0: I oddziaływanie zespołu, no, zakończył działalność w roku 77, ale później, no, choćby argentyńska edycja magazynu Rolling Stone umieściła płytę El Jardín de los Presentes grupy Invisible na 28 miejscu w rankingu 100 najważniejszych, tych największych albumów argentyńskich. No, to był też, to była taka kulminacja dla zespołu, bo tuż po publikacji tej płyty, czyli we wrześniu 76 roku, organizowano podobno wielkie koncerty, na których grupa prezentowała materiał z tej właśnie płyty. Koncerty, które wypełniały Estadio Luna Park w Buenos Aires. No, to był podobno największy komercyjny sukces grupy Invisible, właśnie rzutem na taśmę. Zupełnie inaczej miała się historia w przypadku grupy Triana i albumu El Patio, którego posłuchamy no, za pewnie niespełna pół godziny w drugiej części wieczoru płytowego, ale jeszcze o tym państwu opowiemy.
1: Bo teraz czas na drugą stronę płyty, której dzisiaj słuchamy.
0: Czyli druga kwarta de facto naszego spotkania. Strona druga, Ruido de Magia.
1: Czyli magiczny hałas.
0: 200 años.
1: 200 lat.
0: Niño condenando.
1: Wybaczone, skazane dziecko. I tutaj, jeśli czekają państwo na jakieś podkręcenie temperatury, na jakiś okrzyk, na coś, co wyrywa trochę z tej niebiańskiej atmosfery, doczekają się państwo.
0: I finałowy, ósmy utwór, Las Golondrinas, prawda? Las Golondrinas de Plaza de Mayo.
1: Czyli jaskółki z Plaza de Mayo. Cudowny finał pięknej płyty.
0: Invisible, El Jardín de los Presentes, część druga.

0: Bienvenidos al Jardín de los Presentes.
1: Witamy w ogrodzie teraźniejszości, albo witamy w ogrodzie obecnych. El Jardín de los Presentes, album grupy Invisible, część druga w wieczorze płytowym, a na niej cztery utwory. Ruido de Magia, Doscientos Años, Niño Condenado i Las Golondrinas de Plaza de Mayo.
2: Tak śpiewali. To nie jest ten hiszpański, który znamy, bo normalnie Hiszpanie by powiedzieli de Mayo, ale oni śpiewali de Mayo, ale nie będziemy wchodzili w te niuanse wymowy hiszpański, argentyński, bo to są rzeczy dosyć skomplikowane, ale zauważmy, że to nie jest dokładnie to samo i że warto się czasami wsłuchać.
1: No tak, bo spacerowaliśmy przed chwilą po ulicach Buenos Aires. To właśnie tam powstała słuchana muzyka. CBS Studios, rok 1976, we wrześniu dokładnie ta płyta skończy pół wieku, no a brzmi jakby tego pół wieku nie miała, jakby miała znacznie mniej, momentami naprawdę, lata 80., 90., naprawdę wiele tutaj ścieżek zostało gdzieś odkrytych, może gdzieś z dużym wyprzedzeniem już przetartych, no te brzmienia, o których mówiliśmy, nawiązujące do, znaczy przypominające nam w zasadzie to, co w latach 80. było na płytach 4AD, w muzyce alternatywnej, gitarowej lat 90. To wszystko to muzyczno-poetycka wizja lidera grupy Invisible, czyli Luisa Alberta Spinetti. A my w wieczorze płytowym spoglądamy na to, co dzieje się na boisku w New Jersey.
2: To może jeszcze raz uprzedzimy tych, którzy z jakiegoś względu nie chcą wiedzieć, co się dzieje, bo na przykład oglądają z opóźnieniem. Pan Waldemar napisał, że zdążyłem, zatkałem uszy. No to dajmy szansę tym, którzy nie chcą wiedzieć. Uwaga, zaraz coś powiemy. Proszę wyciszyć na 15 sekund.

0: radioodbiornik. Uwaga, 3, 2, 1, Krzysztofie.
1: Mamy bezbramkowy remis i 95. minutę, bo to już pierwsza połowa dogrywki finału Mistrzostw Świata. Dzieje się dużo. Była tam czerwona kartka.
0: No właściwie, jak przypominamy sobie kapitana Tsubasę, tę cudowną kreskówkę o futbolu, to jeden zawodnik właściwie tak poleciał, jak w takiej kreskówce, tylko że niestety był sfaulowany i to zasługiwało na kartkę, jaką dostał.
1: Pamiętasz, że w kapitanie Tsubasie jedna akcja potrafiła być rozłożona na kilka odcinków?
0: No to było coś pięknego. To naprawdę było takie smakowanie czasu, jak u najpiękniejszych minimalistów.
1: Takie japońskie, prawda? Delektowanie się tą przestrzenią.
0: Rozbicie dźwięku na czynniki pierwsze.
1: Ma, czyli przestrzeń, czyli pauza po japońsku.
0: No, ciągle skręcasz do Japonii, ale wróćmy do Europy.
1: Możemy też wrócić do New Jersey, bo patrzę, co tam się dzieje. Wpadła piłka do bramki, ale chyba gol nie zostanie uznany. Może pomoże tej Hiszpanii walczącej niezwykle dzielnie z Argentyną. No naprawdę nie udaje się Hiszpanii, a obserwujemy, że tam naprawdę wiele okazji zespół z Półwyspu Iberyjskiego miał w New Jersey. Być może zagrzeje do walki jeszcze bardziej drużynę zwaną często La Furia Roja. Kolejny zespół, który na dzisiaj przygotowaliśmy. No była Argentyna, więc teraz siłą rzeczy udajemy się do Hiszpanii. Grupa Triana. No i znowu podróż do lat 70. Album wydany nieco wcześniej, bo w kwietniu 1975 roku. Album bez tytułu, ale zwyczajowo określany mianem El Patio. A to ze względu na okładkę ukazującą taki typowy andaluzyjski dziedziniec. Typowy, nietypowy w zasadzie, bo tam dzieją się rzeczy, jak to się mówi. Ten dziedziniec nie jest absolutnie uporządkowany. Popękane ściany, być może ślady jakichś kul. Także nazwa zespołu zapisana być może sprayem, być może nawet krwią spływające ze ściany litery tworzące słowo Triana.
0: Tu oczywiście skojarzenia mogą wędrować. Mój dom murem podzielony to jest tak dom będący metaforą ojczyzny, chciałoby się powiedzieć. Ojczyzny będącej w tamtym czasie w trudnej sytuacji. Triana, to dopowiedzmy, to jest część oczywiście Hiszpanii, jak najbardziej. To jest dzielnica Sewilli, czyli serce Andaluzji. I często muzykę zespołu Triana nazywa się w tych tekstach anglojęzycznych andaluzyjskim rokiem progresywnym, czy wręcz andaluzyjskim rokiem. Co by to miało znaczyć? No, zwraca się tutaj uwagę na połączenie muzyki rockowej, to jasne, i muzyki flamenco. Na tyle duże, na tyle silne, że no, według tych, którzy posługują się taką etykietką, należy wprowadzić zupełnie nową kategorię właśnie rocka andaluzyjskiego. Ja nie jestem pewien, czy to jest takie bardzo potrzebne, ale no uszanujmy, niektórzy tak mówią. Natomiast w tych szerszych, takich bardziej czytelnych kategoriach, mniej dyskusyjnych, to jest bez wątpienia rock progresywny. Rock, który z jednej strony, to jest ciekawe, bo o ile grupa Invisible proponowała rock progresywny, taki może nawet momentami nieoczywisty, tak tutaj jest więcej elementów bardziej typowych dla rocka progresywnego, czyli rozbudowane kompozycje, czyli patos, czyli jakaś taka wzmożona emocjonalność, ale też takie szukanie momentami skrajnych rejestrów. To jest taki rock progresywny, często flirtujący z hard rockiem, ale z drugiej strony, i to jest właśnie ta nieoczywistość, jest jednak sporo muzyki flamenco i tych elementów narodowych, chciałoby się powiedzieć, jest w muzyce zespołu Triana znacznie więcej niż w muzyce zespołu Invisible, więc może ten andaluzyjski rok to nie jest znowu taki przestrzelony pomysł, bo tak, te elementy są tutaj bardzo czytelne.
1: No tak, w końcu grupy Invisible nikt nie nazwał mianem grupy grającej tango rock, czy coś w tym stylu,
0: to
1: prawda?
0: Inne zespoły, ale nie Invisible.
1: Inne zespoły, tak. No tak, tych elementów tutaj mamy sporo i proszę zwrócić uwagę na wokal. Wokal, który często przypomina jednak ten tradycyjny śpiew flamenco, tak zwane cante hondo, czyli pieśń głęboka, najstarszy, tak. Ten taki najbardziej surowy styl wokalny
0: z tymi melizmatami, flamenco. Z tą temperaturą. Mhm.
1: Jest ta temperatura, jest właśnie siłą rzeczy też dramaturgia. Ten styl wokalny sprawia, że te muzyki

0: muzykę odbiera się jako coś takiego niezwykle patetycznego, dramatycznego, powiedziałbym. To gdyby to przenieść na język muzyki tradycyjnej flamenco, słuchałoby się tego zupełnie inaczej, mam wrażenie. A tutaj dochodzi jakiś taki monumentalizm, przez co, no, przyznam, że nieraz ta płyta jest na pewno, no, nie jakimś wielkim, ale wyzwaniem w słuchaniu. Na pewno jest to płyta nie tak eteryczna, nie tak delikatna jak momentami płyta El Jardín de los Presentes z grupy Invisible.
1: Natomiast z drugiej strony trzeba podkreślić, że niekiedy tego właśnie szukają słuchacze w roku progresywnym. I dla wielu słuchaczy płyta Invisible, jak się domyślam, mogła być zbyt letnia, zbyt delikatna, że brakowało może jej, jak to się mówi kolokwialnie, pazura. No to tutaj to państwo dostaną. To jest płyta, która ma w sobie ten zadzior, która ma w sobie tę pasję. I jeszcze jeden element, którego chyba wcześniej tak w takim dużym stopniu nie było. Płyta zespołu Triana jest płytą kolektywną, w tym sensie, że słychać, że może to nie są wybitni wirtuozi na poziomie, no, 1:1, chyba instrumentaliści zespołu Invisible prezentują się lepiej, ale jeśli chodzi o takie kolektywne muzykowanie, o tworzenie wyrazu całości, to chyba grupa Triana ma troszkę więcej do zaproponowania, że tutaj ta suma składowa jest czymś większym niż jakość poszczególnych składników. I to jest ciekawe. Proszę na to zwrócić uwagę.
0: Proszę też zwrócić uwagę na solistów, na muzyków, którzy tutaj się pojawili. Rozbudowana też perkusja. To proszę wsłuchać się w brzmienie perkusji tej grupy. No a lider na czele grupy Triana, muzyk o imieniu Jesus de la Rosa Luque, śpiew, a także instrumenty klawiszowe, no to też jest taki znak rozpoznawczy rocka progresywnego lat 70. Ta obecność klawiszy, prawda? Tak. Jakby to jest esencją tego brzmienia.
1: Aczkolwiek, to tylko jeszcze dodajmy, tu można patrzeć na różne aspekty wykorzystania klawiszy, bo to może być taka wirtuozeria a la Keith Emerson, a może być też wirtuozeria, ale trochę bardziej schowana jak Tony Banks w Genesis. I wydaje mi się, że tutaj bardziej w stronę takiej filozofii Genesis idzie grupa Triana.
0: Juan José Tele Palacios, instrumenty perkusyjne, Eduardo Rodriguez, gitara, a także Manolo Rosa, gitara basowa, Antonio Garcia de Diego i gitara elektryczna. Taki skład wystąpił na nagranej w 75 roku płycie El Patio, nagranej w Estudios Quirios w Madrycie. A wydała to wytwórnia Movieplay. My słuchamy strony pierwszej, a na niej trzy kompozycje. No, zaczynamy od razu od La Furia Roja, czyli mocnego uderzenia w utworze Abre la Puerta.
1: Czyli otwórz drzwi. I to jest utwór, który jest wizytówką zespołu Triana. Nie chcemy powiedzieć, że jeśli ten się państwu nie spodoba, to reszta też się nie spodoba, ale no bez wątpienia ten utwór jest zawsze podkreślany jako esencja stylu zespołu Triana i przez wielu miłośników tej muzyki jest stawiany na piedestale. Moim zdaniem tam dalej też jest ciekawie, ale to rzeczywiście jest mocna kompozycja otwierająca, prawie 10 minut, rok progresywny, co się zowie.
0: Luminosa Mañana to kompozycja druga.
1: Jasny poranek.
0: I Recuerdos de una noche.
1: Czyli wspomnienie nocy, Bulerias na 5/8.
0: Ciekawe, jak my będziemy wspominać tę noc.
1: No, ona się jeszcze nie skończyła.
0: Słuchamy.
2: Márcame.
3: Avísanos cuando viene el bombo, si se nos pasase.
4: Marco yo para que entréis los dos con mi voz mejor.
2: Sí, marca tú, dale.
4: Porque así entra tú con tu voz y él no sé.
2: No, sí, desde lo primero.
4: Va. O sea, a veces no se me ocupe de... 1, 2, 3 y...

0: Druga połowa wieczoru płytowego, podobnie jak druga połowa dogrywki finału Mistrzostw Świata, należy do Hiszpanii. U nas w dwójce grupa Triana i album El Patio z 1975 roku, a w New Jersey, to już możemy mówić państwu bez uprzedzenia, bo pan Władysław, jak donosi, już słucha, śledzi mecz na żywo, możemy to już ogłosić. Jest 1-0 dla reprezentacji Hiszpanii, 118 minuta, więc już niebawem wszystko się rozstrzygnie. A zatem ta muzyka, ten andaluzyjski rock napędził tę czerwoną furię, La Furia Roja.
1: Znaczy, nie mamy wątpliwości. Gdyby ktoś się zastanawiał, czemu właściwie teraz dopiero drużyna z Hiszpanii strzeliła bramkę, no tutaj mamy pewną podpowiedź. Fale eteru docierają daleko,
0: Patrz, to wszystko tylko przez ten rzut monetą. Gdybyśmy wyrzucili inaczej, to być może już od piątej minuty byłoby 1-0.
1: Los tak chciał, los tak chciał. Japoński jen. Jeny, przepraszam, 100.
0: Jesteśmy w połowie lat 70. w Andaluzji i w świecie rocka progresywnego, który tutaj wybrzmiewał tą andaluzyjską nutą flamenco. No, niezwykła postać, Jesus de la Rosa Luque. Muzyk, który często jest porównywany, można go porównać w zasadzie do lidera zespołu Invisible z Argentyny, czyli do Spinetty. Niezwykle szanowana postać w świecie hiszpańskiego rocka, rocka progresywnego. Spinetta, można to powiedzieć, taki Messi, skoro już dzisiaj tyle tych porównań piłkarskich.
1: To ja tylko powiem tobie, słuchaczom, że znalazłem takie jedno piękne zdjęcie Spinetty, o tym nie powiedziałem wcześniej. To jest z wywiadu z roku 1980.

0: 89. W jednej ręce trzyma gitarę elektryczną, czerwoną, w drugiej ręce trzyma piłkę, a ubrany jest, no cóż, w koszulkę reprezentacji Argentyny. Oni kochają muzykę, kochają futbol i to mamy na fotografii. Spinetta, Messi, no może, może. Wtedy bardziej Maradona może.
1: Ameryka Południowa, prawda, też nie tak dawno prezentowaliśmy państwu na antenie, to było chyba w ubiegłym roku, George'a Bena, ogromnego miłośnika piłki nożnej. Już nie pamiętam, którego klubu z Rio de Janeiro.
0: To trzeba uważać. To może nie mówmy,
1: nie,
0: którego
1: nie będziemy,
0: klubu.
1: Nie będziemy.
0: Po prostu piłki nożnej.
1: Po prostu piłki nożnej, która dzisiaj króluje także na naszej antenie w wieczorze płytowym. Strona pierwsza albumu El Patio, a na niej trzy kompozycje. Abre la Puerta, ten monumentalny fresk rockowo-flamenkowy.
0: Otwórz drzwi, i który otwiera płytę także.
1: Luminosa Mañana.
0: Jasny poranek.
1: I Recuerdos de una.
0: Wspomnienia nocy.
1: I ta noc się może będzie dobrze kojarzyć. Będą niektórzy. Być może niektórzy dobrze ją wspominać, ale jeszcze nie mówmy hop. Jeszcze nie mówmy hop. Jest jeszcze kilka minut. I też te minuty zadecydują o tym, co u nas w dogrywce,
0: tak.
1: Bo za chwilę druga część albumu El Patio, a potem jeszcze będziemy mieć kilkadziesiąt minut na dogrywkę i zobaczymy. Może muzyka z Hiszpanii, może wrócimy do Argentyny.
0: Tak jest. Zobaczymy, co zabrzmi. Na razie ostatnie minuty. Powiemy, że rzut rożny wykonuje Messi. I wielkie zamieszanie w polu bramkowym, ale no cóż, no, piłka nie wpadła do siatki. Za to no, my może wpadniemy na pomysł, żeby zaraz zaprezentować drugą stronę płyty zespołu Triana. Jak państwo słyszą, to jest muzyka gęsta, to jest muzyka ciężka, muzyka gorąca, muzyka, która, ja bym powiedział, że albo się ją kocha, albo się jej nie lubi, bo to jest tak intensywne muzykowanie, tak wyraziste. Jak ktoś ma kłopot z flamenco i ta uroda tej muzyki nie trafia do takiego serca, to rzeczywiście wtedy muzyka zespołu Triana może tracić w uszach takiej osoby. Ale jeśli ktoś flamenco kocha, to tutaj takie barwienie rokiem tej muzyki może się tylko dobrze kojarzyć.
1: No właśnie ciekawe, a może puryści flamenco?
0: A może
1: odwrotnie?
0: No, pod uwagę, tak, jeśli państwo mają takie wrażenia, proszę pisać. Na pewno panu Piotrowi się podoba. Pan Piotr pisze tak, dobry wieczór, bo płytowy. Pan Piotr nas chwali najpierw, ale to przeczytam. Drodzy panowie redaktorzy, co za zestaw, szapoba. Wyczuwam powiew letniej, hiszpańskojęzycznej świeżości. Dla mnie prezentowane albumy wciąż po tylu latach są jak orzeźwiający napój z cytrusami w upalny dzień. Czy także w upalną noc? Może tak. Mieliśmy nie tak dawno znakomitą Grecję, teraz czas na Hiszpanię oraz Argentynę. Jest to doskonały wybór na lipiec, przynajmniej w zakresie muzyki. I pan Piotr kontynuuje. Osobiście zdecydowanie bardziej lubię Triany. Kojarzy mi się z letnimi podróżami i polami dojrzałych zbóż za oknem. Czyli termin prezentacji albumu dla mnie w punkt. El Patio to z jednej strony andaluzyjskie flamenco i pełen melancholii folkowy wokal, wybrzmiewający na niewielkim podwórku w cieniu sewilskiej La Giraldy. W cieniu dawnej tradycji Maurów, która przetrwała w architekturze wspomnianej wieży, ale podskórnie wibruje również w folkowej muzyce regionu. Z drugiej strony mamy na tym albumie również hipnotyzujące gitary, trochę brzmień symfonicznych, przestrzennie brzmiące melotrony i syntezatory. Sporo pieczątek ówczesnego prog rocka. Zatem nie jest to wyłącznie muzyka kameralnego patio. Dobrze brzmiałaby również na skwarnych bulwarach przy innej słynnej sewilskiej wieży, Torre del Oro. Nawet jeśli to andaluzyjska antyteza rocka stadionowego. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy za tę obszerną rekomendację muzyki zespołu Triana. Prawdę powiedziawszy, między muzyką rockową a futbolem jest wiele łączników, ale właśnie ta atmosfera święta stadionowego, wspólnego przeżywania danej chwili, danego momentu, szczególnie podczas koncertów, no to jest coś, czego przegapić nie można.
1: A pan Władysław pisze do nas po raz kolejny. Na boisku dzieje się tyle, co na hiszpańskiej płycie. I tu górą Hiszpanie.
0: Czy tak będzie do końca?
1: Za takie opinie też. Jesteśmy ciekaw,
0: tak,
1: jak tutaj na tym muzycznym gruncie to ten pojedynek dzisiaj wypada. Natomiast mamy także głos od naszego stałego słuchacza, pana Andrzeja Starnowskich Gór. No bo skoro dzisiaj uciekliśmy od kręgu mainstreamu anglosaskiego, no to też odezwały się głosy, żeby sięgnąć po inne rejony świata, inne rejony Europy. I pan Andrzej wytrwał.

0: upomina się o włoskich artystów i pisze tak: drodzy redaktorzy, teraz do szczęścia brakuje mi tylko włoskiego wieczoru płytowego i to nie jednego, a głównie z latami 70. i rokiem progresywnym. I czekam na takie zespoły, o których już kiedyś pisałem, a mianowicie Premiata, Forneria, Marconi, Le Orme, Muzeo Rosenbach, Il Balletto di Bronzo. Panie Andrzeju, bierzemy sobie do serca oczywiście te listę, te zespoły tych artystów. Mamy to wszystko zapisane. Być może zaprezentujemy te płyty szybciej niż Włosi pojawią się na kolejnych mistrzostwach. No, być może prędzej pojawią się na mistrzostwach Europy niż na mistrzostwach świata, bo ostatnio coś im niestety nie szło. Natomiast pan Tomasz proponuje hiszpańskie Ojos de Brujo i El Bicho. Naprawdę doskonały, wyrafinowany poziom.
1: A pan Leszek jeszcze dorzuca refleksję na temat zespołu Invisible. Pierwszy raz słyszę ten zespół, jest to bardzo miłe słuchanie. Druga strona na razie wyraźnie lepsza, ale tutaj jest taka łyżka dziegciu u pana Leszka. Ale i tak to daleko do kalibru zespołu Bubu z ich arcydziełem Anabelas. No. Panie Leszku, sprawdzimy, ale cieszymy się, że zespół Invisible przypadł panu jednak do jakiegoś gustu.
0: Proszę państwa, Hiszpania mistrzem świata w piłce nożnej. Ostatni gwizdek sędziego. No i co? My w takim razie rozpoczynamy fiestę flamenco.
1: Tak jest.
0: Z grupą Triana. Druga strona albumu. Najwyższy czas, idealny moment, żeby to zrobić. Se de un lugar. To pierwsza kompozycja z tej strony.
1: Znam miejsce, czyli to jest pierwsze miejsce.
0: Dialogo.
1: Dialog, rozmowa piłkarzy po meczu, ważna rzecz.
0: En el lago.
1: Nad jeziorem, czyli tam, gdzie pewnie będą odpoczywali piłkarze.
0: Todo es de color.
1: Wszystko jest kolorowe, ale dzisiaj najbardziej jest czerwone, niebieskie, żółte. W takich barwach grali Hiszpanie, którzy dzisiaj zdobyli Mistrzostwo Świata w piłkę nożną.

0: Wszystko jest kolorowe. Wszystko jest kolorowe. Jaka piękna jest wiosna. Jaka piękna jest wiosna, kiedy nadchodzi. Goździk, który masz w oknie, przypomina mi dzielnicę Triana. Tak kończy się album El Barrio.
1: Wszystko dzisiaj jest kolorem. Wszystko dzisiaj jest czerwone i żółte. Dzisiaj te barwy świętują. Wiosna w Hiszpanii, radość.
0: Wiosna tego lata. Oczywiście, to tylko piłka nożna, ale ktoś powiedział kiedyś, że jest to najszlachetniejsza z rzeczy, które niewiele znaczą, więc może coś jest na rzeczy.
1: A jak prawdziwy śpiewak flamenco tutaj, Jesús de la Rosa, czyli lider grupy Triana i kompozycja, co ciekawe, napisana nie przez niego wyjątkowo, jedyna kompozycja nie jego autorstwa, ale Manuela Moliny Jimeneza, muzyka zresztą specjalizującego się właśnie w gatunku flamenco. Rok 1975, album El Patio, nagrany w Estudios Quirios w Madrycie, wydała to wytwórnia Movieplay 14 kwietnia tamtego roku. No i mówimy dzisiaj o jednym z najważniejszych albumów hiszpańskiego rocka, czy jak się rzekło, rocka andaluzyjskiego. No a wówczas, w roku 75, do czego nie tak dawno, bo z okazji 50-lecia albumu, muzycy przyznali się, że po rozliczeniu się z wytwórnią okazało się, że w tamtym czasie właśnie, nie wiem jaki dokładnie okres obejmowało to rozliczenie z wytwórnią, ale domyślam się, że być może pierwsze miesiące, być może jakiś kwartał roku 75, podobno sprzedało się tylko 20 egzemplarzy tego albumu. Czyli no, może to nie jest historia Sugarmana, bo podobno ta płyta zyskała już znacznie większą popularność w roku następnym, już po tournée, po szerszej promocji tego albumu, ale 20 kopii to aż kosmos przecież, to, no, już, to jakby nic.
0: Ale cóż, no są takie przypadki, gdzie do pewnej muzyki trzeba dotrzeć, trzeba do niej dojrzeć, a ona czeka na słuchacza. I dzisiaj, kiedy patrzymy na listy najważniejszych płyt z Hiszpanii, to El Barrio jest zawsze bardzo wysoko.
1: A jak wygląda sytuacja na stadionie? Czekamy na dekoracje, na to, aż piłkarze obu drużyn, Argentyny, medal srebrny, i Hiszpanii, medal złoty.

0: złoty odbiorą swoje krążki. Kto będzie wręczać te medale?
1: To zaraz się zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Może Madonna, skoro wystąpiła w przerwie, to kto wie.
0: W każdym razie, jak donosi pan Piotr, na stadionie sytuacja się wyjaśniła, ale w muzyce mamy moim zdaniem wciąż remis. To słowa naszego słuchacza. Obie płyty bardzo lubię, ale dzięki tej audycji jeszcze bardziej doceniłem album grupy Invisible. W kwestii porównań, przy całej swojej rewelacyjnej odrębności, Triana w warstwie aranżacyjnej kojarzy mi się z The Moody Blues. Słychać to zwłaszcza na pierwszej stronie tego albumu. PS, gdyby tylko komentatorzy sportowi mieli tyle fantazji i polotu, co redaktorzy dwójki, to chyba do ciebie, Mariuszu, za ten wstęp do drugiej strony.
1: Czy ja wiem? Piotra. Nie, no, znaczy, po pierwsze, bardzo dziękujemy, to bardzo miło, ale to jesteśmy razem, razem tworzymy, razem reagujemy. Pan Paweł pisze tak, dobry wieczór, jak przystało na Andaluzję, na El Patio mamy cudownie wyeksponowaną gitarę akustyczną, w dodatku świetnie wpasowaną w rockowe brzmienie i to mnie urzeka. Pan Paweł pozdrawia z Gdańska. Ja sobie zdałem sprawę, że chwilę temu się przejęzyczyłem. Powiedziałem El Barrio, no to El Patio. Tak to czasami język jest, no właśnie, a propos tej elokwencji. No tak, bywa różnie.
0: No dzisiaj zaczęliśmy od rzutu monetą.
1: No to czasami tak ten język, państwo, jak ta moneta lata. W te i we w te.
0: Proszę państwa, no 50 lat temu taka muzyka powstawała w Argentynie i Hiszpanii. No a skoro Hiszpania zwyciężyła, to postanowiliśmy oddać tę dogrywkę, czyli te ostatnie pół godziny naszego spotkania zwycięzcom, Hiszpanom. No ale tym razem poznamy, a na pewno część z państwa zna to oblicze doskonale, to współczesne oblicze hiszpańskiej muzyki rozrywkowej. No niezwykle przecież barwne i bogate, ale chcieliśmy skupić się na jednej postaci, postaci artystki niezwykłej, sensacyjnej, artystki, która no, porusza się w niezliczonej ilości muzycznych gatunków, zjawisk. No a płyta, której fragmentu chcielibyśmy z państwem posłuchać, no to była absolutna sensacja zeszłego roku. Czołówki zestawień, list płyt roku 2025. No i jak domyślają się państwo, o kogo tu może chodzić? Oczywiście o Rosalię. Rosalia, czyli Rosalia Villa Tobea i płyta Lux.
1: Proszę nam wierzyć, kiedy wspominaliśmy o tej płycie, że była rozważana do wieczoru płytowego, mówiliśmy o tym na początku audycji, to nie wiedzieliśmy, że ona dzisiaj jednak zabrzmi, ale kiedy zastanawialiśmy się już, kiedy wiedzieliśmy, że Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata, to szybko stwierdziliśmy, tak, tak, to zaprezentujmy chociaż fragment tej świetnej płyty, a że mamy ją pod ręką, no to cóż, no żal byłoby nie skorzystać, tym bardziej, że to jest płyta naprawdę wyjątkowa. Jeśli znają państwo Rosalię z trzech pierwszych płyt, gdzie prezentowała muzykę taneczną, muzykę różnorodną, oczywiście ambitnie łączącą to, co nowoczesne i to, co tradycyjne, elementy flamenko, przecież tam się pojawiają i najróżniejsze motywy, tradycje, najróżniejsze pomysły brzmieniowe w jej muzyce można spotkać. To jeśli taką Rosalię państwo znają, a nie słyszeli państwo jej czwartej płyty, po którą właśnie sięgniemy, to proszę się przygotować na zaskoczenie. Bo to jest płyta, gdzie dzieje się bardzo wiele, gdzie Rosalia odnosi się do najróżniejszych inspiracji w warstwie tekstowej, w warstwie narracyjnej i jest czego słuchać. Ktoś wyliczył, że śpiewa tutaj na przykład, to jeden z tych elementów, że śpiewa aż w 13 różnych językach. Ja tego nie liczyłem, ale usłyszeć można naprawdę wiele i to na ucho słychać, że tam się dzieje.
0: I usłyszeć można tutaj różnych artystów i przede wszystkim London Symphony Orchestra właśnie pod batutą Daniela Bjarnasona. Orkiestrę, która towarzyszy Rosalii niemal przez całą tę płytę. No i jeszcze jedna rzecz. To jest album, który tworzą w sumie piosenki, kilkanaście piosenek, ale to wszystko jest spięte w cztery takie główne ogniwa. Cztery ogniwa, z czym się państwo kojarzą? Oczywiście. Z symfonią, tak. Z muzyką, która towarzyszy słuchaczom dwójki na co dzień. Teraz... A jak to ujęła Rosalia? No właśnie dzisiaj nie przekonamy się, jak w całości cała ta forma symfoniczna, ale posłuchamy tego pierwszego ogniwa, czyli pierwszych pięciu piosenek. Wszystko oczywiście przy współpracy ogromnego sztabu specjalistów, kompozytorów. No mamy tutaj m.in. Karola

0: Show, wybitną współczesną amerykańską kompozytorkę, która tworzy tutaj muzykę, własne kompozycje, aranżuje też utwory, no, a to jest twórczyni związana z nurtem awangardowym. To nie jest, nie wiem, można było sięgnąć po twórcę muzyki filmowej, po aranżera, a tutaj naprawdę mamy do czynienia z najwyższą półką akademicką. Także szapoba, proszę posłuchać, bo ta warstwa orkiestrowa jest niezwykle intrygująca. No, mimo że to jest album, ktoś by powiedział, artystki popowej, to naprawdę, naprawdę jest tutaj czym się delektować.
1: Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Pierwsza część naszego spotkania to był rok progresywny i ktoś by powiedział, że w wieku XXI pomysły progresywne skończyły się, wyjałowiły się, a tutaj nagle okazuje się, że gdzieś w takiej przestrzeni no jednak ambitnego popu. Tutaj nie ma co się tego słowa bać. Pojawia się artystka, która szukając nowych form wyrazu, nowych odniesień, nowych kontekstów, sięga gdzieś do tego pomysłu rocka progresywnego, ażeby przetwarzać muzykę klasyczną, tak zwaną muzykę klasyczną, żeby wyciągać jakieś elementy. Więc mamy orkiestrę, więc mamy jakieś nawiązanie do formy symfonii, ale jest też mnóstwo nowoczesności, które z rockiem nie mają nic wspólnego. Cięcie, zapętlanie, takie samplowanie tych próbek orkiestrowych, czy też orkiestra gra na żywo, jak gdyby to były sample. To jest naprawdę fascynujące od strony brzmieniowej. Z rockiem nie ma to wiele wspólnego, ale z progresywnością już jak najbardziej tak.
0: No i ciekawe, czy muzycy grupy Triana mieli okazję posłuchać tej płyty. Pierwsze ogniwo, jak się rzekło, czyli 5 pierwszych piosenek. Sexo, Violencia i Jantas, Relikwia, Divinize, Porcelana i Mio Cristo, Rosalia i jej światło, Lux.

0: That's gonna be the energy.
1: And then.
2: Ależ ta muzyka nam się pięknie wkomponowała w obrazki z New Jersey, z finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Oglądaliśmy w spowolnionym tempie łzy radości, łzy szczęścia, łzy smutku, rozpaczy Hiszpanów unoszących Puchar Świata w górę, łzy Leo Messiego. A do tego towarzyszył nam piękny, fantastyczny, niezwykły głos Rosalii z płyty Lux, albumu, który był istną sensacją ubiegłego roku. W wieczorze płytowym całe pierwsze z czterech ogniw tego albumu. No i muzyka artystki, która no, na pewno nie jest spadkobierczynią, potomkinią grupy Triana, ale bardziej takich artystek jak Kate Bush czy Björk, która zresztą też gościnnie pojawia się na tej płycie w dalszej części, której dzisiaj już niestety nie posłuchamy, ale być może kiedyś jeszcze wrócimy do tego albumu.
3: Bez wątpienia jest to płyta, do której będzie trzeba wrócić, bo przecież jest tutaj ta cała warstwa narracyjna. W tekstach pojawia się bardzo wiele odniesień do tekstów kultury, od Hildegardy do różnych refleksji na temat kobiecości, na temat duchowości, na temat religii, na temat cielesności. Wszystko to się tutaj bardzo ciekawie wiąże, przeplata, splata i trzeba by to kiedyś rozsupłać, opowiedzieć też, jak ta narracja jest poukładana w cztery części, które kontrastują ze sobą, które oczywiście są podane w bardzo spójny sposób, ale jednak w tej spójności jest pewne napięcie, właśnie takie kontrastowanie, o którym wspomniałem wcześniej. Bardzo to intrygujące i zdecydowanie, jeśli ktoś myśli, że współczesny pop to jest tylko coś, co no, nie nadaje się do słuchania, to zdecydowanie, tak jak to bywało wcześniej, w latach 50., 60., 70., 80., 90. i w wieku XXI, pop ma też tę swoją artystyczną odsłonę i zdecydowanie Rosalia do takiego nurtu należy. To nawiązanie do Kate Bush jest absolutnie nieprzypadkowe. Tu się bardzo wiele dzieje, no z tym, że trzeba pogodzić się z tym, że muzyka się rozwija i że dużo będzie elementów elektronicznych, czy też nawiązujących do tego, co elektroniczne, do tego, co taneczne, do tego, co recytowane, rapowane, melodeklamowane, samplowane, to oczywiście są już ewidentnie elementy układanki, którą w taki artystyczny sposób można na nowo zestawić, na nowo konfigurować i dawać takie płyty jak Lux, która to płyta no, zniewala. Robi wrażenie.
2: I ten album dopisujemy do naszej listy obok innych hiszpańskich płyt i zespołów, o których dzisiaj państwo pisali. Nie zapominamy także o roku progresywnym z Italii, o którym pisał pan Andrzej. Dziękujemy państwu, że byli państwo z nami, że oglądali państwo trochę finału Mistrzostw Świata, trochę słuchali dwójki w tym czasie, pisali. Dziękujemy za obecność. Wszystkie maile, wszystkie komentarze na naszym Facebooku. No i teraz trzeba zadać sobie bardzo istotne pytanie. Co teraz? Co teraz będziemy robić wieczorami, skoro skończyły się już Mistrzostwa Świata? Co tu począć?
3: Nie no, ja wiem, co będziemy robić. Będziemy trenować, bo już za 4 lata Polska będzie Mistrzem Świata.
2: A za tydzień my wracamy w wieczorze płytowym na stadion, bo w programie zespół Queen i koncert na Wembley, Live at Wembley 86, czyli koncert, który odbył się równo, no z małą nawiązką, 40 lat temu.
3: Będę słuchał.
2: Dziękujemy.

0: Państwu. Nasz program realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, a ze studia dwójki żegnają się
1: Mariusz Gradowski
0: i Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia.

cały czas słuchają Państwo Dwójki. Przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na cztery kwadranse z polską muzyką współczesną, a mówiąc precyzyjnie, z muzyką kompozytorów warszawskich. Warszawska Uczelnia, Uniwersytet

muzyczny Fryderyka Chopina daje swoim kompozytorom unikatową możliwość prezentacji muzyki, nagrywając ją i wydając na płytach. W tym tygodniu, od dziś do piątku, będę Państwu prezentować muzykę wydaną właśnie przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Zaczynamy od fonograficznej nowości, na której znalazło się 6 utworów, 6 kompozytorów. Płyta nosi tytuł Dialogi i otwiera ją kompozycja Aldony Nawrockiej. Z odruchów pamięci według Kitowicza. Taki jest tytuł kompozycji sprzed 7 lat, przeznaczonej na 6 instrumentów barokowych. Nagrali ją klawesynistka Alina Radkowska, oboista Sebastian Aleksandrowicz, skrzypkowie Agnieszka Marucha i Przemysław Pacek, altowiolistka Klara Chinek i wiolonczelistka Zuzanna Nierupca. A całość poprowadził Przemysław Zych. Proszę posłuchać.

Z odruchów pamięci według Kitowicza. Taki jest tytuł tego utworu. Jego autorką jest Aldona Nawrocka, a słuchaliśmy interpretacji klawesynistki Aliny Radkowskiej, oboisty Sebastiana Aleksandrowicza oraz muzyków grających na instrumentach smyczkowych. Agnieszka Marucha, Przemysław Pacek, Klara Chinek i Zuzanna Nieróbca. Do tego krążka najnowszego z mojej kolekcji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina będziemy wracać codziennie nocną porą o tej porze. A teraz sięgam po płytę wydaną w roku 2018. Znalazły się na niej utwory pięciorga młodych kompozytorów. Na miejscu pierwszym sceny fantastyczne na orkiestrę skomponowane równo dekadę temu przez Aleksandrę Chmielewską. 23-letnią wówczas kompozytorkę utwór nagrała Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prowadzona przez Jana Miłosza Zarzyckiego. Zaczynamy zgodnie z pomysłem kompozytorki od fletowego sola, po czym impresjonistyczna aura rozleje się na inne instrumenty.

To były sceny fantastyczne Aleksandry Chmielewskiej na orkiestrę, a grali młodzi muzycy Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Całość prowadził Jan Miłosz Zarzycki. I jeszcze trzy miniatury młodych warszawskich kompozytorów zaplanowałam dziś w Fantazji Polskiej. Pierwszy z nich to Adolescere Kamila Kruka. Grać będą Natalia Orszak na skrzypcach, Gabriela Karpiesiuk na wiolonczeli, Michał Bylina na kontrabasie, Tomasz Młociński na instrumentach perkusyjnych i jeszcze Mateusz Dudek na akordeonie.

Słuchaliśmy gry kameralistów Natalii Orszak, Gabrieli Karpiesiuk, Michała Byliny, Tomasza Młocińskiego i Mateusza Dudka. Skrzypce, wiolonczela, kontrabas, perkusja i akordeon. A była to muzyka Kamila Kruka, zatytułowana Adolescere. Bardzo nasycone brzmienia w wykonaniu pięciorga zaledwie instrumentalistów. A teraz proponuję kompozycję na flet z fortepianem Aleksandry Chmielewskiej. Utwór inspirowany historią północnoamerykańskiego plemienia Mohawków. Grają na flecie Agata Igras, a na fortepianie Piotr Nowicki.

Utwór Aleksandry Chmielewskiej, inspirowany historią północnoamerykańskiego plemienia Mohawków, grali na fortepianie Piotr Nowicki i na flecie Agata Igras. I na koniec naszego spotkania z muzyką kompozytorów warszawskich proponuję jeszcze nagranie z nowej płyty Wychowanków Marcina Błażewicza, którą wieńczy Mimezis, kwartet smyczkowy Jacka Sienkiewicza, a grają na skrzypcach Ewelina Misztal i Izabela Bławat-Leofredi, na altówce Wiktoria Błaszczak i na wiolonczeli Mateusz Błaszczak. Mimezis w trzech częściach Jacka Sienkiewicza.

To był kwartet smyczkowy zatytułowany Mimesis. Jego autorem jest Jacek Sienkiewicz, a grali na skrzypcach Ewelina Misztal i Izabela Buławat-Leofredi, na altówce Wiktoria Błaszczak i na wiolonczeli Mateusz Błaszczak. Kolejne spotkanie z muzyką warszawskich kompozytorów jutro o tej samej porze, a dziś życzę już Państwu dobrej, spokojnej nocy. Ewa Szczecińska.

Dziś w muzycznej nocy Euroradia czeka nas prawdziwa chopinowska uczta. Przy dwójkowym mikrofonie Michał Dębski. Dobry wieczór. W wykonaniu laureatów 18. Międzynarodowego Konkursu imienia Fryderyka Chopina, czyli Aleksandra Gadzijewa i Leonory Armelini, usłyszymy oba koncerty patrona tego wydarzenia. Będziemy słuchać nagrań zarejestrowanych 9 stycznia 2022 roku w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Podczas koncertu inaugurującego obchody 85-lecia radiowej dwójki. Na jego początku drugi koncert F-moll Chopina wykonał Aleksander Gadzijew. Orkiestra Polskiego Radia prowadzi Michał Klauza.